0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Majówka 2026 roku, taki specyficzny czas, kiedy świat sportu spogląda na to, co na przykład na PGE Narodowym, bo tam zawsze finał Pucharu Polski 2 maja, a my spoglądamy jak zwykle w sobotę na niższe ligi piłkarskie, dzisiaj na klasę okręgową i na grupę pierwszą Gdańsk. Tam na czele Stoczniowiec Gdańsk. 22 mecze, 49 punktów, 16 zwycięstw, 1 remis, 5 porażek, czyli znakomity bilans. No i z kim rozmawiać o takich sukcesach zespołu i o takim bilansie, jak nie z kapitanem drużyny, Mateusz Pogorzalski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dobra, to na początek trudne pytanie. Jak to się dzieje, że w zespole masz człowieka, który zdobył Mistrzostwa Polski, z Lechią zdobywał Puchar Polski, trzecie miejsce, grał w europejskich pucharach, a kapitanem zespołu jest 24-letni chłopak, a nie 40-letni ponad Duszan Kucyk.
2: Można powiedzieć, że przyszedł troszeczkę za późno. Jakby był od początku, myślę, że na pewno mógłby o tą opaskę walczyć. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że to ja jestem kapitanem zespołu i Duszan na pewno też mnie w tym bardzo wspiera.
1: To było trudne dla ciebie, że wchodzi do zespołu w, myślę, październiku ubiegłego roku zawodnik z taką renomą, a ty dalej dzierżysz opaskę, będąc no prawie 2 razy młodszym od tego zawodnika. Było ci przez chwilę niezręcznie?
2: Nie, w żaden sposób. Przez chwilę nawet miałem myśl, że ta opaska zostanie przekazana do Duszana. Nie stało się tak. Przed pierwszym meczem, który rozgrywaliśmy za Eskol Budy i wtedy też bodajże debiutował Duszan, to przed samym meczem po prostu wspierał mnie całym sobą i mówił, że super, idziemy i że cieszył się, że to ja jestem tym kapitanem.
1: Mateuszu, ty jesteś człowiekiem, który ma 24 lata, grałeś już w trzeciej lidze, teraz występujesz w klasie okręgowej. Opowiedz trochę o swojej przygodzie piłkarskiej, bo dzisiaj jesteś kapitanem Stoczniowca, zespołu bardzo uznanego, z bardzo dużą historią, ale grającego na takim, a nie innym stadionie i w takiej, a nie innej lidze. Ciebie kojarzymy z tymi, powiedzmy, terenami malborskimi.
2: Dokładnie tak. Tam też zaczynałem swoją przygodę z piłką w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Malborku i równocześnie swoje pierwsze kroki stawiałem w Pomezani Malbork. Tam też ta przygoda się zaczęła. Głównie dzięki koordynatorowi Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Malborku, Henrykowi Pawłowskiemu, który, że tak powiem, nadprogramowo mnie do tej szkoły przyjął, ponieważ ta lista zawodników już była pełna, a on mnie wziął i tak. Tam też trenowałem u trenera Piotra Wilka i trenera Bogdana Kazojcia. Były tam roszady też z uczniami, jeżeli chodzi o zmniejszanie ilości osób w klasie. Ja mimo, że dopiero zaczynałem z piłką, nie zostałem, tak powiem, wydalony. Dali mi szansę i bardzo się z tego powodu cieszę, bo no dotarłem na przykład do trzeciej ligi. Bardzo mnie to cieszy. Cieszę się, że mogłem na takim poziomie rozgrywkowym występować. Następnie przeprowadziłem się do Gdańska i tu też przyszedłem do liceum. Głównie dzięki tacie, bo bardzo chciała, żebym był blisko niego tutaj.
1: Właśnie, to był dla ciebie poligon duży doświadczalny, prawda? Że chłopak, który ma raptem 19 lat, przenosi się ze swojego Malborka, ze swoich okolic do dużego Trójmiasta, prawda?
2: Jeżeli chodzi o przenosiny, to przenosiłem się już w wieku 15 lat.
1: Już w wieku 15 lat?
2: W wieku 15 lat. Ja w internacie mieszkałem 6 lat. Od 12 roku życia mieszkałem w internacie i do końca liceum tak to się odbywało właśnie.
1: To kształtuje charakter, czy łamie psychikę?
2: Ja uważam, że kształtuje charakter. Spotkałem bardzo dużo fajnych osób, czy to z innych klas, takich rówieśników. Było bardzo fajnie i bardzo dobrze wspominam te lata.
1: Okej. Okay. Była trzecia liga z Gdanią. Bardzo ciekawy projekt, w którym ty miałeś lat?
2: 19.
1: 19. No i okej. Okay. I dzisiaj masz 24, tych doświadczeń na boiskach 5 lat więcej. Jesteś w klasie okręgowej. Opowiadaj, co się stało, że kariera nie poszła do góry, tylko poszła w dół.
2: Bardzo dobre pytanie. No, myślę, że po prostu w pewnym momencie musiałem wybrać między piłką a pracą i po prostu zdecydowałem, że ta praca na pewno jest niestety, mówię bardzo niestety, bo bardzo też w tą piłkę chciałem grać. No to niestety musiałem ją wybrać. No i aktualnie odbywa się to w ten sposób, że łączę dalej pracę z piłką. Stoczniowiec ma też treningi w takich godzinach, że mogę sobie po pracy pozwolić przyjść na trening, jak i rozegrać mecz. W tych wyższych klasach rozgrywkowych niestety te treningi odbywały się nawet codziennie i też w takich godzinach, gdzie łączyć to z pracą było ciężko, a na pewno jeżeli się walczyło o najwyższe cele i chciało się w tym pierwszym składzie występować.
1: A dla człowieka, który ma tyle doświadczeń w tej trzeciej lidze, jest dzisiaj no, w piku takim sportowym, jeśli chodzi o wiek, bo podejrzewam, że No może 27-8-letni piłkarz, to się mówi, że to jest najlepszy wiek dla piłkarza. Natomiast te doświadczenia z trzeciej ligi pozwalają ci na tyle komfortowo czuć się w klasie okręgowej, że ty się bawisz, że to jest bardzo duży komfort dla piłkarza, który widział trochę szybsze granie?
2: Tak, ja myślę, że to na pewno bardzo pomaga. Czasami nawet przeszkadza, bo wkrada się taka nonszalancja, że tak powiem, i pewnych założeń się nie wykonuje na boisku, właśnie myśląc czasami, że no ja grałem w trzeciej lidze, gdzieś tam teraz jestem w piątej i mogę sobie na to pozwolić. No właśnie niby tak jest, ale z drugiej strony też ta piąta liga wykazuje się takim poziomem, że nie można sobie aż tak pozwalać, bo ci zawodnicy, którzy stają naprzeciwko nas, często nie pozwalają na takie rzeczy, gdzieś tam wykazują się też tą ambicją. I
1: chcesz powiedzieć, że się liga po prostu sprofesjonalizowała trochę?
2: Myślę, że tak. Teraz jest dużo jakościowych zawodników w klasie okręgowej, czy to właśnie u nas, czy to w Kolbudach, czy to w TLG, jak i Bałtyku Gdynia. No jest dużo tych osób. Myślę, że ta liga, no nie powiedziałbym na pewno, że jest słaba. Powiedziałbym na pewno, że ma sporo jakości. Tych drużyn, które aktualnie gdzieś tam biją się o najwyższe cele, jest sporo. Nie jest to tak, że jedna drużyna przeważa nad tymi pod sobą, tylko gdzieś tam z meczu na mecz trzeba patrzeć na to, jak inne drużyny po prostu wyglądają.
1: To ja sobie spojrzę, jeżeli pozwolisz, na tabelę ligową.
2: Oczywiście.
1: Wy akurat teraz prowadzicie 53 bramki, 26 straconych. I wiem, że jest ten plan i ten plan jest od początku sezonu, żebyście wy awansowali do czwartej ligi.
2: Jeżeli chodzi o rozmowy w szatni, to tak jak rozmawialiśmy po meczach w zeszłej rundzie, gdzie ta przewaga już gdzieś tam się klarowała, widzieliśmy, że wyglądamy na tym boisku, że dzięki trenerowi prezentujemy się naprawdę dobrze. Zauważaliśmy to po prostu, że jest na to szansa, ale ze strony klubu nie było czegoś takiego, że czy działacze, czy prezes, czy trener wchodził do szatni i mówił, że chłopaki, musicie to zrobić. Raczej to wyglądało w ten sposób, że my jako zawodnicy nie nakładaliśmy na siebie presji, ale mamy po prostu na tyle ambicji, że chcemy ten awans zrobić bezpośrednio.
1: I co potem?
2: Dobre pytanie.
1: Bo wiem, że Stoczniowiec to jest taki klub, w którym czuć, że się czas zatrzymał. Jak się przyjeżdża do budynku klubowego, jak się patrzy na te trybuny, jak się patrzy na te banery, które nie są wymienione od 20 lat.
2: Ma to swój urok. Wiadomo, że dla jednych może to wyglądać gorzej, dla drugich lepiej. Ja uważam, że to swój urok na pewno ma.
1: Zdecydowanie.
2: Boisko jest bardzo zadbane. Klub bardzo się stara o to, żeby to wyglądało jak najlepiej.
1: No, u was się piosenki tworzy.
2: Dokładnie tak.
1: Rapowe chociażby.
2: Mamy swój hymn, także jest o czym na pewno śpiewać. No, klub ma sporą historię, jeżeli chodzi o całą infrastrukturę wokół. Sytuacja na razie jest taka w klubie, że mamy to, co mamy i cieszymy się z tego, co jest.
1: Ty jesteś kapitanem od ilu? Jak długiego czasu?
2: Od początku tego sezonu.
1: Od początku tego sezonu. A w klubie jesteś ile?
2: Byłem przez rok. Na pół roku zmieniłem barwy na grom nowy staw. Potem ponownie wróciłem do Stoczniowca, że tak powiem, dograć rundę. No i aktualnie, no to liczając tak, to w sumie już 2,5 roku będzie w Stoczniowcu.
1: Czyli jak dla młodego zawodnika, no można powiedzieć, że jesteś osobą z dużym stażem w tym klubie. Co w tym klubie jest tak fajnego, że ty w nim grasz? Co w nim jest takiego, co ciebie przyciąga?
2: No właśnie zastanowiłbym się, dlaczego tak jest, że klub nie chce. Myślę, że dużo rozmawiamy, mam bardzo dobry kontakt, czy to z prezesem, czy to z działaczami, jak i z trenerem. Trener też w tym klubie już jest bardzo długo i zależy mu, że tak powiem, na mnie, a mi zależy, żeby być w tym klubie, gdzie trener Paweł Pagieła nas przygotowuje do kolejnych sezonów. Klub jest też bardzo dobrze zlokalizowany, bo jest w centrum Gdańska. Nikt nie może narzekać na to, że tak wielka stocznia jest po prostu w centrum, w sercu tego wszystkiego. No i tak jak też wcześniej wspomniałem, dużo pozwala mi na to, żeby w tym Stoczniowcu być i chcieć w nim być. Jestem bardzo dobrze traktowany, reszta zawodników również. Mamy dobre cele, cel jest główny taki, żeby awansować, jeżeli chodzi o to, co my jako zawodnicy chcemy, bo tak jak też wcześniej wspomniałem, prezes ani klub na nas nie naciska. To głównie też ta ambicja mnie przyciąga do tego, że chcemy po prostu ciągle walczyć o to, żeby awansować przede wszystkim.
1: Po przyjściu Duszana Kucjaka wy widzicie, że ten zespół zyskał profesjonalizm, zyskał spokój, zyskał, nie wiem, jakieś zachowania takie wyniesione z profesjonalnych boisk, bo wiem, jaki Duszan jest. Byłem na waszym pierwszym meczu, znaczy na jego pierwszym meczu w rundzie jesiennej i on przyszedł na, wiadomo, że bramkarz zazwyczaj przychodzi pierwszy, żeby się rozgrzać i tak dalej, natomiast jak zobaczyłem, że na stadionie jeszcze nikogo nie było, jego samochód słynny żółty, rzucający się w oczy, podjechał jako pierwszy pod budynek klubowy. On wyszedł i sprawdzał murawę, bramki, siatki, siebie, swoją dyspozycję. To mówię, albo robi pozór, że jeszcze mu zależy na...
2: Nie, w żadnym wypadku, nie jest to żaden pozór. Tak jak też wcześniej wspomniałem, na każdym kroku Duszan pokazuje swój profesjonalizm i przyjemnie się to naprawdę bardzo ogląda. Duszan jest bardzo motywującą osobą. Myślę, że z kim by nie rozmawiał, to każdemu się uśmiech na twarzy pojawia, bo wprowadza naprawdę dobrą energię do drużyny. Jeżeli chodzi o ten profesjonalizm, to jeszcze chciałbym tylko wspomnieć o tym, że wprowadził również też coś takiego, że jeżeli zawodnik jest może w troszeczkę gorszej dyspozycji, to potrafi z nim porozmawiać, jak i przed treningiem po prostu zrobić z nim jakieś ćwiczenie, które pozwoli mu po prostu poczuć się lepiej na boisku, co nie mówię, że się nie spodziewałem, bo widząc Dusana, znając go, teraz mogę powiedzieć, że jest to w porządku i na porządku dziennym przede wszystkim. Tak myślę, że nikt od niego tego nie wymaga. On to po prostu robi z własnej dobroci, nikt mu nie mówi, że może powinieneś to, może powinieneś tamto. On po prostu robi swoje i cieszymy się bardzo po prostu, że do nas dołączył, bo jest to dla nas naprawdę spory dodatek jakości.
1: A jest szansa, żeby gdzieś wyjść razem na herbatę?
2: Oczywiście, że tak. Mieliśmy też spotkania integracyjne, bo co jakiś czas takie przeprowadzamy w drużynie, bo warto też się spotkać czasami na właśnie na słynną herbatkę. Uh-huh. Zaproszenia były wysyłane do Duszana. Nikt się też nie spodziewał, a jednak się pojawił. Także mieliśmy w centrum Gdańska takie spotkanie, gdzie sporo kibiców spotyka się, żeby obejrzeć tam mecze. Tam właśnie stolik dla nas i Duszan po prostu zrobił furorę na sali. Wszyscy go znali, wszyscy zadowoleni. Także,
1: po autografie
2: także bardzo fajnie. Zdjęcia sobie robili, oczywiście, że tak. Myślę, że każdy by chciał. Na pewno, jeżeli ktoś zna się na piłce, a przede wszystkim żyje w Gdańsku, to na pewno też go kojarzy. No ale ostatecznie podszedł do naszego stolika, także z nami ten czas spędzał i bardzo się cieszyliśmy jego obecnością.
1: A wam długo zajęło nie traktować go jak kogoś lepszego, jak taką gwiazdę? W sensie rozluźnić się. Ja pamiętam, jak wyglądała Lechia, jak krzyczał i potrafił wszystkich do pionu postawić, a co dopiero chłopaków, którzy z mniejszego futbolu pochodzą.
2: Tak. U nas też to występuje, na pewno. Ja zresztą też lubię, jak ktoś krzyczy od tyłu, bo wszystko widzi na boisku.
1: Oczywiście.
2: I to na pewno pomaga. Więc ja, jeżeli chodzi o to bardzo się cieszę, że jest taki głośny na boisku. Ale jeżeli chodzi o takie spojrzenie na nas, czy my na niego, to Duszan bardzo szybko skrócił ten dystans. Pokazał, że nie musimy go traktować jak zawodnika klasy światowej. Po prostu przychodzi nam pomóc, my jesteśmy dla niego, on jest dla nas i to jest tym wszystkim najlepsze.
1: Co się takiego wydarzyło z tym zespołem, że on tak dobrze sobie radzi w tej lidze? Gdzie są wasze silne strony? Co jest waszym wyróżnikiem? Wiadomo, jeden mecz zaległy konkurenta do awansu, natomiast macie 7 punktów przewagi nad drugim miejscem i co by nie mówić, no na dzień dzisiejszy to wasze akcje stoją najwyżej, jeśli chodzi o awans do czwartej ligi.
2: Wyróżniamy się głównie tym, że jesteśmy bardzo intensywni na boisku. Trener Paweł Bagieła głównie na to naciska. Mamy swoje pomysły na mecz. Trener Paweł ma naprawdę dużą wiedzę, sporo nami przekazuje. Nie ma zawodnika po prostu na boisku, który nie wie, co ma robić. Każdy jest w odpowiednim miejscu, każdy biega tak, jak powinien. Jesteśmy też sprawdzani pod tym kątem wydolnościowym poprzez kamizelki GPS. Trener to sprawdza.
1: To rzadkość chyba w piątej lidze, prawda?
2: Myślę, że tak. Jeszcze nie spotkałem się z czymś takim na pewno w klasie okręgowej. Trener to wprowadził w naszej drużynie. Bardzo to gdzieś tam też podniosło poziom tego na pewno myślenia o tym, co się robi na boisku, bo gra grą, ale też biegać trzeba. Niestety też jest tak, że biegać trzeba w tej lidze. Samym graniem czasami nie wygramy meczu, a trener też głównie na to zwraca właśnie uwagę. No, w tym sezonie nie da się ukryć, że naszą mocną stroną jest obrona, mamy najlepszą w lidze. Czy to głównie zasługa Duszana, jak i chłopaków z tyłu, którzy wykazywali się naprawdę świetną grą. Może nie strzelamy dużo bramek, ale na pewno stwarzamy sporo sytuacji. Dobrze utrzymujemy się przy piłce. Myślę, że dobrze się nas ogląda na pewno.
1: A jakbyście nie awansowali, to czarne gromy z nieba?
2: Myślę, że nie. Nie byłoby też, nie ma też takiego nacisku ze strony klubu, tak jak też wcześniej wspomniałem. Nikt by nas nie gonił za to, ale nie ukrywam, że takiego scenariusza nikt do siebie nie dopuszcza. Takiego pytania też nikt sobie w szatni nie zadaje. Nie rozmawiamy takie tematy, bo cel jest jasny. My sobie go postawiliśmy i robimy wszystko na boisku, żeby tak było. Ale to głównie zasługa naszej dobrej gry, jak i organizacji. i tego, co ten daje nam trener, jak i oczywiście jakościowi zawodnicy w naszej drużynie. A awans ma być tylko i wyłącznie skutkiem naszej dobrej gry i naszych dobrych występów.
1: To jeszcze jestem ciekaw na koniec, skoro mamy taki majówkowy klimat. Nasi słuchacze słyszą w sobotę naszą rozmowę, czyli już pewnie w piątek mocno pogrillowali.
2: Dokładnie.
1: I ty jako piłkarz klasy okręgowej, ale mający styczność też z futbolem wyższej klasy, jak traktujesz swoje ciało, jeszcze wciąż bardzo młode, w tej którejś tam klasie rozgrywkowej? Czy cały czas w głowie z tyłu jest takie poczucie, jestem piłkarzem, jestem półzawodowcem i muszę się dobrze prowadzić, czy puszczasz wodze fantazji i można zjeść nawet 10 kiełbasek i wypić, wiadomo, złocistego trunku tam ze 4 butelki?
2: Aż tak to nie. Podchodzę do tego raczej ze zdrowym rozsądkiem. Staram się gdzieś tam nie rozczulać nad sobą, ani się nie rozpieszczać. Oczywiście są momenty, w których na pewno warto, bo to też pozwala odpocząć.
1: Zresetować głowę się mówi.
2: Dokładnie tak, zresetować głowę, także tego też słuchaczom życzę w ten majówkowy weekend. Ale jeżeli chodzi o mnie, to staram się prowadzić dobrze, ale też sobie pozwalam. Także nie jest to tak, że gdzieś tam restrykcyjnie do siebie podchodzę i do swojego zdrowia, bo niby brzmi to źle, że klasa okręgowa, tam nie trzeba prowadzić diety, tam piłkarze mogą grać z nakolannikami i w wieku 45 lat. Uważam po prostu, że aktualnie występuje taki poziom, że to będzie widać, że ktoś odstaje.
1: Że się od razu obnaży ten, który nie dba o siebie.
2: Od razu widać, także myślę, że nie trzeba aż tak do tego mocno podchodzić, ale na pewno warto o siebie zadbać.
1: Jesteś nie pierwszą osobą, która mi o tym mówi w tej lidze, bo Damian Kugiel, czyli zawodnik z przeszłością w Lechii Gdańska, dzisiaj grający w TLG, mi dokładnie to samo powiedział, mimo że on tam już powyżej 30, mówi, jak się nie zroluję, jak nie zadbam o ciało, to następnego dnia od razu jest cierpienia. Są cierpienia młodego Wertera.
2: Dokładnie, tak to jest. No nie ukrywam, że warto dbać o siebie, ale skupiłbym się też w tym wszystkim na tym, żeby się w tym nie zatracić przede wszystkim, bo mówię, to półzawodowstwo też nie sprowadza się do tego, żeby gdzieś tam ciągle w to iść, ciągle sobie dawać w kość, tylko właśnie w pewnym momencie odpuścić i podać się wodzy takiego na przykład majówkowego weekendu.
1: I tu stawiamy kropkę. Życzymy ci udanej majówki, szybkiej rekonwalescencji, awansu ze Stoczniowcem Gdańsk do czwartej ligi. Mateusz Pogorzalski był naszym gościem, wahadłowy. Dzisiaj kontuzjowany, ale w jak najwyższej formie przed mikrofonem. Dziękuję ci bardzo.
2: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Elżbieta Róża Czacka. Niewidoma hrabianka, która po upadku z konia straciła wzrok. Przestała widzieć, ale nie przestała działać. Założyła ośrodek w Laskach pod Warszawą, by opiekować się ludźmi żyjącymi w ciemności. Pomogła milionom takim jak ona. Porzuciła świeckie życie, wstąpiła do zakonu. Pomogła też niewidomej Helenie Urbaniak z Gdyni.
2: Tekst.
3: Tekst?
2: Jak to było? Tekst do hymnu o matce.
3: Matce.
2: Czackiej. Bądź światłem na naszych drogach i doprowadź nas do upragnionej światłości wiekuistej. I mam tu właśnie w tej chwili otwarty taki tekst. Trafiłam do lasek w 1947 roku jako 11-letnia dziewczynka, ale ten krzyż podjęłam świadomie dopiero w 14 roku życia. Zgodziłam się na to, co mam, że będę niewidoma. Jeżeli będę niewidoma, nawet stracę całkiem wzrok, to kiedyś to mi zostanie wynagrodzone. I to mi pomogło. To znaczy, ja już wcześniej straciłam wzrok tutaj, w Gdyni, bo takie było piękne słońce. Siedziałam na schodkach, bawiłam się lalką, a nieopodal stał chłopiec i strzelał z wiatrówki do wróbli grochem. Przechodził policjant i on niechcący strzelił mu w czapkę. Policjant się zdenerwował, ten chłopiec uciekł przez płot, a ponieważ chciał się na kimś wyżyć, to podszedł do mnie. Najpierw dostałam w głowę kolbą karabinową, a potem jeszcze butem pokopał mnie po głowie, a już co dalej było, to nie wiem. W każdym razie to był pierwszy powód, dla którego pewnie straciłam wzrok, dlatego że to był pewnie jakiś wstrząs. Ja dostałam w tył głowy, a tam jest ten ośrodek wzroku. Więc z dnia na dzień traciłam ten wzrok. Co prawda szczątkowo widziałam do 20 roku życia, ale od tamtej pory zaczęło się tracenie tego wzroku. Ja wychodziłam z lasek w 56 roku, a matka Czacka umierała w 61. Ale ja na pogrzeb pojechałam, bo już tak się czułam z nią związana, że chciałam być na tym pogrzebie. No i od tej pory już zawsze bardziej sięgałam po jej pisma, chociaż i tak niewiele z nich przyjęłam do siebie, bo zbyt trudne są sprawy, które tam umieszczała w tych pismach. Ale jak się okazało, że będzie błogosławioną, to ja sobie pomyślałam tak: byłam na twoim pogrzebie, będę na beatyfikacji.

0: z dzieciństwa jako takie podsumowanie właściwie całego życia. I wyszło mi coś takiego. Jednak fakt, że matka Elżbieta oprócz ślepoty miała i inne dolegliwości fizyczne i duchowe, sprawił, że postanowiłam poczytać, co matka Czacka pisze na temat cierpienia i jego sensu. W pismach matki Czackiej znalazłam mądrość i dojrzałość osoby doświadczonej cierpieniem, bo ukochała całym sercem Boga i ludzi. Odtąd przez całe moje życie dochowuję wierności dziełu Lasek, dlatego i teraz tutaj jestem.
1: O. Niezwykła historia matki Czackiej.
0: No i tu wszystko to o matce Czackiej sobie można tu z tego YouTube'a ściągać.
2: Razem z bohaterką mojego reportażu, Heleną Urbaniak, decyduję się odwiedzić Laski, gdzie z niewidomymi pracują siostry franciszkanki.
3: Siostra Benita, dział tyflologiczny w Laskach, siostra franciszkanka, służebnica krzyża. Tutaj mamy groby założycielki, naraz w takiej środkowej, a na końcu tej głównej alei. Po prawej stronie pochowane są siostry, dlatego taki widzimy szereg jednakowych krzyży i tabliczek glinianych. Groby mają taką specyficzny troszeczkę wygląd, są obłożone kamieniami i zasadniczo już takimi tak, tu chyba z Wisły, tak, że kiedyś tam przywożone były. Natomiast stoimy właśnie przy grobach założycielki. Jest matka Elżbieta Róża Czacka, założycielka towarzystwa, która powiedziała takie znane słowa i to zanotowano na płycie nagrobnej. Dzieło to z Boga jest i dla Boga. I dodała, innej racji bytu nie ma. Gdyby zeszło z tej drogi, niech przestanie istnieć. Powiedziała, przestraszyłam się tych słów, które powiedziałam, ale tak uważam. Tylko z Bogiem i dla Boga ma sens istnienie. No tutaj matka bardzo też współpracując z ojcem Korniłowiczem, jeszcze jeden aspekt taki uwypukliła. Powiedziała, służba osobom niewidomym fizycznie czy na ciele, jak to zostało wtedy określone. Owszem, jak najbardziej, ale również osobom niewidomym na duszy. Tak zostały nazwane osoby dalekie od Boga, nieznające Pana Boga, jako ślepe duchowo. I powiedziała, to jest gorszy rodzaj niepełnosprawności, bo no, nasze życie, przynajmniej my jako chrześcijanie, prawda, wierzymy, że nie kończy się tutaj i teraz, tylko ma swój ciąg dalszy. I ten ciąg dalszy jest właściwie już potem wiecznością, więc jest no, może bardziej istotny. I dlatego też całe osoby niewidome, powiedziałam, my nie tylko służymy osobom, ale wraz z osobami niewidomymi, to właśnie tutaj przyjeżdżający ludzie do Lasek mówią, często doświadczają jakiegoś pokoju, dobra, piękna, jakiegoś czegoś wspaniałego, że nawet chcą tutaj wracać. I jeden z kapłanów właśnie powiedział, tak, to jest owoc krzyża osób niewidomych. My czerpiemy z tego owocu, dlatego że matka bardzo wyraźnie, założycielka też była osobą niewidomą i bardzo wyraźnie powiedziała, brak wzroku jest krzyżem, jest cierpieniem. Temu nie da się zaprzeczyć. Możemy to pokonać, możemy to podjąć, nawet musimy to podjąć zgodnie z wolą Bożą, bo Pan Bóg jest dobry, zawsze chce dobra, więc jakieś dobro w tym cierpieniu, w tym krzyżu, który w sumie jest zawsze jakoś dopasowany do naszych ramion, z tym, że wtedy jest dobrze, jeśli ten krzyż przyjmiemy, jeżeli się zgodzimy, bo jeżeli się szarpiemy na krzyżu, no to możemy sobie wyobrazić, co się dzieje, prawda? Rany się rozrywają, jest jeszcze większy ból. Więc tutaj ta idea właśnie służby niewidomym osobom i wraz z osobami niewidomymi, no myślę, że jakoś do dziś jest tym takim mechanizmem, motorem, który potem inne osoby mogą to dobro odbierać, czerpać i może gdzieś nawet odnajdywać Pana Boga, wnywać drogę do Niego, bo to też wszystko jest proces, droga, którą mamy, prawda? Każdy swoją nieraz. To są okoliczności niezależne od człowieka, że gdzieś właśnie nie ma wiary, czy nie spotkał Pana Boga w życiu, czy ludzi, którzy by mu wskazali tą drogę, czy modlili się za niego. Więc taką rolę matka wyznaczyła właśnie dla Lasek, dla osób niewidomych i dla wszystkich współpracowników, bo właściwie w Laskach mamy takie trzy grupy. Nazwano dzieło na cześć Trójcy Przenajświętszej Triuno, ale też mamy te trzy elementy. To są osoby niewidome, to są siostry i to są osoby świeckie. I ta współpraca tutaj w Laskach była od początku, pomimo, że dopiero Sobór Watykański II, czyli mamy rok 65, kiedy się kończy, prawda, i rola świeckich została jakoś zauważona i do kościoła podjęta w kościele, to matka już w latach 20, prawda, właśnie zaangażowała też osoby świeckie do współpracy, do działania. Sam ośrodek szkolno-wychowawczy od 1922 roku, natomiast przyjmuje się za datę powstania zgromadzenia i dzieła, przez to też rok 1922.

0: 1918, kiedy to uzyskała matka zgodę na powołanie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
1: Tutaj ile sióstr posługuje? Ile jest na co dzień?
0: W samych Laskach nas jesteśmy malutkim zgromadzeniem, bo chyba wszystkich sióstr, troszeczkę mamy też placówek na świecie, jest ponad 200 albo około 200. W samych Laskach, no myślę, że jakaś może już niecała połowa tego, no bo jeszcze mamy placówki w Rwandzie, niedaleko Kibeho, w Indiach.
1: Na Pomorzu, w Sobieszewie?
0: Owszem, tam jest nasza szkoła i ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla niewidomych. Szkoły nie ma jeszcze, jest tam wczesna interwencja i przedszkole. Tak.
1: Ciekawa jestem, jak niewidomi myślą o tym krzyżu. Pani Helelo, jak to jest z tym przyjęciem tego krzyża? Pani nie widzi od urodzenia.
2: No, ja widziałam sporo, długo dosyć, ale traciłam powoli, stopniowo straciłam wzrok i długo się buntowałam przeciwko temu, ale jak przyszłam do Lasek i zauważyłam, że oni mi tutaj poprawiają kondycję duchową, to powiedziałam Panu Bogu: tak, będę ten krzyż niosła. To było dobre postanowienie, dobre podjęcie krzyża. Panie Jezu, byleby nie był taki za ciężki, i skoro podejmuję, to musisz mi pomagać w niesieniu tego krzyża.
1: A pomaga?
2: Pomaga. Tego Braille'a to trzeba się uczyć, bo on jest wszędzie w tej chwili, i w aptekach, i na lekach, i w windach, i gdziekolwiek się idzie, to wszędzie już są te tabliczki brajlowskie, także naprawdę Braille jest przydatny. Każdy punkcik musi być wytłoczony dłutkiem, oddzielnie. Tak się uczyły dzieci w Laskach pisać i czytać, dopóki się nie pojawiły maszyny do pisania. Bo teraz to nawet niektóre dzieci nie potrafią pisać na tabliczce, bo to jest wyższa szkoła jazdy, dlatego że to jest odwrócona sprawa.
3: Dzieło matki Elżbiety Różyczackiej, która poświęciła się pracy z osobami niewidomymi i stworzyła nowoczesne ośrodki w całej Polsce dla tych, którzy nie widzą, prowadzą też siostry zakonne na Wyspie Sobieszewskiej. Razem z siostrami pracują tu także osoby świeckie, bo tak chciała matka Elżbieta Różyczacka.
4: Nazywam się Kamila Dobies, jestem starszym specjalistą do spraw administracyjnych. Pracuję tutaj prawie 15 lat. Miejsce to jest dla mnie drugim moim domem. Jest to miejsce, gdzie mamy przyjemność gościć nasze osoby z niepełnosprawnością wzroku, ale także wszystkich pozostałych osób, którzy chcą przyjeżdżać tutaj do nas na wypoczynki tymczasowe. Na takich turnusach szkoleniowych również mamy właśnie taką prezentację, gdzie pokazujemy naszą matkę Elżbietę Różyczacką i mówimy o niej. Także są czytane cytaty, jakie matka tutaj kierowała do tych osób z niepełnosprawnością wzroku, dzięki czemu mogą one jakby nabywać tutaj takiego poczucia i pewności siebie, prawda, w tym, że jednak ta niepełnosprawność daje im dużo możliwości, tak. Jest to niepełnosprawność, ale nie jest ona przeszkodą, tak, i tak właśnie taką postacią była też matka. Matka Elżbieta Różyczacka, która jakby swoją osobą pokazywała i dawała taki przykład i świadectwo. Świadectwo dla osób niewidomych czy słabowidzących, również dla nas tu pracujących osób świeckich, że naprawdę wszystko można i trzeba tylko odpowiednich mechanizmów, żeby to wszystko móc realizować. No my tworzymy takie triuno, prawda, czyli osoby świeckie, siostry franciszkanki, służebnice krzyża, no i oczywiście niewidomi.
5: Bądź światłem na naszych drogach, nasza matko.
6: Siostra Olga Owsiak należy do zgromadzenia sióstr franciszkanek służebnic krzyża. W Sobieszewie jestem 4 lata. Pełnię właśnie zadanie przełożonej wspólnoty zakonnej domu Matki Bożej Gwiazdy Morza. Pierwsze siostry z Lasek przyjechały po wojnie, aby nad morzem poszukać miejsca na kolonie letnie dla dzieci niewidomych. I pierwsze takie kolonie dla dzieci niewidomych odbyły się w 1949 roku. W tym roku mija 80 lat istnienia naszego ośrodka na Wyspie Sobieszewskiej. Obecnie przyjeżdżają absolwenci i wspominają swoje kolonie z dzieciństwa w Sobieszewie. Przyniosłam dwie świeczki w kształcie róży, koloru czerwonego. Proszę, dla pani z prawej ręki albo z lewej?
7: Z prawej.
6: Proszę bardzo.
1: Miłość w myślach, słowach i uczynkach.
6: Miłość domyślna i zaradna. Matka dla mnie jest wzorem niewiasty mężnej, głębokiej wiary, człowiekiem modlitwy, pracy i poświęcenia do końca. Zostawiła nam hymn o miłości, którą mamy starać się żyć zawsze i wszędzie.
4: Znaczy to jest, przed beatyfikacją było przygotowywane teledysk przez siostrę Olgę i różne inne siostry ze zgromadzenia, ale także osoby niewidome. W Laskach, tak, to wszystko działo się w Laskach.
6: I śpiewają dziewczynki niewidome z ośrodka szkolno-wychowawczego w Laskach plus siostry, franciszkanki z Urzędnicy Krzyża.
7: Ja tutaj gdzieś siostry...
6: To jest całe środowisko Lasek, właśnie ksiądz wchodzi do kaplicy i tutaj jestem w środeczku. Śpiew to dla mnie radość. Mogę o każdej porze bez stresu wykonywać śpiew.
4: Tak, był to hymn beatyfikacyjny Matki Elżbiety Czackiej. Nosi tytuł Błogosławiona Matko Niewidomych.
0: Siostra Aleksandra, jestem osobą, która dba tutaj o dzieci słabowidzące, niewidome w przedszkolu i we wczesnym wspomaganiu rozwoju w Sobieszewie. Jest to maszyna Braille'a, a więc w tym momencie różne kombinacje sześciopunktu. Mamy sześć przycisków, jeden przycisk spacji i w tym momencie wkładamy do niej kartkę, która jest troszkę grubsza niż ta kartka, którą drukujemy w drukarkach naszych. Wkładamy ją, ona się teraz zamknie, teraz będziemy zwijać i w tym momencie tutaj w różnych kombinacjach, na przykład tutaj mamy jak każda literka wygląda, więc w tym momencie Anna, tak jak pani ma na imię, to jest pierwszy punkt, później pierwszy, trzeci, czwarty i piąty. Dwa razy i znów pierwszy punkt. Więc napisaliśmy Anna. Tą maszyną tak jakby raczej do szkoły podstawowej pracują. Dopiero od szkoły średniej przechodzą najczęściej albo na Braille Sense, a więc takie maszyny, ale elektroniczne, albo na przykład na laptopy z gadaczami. Tak, więc w tym momencie młodzież już sobie radzi w sposób bardziej informatyczny, ponieważ no, czasy akurat bardzo pomagają osobom niewidomym i słabowidzącym, żeby właśnie mogły cały czas być na bieżąco i cały czas też działać i uczyć się dalej. Błogosławiona Matka Elżbieta, ona zaczynała od początku, chciała zmienić świat, ale zaczynała od siebie, a więc od swojej rehabilitacji, od swojej nauki, tworząc później dla innych, tak? A więc w tym momencie też swoje niewidzenie przekierowała na pomoc drugiej osobie, więc okazuje się, że każdy, czy osoba widząca, czy niewidoma, może pomóc temu drugiemu człowiekowi obok. Tak ważne jest to, że właśnie ta dobroć, która przepływa z jednych rąk do drugich rąk. I to jest chyba najważniejsze. Ona właśnie dzięki temu, że zaczęła od siebie, z hrabianki, z bogatej hrabianki, stała się matką osób niewidomych. Z osoby bogatej stała się ubogą. Z tego momentu, gdzie coś tworzyła, stała się matką dzieła. Tak? Więc w tym momencie bardzo dużo z siebie dała. Pomimo to, że niektórzy mogliby powiedzieć, no co mogłam. Ta historia mogłaby się bardzo szybko skończyć, jeżeli nie zaczęłaby dawać dalej, tak? Przekazywać tego dobra, które ma i tą wiarę, którą miała w sobie kolejnym pokoleniom, kolejnym dzieciom niewidomych, które się pojawiały w Laskach. Najciekawszym sprzętem to tutaj jest sprzęt, to jest ekran, który się nazywa CI, a więc w tym momencie jest to sprzęt, który kalibruje wzrok dziecka i w tym momencie dziecko poprzez wzrok może spełniać pewne zadania, a my jako rehabilitanci możemy zobaczyć, gdzie dziecko, gdzie trzeba ćwiczyć i jaką część widzenia. Już zaczynamy w przedszkolu powoli naukę Braille'a. Jest to według programu Mangold, a więc w tym momencie w szkołach, w Laskach, już w szkołach zaczyna się nauka pisania na maszynie. My na dzień dzisiejszy w przedszkolach uczymy się bawić maszyną, więc zaczynamy po kolei
8: pomalutku, tak jakby dzieci przyzwyczajać, które potrzebują i będą w przyszłości uczyć się i pisać w Brajlu. Więc w tym momencie uczymy robić jakieś ślaczki, jakiś ten, ale też ostatnio Lego tak jakby wyprodukowało nam klocki Brajla jako klocki Lego. Więc w tym momencie to jest kolejna nasza zabawa, ponieważ w przestrzeni wiekowej, taką jak my tutaj mamy w sobie, więc od zera do końca przedszkola, wszystko musi dziać się przez zabawę. A więc ta nauka jest przez zabawę i dzięki temu dziecko właśnie jest zainteresowane tym i pobudzamy jego pasję do dalszego odkrywania. Więc w tym momencie tu mamy klocki i te klocki są tak jakby każdy klocek to jest inna literka w Brajlu. Więc w tym momencie też budujemy coś, ale już z literek, które dzieci poznają powolutku, aż do momentu, w którym pójdą do szkoły. Ten rozwój informatyki, elektroniki tak bardzo pomaga niewidomym właśnie młodzieży, już dorosłym osobom, że tak naprawdę jest to bardzo duża pomoc. Niektórzy używają GPS-ów do tego, żeby się poruszać, tak? Niektórzy, teraz akurat mieliśmy taką sytuację, że nasze nauczycielki wpisały się w aplikację, która międzynarodową, osoba niewidoma czy słabowidząca może zadzwonić i każdy odbierze telefon i na przykład ostatnio pani pomagała w przeczytaniu etykiety na krople na oczy, a jest ogólnoświatowa, więc w tym momencie w każdym języku można po prostu pomóc człowiekowi na drugim końcu świata, żeby coś pomóc. No, podstawą jest to, że musimy mieć wokół dobrych ludzi. Oprócz takiego ośrodka tutaj w Sobieszewie, gdzie właśnie zajmujemy się najmłodszymi tutaj dziećmi, to w tym momencie przez osoby szkoły, internaty, przez pomoc studentom, studentkom, dział absolwentów, przez duszpasterstwo niewidomych, które tak jakby zbiera rodziny osób niewidomych, słabowidzących, aż po DPS-y. A więc osobom pomagamy, które już nie są w stanie sobie poradzić, nawet najbardziej zrehabilitowane. My mamy tam odpowiedni dom dla tych osób w Żułowie koło Lublina, w Rabce też jest, tutaj w Sobieszewie i w Laskach. To są osoby niewidome i słabowidzące ze swoimi przewodnikami, które przyjechały na turnus rehabilitacyjny. Akurat kończą z panem Arkiem zajęcia z nowoczesnych technologii.
9: Mieliśmy 6 dni zajęć, a teraz mamy 3 dni z nowych technologii, czyli uczymy osób niewidomych tych wszystkich aplikacji, które wspierają osoby z niepełnosprawnością wzroku. No te aplikacje już bazują na sztucznej inteligencji, także to już jest naprawdę taka siła i moc powodująca, że osoby niewidome każdą czynność mogą już samodzielnie wykonywać.
10: Laskom zawdzięczam właśnie to, że przygotowali bardzo syna do życia. Tam wiedzę zdobył dokładną, bardzo dobrą i przez to jest inteligentnym, mądrym chłopakiem, który po prostu jakoś w życiu sobie stara radzić. Jak miał 5 lat, poszedł do przedszkola, także ja wszystkim rodzicom polecam Laski, ponieważ tylko specjaliści, którzy tam są, naprawdę siostry zakonne, osoby świeckie również, bardzo przykładają się do tego, żeby te dzieci wykształcić i postawić ich tak twardziej na ziemi.
11: Żeby mogły tak stawiać czoła różnym wyzwaniom
10: czoła, tak. Dorosłości, bo niestety spotykamy się też z różnymi reakcjami ludzi, prawda? A są tacy sami ludzie jak my, a nawet możemy ich się wiele od nich nauczyć.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk. Jestem z Pomorza.
1: Jak to się stało, że pańska rodzina osiedliła się w Gdańsku po II wojnie światowej?
2: Główny kierunek przeprowadzenia ludności z terenów wschodnich był na Łódź, ale moi rodzice dyskutowali, że w Łodzi są stali mieszkańcy, gdzie będziemy mieszkać, kiedy tam już wszyscy mają swoje domy. I wymyśliliśmy, że pojedziemy do Gdańska, bo Gdańsk został opuszczony przez Niemców. Tutaj jechaliśmy do Gdańska z Wilna 2 tygodnie do granicy ówczesnej wagonem towarowym. Do granicy przenieśliśmy się na wagon platformę. I tutaj od granicy do Gdańska jechaliśmy tydzień, może więcej, na całkowicie odkrytej platformie. Dym, deszcz, to był kwiecień, to zmienna pogoda, zwalone mosty na Wiśle, Żuławy były całkowicie zalane, pamiętam te obrazy. Przyjechaliśmy do Gdańska, rodzice znaleźli tutaj ten dom. Ta ulica nazywała się Westerzeile w dzielnicy Langfurt, czyli Wrzeszcz obecny. Dom był trafiony pociskiem, więc woda lała się podczas deszczów przez dziurę w dachu, dlatego też nikt tego domu nie chciał wcześniej zająć. Więc my tutaj zamieszkaliśmy. Ojciec naprawił dach obrazami. Żeby naprawić, to trzeba mieć jakąś papę, jakieś folie, coś takiego, ale wtedy nie było takich możliwości żadnych, tylko tego, co się ma albo co się znalazło. I właśnie tutaj ten obraz, ten akt tutaj, to jest obraz studyjny mego ojca z Akademii Wileńskiej. I właśnie rodzice jako wielki skarb zabrali ze sobą całą dużą kolekcję swoich prac studenckich, bo oni oboje byli studentami Uniwersytetu Wileńskiego. I właśnie te duże płótna olejne posłużyły za pierwsze pokrycie dachu, za tkanie dziury. No i tutaj właśnie został jeden obraz z tych. Już był trochę zniszczony, ja go tutaj potem sam konserwowałem.
1: Dlaczego wybrał pan drogę artystyczną w swoim życiu? Czy to była inspiracja rodzicami, artystami?
2: Mi się wydaje, że to była inspiracja z artystami. Nigdy mi nie mówili, że mam zostać artystą. To zostawiano dla mnie decyzję od samego początku. Ale ja po prostu będąc w tej atmosferze zapachu farb olejnych, malowania, rysowania, ja też się tak w to powoli wciągałem.
1: Ukończył pan Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku, czyli dzisiejszą Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ceramika, którą pan uprawiał, grafika, malarstwo. Co panu jest najbliższe?
2: Chciałem malować obrazy, więc też się zapisałem do szkoły na wydział malarski. Ale moi rodzice i mój wujek Żukowski Stanisław, dobry, znany grafik, zajmowali się grafiką. I ja w ostatnich latach studiów zacząłem też robić grafikę. Ja dyplom zrobiłem w pracowni Piotra Potworowskiego. Wszyscy artyści w Gdańsku byli zafascynowani malarstwem Piotra Potworowskiego. Ja też oczywiście. I ja się po prostu wewnętrznie zbuntowałem. Dlaczego ja mam powtarzać styl, charakter mego mistrza, kiedy ja jestem ja? Muszę robić swoje rzeczy. I wtedy przeczytałem książkę Steinbecka o dwóch rolnikach, którzy siedzieli w stodole, pili kukurydzówkę i przez dziurę od sęka patrzyli na pole. I ja zrobiłem wtedy cykl grafik w kole, ponieważ ja mam taką strukturę, że moja wyobraźnia wymaga podparcia literackiego. Więc grafika siłą rzeczy jest związana z ilustracją. I ja wtedy zerwałem z malarstwem i zacząłem robić grafikę.
1: Wraz z ojcem przygotował pan coś, co w przestrzeni publicznej jest bardzo znane, czyli fontannę na skwerze Kościuszki w Gdyni. Jak doszło do tego, że właśnie pozyskali panowie to zlecenie?
2: Moja żona, Krystyna, pracowała jako hydrogeolog w gdyńskich wodociągach i kanalizacji. Pewnego dnia dyrektor Bolesław Święk mówi: pani ma męża artystę. No mam. No to niech on nam zbuduje fontannę. Coś niesamowitego, że ja będę budował fontannę w Gdyni. No a dlaczego? To był rok 70. W 74 roku przy skwerze Kościuszki miał się odbyć zlot żaglowców najwspanialszych na świecie, Operation Sail. Wytypowano właśnie Gdynię. No a tutaj takie bajoro błotniste, prawda, tam jakaś rurka z rurki woda się leje, prawda, i na tym koniec. Więc miasto się zdecydowało na zrobienie fontanny.
1: Mimo że ma pan kłopoty ze wzrokiem, powoli traci pan wzrok, to cały czas jest pan aktywnym artystą i właśnie w tej chwili w Piwnicy Romańskiej, czyli oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, można oglądać pańską wystawę. Jakie prace pan przygotował? W jakiej technice?
2: To jest trzecia wystawa w tej technice. A skąd technika? O, ja byłem jeszcze młodym chłopakiem. Miałem kontakt z witrażystą. Zrobiłem projekt witraża do Białej Baszty dla taterników naszych. Ich są w tej baszcie biura. Zaprojektowałem. Witrażysta z Oliwy witraż wykonał. No i zajmowałem się właśnie tym szklem. Kiedyś sobie tak siedziałem, myślałem, co się stanie, jak ja stracę wzrok. Taka fantazja mnie naszła, bo ja bardzo dobrze widziałem. A pomyślałem sobie, a to będę robił najbardziej świetliste obrazy. Zobaczyłem, że to można szkło ciąć, że paski, że można je kleić. No i na tym się skończyło. I dalej zająłem się grafiką. Teraz, kiedy przyszedł ten wymarzony moment, gdzie ten wzrok już tak osłabł, że ja nie mogłem odmierzyć calówką, bo nie widziałem liczb, więc można palcem, można paznokciem zaznaczyć, gdzie szkło uciąć, więc nie było problemu. I w ten sposób zacząłem robić prace ze szkła podświetlone lampami LED-owymi. I tutaj właśnie Leszek się pojawił jako mój pomocnik i zaczął do tych moich obrazów wprowadzać elektryczność i stanowimy od tej pory taki duet, gdzie ja zajmuję się stroną artystyczną, a Leszek zajmuje się doprowadzeniem światła i w ten sposób mamy już 40 prac.
3: Leszek Belniak. Poznałem pana Łukasza poprzez zakupienie jednej z jego prac. To była grafika wystawiona na licytację i przystawał się taki przypadek. Poznałem pana Łukasza Rogińskiego. I kiedy byliśmy mówieni na pierwsze spotkanie nasze w domu pana Łukasza, po wielogodzinnych rozmowach nasza przyjaźń zakwitła, zaczęła gdyby nabierać takiego fajnego tempa. Był ten okres, gdzie Łukasz już nie tworzył, czyli nie robił grafik, odpuścił sobie z malowaniem. Zaczął myśleć o nowej technice, nowej formie artystycznej i było to szkło. I chciał jakby z tego szkła wydobyć jak najwięcej światła poprzez właśnie te paski przyklejone do tła, osadzone w ramę. No i zaczęliśmy próbować, ponieważ Łukasz nie mógł tutaj jak gdyby wykonać tej instalacji elektrycznej, bo jednak tam jest dużo takich drobniejszych, małych elementów. Podjąłem się pomóc w tworzeniu.
1: Za co pan ceni pana Łukasza Rogińskiego jako artystę?
3: Oj, no talent niesamowity, ale pracowitość. To jest tak pracowitym artystą, że tym jest strasznie ujął. Niebywały. Mimo właśnie, że traci ten wzrok, nie podaje się za nic. Nie? Tworzy codziennie myśli, codziennie nowe pomysły. Jesteśmy często na telefonie, rozmawiamy z sobą. Nie widzimy się, powiedzmy sobie, 2-3 dni. Łukasz dzwoni i mówi, mam fajny pomysł, przyjeżdżaj, ja ci go opowiem, bo to nie jest rozmowa na telefon. No to jest niebywała rzecz.
1: Panie Łukasz, ostatnie takie pytanie. Czym dla pana jest sztuka?
2: Sztuka jest pożywieniem, zasila organizm, że jeśli organizm zaczyna szwankować, to przychodzi sztuka i ratuje człowieka, żeby nie wpadł w marazm, nie rozpił się, tylko dalej tworzył. Oto dzięki temu, że ja ze sztuką żyję na co dzień. Ona mi podpowiada, jeśli nie tak, to można tak, prawda? I tak mi się wydaje, że w ten sposób ja tą fontannę stworzyłem też dzięki właśnie tylko i wyłącznie intuicji. Bo proszę sobie wyobrazić, że kielich u góry betonowy, metr na metr szeroki i też jakaś tam jego wysokość, grubość jest, to sądzę, że to ma tonę. A podstawa kielicha 20 na 20 centymetrów. Czy jakikolwiek wariat by coś takiego zrobił? Nie zrobiłby, bo by zaczął matematykę uprawiać, wszystko i by wyszło zupełnie coś innego. Ale jeśli się rozmawia ze sztuką, to sztuka mówi, co ty się przyjmujesz? Weź tak zrób, ja ci mówię. To będzie dobrze, będzie to ładne. No jak ładne będzie, to robimy.
0: Jestem z Pomorza.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Radiowe skarby kultury Kaszub. Kasiepści Radio Gduńsk. Noce dnie po kasiepsku.
2: Moin, moin, ściewertny Radio Suchińce. Przy mikrofonie Robert Grot i Baro Mileczno. Ziewa jest ta znama i chce ta słychać audycję i wiązeku kaszepścim. Zyscy je przerechtował dla baro wiele wiadłów, ale z gminy się mód. Zyscy chcemy pogadać złe rozbudację remiza OSP w Błejinie i tam ty się wiecha ju je zawiesiony i baro piąkno to wezdrzi. To jest taki kompleks, można rzeknąć, bo to remiza OSP Błejino, ale tyś to sparłącieni żłóbka, dwukondygacjowigłe, pięknygłe placa. Tam tyś poprówze powstyje ksążnica i tyś żłóbki. I to na tych prawie dwóch kondygnacjach wszystko mdze. I chcemy tu to podciorchnąć, ale tyś możemy gadać o budację postępnego parta kanalizację, nie lokalizację, ale tyś serce ładny w całej gminie się mód, a tyś możemy chcele pogadać o wizyce własny pyrek w Siemudze i to też piękna sprawa, gdzie możemy gadać o takich sportowych rzeczach i to zysy będziemy prawie przedstawiać. Ostań ta znama, nie lono będziemy plestać, ale też piękno grajemy, łodzankowani mestra, karno heć, przebociwum. Audycja prowadzy z Lewaj Robert Grot. Ostań ta znama.

0: Kasiebści Radio Gduńsk. Noce, dnie po kasiebsku.
1: I wróciłbym z najaudycją po próbce przywróciłbym, że prowadzi ją Robert Grot. Po pauze muzycznej wróciłbym, bo mamy ciekawych wiadłów, dwa i przerychtowanych jak w jedno po kasiebsku. Tyś późna po płelsku, ale tyś z dolmeciankama jak w jedno. I dziś prawie chcemy przedstawić, że w Siemudze gminowi spółka komunalna Siemud buduje bardzo wiele postępnych kilometrów sece kanalizacjowi, a ładna kanalizacja jest bardzo ważna. To jest 8 milionów złotych, więcej jak 8 milionów złotych przeznaczonych na te inwestycje i to wszystko prawie chcemy tu zaznaczyć, że taki ugoden kwestu podpisany i tu albo z nama się wypowiadać na zaczątku Stanisław Brylowski, teren my podmizma, terny tyś buduje sec ładną kanalizacjowi w Błejinie. Chcemy się spytać, co było przy podpisaniu ugodenku na to, żeby budować ten sec. Przybuciwom, że w całej tery gminie Siemud je to łesem, więcej jak 8 milionów złotych, a łetim w jakich placach to ty się budowuny za te 8 milionów złotych tery, bo zapowiadał tyś na ma przydnik ti spółci komunalny w Siemudze, ale to ze sztucek tery Stanisław Brylowski. Chcemy sobie słychać.
2: Działalność mówię prawie na 10 rok, bo za 50 lat, także zaczęle tam od początku, historia powiem, że coś to zaczęło.
3: Ale my chcemy też zapytać, łety ugodenk to ma podpisale. No. Coś ma bądze ta rechtować, waj doświadczenie bądze przyłożone na miejscowość w Większostce, w Błejinie, jo?
2: Nie, przewodzę. Także działalność zrobimy na to w terminie, ledzie mu dosyć doświadczonych mamy, jak nie to zwiększymy ekipa wodze wiocy, ledzie wodzi święte wodze wiocy na budowę, także doma rada to zrobić.
3: A czas jest krótki, bo do ciebie trzeba to zrobić?
2: Czas jest krótki, to trzeba do, jak to było, do końca kwietnia, doma rada.
3: I tyś co ma zrobić ta? Ja ci to jest zakres za to mi...
2: Tam jest to 60 metrów tam jest, z groszoma, nie?
4: Przyłącza.
2: Plus przyłącza tam jest.
3: I to jest kanalizacja?
2: To jest kanalizacja do zrobienia.
4: Sadowski Bartosz, prezes zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemudzie. Jest to dla nas wyzwanie, zarówno jak dla spółki, jak i dla naszych wykonawców. Jak mówiliśmy szybciej, krótki okres wykonania.
5: Ten nowy projekt to dla najbaro wielkie wyzwanie, ale to robota bądze baro chudci dla spółki, ale też dla firmów podmizmów, jaci będą realizować te postępne parte wodno-kanalizacjowi. Musimy sospieszać, bo je krótci termin wykonania, bo mamy udatkowieni z Unii Europejści. Taci mamy zobowiązani, udało się nam w pierwszym przetargu wyłonić podmizma, wykonawca tej kanalizacji. To je inwestycja, jaci będą realizowane, je realizowane tak po prostu w Błejinie. To je prawie 2 kilometry sece kanalizacjowi, które zostanie wybudowane jeś w tym miesiącu. Te kanalizacje postępne sec podnosiły znowu komfort rzecy Głę, a też to jest łebarna roda, no bo wiemy, że dzięki temu postępne zbiornici bezodpływowi będą ją wyśmiergnione. To jest bardzo dobry dla środowiska, żeby sec kanalizacjowi była w całości zbudowana, a doprowadzona do kłeś Hecie. I to leno je pierwszy part tego całego zadania. Cały projekt to je 5 milionów złotych unijnych datków, jacime dostele. To je piękne udatkowienie, jacime tery bądzeme zweskiwac. I to je leno błejno, pierwszy part realizacje, a w całości całej tej inwestycja przebycia, że to je 8 milionów złotych, 5 milionów złotych to je udatkowienie, a bądzeme też postępne budacje sece ładne, a kanalizacjowi, rychtować w miejscowości Łebno. W Łebnie wybudujemy po próbce pół kilometra sece Łedny. Tyś będziemy likwidować tę rurę z azbestu, które są, to są te historii rurę, które trzeba wymieniwać i przy tym zadaniu będą one wymienione. A w Łebnie też zrealizujemy kanalizację i to będzie 1250 metrów tej sece kanalizacjowi. Ja ci polepszy jakość niewizna Ziecygłę dla mieszkańców tej cząstce gminy. Trzeci part tego zadania całego za 8 milionów złotych, za udatkowienie to 5 milionów złotych. Trzeci part to je budacje sece ładno kanalizacjowi w Dolmiežu. Trzeba też zaznać, że w Dolmiežu tej sec kanalizacjowi zaczęła powstawać dopiero 2 lata do slide. Etery to jest postępny etap kanalizacjowi w Dolmiežu. To będzie sec łodny w Dolmiežu, to jest 1100 metrów sece łodny, a będziemy budować też 1150 metrów sece kanalizacjowi. Chcemy tak po prostu odemknąć postępny partę na jej ziemię w gminie, do tego, żeby mogli so ledze budować, mieć przestąp, dostęp do łede kanalizacji. To jest bardzo ważne, żeby to zagwesnić, edlite my zweskujemy ze wszystkich programów, żeby to udatkowi nie mieć, bo wiedzieć je, że na taci wielgi skala to jest drągłe, co zrobić samemu ze swoich detków. I to uzbrajanie na jej ziemię w te wszyscy media jest bardzo ważne i będziemy to derch robić dla naszych mieszkańców, ale też dla podimizmów. A też trzeba zaznaczyć, że mamy czwarty part w tym projekcie łodno-kalizacjowym, gdzie nie leno sec powstywy, ale też my dostali decci na zakup 900 wodomierzów, takich elektronicznych, bardzo modernych, gdzie nie trzeba sprawdzać tego, jak wiele łede wystało zużyty, ale to będzie wszystko ciety komputer. I ty łedomierze będą tery u naich wszystkich mieszkańców, podimizmów, łedbierców montowuny. Ty place, gdzie będą ty nowy łedomierze są wytypowane i ją będziemy tery dzejać. Bo tak to wyzdrało, że musiele we wniosku wytypować ty place, gdzie ty łedomierze chcemy zainstalować. Edlite możemy ją po zakupie tych łedomierzy dzejać, a wszystko montować. I też trzeba rzeknąć, że do połowy maja te łodomierze będą ją zainstalowane u na ich łodbiorców wszystkich.
4: Te łodomierze też będą montowane u naszych odbiorców.
0: Kasiebści Radio Gduńsk. Noce dnie po kasiebsku.
1: I jak tu Egydo nam ma przydnik, to jest bardzo ważna inwestycja, bardzo sieroci i ju nie możemy sobie dożdać tego, no bo jest bardzo chutkie budowane sec. Tu ju mogliśmy sobie uciec, że to bądź jeść w nym sądzu, a tak wiele kilometrów tego powstania, także to jest bardzo dobre wiadło. No i trzymamy kciukce za podimizma Wasta Stanisława, żeby to sobie udało. 8 milionów złotych, postępne ugodęcie teraz są miło podpisywane i zary postępne te dzyle gminy będą rechtowane. No i też przechodzimy za sztucek do postępnych materiałów.

0: Kasiepści Radio Gduńsk. Pierwi edzysy.
1: Siedkłe po kasiepsku. Tak możemy tu to rzeknąć po prówdze. I tyś rzekniemy tu w naj audycji, że memu me tyś baro wildzi płetkania na kasiebach z Moniką Pyrek i to tyś co zajało w Szymudze i w Chmielnie to alternatywne łódźbę WF-u z Moniką Pyrek, z medalistką olimpijką Łettyczci i Monika Pyrek rzekła nam, jak po prawdze to widzę, swoje misje w tym wszystkim i jak te alternatywne piękne łódźbę wezdrzą, bo za też co nam wypowiadać młodze zna, ale tyś własny dyrektor szkoły w Siemudza, tyś własny od WF-u, tery chcemy so wsłychać i tyś wójt gminy Siemud, Ryszard Kalkowski. A na zaciątku Monika Pyrek we alternatywnych łódźbach z WF-u i WETIM, jak można zachęciła z tych młodych ledzy.
2: Że bardzo ważne jest to, żeby one miały radość z uprawiania sportu i też, żeby traktowały wszelaką aktywność fizyczną jako coś, co poprawia im samopoczucie. Przede wszystkim walka tu i teraz o to, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. Wykorzystujemy to, co ich teraz otacza, co ich najbardziej interesuje, czyli nowe technologie i używamy symulatorów sportowych. Najważniejsze jest to, żeby pokazywać dzieciakom, że warto marzyć, warto mieć pasję.
3: Na wspinaczkę na pewno, narciarstwo.
4: Super, teraz mamy z Moniką Pyrek, przeciąganie liny, bardzo ciekawe.
5: Dla dzieciaków to jest ogromna frajda spotkać tak wybitnego sportowca. Tu mamy wiosła, rowery, ścianka wspinaczkowa i do tego jeszcze wszystko z nowoczesną aparaturą.
6: Przyjechała do nas, żeby pokazać dzieciom alternatywne lekcje WF-u. WF może być ciekawą lekcją, na której możemy się świetnie bawić, inspirującą.
7: W Westowójce jest specjalny gwest był związany z puerta, medalistka, lekkoatletka, tyśkarka, Monika Pyrek. To chyba wydarzenie dla młodzież z netu z gminy Szamut.
8: Jo, do tych młodych na pewno wialdzi, nawet do nas, też i starszych. Mówimy, jak przy telewizor mamy obzera, jak z tą tyczką ona tam neka. Czy ona została tam czasa wejść skłacia, czy czasa może gdzieś tam nizi. I z młodzież znamy, że na bieżąco obzera rozmaitych tych sportowców, ale tak naprawdę na ziewo łebaciec, rzecz tym, co ona sobie bezpośrednio zajmuje. Bardzo fajna ta fundacja, jako to prowadzę do tej młodzieży, oni w inny sposób widzą, jak ten WF, jak co trzeba rasiać i tak dalej. No i to jest dobre. Dziś wiemy, że lekcje musi być, skóźne lekcje musi być ciekawe. Czy to będzie matematyka, czy paliścigu, czy czegoś innego, ona musi być bardzo ciekawie przeszkolnych prowadzono. A dziś mieli okazję właśnie tyś nowa forma, obacie stać go WF-u bezpośrednio w Siemudze. Czasem może pewna przez zabawa, ale tyś, no, tam jedni byle dostali zmakły nawet na końcu niegodole. Także godole, że długo nie pamiętają, kiedy taci wycisk dostali bezpośrednio. Ale to też chodziło też o te zmancieni bołe, a drego rzecz jest taka, że ta białka tyś ma taci fajne spojrzenie na świat, nie? Bo widać, że tam ten sport ja tak dosyć mocno utemperował i mówię, że tyś utemperował, a z drugiej strony tyś pokazał, że w tym świecie dorosłym, już przecież ona już teraz nie występuje, bardzo dobrze sobie radzę przede wszystkim z dzieckiem i dać mu zdrowe myślenie, zdrowe podejście. To też jest ważne, bo ja widzę, jak ona z tym ucznia ma tam na przerwie coś tam też godał i podpitywał, ale też rozmaite rzeczy, ale mu taci twardy, nie wiem, niech chce, że cieka szepści może, ale taci podejście do dzieci, taci można rzec, stereotypowy to tyś lechłe, twardy tyś lechłe, ale taki naprawdę dobrze zbudowany zasadę, fundament, to wszystko, taci, ona o tym godość, jak to jest dobrze, wszystko przyrechtowany i to jest taki przekaz do tych naszych rodzin, nie? Do tych młodszych, starszych, że jak to dobrze ten fundament przyrechtajesz, dobrze tych młodych ledzy utemperajesz, a to ładnie zależy ode mnie, od naszego pokolenia przede wszystkim, że nasi dzieci może już są, wchodzą w dorosłych dzieci, to ładnie z wiele zależy i ona to fajnie też pokazuje właśnie, jak przez sport można taci rzeczy robić. Także dziś z dnia no fajno historyczne wydarzenie, gdzie mamy taką wielokrotną medalistkę. Wiele razy przecież na olimpiadę tej startowa. To już ty się bardziej wyróżnieni. Gdzie ona pokazuje, że dziacy ona go dotyczyła tym. Młodość wiecznie nie będzie trwała, tak? I trzeba z tego przede wszystkim korzystać. I dziękuję za to piękną lekcję i że jest wszystkiego dobrego w dziecym i taśmie osobistym, ale takim też społecznym, bo widzę, że bardzo fajny człowiek.
0: Kasiepści Radio Gduńsk. pierwi edzysy w siedkłe płeka siepsku.
1: I tyś me wime jać te zwesk po prudze z taci chudźbów, z taci głe płytkani, z no ledzama i dolama achterny osągnęła baro wiele i to jedny piękniejszy, że w taki sposób można budować z tych młodych ledzy, że łeni w taki sposób chcą zajac. I to było piękne pokazanie z Moniką Perek i będziemy to podczerchiwać, że to jest bardzo wertne i tak trzeba zajac, żeby inspirować młodych ledzy i dbać o to, żeby był nie lonot bezpiek, ale też redota z tego, że mumę tacich ledzy i redota z tego, że je aktywność fizyczna, że wtedy to są nie leno na cało idze, ale też na psychika. I to bardzo wiele pomyga. Ze sztucek będziemy gadać i remizę, OSP Bojano i rozbudację, to ze sztucek, a tery wermuzdowy skra. Chcemy sobie słychać.

0: Łyka się bacha, płyka się psku. Kasiepści Radio Gduńsk.
1: I wrócimy do naj audycji, gdzie nie leno grajemy dla i piękne muzyka, ale tyś gdumały ważnych, wyżnych sprawach. I tak ci wyżne sprawy dzieją się tyś w OSP Błejno. Tam będziemy fajrować 130 lat tych Łegniuziów, Łed Powstani, 130 lat, to piękny już czas, ale też będziemy tu podciorchiwać to, że po prówdze Łegniuże będą miele nowi sedzba. Ty sedzba je tery rozbudowywany, a też będą miele sąsudów. To bądze żłóbk na piądze sądzecy, a tyś mdze ksążnica dwupiątrowy z antresolą taką piękną. No i to wszystko w jednym placu sobie udaje. I wetim prawie my chcemy tu rzeknąć, bo zena ma tyś sobie powiada z tyłu wójt gminy Szemów, Rzadka Kłewści, o całej procesu i to inwestycja znowu za więcej jak 8 milionów złotych. I łegniuże będą miele fajrowani. Lato 130 lat powstania OSP Bojano. No i też odemknący ty remizę, strażnicę nowi, czy to są ode wszystko w jednym czasu? I myślę, że jo. Łatym wszedcim Ryszard Kalkwewści o OSP Bojeno, ue rozbudacje, ue budowie kompleksa.
2: Kolejno wjecha. No mamy piękny budynek, cała rozbudowa, przebudowa, można zaś całej straży pożarnej, tak, remizę, bo praktycznie powiększono ona, kolejne dwa boksy. No to jest fajna rzecz, tak, no bo tu straże co naprawdę dobrze działają. Zresztą gminie Szemu tu wiele ich zrobionych tych. Cały Drechio podkreślą to, że nasi strażacy działają w formie wolontariatu. Nie? To jest ważna rzecz, że oni żadnych datków do tasie nie biorą i za to im bardzo ma wdzięczne. A nasi mieszkańcy przez to mogą czuć się bezpiecznie, bo gdzie co tylko wydarzy, na tych ledzy możemy liczyć. Piękne pasjonace. Temu taka decyzja powstała o rozbudowie remizy, ale przy tej okazji też potrzebny tu żłobek, tak, w Bojonie bezpośrednio, w Bojonie, jeżeli chodzi o tele małych dzecy, wszystkiego co rozwiązy, także tu budzę też jeszcze na pieniądze, stąd jeszcze tak dzieci żłobek. No i myślę, że ta ważna rzecz to jest biblioteka, tak? W sześciu bibliotece mamy w gminie już szansę, tyś w sześciu naszych filiach zrobiony, Westa w Bojonie, tyś piękno dwukonstytucyjną biblioteka, taką i publiczną, i szkolną to bądź. No i najważniejsze to, że dziś dnia są te wszystkie wypolenia po tych covidach, ale po tym wszystkim przesileniem tych ledzy, obzorani, tych wszystkich filmików, wszystkich, to ledzy chcą sobie spotykać z sobą, tak? Centrum usług społecznych, tak? Piękno zala, tak, wyposażono też wialgo, przestronno, też taki zaplecze socjalne dodatkowe, też jest to przemyślone. No, musimy lecę sobie przekładzać i korzystać z tego, ale my w gminie się wiemy, że to, co budujemy, to co jedna rzecz, to są mury, ale druga rzecz to jest to, że te budynki zieją i tego też tu rocia, bo jeśli tak są faktycznie działy, bo to jest do ledzy budowane przede wszystkim.
3: Ledzy wildzie tyś deczci, udało się zziorgać, wiemy, że te terminy tyś, jak to mdze po próbce was ta wójce?
2: No, decyzja terminu ma to wszyscy samorządy mają kłopot, nie? Które ta zema przesygnała co tyś o 2 miesiące, a nawet szereg tych rzec. No właśnie to jest ten problem, nie? Że są te deczci, jak nowszą je pozyskać, jak to ciężko, tak? W tym przypadku tu u nas raza to jest z trzech źródeł rozmaitych, to prawie że 5 milionów, ale to na ziorgację. Tyle, żeby je tyś jeszcze wedac, przede wszystkim zdążyć z sześcim i tak dalej odbiora ma jeszcze wedac, a później są wszyscy kontrole jeszcze, nie? To wszystko trzeba obronić, żeby nie było tyś jeszcze dodatkowych jakichś korekt i tak dalej, żeby ciągu ciasta nie musiał nas cofnąć. To je kłopot, ale dobrze, że pan redaktor o tym godo, bo większość ledzy myśli, a Unia ją na pieniądze daje, tam inni tylko bloz dają. To nie jest tak, że dają. To po prostu trzeba wszystko jeszcze obronić, rozliczyć to i jeszcze ten efekt tyś uzyskać, tak, że ta odpowiednia czas ledzy mogła z tego korzystać, bo na byle co tyś nie dadzą. Także wielcy przedsiębiorcy, ale tu moim współpracownikom też bardzo dziękuję. No i trzymam kciuki, tak? Jak ta ranka w gorsce, a mnie zerk, żeby ta budowa sprawnie przebiega.
3: Do czerwinca, bądze, tyś na to fajrowani po próbce 130 lat OSP Bojano.
2: No to jest coś pięknego, tak? Słuchają nas wszyscy tu pewnie na Kasiebach, ale i tyś w miastach i tak dalej, nie? Ruch strażacki w gminie Szemud 120 lat w samym Szemudze, a w Bojonie najstarszy straż to jest 130 lat. To jest coś pięknego, że ty ledzy tyle lat, tyle pokoleń, tyle dekad mogli to utrzymywać. Z dziada, pradziada, sena na ten i to jest ważny ruch, nie? To jest ruch na ci, jako my jako gospodarze gminy, wójtowie, burmistrze, mogą na nich w jednoliciec, nie? Na tych łegnińców, tak? Tych naszych, czyli tych strażaków. To piękna sprawa. No 130, chyba Wejherowie, chyba jakiś tam rok jest starszy, czy coś w samym Wejherowie, ale tak, jak tak przeżyć to na Kaszebę, to w większości to kole 100 lat. Dziękuję ma za to. No i ja myślę, że fajny darenk, nie? To można, że zejdź za rebundzę, że na zajca tu jedynie coś smiele. No to jest fajny darenk, nie? To na lata naprawdę bądźcie służały i tym młodym, i ty, co te czynnie uczestniczą w tej straży, nie? Kocysia, co można więcej rzec, nie?
3: 8 milionów złotych, jo?
2: Jo, to grubo ponad 8 milionów złotych, jeżeli chodzi o ta budowa. A tu jeszcze też bądźcie trochę wyposażeni go i dalej, bo to ten żłobek, to wszystko, co trzeba wyposażyć, windę, wszystko i tak dalej. Jak obocie, my tu wszystko optymalizowali, jak to bądźcie wezrzałe, ale też wielki wkład tu godą samych strażak, przerychtowani tego placu na początku, tej budowy, tego wszystkiego, tu sobie jeszcze ledzę też angażowale. Pieniądze też ważna rzecz, nie? Tylko ja powtarzam, że to, co my budujemy, te budynki, gdzie one zioły, nie? A tu w straży wiemy, że tak na pewno bądźcie, ci to bądźcie 8,5, ci to bądźcie więcej, ci mniej. Myślę, że razem z Radą Gminy ta się pieniądze bądźcie trzeba też naleźć, jak było taka potrzeba, ale liczymy, że to wszystko według planu pudzę, no i przede wszystkim, że te dotacje dostać, nie? Bo to jest ważna kwestia.
3: Wspólnyma mleca ma poprówdze udaje co budować ti nowi remiza razem ze żłobka, a też ksążnicą i też centrum usługów spoleznowych, które mamy wsiemudze, ale to ti dzejania tyś mdą. To było za uszły Radę Gminy Siemud, za co dziękujemy, a my musieli to wszystko też zagwestnić, jak no tery radni ti kadencje. Dla Błejina to je wielki rozwój, gdy radny gminy Siemud, a sołtys Bojana Daniel Gawkę.
4: Dzisiaj robiliśmy wiechę na straży, będzie też biblioteka.
3: Dzisiaj my robili wiecha tradycjowi na najstraże Łegniowi. Będziemy mieli też piękne ksążnica, które będzie na dwóch piętrach, a tyś, co my chcemy, żeby było, to jest też plac do wspólnych płetkaniów, do rozegraciów, a tyś do spoleznowych dzejaniów. Tery płeti rozbudacje, remiza ESP Bojano, będzie mieć 4 gwiazdy dla aut. Także to będzie piękna sprawa. Wszystko je powiększone, rozbudowane, piękny przestrzeń sotwierzy dla najchłegniżów, które tak piękno zajają dla najgłębezpieku, a dla całej spolezne, żeby ją integrować. I to będą belniejsi możliwoty do wyjazdów, do wszystkich zdarzeniów.
4: Lepsza przestrzeń do możliwości wyjazdów.
3: Ty budacja, a rozbudowa najremizę OSP zbiegliwy są z fajerowaniem 130 lat najjedności. To bądze piękny darenk na ty rocizna, gdy naczelnik OSP Bojano Tomasz Hinc.
5: Cieszymy się bardzo, że już budowa dobiega, można powiedzieć, do końca tych gruntownych prac.
3: Bardzo cieszymy, że budaceja dobiegły, można powiedzieć, do końca tych najważniejszych konstrukcyjnych robotów. Tery też będą wykończenia buten, a bene. Dostawimy tak po prówdze dwa nowi boksy, które będą wiąksiły tych sturech. Na gwesto będzie wiąksi plac dla nas wszystkich. Będziemy mieli gdzie złożyć najmoderny, a nowoczesny sprzęt. Tyś dla naj bądźcie to wiąksi bezpiek, żeby co chutkę przezeblec, ubrac, a wyjechać na akcja. I to je barowyźne. Przybuciwumy, że lato smumy 130 lat OSP Bojano. I myślę, że to wszystko sparłącimy w jednym placu, wedymkniący najnowi remizę, raza ze fajerowaniem 130 lat. Znowu bądźmy miele w gminie Siemud baro, w ludzi rozegracje, wechterny bądźcie ciec, cały pływit, a nawet region. Bardzo cieszymy, że to bądze też żłobk, bądze też ksążnica. Miśkińcowie będą jak w jedno, baro mileczno widzą na tłe. Tak poprawdzę, to cały je budynk dla spolezne. I to jest prawda, że cały czas boińsk straż łegniowy jełe temku i dla wszystkich.
5: Tak naprawdę budynek dla społeczności, tak jak zawsze tutaj bojańska straż otwarta.
0: Kasiebści Radio Gduńsk. Noce dnie po kasiebsku.
1: Isti wedem knosce mesobaro cesimy, że w taki sposób łeni poprówdze dzejają i chcą dzejac i pokazają. naczelnikowi wiele razy Bóg zapłac, trzecim łegniuziom, no i iż dajemy na ten moment, kiedy bądzemy miele, to piękny ładem kniący i trzymuję kcikce. Trzeci gobelny głę jest rys, bo musimy kończyć na audycja, kończyć na maju ten czas, ale to się rocia do słuchania tych insich na ich audycjów, bądź ta znama związeka kaszepścim. Robert Grot prowadził si audycja, a na końcu myślę, że dam roka do Rena, bodzemy piękno słuchale, westańta w jedno znama, bądźta znama i słuchajta na jej płeka siepsku, a odeceja prowadził dlewaj Robert Grot. Wszedł ci głębelny głę, do uciecy, do Rena, dam roka. Do uciecy jest rys.

0: Dziś więcej muzyki a słowa Kasia Pści Radio Gdańsk.
1: Tatku w domu dziegnął głupi remłys, sieka cwigłę widu ryt, nie ryt. Stopę stesnął swym niedobrym bracom, chterny głę nie chce lepłyscec w świat. Spłysób swój na karę zaladowy i nic więcej nie młezie wzód. Tej wera się remłys gwizdające, chłecy młewa swą skazioną mił. Chłecy młewa swą skazioną mił. Głupi remys, miłsa w lese ciawrot ptychów, prywda to, że cero zemły fel. Witłe prywdze nie istnieje, ały cezech num zniścijeś, ale łen i tak przed sobie siedł. Ale łen i tak przed sobie siedł. Siedł za słońcą tam, gdzie zachydało, płeć stopama brzemił złoty cis. Ale złoto ju głę nie kłysęło, wsłychał sam wieczórny ptychów cirk. Wiej cirkały remy stam do grańce, dzeka siebów nimy wcale ni. Siekej widu, siekej grańców młewe, by rozsewać dali bił iskrę. By rozsewać dali bił iskrę. Głupi remus, chłoscy w lese ciawrot ptychów, nie nalizysz grańców młewe ni.

Nie chciał słyszeć remus, bo był głupi i nie myślił, when słodszym stał, bo besał miłotą złotą wypił, a when widłe prywdze nalest mił, zawanozio w łebce piścia dzewi, cały chyści tuńcowały w krąg, łyce gubech to mądry przed ich rypa, ale nie mógł głowę żasnąc ryb, ale nie mógł głowę żasnąc ryb. Głupi remus, jeźle z nas są niewyżasnę, bie przed sobie stegnął nasum ciepk. Leniec wyżej na uroci, nie łebzyraj cał na błeci, błecał tedy nie łecali nikt, błecał tedy nie łecali nikt. Dnie są w górę stegną z ciut kamiściów, z ciut łemanów i łykysków tam, ale nie weżasnie głę to wsiedkłe, bo nie taci streści z domu znył. Widzę ją na

Głupi remus, te słe manie, dył sen skłysyc, rys je słed dył mieć, a tery to. Na nic trudę steg nad rangę, znik na biał ci tej łymana. I jest zmienił sam płet ciepką w kam. I jest zmienił sam płet ciepką w kam. W rycy głupi remy z tej kamłewi pełzy stegną rok po roku cyl. Kłe przeminą cały płe kłelenia, nim łędodum zdąży na zet zańc. A cień duń

0: Piremu schłe cmływa twoja skażone, rozumiejesz wiąc i teryju. Spią w brawandach reśnice je, witłe prywdze nie istnieje, ale w jedno wyrtje za nim nic. Ale w jedno wyrtje za nim nic. Spią w prawandach reśnice je, witłe prywdze nie istnieje, ale w jedno wyrtje za nim nic.
1: Ta siepści Radio Gdyńsk. Czejeś? Wiś.

mzi. Już są deszcz, rozpady, kłęby dny, wezdzi świat, dziwny kult.

0: Radio Gdańsk. Jesteśmy blisko Ciebie. To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Kleka.
2: Błeka się psku, łeka się ba.
1: Kleka.
2: Nowinę.
3: Jednorazam.
2: Dania.
4: Żeby czerk normalnie.
2: Komentyre.
5: Co namawiać i trzeba.
1: Kleka w Radiu Gdyńsk.
2: Czejesz? Wisz.
6: Łucimy so jeden ledredzigłe, płetkanie internetowi dla szkolnych języka kasze pścigłe.
7: Ta widza w jedno je, jak ona je bogaty, ty poprzedzę te uczby mojeś na barobelno prowadzec temu, te szkolenia są.
6: Pierwsi płetkanie z doky za dziece e pścigłede remusa.
8: Niestety, ale na zaciątku dzieciata po polsku.
9: To na mnie zrobiło tak wielkie wrażenie.
6: Piątigłe maja bądze matura z języka kasze pścigłe. Ja ci je motywację młodych ledzy.
10: Słyszę tego, jaka się pścigło od paru wielu lat, to już chcę sprawdzać, co jest o nauce przez te wszyscy lata.
6: Robert Grot, zacinówek kleka w Radio Gduńsk. 7 maja odbądze so postępne szkolenie internetowi w webramieniem projektu Ucimy so jeden webredzigłe. Tym razem bądze webprojotacje, a rechtowani so do diktajnda. Wszystko je rechtowane bez metodików, bez wspiarcy GODN. Zapisęci dyreją e zachącywą tych szkolnych jaci jeśnie belen na ich zetkaniach. Gdy metodik języka kasze wścigłe Elżbieta Pryczkłewska.
7: Miała próba karna mulci, małych dzytków, 5-6 lat. Jedno z decyg dało mnie, że to nyłka nie idzie w las, le idzie w nas. I to mnie so baro uwidzało to, że kadło musi mieć baro mądrych starszych, terne jemu to pływtyżyle i pływtyżyle tak je. Tak jak dytci są uciom, tak ma jak to szkólny tyś. W cyk musimy so poznawać i te metody, terne by docarły jak najbardziej do szkólnych, ale tyś no ta widza w jedno je, jak ona je bogaty, ty pływtyżyle te uczby mojeś na barobelno prowadzec temu. Te szkolenia są, tery mojeś na rzec, jak cię była jedna konferencji, bez cały rok, tak tery i PCN rechteje tam co miesiąc, co dwa miesiące lucy na Radzy Mińskie, no i te moje szkolenia ucimy so jeden od dredzigłe. Jak jem na rozmaitych spotkaniach tacich stacjonarnych, no to po prostu szkolne gadają, że z tego zwaskają, gdzie są ryt, że te szkolenia są, no i tery to ostatnich ternowa miele szkoleni w Techłemiu, to z cyklu tacich zindzeniów na latosy rok, no to rechtowele mapa maslów. Baro ciekawy, to je metoda. Wych terny me, jak tyde ci de maso uciele, no to ma tam nie wiedzę, ale się taci co zje, a po prywdze tony buzan, taci baro wyźny człowiek, który to wymyślił, no badył ta metoda 50 lat i miał swoje łydbę, gdzie po prywdze ten nasz mózg, on no widzi łebra za i to jest prawda, także no szkolny bardzo zadowolony tak, i mu metery tyś posobny iście ostatni szkoleni, to będzie 7 maja, można sobie iście zapisywać przez starna GODN-u i tam będzie gitka we prejotacji, bo zej w cyk rada język jaka się pścigła i co tam tak zmieniwają, także by szkolny bele na bieżąco, później mogę rechtować swoich szkołowników na dyktando kasie pści, żeby nie było zmiłków, no to je to wyźny, żeby im to przekazywać i tam widzę niesi małe tym bądze megedele tyś.
6: 7 maja, jak ciejemy, to bądze tyś stacjonarny w zetkani?
7: Nie, to bądze zdalny przez taką platformę Teamsę i to można so zasadnąć swoim zeslu w heciach i słychać tam tyś taci wyźny jakby brzyd tego dzejanie je, że te szkolenia my nagrywamy i one są w sieci na Starnie Akademii Kasiebskiej. I tyś wiem, że tery jak je prawie ten konkurs rodny mława i szkolny rechtejum swoje dzytci, no to mamy łąści go roku albo 2 lata temu na gruny taci jedno z tych webinariów tykający so prawie jak nauczyć belno recytować uczniów i wiem, że tyś z tego korzystają, także to jest moja taka radość, że nie robimy tego jeden rys, ale kiedy może ty do ciebie my na to czas do tego zazrzec, także jest zachęcywą bardzo mocno do Starne Akademia Kasiebskie.com.
6: wefulowune cały czas nowima płemocama edukacjowima, bo derch robi nad tym, jak no własny metodik języka kasze przyścigłe, jak no tyś insi szkolnych terny dzelą ze swojej robłetą, bo w jedną wamy ta tyś konkurs na nybelniejsi płemoc edukacjowiu.
7: To tyś je prawda, że na tej starnej akademii no są tyś te pryce terne przerechtowale sami szkolny w ramach konkursu ucimy so jeden odrzeć go i rechtajemy płemłec metodyczną na rozmaitych aplikacjach. One są tam dostępne. Sama wezwyskiwą je na uczbach i jem rada, że je mogła są nauczyć tyś od innych. Wtedy jak my w tachłem miały to szkolenie, tyś było tak, że każdy praktycznie miał swoje jakieś młedło, swoje tyś metoda, czy też rymowanka, czy co z czym są powiedzieli z innymi. I to było wszyscy każdy praktycznie nie znał tego, co kto z innymi znaje. No wtedy tak poprawdzę, mam miele tych 4-5 nowych tacich, czy śpiewów, czy płemłeców, które można wezwyskać od razu na uczbach kasie pścigłe.
6: To spłedli do tego, żeby wymieniwać co swoje widzą umiejętność sama, że poprawdzę, ucimy so jeden łedrydzigłe i dla te wyrtno so zapisać na to zetkanie wirtualne tery sudmigłe maja. No placów my wiele, ale wiemy, że wyrtno so zapisać chudzy, żeby system so nie zatkł.
7: To jest prawda, no. Ale musia tyś rzec i to taci moje przemyślenie, że jak webzyrum sobie te moje listy, to w cik są ty sami szkolny, chterny so rechtują, a naprawdę tych innych szkolnych je iść baro wiele, chterny z tego nie korzystają. Płetemu so gdze stampitą, że no a tam co so nie udywy w tej szkole, a tam naprawdę szkolny musi no przynajmniej wpyra tych szkoleniach, wzuc udzyl, bo no świat idzie do przódku, wszystko so zmieniwy i my też musimy do tego so dostosowywać. Przed nama tery bądze zindzeni z nowe podstawy programowe, no to jest coś, co wchydy i musimy też z tym so zapoznać, żeby później dobrze to wprowadzać. Do tego będą potrzebne uczbłewnici kasie pścigłego języka. No mamy mało tych łesób z całego naszego regionu, które by to prawie co chcę no tam jakoś wcygnąć, żeby tworzyć te uczbłewnici. Do czego baro zachęcywą, bo no, one będą nam baro brakłewne i byłoby dobrze, żeby one były dobrze zrobione.
6: Dobrze zrobione, a bez tyś taci głepac skacania tych ledzy, chterne, no tyś by rozmiele, ale żeby no chcele, no to taci piersi kroka, płe kroka je taci szkoleni. Także wyrtno so wybrac, wyrtno posłuchac, zetkać co z ledzama i nie bazować. Leno na tym, co so wyniosło ze studiów, czy z jaci głes tam ciedes zrechtowany głę kursu.
7: Jo, to jest prawda i to, co bidejemy szkolnym, to naprawdę tego jest bardzo wiele i jak idą na wszyscy mnie nie je nud bec, ale wybrać sobie taci rzeczy, które na bądum dywały. Mam tyle tyś wkół nas pojawiły są nowy szkolny język jakaś się pścigła, zachęcony przez nas, bo tak to musi funkcjonować. Co bym bidowa dyrektorom, żeby oni westrzut swojego karna, szkolnych, które oni mają, wesiłkele tych, które chcele by iść na egzamin, potem na kurs, a potem na studia podyplomowe i nawet w ramach tam swoich głedzyn dodywkowych prowadzić kasiepści. Nie brakuje to bez blues kasiepści. I tacich mamy szkolnych i poprawdzę widzimy, że no, to, co zapylało w nich ta skra, tak bym rzekła, jak my to ostatnio była ta skra wermuzdowy. I widzę, że naprawdę z Wenydzi nawet w pierwszym roku dzejani mogą być, ale wsiądzę liczą są chance. Jeśli chance są, te łódby są pojawią i wtedy widzę brzyd, że ci chętno chłodzą i chcą są uciec kasie pścigłe języka, ale to nama przede wszystkim chłodzy.
6: I dla te bidejemy sudmigłe maja. Widzimy so wirtualno. Łeja ci głodzenia?
7: To bądzełe szósty wieczór, także online. Można powiedzieć, kłeźdy go za prysium. Ale proszę tyś, żeby przez starna GODN-u, oferta i kursy języka kasiepścigłe so zapisać. Wtedy dostanie so link do tego szkoleni. No i później bądzimy mogli so zetkać.
6: tom, že це було зимкое відчитання Ремуса, була та оказія, щоб ішле піпознац, а зрозуміць найбогатний регіон. Вебчас читання було віле знамінітих ледзи, які сон зачажені на її епопею. Татьяна Слові, вебчасі причитання ксонщі, запитала со сенатор з Кашеп. Annę Górską.
4: O, bardzo późno, bo tak sobie myślę, że ja już było dorosłą osobą taką, ale dokładno nie wiem. Tak myślę, że jak zaczęłam mieszkać tu na Płemłeżim Płet Gdyńska, to gdzieś jeździłam i musiałam gdzieś zdrzeć coś u Remusem, może w Kostrzeżnie, ale to na pewno to nie był cały Remus przeczytany. To było tak, czy coś tam w internecie znalazłam, o, taką postać, Kaszewską, ale tak po prawdzie całego Remusa, całą knigę ja przeczytała 2 lata temu. Ja ci było wrażenie? O, ja bardzo niewiele rozumiałam, bo ja się uczyłam dopiero Kaszewszczygłę, bardzo wiele słów je starszych, i one były dla mnie niezrozumiałe. Teraz ja lepiej rozumiem kaszewski i tak sobie myślę, że muszę jeszcze raz przeczytać tę książkę w całości. Ale też dużo mi tłumaczy Leledze i ten, że królewionka to nie jest taka królewionka, że to jest w naszym języku, że taką wielką metaforę.
6: Epopeja Aleksandra Majkościgłe, Ziece przygłady Remusa, mieniło mojej zdrzeni na świat, na naj region. Jo, co zakłecha w tym, co jest pisune bez Aleksandra Majkościgłe. Jo sparączyła swojej stegna Ziecygłe raza z Remusa. I dlatego tak baro chątno dzejum na wszedcich placach. Gdy nama udbodywcka zimkowego czytani Remusa Wanda Lewciedrowska.
5: To było na studiach, kiedy je pisała pracę magisterską funkcję i kreację smętka w literaturze. No i tego musiała tropić też w Rzeczym i przygładach Remusa. I niestety, ale na zaciątku je ciata po polsku, bo i nawet wam pewno nie wiem, czy tobie my tak dobrze szło czytanie, choć i źródnego i wrunimum z czytaniem, ale tery i nimum, ale na studiach to były no, dywne lata i tam jest spłetka z Remusem i ten Remus tak za mną chłodzi. Chłedził i chłedzy i dody z dnia chłedzy.
6: Baro szlachujący za sobą historia mytyś senator Kazmisz Klejna, kteren tyś ukochu kasiebizna jeś barzi dzonka Remusowi. Tery dali jewonozia tima stegnama jak Remus. Chca miniwac naj kaszewści świat nabylnisi. A widzę się, że to są peźna łydywy, gdy nama senator Kazmisz Klejna.
9: Je zaczął czytać z rzęsej przegód Remusa na studiach. Na pierwszym albo drugim roku, myślę, że to był końc pierwszego roku i to na mnie zrobiło tak wielkie wrażenie, że je łestył z Remusem do dzysy. Dla mnie to jest najważniejsza książka, to jest epopeja kaszepska, to jest wszystko to, co zaczyny są i dyry w sprawach kaszepskich. To było dla mnie bardzo, bardzo ważny tydę i za każdym razem dzysy tak samo.
6: Ju po majówce zaczynają są maturę. Latos matura z języka kaszepścigłem dzeju 5 maja łegłodzenie dredzi po pełni. Z najwiadów je wiedzec, że w brusach mdze pisało 5 personów, a w kartyzach 2 egzam do zdrzeniałosce z języka kaszepścigłe. My chcemy przebyciec, jak to wyzdrzało w 8 roku w pierwszym liceum łeglowokształcącym w kartyzach. Tede jeś młodych ledzy rechtowa Karolena Serkłewska-Secechewska, a płedi łepieką było jaś 6 maturańców.
11: Ju robiła co w mojej młece, ale tyś łeni robile co w ich młece, żeby so jak najlepiej przerechtować. I łyćbę w tym pomygały te taci typiczno przerechtowujący do matury, ale w ogóle przez te 4 lata łeni w julgą widza i doświadczeni z weskale, ale tyś rozmaity projekty dzejania, w jakich ma brale łydzyl, wanodzi, wsiedkłe to ich rozwiju na rozmaity irte.
6: Ty świąda, że to je taci zwiączeni ty nauczy języka kaszepścigłe.
11: Jo, poprywdzę, bo tyś jak ju z nimi gadała, to jeśli idę u ich przyjęć, no to rozmaite. Rozmaite są te plany, ale wiemy, że w życiu tyś tak bywa, że plany planam, a życiu życiu, to może to co zmieni, albo nawet jeśli tery, apart, no nie chcą nic na etnofilologia kasiepską, to może za rok, może za dwa. I myślę, że i tak to ima jak najbardziej bądze taka siebizna płemygała we wiele ich rozmaitych dzejaniach.
6: I to jest ci też wyjątkowe młodze znachterne wiocy robi jak insi, no bo żeby kasze przyciągło słucze, cajeś matura zdać, to trzeba po prostu mieć młece.
11: Trzeba mieć młece, trzeba mieć tyś tą sionda, oni ją mają, trzeba mieć te chance, trzeba tyś wiedzę z wiacim cierenku, co chce iść, choć no tyś to może co zmienić, ale ta młodze zna po prostu wi, dlicie ty łeje, to nie je przepytk, to je tak ju wygwesniony ich rozsądzenk. Wiedzę, że je, no je cańzi dlite przede wszystkim, że trzeba pisać płyka siepskły i oni muszą, no ten pisenk panować na teli, żeby rozmiec napisać w całej wypracowani. Drugie sprawa jest taka, że muszą odwoływać soleno do tekstów kasiepskich, do lekturów kasiepskich. Tyś te lektury musiele belno poznać. Sygnie znać jedną i sobie brać tekstę na przykład z polskiego języka. No tery tym razem to nie sygło. Tyś jest taka zmiana, że nie ma tych zadaniowych. Ty te głodzyla zadaniowi głę, ty nie mogą co wykazać na przykład jakąś wiedzą z gramatyki czy ze słechu na przykład pisanie go ze słechu albo odpowiadanie go na pytania ze słechu. No czyli typiczno to wypracowanie. No ale my sobie łymy wiale te lektury, gdy dalej jesteśmy tyś sobie we rozmaitych tropach, ja ci so pojawiają symbolice, łekrum tego my tyś robile sobie próbną taką matura na liczbach, żeby oni tyś mogli so w tym sprawdzać, ju i ma później gdała, co można by było iść ulepszeć, w jaką starna iść i to dy belny brzyd.
6: I to wyrytno po prostu zdywać matura z języka kaszewścigłe. Piąknowa to promuje ta. Tyś to są ty brzade, że młodzi chcą. A zdrydzi starne jeś na matura pisemny, to jest kaszewścigłe, ale tyś gąbny. Czy z tego karna siest ledze z elo w kartyzach, kto spod chydy, to gąbny?
11: Jo, większość z tego co wiem, to leno jedny, nie płetchydy, reszta zadeklarowała się ją.
6: Także trzymuję kcikce, no i icta na kaszepści w tych strzydnych szkołach, no i też zdwejta matura, to wa piąkna pokazuje ta, że to są dy.
11: To są dy i to jest bardzo piękna przygoda, bardzo ciekawa rzecz, jaką można tyś sobie później wpisać do swojego CV na przykład.
12: Zofia Butowska.
13: Simon Naczk.
6: I na Gwerot możemy komentować ty matura z języka kaszepścigłe. Mamy tyś wiadła 209 w całej Polsce maturańców zdawało, także belny wynik. Jak was ocieje ta płetim wszedcie?
13: Na pewno je ulga, że już to je za nama, ale tyś je iż gambna matura, którą tyś są trzeba przerechtować, ale tyś tyma była dost fajna, także mnie so podobało.
6: Ja ci to wybrał?
13: Wybrał tyma piersi i to było we kasiepści zemia, we braze kasiepści zemia w kasiepści literaturze.
6: Uce, by ja ci w siececa, gwerot, pewno je te rypłe i więcej lew to tery można wziąć do pleców.
12: Ja jej so bardzo cieszę, że mam to za sobą. Też wybrałam jem pierwszy temat, który, jak mówi tu Szymon, trzeba było opisać obraz kasiepści zemi w literaturze kasiepści. Jakoś tak to poszło.
6: I udało się napisać to, co trzeba było?
13: Udało się napisać, co trzeba było i udało się zmieścić w limice.
6: Ja ci tekstę wam jele w tych swoich temach. No i też jak to wa przedstawile, jak wa to ciekawe.

0: Rosnąć.
1: Znaczy, my też się zna, to jest rodna ziemia, tak to było też opisane, jo?
2: Jo, tak to też było opisane, jako ta ci rodna ziemia.
1: I te we wnioskach swoich, jak to porównanie to zrobił, to co ty rzekł tym ledzom, które będą to sprawdzać? Ja ci to jest te webrys ty na jej ziemi.
2: Że webrys na jej ziemi opisywane w literaturze kasiepści jest bardzo różny i że łen je opisany i w taki piękny, i taki snuży, i taki zemkowy sposób, ale też i tacy szury i też taki prawdziwy webrys, taki nieprzyjemny.
1: Taki błagatność na jej ziemi, o?
2: Jo, błagatność.
1: Ten dredziwa, pamiętaj, ta, jak się to był?
3: To był webraz dziecka w kasiepci literaturze. No i był jeden taki dłuższy tekst. I dredzi trzeba było z głowy jakiś z kasiepci literaturę tam przywołać.
4: Jestem Monika Wenta. Już słyszę tego kasiepci od bardzo wielu lat. Te już chcę sprawdzać, co jest o nauce przez te wszystkie lata.
1: Taki zwiączeni ty nauczy języka kasiepci, jo?
4: Jo, jo.
1: Te nie miała takich myślnych, takich przecieców do tego, żeby pisać ty matura z języka kasiepci, no bo ja poprówdzę, to je wiele robię te w tym ciądze. Łet wczora, dzisiaj postępny matur, które jeść więcej maturów, tych egzamów, a jeść do te, co dokładać język kaszepści.
4: Co kuskpała, ja już nie widzę, jak to bądź, ale no, ale już zdecydowała tej... Jo, jak już zdecydowała, to już musiał to napisać i myślę, że ja będę fajny.
1: Jak was orechtowele do tej matury z języka kaszepścigłe? Jak łena wezdrzy?
4: Matura z kaszepścigłe to jest wypracowanie i my się przygotowywale na lekcjach z naszą szkolną, panią Karoleną. Pani nas bardzo dobrze, bardzo fajnie przygotowała do tej matury tej i myślę, że my wszyscy tyłujemy bardzo dobrze przerechtowany. Trzeba bardzo dobrze rozumieć pisać po kasiepsku, całą ortografię. Kasiepsci do kryzy, taci najważniejsi jak tam remusa czy derdowści, bo to wszystko trzeba bardzo dobrze wiedzieć.
1: I trzeba napisać wypracowanie, jo? Jakie są tematy? Jak to szlachuje za sobą? Jak to wezdrzy?
4: Jo, pierwszy temat do wyboru to są dwa wiszte. Trzeba je ze sobą porównać i drugi temat to jest rozprawka.
1: Zaczęła się zapisanci na 12-letnie szkoła języka kaszepścigłe. Dzeły na lato z łet 6 do 19 lepińca, a organizatorzy mają wiele atrakcjów, a tyś mestrów języka kaszepścigłe do nauci. Czasu je mało, place są jeść, ale trzeba się spiesiec, bo już dajemy leno do 1 czerwinca, gdy Paul Wiciński z Biura Kaszepsko-Pomorski zrzeszeni.
5: W Lepińcu będzie tradycyjno latna szkoła kaszepścigłego języka, kultury i historii kasiep. Tak tej też rycimy do Wieżyce.
1: Rycimy, no bo prowadzę, bo my tyli placów u Nai, gdzie możemy się uczyć języka kaszepścigłego, jeść z belnym a szkolnym a. I jeśli chcemy zaznać, że cały czas można się zapisać na latny szkoła języka kaszepścigłego, to jest postępne edycja, gdzie znowu będą ci mestrowie języka kaszepścigłego. To też można traktować jak no taki latny wypoczynek, bo też do tego poprowadzę wszystko jest parłączone, tyś światowizji jest kasiebów w tym wszystkim je. Także wyrtno się zapisać placów, coraz mniej, także trzeba się spiesiec. Gdzie można znaleźć te wszyscy zgłosieni i gdzie trzeba tak poprowadzę pisać do waj, a dzwonić.
5: Wszyscy zgłosieni i wiadła, jacy się tykają latnej szkoły kaszepścigłego języka, można znaleźć na starnie kaszubi.pl. Też jest wyrt, śledzę na je spole z nowe media. Ledo najlepiej wejść na kaszubi.pl. Tam jest zgłoszeni, tam są wszystkie informacje, wiadła o tym, czym jest ta latna szkoła kaszepścigłego języka. Jest też taki osobliwy, apartny film z uszłego roku, gdzie my to tak krótkie, w zasadzie minut, omawiamy całą historię tego wydarzenia. Tak tej jesz. Czyle placów je, certno ryczimy, a jeżeli chodzi o latną szkołę, to nie jest leno nauka kaszepścigłego języka, ale też są płetkania z pisarzami, z gazetnikami, z dziejarzami kaszepścima i też zwiedzanie rozmaitych placów parłączonych z kaszebizną muzeów, takich placów pamiancy. Tak tej to są dwa tydzenie. Takie full kaszebizny.
1: To było wszystko na dzisy. Z tego placa rocia w miono Tatiana Slowi do słuchania w niedzielę. Piąc posud Mizrena, magazyna Kaszepścigła.

0: Anna Sakowicz. Niedomówienia. Czyta Olga Barbara Długońska.
1: Przekręciła klucz. Nie wiedziała tylko, jak obserwować to, co działo się w korytarzu. Drzwi w łazience nie miały szyby, ale na szczęście na dole znajdowały się otwory. Niewiele myśląc, padła na kolana. Musiała nieźle manewrować ciałem, by udało jej się w tak małym pomieszczeniu przyłożyć oko do otworu. Widziała podłogę. Słyszała kroki. Ktoś wszedł. Męskie buty niewyraźnie mignęły jej przed oczami. Nie rozpoznała ani kroku, ani obuwia. Nie była w stanie racjonalnie myśleć, ponieważ bicie serca zakłóciło wszelkie próby chłodnej oceny sytuacji. Brązowe pantofle zniknęły z widoku. Uważnie nasłuchiwała. Żadnego dźwięku. Wreszcie znów kroki, bardziej zdecydowane, te same buty, przeciwny kierunek. Oderwała głowę od podłogi. Usłyszała trzaśnięcie drzwi. Wyszedł. Wstała. Otrzepała spodnie, odkręciła wodę i przemyła twarz. Zapomniała, że rano zrobiła makijaż. Z lustra spoglądał na nią groteskowy portret. Przetarła więc powieki jeszcze raz. Papierowym ręcznikiem pozbyła się zacieków pod oczami. Ostrożnie otworzyła drzwi. Drgnęła. Źle się pani czuje? Spytał strażnik stojący w rogu korytarza. Nie spostrzegła go wcześniej. Nie wiedziała też, czy zauważył jej ucieczkę do toalety. Już teraz dobrze, dziękuję. Odparła zmieszana. Przepraszam, czy wchodził tu przed chwilą taki wysoki, szczupły mężczyzna w brązowej kurtce? Tak, ale już wyszedł. Dziękuję, nie możemy się odnaleźć. Uśmiechnęła się beztrosko. Minęła mężczyznę i wyszła z muzeum. Uważnie rozejrzała się wokół, potem zerknęła na zegarek. Do 12 pozostało 5 minut. Nie zauważyła w pobliżu nikogo, więc pobiegła do auta. Dopiero na parkingu zobaczyła znajomy samochód. Kierowca siedział w środku i z pewnością ją obserwował. No nie! Rzuciła, zbliżając się do niego. Nawet przez sen widziała jego twarz. Ironicznie się uśmiechał. Podświadomie czuła dziwne mrowienie na skórze. Siedział przy jasnej ścianie, opierał się o nią plecami i z dołu przyglądał się Jance. Kurde! Krzyknęła. Przez sen uderzyła głową o ścianę. Z bólu zasyczała i delikatnie potarła czoło. Następnie przerzuciła poduszkę na stare miejsce. Patrzyła w sufit, odtwarzając dziwne majaki. Z otępienia wyrwało ją łomotanie w drzwi. Przez chwilę nasłuchiwała, z którego końca dobiegają głośne dźwięki. Nie ulegało wątpliwości, że ktoś dobijał się do jej mieszkania. Zerwała się z łóżka. Nerwowo przeskoczyła z nogi na nogę, nie mogąc się zdecydować, czy biec do przedpokoju, czy może udawać, że nikogo nie ma. Jednak kiedy walenie się powtórzyło, w dodatku poprawione dzwonkiem, zdecydowała się zobaczyć, kto to. Serce biło jej jak oszalałe i z trudem łapała oddech. Przymknęła na chwilę oczy. Zmusiła się do policzenia do 10. Potem na palcach, by nie zrobić najmniejszego hałasu, przeszła do przedpokoju. Miała wrażenie, że drzwi za chwilę wypadną z futryną. Ktoś nie dawał za wygraną i walił w nie z nieprzeciętną siłą. Wstrzymała oddech i bardzo powoli zbliżyła oko do wizjera. Następnie zdecydowanym ruchem otworzyła drzwi. Czyś ty ocipiał? Krzyknęła na Antka, który bardziej przypominał zombie, które przed chwilą wylazło z grobu, niż starego wspólnika. Ja? Odpowiedział równie głośno. Minął ją w przedpokoju, zatrzaskując za sobą drzwi. Jaśka! Czyś ty oszalała? My z Kaśką od zmysłów odchodzimy. Obiecałaś, że zadzwonisz, tak? Czekamy więc, jak te durnie, a ty śpisz! O Jezu! Szepnęła. Antek, ja cię przepraszam. Zaczęła się kajać. Ja naprawdę zapomniałam, na śmierć. Wszystko przez to, że się wczoraj zdenerwowałam, wróciłam do domu i zaczęłam pisać ten reportaż, by nie myśleć. I udało ci się. Bezmyślność zwyciężyła. Siadaj. Weszli do kuchni. Kawy? Jakiej kawy, Janka? Ja mam ciśnienie zawałowe, a ty mi kawę proponujesz? Dałabym ci wódki, ale pewnie jesteś autem. Uśmiechnęła się, by załagodzić sytuację. Trochę pomogło, bo Antek przestał łazić w miejscu i usiadł przy stole. Mów, co tam się stało? Rzucił. Ano, sprawa załatwiona, odparła siadając naprzeciwko niego. W sumie mogłam od razu wpaść na to, że za wszystkim stoi Łukasz. To on? No, nie da się ukryć. Pojechałam do Pelplina na 12 i oczywiście jego tam spotkałam. I po co to było? Nie mam pojęcia. A co powiedział? Nic. Jak to nic? Takie podchody i nic? Siedział z otwartą gębą i patrzył na mnie, kiedy darłam się na niego. Wiesz, mniej więcej mówił tyle, co wigilijny karp. Chyba jednak jakoś próbował to tłumaczyć. O, sorry, tak, próbował. Powiedział jedno zdanie. O co ci, kurna, chodzi? To bardzo piękne zdanie, Antek się zaśmiał. Krótko, zwięźle i na temat.
2: Właśnie nie na temat, bo nie wiem, co temu durniowi strzeliło do łba. Udawał, że o niczym nie wie. Tak najlepiej, nie?
1: Nigdy go nie lubiłem.
2: Wiem. Teraz to ja też go nie lubię.
1: Dobra, nawtykałaś mu, on udawał, że nie rozumie, a co potem?
2: Nic. Wróciłam do domu. Pisałam reportaż, by jak najszybciej o tym zapomnieć.
1: Aha.
2: I jeszcze wyrzuciłam te fotki, by mi nie przypominały o mojej żenującej naiwności. Zachciało mi się zagadek i tajemnic.
0: Anna Sakowicz, Niedomówienia. Czytała Olga Barbara Długońska.

0: Poniedziałek w Radiu Gdańsk.
1: Ja mówię bardzo szeroko i ogólnie. Proszę mnie tutaj za słowo nie łapać.
2: Postanowiłem, że właśnie przyjaźnie będę z panem posłem, moim kolegą, rozmawiał.
3: Żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą.
4: Pan minister tutaj tych złośliwości tyle wylał.
5: Można się trochę oczywiście uśmiechać.
6: Wiedzieliście, że będziecie się kłócić.
2: Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
6: O, tutaj miłości wielkiej pewnie już nie będzie.
5: Jak dwóch samców alfa się spotyka, no to jest problem.
7: Ja się prawie, że zgadzam w całości z przedmówcą. Skupmy się na tym, że mamy sukces.
8: Elektorat oczywiście pieje z zachwytu.
9: Ja nie wiem, po co przy tym majstrować.
5: Mam nadzieję, że to będzie norma.
10: W tym programie dyskusje bywają burzliwe, a spory pełne emocji. Strefa politycznie kontrolowana w każdy poniedziałek po 9:00. Agnieszka Michajłow, do usłyszenia.
0: Ogłoszenia.
11: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17:00.
0: Ogłoszenia.
12: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
13: Dzień dobry. Majówkowo, bo majówkowo w zasadzie witamy Państwa. Za 2 minuty będzie godzina 6:00. Daniel Wojciechowski, pierwszy poranny raport drogowy.
14: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
15: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
16: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
17: Autopilot Radia Gdańsk.
18: W drogę z porannym autopilotem Radia Gdańsk. Wypadek za pasłękiem na Krajowej 7 w kierunku Warszawy. Zablokowana część pasa ruchu, informują drogowcy. A poza tym ruch jeszcze umiarkowany. Tymczasowa organizacja ruchu, przypominam, na ulicy Kwiatowej w Gdańsku w związku z remontem nawierzchni i chodników na odcinku od ulicy Boguckiego do kanału Młynówka. Prace prowadzone są przy odcinkowym zwężeniu pasów ruchu, a wstępny termin zakończenia realizacji przewidziano na koniec maja.
14: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
15: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
16: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
1: Poniedziałek, 4 maja, jest 6.
2: Radio Gdańsk.
3: Wiadomości.
1: Robert Silski.
4: Ponad 320 tysięcy absolwentów szkół średnich rozpoczyna dziś matury.
5: To, czego mieliśmy się nauczyć, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
4: Jest zarzut dla Sternika po tragedii na jeziorze w powiecie wejherowskim.
6: Został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
4: Uroczysty apel i 21 sal farmatnich. Gdynia uczciła święto Konstytucji. A żużlowcy Wybrzeża przed własną publicznością pokonali Śląsk Świętochłowice.
7: Jest to dobra perspektywa na przyszłość.
4: Dziś początek matur. W całym kraju przystąpi do nich ponad 320 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących, szkół branżowych oraz techników. Matury rozpoczną się egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym.
8: No na pewno jest stres, ale myślę, że w naszym liceum, w pierwszym ELO w Słupsku jest taki poziom nauczania przez nauczycieli, że na pewno z takimi nauczycielami, jakich mamy w ogólniaku, jest po prostu pewne, że sobie świetnie poradzimy.
5: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
4: Sesja maturalnych testów pisemnych potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne rozpoczną się 7 i potrwają do 30 maja. Zarzut kierowania łodzią, będąc w stanie nietrzeźwości, usłyszał 33-letni sternik zatrzymany po wywróceniu się jednostki na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim. W wypadku zginęły dwie osoby. Do tragedii doszło w piątek w nocy. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 33-latek ma też zakaz kontaktowania się z uczestnikami wypadku, informuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
6: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
4: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Łodzią podróżowało łącznie 5 osób. Wszystkie znalazły się w wodzie. 2 nie udało się uratować.
3: Radio Gdańsk. Wszystko, co ważne, na Pomorzu.
4: Konstytucja 3 maja jest przykładem na to, że Polacy w godzinie próby potrafią się porozumieć ponad podziałami. W taki sposób w Gdyni uczczono 235. rocznicę jej uchwalenia. Uroczystości odbyły się przy pomniku Konstytucji 3 maja u podnóża Kamiennej Góry. W honorowej asyście wojskowej złożono kwiaty, a z pokładu ORP Błyskawica oddano świąteczny salut armatni. Autorzy Konstytucji mieli świadomość, że wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze, podkreślał Emil Rojek, wicewojewoda pomorski.
9: Obserwowali, jak przez 100 poprzednich lat ta suwerenność polska była okrajana i ograniczana przez naszych sąsiadów. Niech to myślenie naszych przodków będzie dla nas inspiracją.
10: Demokracja oznacza to, że mamy różne pomysły, różne perspektywy, różne doświadczenia, ale na początku i na końcu łączy nas biało-czerwona, łączy nas Polska i o tym też warto pamiętać dzisiaj.
4: Konstytucję 3 maja uchwalono w 1791 roku. Był to pierwszy w Europie, a 2 na świecie, po Stanach Zjednoczonych, tego rodzaju dokument. Nie czuję się bohaterem, mówił dziennikarz i opozycjonista Andrzej Poczobut, odbierając z rąk prezydenta Order Orła Białego. Odznaczenie czekało na niego 5 roku. Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent uhonorował także ludzi kultury, społeczników oraz kombatantów. O szczegółach Sylwia Białek.
11: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
12: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
11: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
13: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
11: Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy, do walki o prawa człowieka i o demokrację.
4: Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe, nadawane za wybitne zasługi cywilne i wojskowe dla Polski.
3: Sport w Radiu Gdańsk.
4: Po dwóch remisach w meczach wyjazdowych Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie. Przed własną publicznością podopieczni Lecha Kędziory pokonali 53-36 powracające do rozgrywek po 24 latach Śląsk Świętochłowice. Kapitalne zawody w gdańskim zespole rozegrał Krystian Pieszczek, który wygrał 4 z 5 biegów i zdobył łącznie 13 punktów. Po 9 oczek na konto Wybrzeża dołożyli Timo Lachti, Tim Sorensen i Jakub Torsel. Trener Wybrzeża Lech Kędziora był zadowolony z postawy podopiecznych.
14: Wszyscy pojechali, myślę, że było się fajne ściganie dzisiaj, były dobre czasy. Także tego się cieszymy i tego się trzymajmy. Jest to dobra perspektywa na przyszłość.
4: Po trzech spotkaniach Wybrzeże zajmuje trzecie miejsce w tabeli Krajowej Ligi Żużlowej. Do lidera startu Gniezno gdańszczanie tracą 2 punkty. W następnej kolejce Wybrzeże zmierzy się z zespołem Speedway Kraków.
15: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
16: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
1: No to wczoraj było przepięknie, przyznają Państwo. Dziś temperatury zostają, ale na niebie się trochę zakotłuje. Ma być zachmurzenie umiarkowane i duże. Pojawiać się będą i przelotne opady deszczu i miejscami burze. Burze z intensywnymi opadami i silnymi porywami wiatru, nawet do 60 km na godzinę. Dzisiaj słońca raczej nie będzie, natomiast jeśli chodzi o temperaturę, na wybrzeżu nad otwartym morzem 19 stopni, w centrum regionu około 22-23, a na południu do 25. Miejscami tylko nad otwartym morzem, tam gdzie będzie wiał silny wiatr, temperatura spadnie do 14 stopni. Ciśnienie stabilne, 1008 hektopaskali.
15: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
16: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
18: Dzień dobry, Radio Gdańsk.
1: Poniedziałek, 4 maja, prawie 8 minut po godzinie 6. Serdecznie Państwa witamy przy konsolecie Katarzyna Piekło. Dzień dobry. A w studiu Robert Silski. Dzień dobry, Robercie.
4: Dzień dobry.
1: Daniel Wojciechowski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
1: I Magda Szpiner. Przyznają panowie, że majówkę mieliśmy wymarzoną.
19: Ale wolne miałaś?
1: Gdzie? Na drabinie stałam. Ale powiem, że jak się fajnie stało w tej temperaturze.
19: Ale pogoda była wspaniała.
1: Było cudownie. Wieczorny spacerek, taki delikatny wiatr chłodzący. Nie, no pięknie było. Naprawdę myślę, że
19: no to pytanie teraz, jak długo ta pogoda się
1: co
19: utrzyma?
1: Co to kogo w ogóle? Dajmy spokój.
4: Mam być posłańcem złych wiadomości?
1: Słuchajcie,
4: kto się wygrzał, to dobrze.
1: No
4: to
1: właśnie, na zaś.
4: Gorąco już było.
1: Gorąco już było, potem tylko gorące źródła nam ewentualnie zostają. Dzisiaj maturzyści ruszają do boju. Pomyślałam sobie, że wy jako wytrawni panowie profesorowie niemalże.
19: Maturzyści.
1: A na pewno maturzyści.
4: Wieczni.
1: Może macie jakąś dobrą radę, bo pewnie część maturzystów już jest na nogach. Część pewnie zerwie się w ostatniej chwili i według mnie tak jest najlepiej, żeby nie rozdrapywać ran przez te 2 czy 3 godziny.
4: Czy wczoraj przychylałem się do rad, które brzmiały na naszej antenie w wiadomościach. Przede wszystkim wyspać się, no odłożyć właśnie już książki. No a dziś, jeśli faktycznie twoim tropem już wstali, no to zjeść porządne, kaloryczne śniadanie z uśmiechem i do przodu.
19: No i spokojnie, matura jest raz, a na studiach matura jest co pół roku, tak można powiedzieć, u każdego wykładowcy
1: inna. Ty to umiesz wyciszyć człowieka.
4: Słuchajcie, ale myśmy z Danielem zdali, no to każdy może zdać.
19: Właśnie.
1: Można? Można.
19: Da radę.
1: Bardzo serdecznie Państwa witamy w komplecie. 9,5 minuty po 6:00.

0: Radio Gdańsk, pan Paweł, o poranku w Starym Targu zachmurzenie małe, wiatr słaby, ciepło, już 15 stopni. Dzisiaj, proszę państwa, 4 maja, patrzę na ekrany, a tam akurat akcja Kłęby Dymu nad miastem i 160 strażaków w akcji, czyli to, co działo się i właściwie wciąż dzieje jeszcze w Gliwicach, a mówię o tym, bo dziś jest międzynarodowy, a także nasz krajowy Dzień Strażaka. Wszystkim paniom i panom strażaczkom, tym w mundurach i w akcjach i tym na zapleczu straży, bardzo nisko się kłaniamy. Wciąż Straż Pożarna w czołówce, jeśli chodzi o społeczne zaufanie, i tak jest od dekad, można powiedzieć. 13 minut po 6, Radio Gdańsk.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Pilot Radia Gdańsk.
5: Przypominam o wypadku za Pasłękiem na Krajowej 7 w kierunku Warszawy. Zablokowana część pasa ruchu, jak informują drogowcy. Tymczasowa organizacja ruchu na Elbląskiej w Gdańsku w związku z budową odcinka magistrali wodociągowej. Zmiana organizacji ruchu polega na zwężeniu Elbląskiej do jednego pasa w kierunku Gdańska na odcinku pomiędzy numerami 101 i 111B. Zakończenie prac planowane jest dopiero 20 maja.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i jak się Państwu podoba? Będzie towarzyszyć najnowszej trasie męskiego grania. Prawie 18 minut po godzinie 6. Adam Mechabel.
2: Radiowi Kaszepści Łyczbę. Radiowe lekcje kaszubskie.
3: Lubi tawa horrore? Czy lubicie horrory? Dzise perzinka wetim jakso bac po kasiepsku. Radiowi Kaszepści Łyczbę. Adam Hebel. Ale ta łyczba nie mdze straszno, ta lekcja nie będzie straszna. Strach, tak samo jak po polsku, tak po kasiepsku, to samo znaczenie. Coś może być straszny, ale jedyś słowo łyżas. Łyżas to już bardziej przerażenie, tak byśmy powiedzieli. I możemy so wrzasnąć ciegłes, czyli możemy przerazić się czymś, nagle zetknąć się z czymś strasznym. Ale te mnie moś wrzasły, czyli ale mnie przestraszyłeś, przestraszyłaś. Jeżeli mówimy o baniu się, możemy się bać. Po kasiepsku błejaco, a błebaco. Joso błeja, ale tyś jomum strach. Jomum strach tego egzamu, czyli boję się tego egzaminu. No i jetyś słowo lang, chterno łeznocio lęk. Ale wani musi tam mieć stracha, kasiepści Janzek, to nie je nic strasznego. Do uciec, Jadom Hebel.
2: Radiowi Kaszepści Łyczbę. Radiowe lekcje kaszubskie.
4: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
1: No to ja trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich maturzystów, szczególnie zaś w kontekście lekcji kaszubskiego, za tych, którzy będą język kaszubski jako jeden z przedmiotów na maturze zdawać. Będziemy oczywiście Państwa o tych maturach informować, będziemy na bieżąco do szkół zaglądać, aby sprawdzić, jak tam emocje. Dzisiaj 4 maja, a oprócz tego, że mamy Dzień Strażaka, to Państwo przypominają, że dziś także Dzień Garncarza na przykład. No to wszystkiego dobrego wszystkim garncarzom. Dziś także rocznica premiery filmu Miś Stanisława Barei i rocznica urodzin Bogdana Gajkowskiego, czyli kapitana Nemo.

76. rocznica urodzin kapitana Nemo. To dziś 23 minuty po godzinie 6. Różni znani ludzie w okolicach matur zabierają głosy i opowiadają o tym, co im przyniosło szczęście. Oprócz nauki oczywiście. Nie takiej na ostatniej prostej, ale takiej w miarę sukcesywnej i rzetelnej. Są tacy, którzy jak profesor Bralczyk twierdzą, że szczęście na maturze przyniósł mu buraczkowy krawat. Nie, to miodek, przepraszam. To miodek mówił o tym, że buraczkowy krawat zdecydowanie przyniósł mu szczęście. Są tacy, którzy noszą za sobą amulety. Zresztą towarzyszyły im one, jak się okazuje, nie tylko podczas egzaminów maturalnych, ale potem również na studiach. I to są przeróżne amulety. A to jakiś słonik od babci albo przyjaciela, albo jakiś inny drobiazg, najczęściej właśnie jakaś maskotka albo figurka, która pocierana na przykład daje nam, nie wiem, jakieś wewnętrzne moce. Czy państwo też tak się wspomagali na maturach? Dajcie znać na 603 060606. Na zegarach 24 minuty po godzinie 6.

0: Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
1: Ona łączy.
0: Łączy pokolenia.
1: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
3: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
4: Dasz się porwać energii rocka.
1: Zanurzysz w bluesie i jazzie. Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
4: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
5: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
1: 28 minut po godzinie 6.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
7: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
8: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
9: Autopilot Radia Gdańsk.
10: Powracamy na drogi i przypominam ciągle o utrudnieniach za pasłękiem na Krajowej 7 w kierunku Warszawy. Tam zablokowana część pasa ruchu, jak informowali drogowcy po wypadku, a poza tym ciaśniej już przed węzłem Lipce w Gdańsku w kierunku centrum Gdańska. Ścisk także przed Małomiejską na trakcie Świętego Wojciecha. No i ruch coraz większy już na Armii Krajowej. Tutaj w korku stoimy do Hawla w kierunku centrum Gdańska. Poza tym na spacerowej w drodze z obwodnicy do Oliwy także jedziemy z opóźnieniami.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
7: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
8: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
5: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
1: 6:30.
2: Radio Gdańsk.
5: Skrót wiadomości.
1: Robert Silski.
11: Dziś rozpoczyna się nabór projektów do budżetu obywatelskiego REDY. Do dyspozycji jest 500 tysięcy złotych. Można zgłaszać projekty w dwóch kategoriach: ogólnomiejskie oraz zielone. Projekty ogólnomiejskie obejmują m.in. inwestycje, remonty, zakup wyposażenia czy organizację wydarzeń społecznych. Projekty zielone koncentrują się na poprawie środowiska naturalnego, w tym tworzeniu i modernizacji terenów zielonych, nasadzaniach roślin czy działaniach wspierających zwierzęta. Zgłaszanie projektów będzie możliwe do 28 maja. Następnie propozycje przejdą etap weryfikacji. Głosowanie odbędzie się we wrześniu. Polonez na rynku w wykonaniu władz i mieszkańców zakończył obchody Święta Konstytucji 3 maja w Bytowie. Tańczono do kompozycji Jana Steca z 1974 roku.
12: Ja tańczyłam z bratem, a z bratem tańczyłam na studniówce, nie pamiętam ile lat temu, więc to była taka powtórka. A lubię tańczyć, więc też dlatego. Dwa powody w jednym.
13: Fajne uczucie tutaj na takim placu zagościć z innymi takimi parami, które bardzo ładnie sobie tańczą. Wziąć w tym udział po prostu.
11: Organizatorzy mają nadzieję, że polonez na rynku w Bytowie na stałe wpisze się w obchody Święta Konstytucji 3

0: Pogoda.
1: Dzisiaj będzie jeszcze ciepło, choć słońca raczej jak na lekarstwo. Synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem, a miejscami z burzami. Burzom towarzyszyć będzie intensywny deszcz i wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Miejscami nad otwartym morzem 14 stopni, w pozostałych miejscach na wybrzeżu do 19, a na południu regionu nawet do 25 stopni. Wiatr poza burzami będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północny. Mocno-zachodni. Ciśnienie jest stabilne, wynosi 1008 hektopaskali.
2: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
1: Za 27,5 minuty, godzina 7.

Radio Gdańsk, za 24,5 minuty będzie godzina 7, a ja przeglądam dla Państwa portale internetowe i prasę. Gazeta Wyborcza, która przez ostatnie 5 lat, przypominam, drukowała licznik dni, jakie Andrzej Poczobut spędzał za kratkami. Ten licznik zatrzymała, a pierwsza strona Wyborczej dzisiaj to bohater i człowiek niezłomny Andrzej Poczobut, który odebrał Order Orła Białego. I jeśli Państwo to widzieli, to nie on uczynił siebie bohaterem tego dnia, tylko żołnierzy Armii Krajowej, o których prawa walczył i za te prawa został między innymi osadzony w ciężkiej kolonii karnej. Andrzej Poczobut odebrał Orła Białego. O tym dzisiaj sporo w mediach. Maj to czas, kiedy wchodzimy po pierwsze w ten okres gorący maturalny, ale po drugie również komunijny. I choć liczba przystępujących do pierwszej komunii spada, i to wyraźnie, to wydatki także wyraźnie rosną. Dziś to już nawet ponad 5 miliardów złotych rocznie. Na stronach ekonomicznych Rzeczpospolita dzisiaj zamieściła artykuł: Komunia napędza potężny

biznes. Dane kościelne sprzed 2 lat wskazują, że do pierwszej komunii przystąpiło wówczas ponad 330 tysięcy dzieci. I choć ta liczba spada, szczególnie w dużych miastach, no to niemal 41% procent rodziców organizujących przyjęcia przeznacza na ich organizację zazwyczaj od 5 do nawet 10 tysięcy złotych. Tak wynika z badania na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. 8% planuje wydać ponad 10 tysięcy złotych, a to daje niemal 3 miliardy na samą organizację wydarzenia i przeważnie wynajem sali i restauracji. Dochodzą jeszcze wydatki na prezenty, chociaż tutaj rozpiętość wydatków jest jeszcze większa. Goście nie będący dziadkami ani chrzestnymi w niemal 30% wskazują na przedział od 400 do 600 zł, jeśli chodzi o wydanie pieniędzy. Koperta, biżuteria, gadżety, no to zależy, na jaką komunię się trafi. Dziś więcej na ten temat na łamach Rzeczpospolitej. A jeśli chodzi o portal trójmiasto.pl, tam uroczy konik na zdjęciu. Historia koni, które pomogły budować port w Gdyni, próba ich upamiętnienia w postaci pomnika wracają do debaty publicznej przy okazji stulecia miasta. No i choć projekt dojrzewa, kolejne instytucje deklarują poparcie, to jego realizacja wciąż stoi pod znakiem zapytania. Dlaczego? O tym dziś na łamach portalu trójmiasto.pl. A na koniec matury, o których piszemy dzisiaj na naszej stronie radiogdańsk.pl. Dzisiaj rozpoczyna się ta gonitwa maturalna. 320 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących, szkół branżowych i techników dziś rozpocznie pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym swoje spotkania z maturami. Bardzo mocno trzymamy za Was kciuki. Dzisiaj będziemy wracać do tych matur, podgrywając Wam też trochę. Raj to Bartek Królik.

A w Tatrach koniec sezonu narciarskiego. Tak, widziałam, że jeszcze w majówkę podobno szaleli. No to pięknie, bardzo się cieszę. Jednakoż słońce wolę i wybieram, jeśli taki wybór mam. 603-06-06-06. Dziś od rana staramy się wspierać maturzystów. Tych, którzy już nie śpią, którzy już czuwają, którzy już się przygotowują. Dzisiaj pierwszy z przedmiotów, czyli język polski na poziomie podstawowym. No to co moglibyście wrzucić dzisiaj na naszą antenę dla maturzystów, aby ich ukoić, uciszyć? Może macie jakieś szybkie pomysły relaksacyjne? Bardzo jesteśmy dzisiaj otwarci, także na wasze głosóweczki dajcie znać na 603 06 06 06. Teraz za 18 minut siódma.

No to już dziś o poranku, proszę Państwa, dla maturzystów i nie tylko, będą do zdobycia zaproszenia na koncert z cyklu Horyzonty Muzyki. Od jakiegoś czasu ten młody człowiek pojawia się na naszej antenie, nazywa się Leon Krześniak, a już 8 maja, czyli w najbliższy piątek, będziemy wspólnie mogli posłuchać go na naszym koncercie. Więcej o zaproszeniach tuż po 7:00. Serdecznie zapraszam.

0: Za 12 minut będzie godzina 7, 4 maja. Co tam, jeśli o Pomorze chodzi, słychać?
1: To ja będę za 1,5 godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, w Krakowie i okolicach człowiek wychodzi na pole, ale generalnie w Polsce wychodzimy na dwór.
6: Dotykamy tutaj kwestii regionalizmów. W Krakowie i okolicach mówi się rzeczywiście na pole, w sensie na dwór. I wyrażenie na dwór oznacza wyjście na zewnątrz. Natomiast w odmianie mamy często problem. Słyszymy na dworzu zamiast na dworze. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że mamy formę na podwórzu i przez analogię do tej formy pojawia się forma na dworzu. To jest forma niepoprawna. Powinniśmy mówić, że ktoś jest na dworze, a nie na dworzu.
5: Ale z nam mamy więcej problemów, bo mówimy na magazynie czegoś tam zabrakło.
6: To jest bardzo często ostatnio słyszana forma. Jest to forma niepoprawna, od razu powiedzmy. Jeżeli mówimy o zamkniętym pomieszczeniu, a magazyny często takie są, to wówczas używamy przyimka w. Coś jest w magazynie i przywieziemy coś z magazynu. Natomiast nawet jeżeli magazyn jest na zewnątrz, to jest on jednak ogrodzony i wobec tego mówimy, że w magazynie coś się znajduje albo nie ma czegoś w magazynie.
5: Pani pracuje w kasie PKP, ale inna pani pracuje na kasie w supermarkecie.
6: Nie, obie panie pracują w kasie, zdecydowanie. Kasa, nawet jeżeli mówimy o kasie w sklepie, zwłaszcza w supermarketach, to jest rodzaj małego, ale jednak pomieszczenia. Natomiast w zwykłych sklepach, w których nie jest to box, pani stoi przy kasie.
5: Kolejne przypadki związane ze słowem na. Żona dzwoni do męża, gdzie jesteś? Jestem na basenie. To znaczy, że może rozmawiać, bo akurat nie pływa w basenie.
6: Pierwsze baseny były basenami otwartymi i wobec tego mówiło się idę na basen. Była to jakaś powierzchnia. Natomiast jeżeli jesteśmy w wodzie, to mówimy, że jesteśmy w basenie. I tutaj doskonale widać różnicowanie tych przyimków w i na. Czyli jestem w basenie, wtedy, kiedy jestem w wodzie, jestem na basenie, w sensie przestrzeni, nawet kilku basenów, tak jak dzieje się to ostatnio w tak zwanych parkach wodnych.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
0: 603 06 06 06. Zapamiętajcie ten numer już za chwilkę, bo po 7 do zdobycia będą zaproszenia do naszego studia koncertowego na niezwykły koncert.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berbery. Chat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery mi.

0: Tuż przed majówką mogła stracić stanowisko. Rządząca koalicja zdała jednak test i obroniła w Sejmie minister zdrowia, której odwołania chciały partie opozycyjne. To nie znaczy jednak, że problemy w ochronie zdrowia zniknęły. O pieniądzach na badania obrazowe czy na podwyżki dla personelu w audycji Gość Radia Gdańsk porozmawiam z Jolantą Sobierańską-Grędą, minister zdrowia. Kuba Kaługa, do usłyszenia o 8.30.
1: Reklama.
2: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
3: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
4: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
2: Leon Krześniak, na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
5: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
6: Chcę tak dalej.
1: Reklama.
7: Za 5 minut będzie 7.

0: Radio Gdańsk, za 2 minuty będzie 7.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Pilot Radia Gdańsk.
5: Powracamy na drogi i w Gdyni na wysokości Leszczynek na trasie Kwiatkowskiego jedziemy już w korku do remontowanego odcinka, a poza tym w Gdańsku ciaśniej jest na spacerowej z przerwami w drodze z obwodnicy do Oliwy. W drodze do Wrzeszcza natomiast od obwodnicy, od połowy leśnego odcinka słowackiego stoimy w korku i w tym korku jedziemy tak do Niedźwiednika. Później już zupełnie swobodnie na Armii Krajowej korak coraz dłuższy od Jabłoni do Hawla, a poza tym Małomiejska się przetyka. Od połowy już do traktu Świętego Wojciecha Małomiejską jedziemy w ścisku. Jest też dobra wiadomość, na trakcie Świętego Wojciecha w kierunku centrum nie ma korków, ale korek jeszcze jeden na Armii Krajowej przed węzłem Grodeka od wysokości Stoczniowców także w kierunku centrum nas czeka.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
6: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Poniedziałek, 4 maja, jest 7.
7: Radio Gdańsk.
8: Wiadomości.
0: Robert Silski.
9: Dziś początek matur. Na start pisemny język polski. Czego możemy się spodziewać?
10: Na pewno pojawią się lalka i wesele, literatura wojny i okupacji.
9: W Skarszewach będzie można wkrótce skorzystać z rowerów Mewo. Za nami upalna majówka, przed nami powrót do pracy i szkoły.
11: Ja wypoczęłam, boli, tym bardziej, że trzeba iść do pracy.
12: Ja wypocząłem bardzo dobrze.
9: W sporcie zwycięstwo i porażka polskich hokeistów w Mistrzostwach Świata. Za 2 godziny początek matur, na początek język polski, na poziomie podstawowym. Żeby zdać, trzeba napisać na 30%. Czego można spodziewać się na maturze z polskiego, wyjaśnia Anna Piwowarska, polonistka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Elblągu.
10: Na pewno pojawią się w arkuszu, czyli zakładam, że i lalka, i wesele, literatura wojny i okupacji. Lubiany jest również w arkuszach rok 1984, w związku z tym trzeba przygotować się, ale pamiętać również o tej literaturze najstarszej, zaczynając od antyku, a kończąc na oświeceniu.
9: W całym kraju do matury przystąpi w tym roku ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Po majówce w Skarszewach będzie można skorzystać z rowerów systemu Mewo. Mieszkańcy podchodzą do tego pomysłu bardzo entuzjastycznie, podkreśla Jacek Pauli, burmistrz Skarszew. Do dogrania jest jeszcze kilka szczegółów.
13: Czekamy tutaj na pewne rozstrzygnięcie związane z aplikacją, a to jest pierwszy rok testowy, kilkadziesiąt rowerów, natomiast chcemy, żeby od przyszłego roku być już takim stałym, integralnym elementem tego systemu roweru metropolitarnego, więc będzie ich więcej, ale oczywiście też potrzeby mieszkańcy sami zweryfikują. Wiem, że w różnych gminach wygląda to różnie. U nas jest wielki entuzjazm. Jesteśmy też gminą turystyczną, w której te rowery na pewno się przydadzą nie tylko mieszkańcom, ale również turystom, którzy zapraszamy.
9: Mewo działa już na terenie 17 gmin. Dostępnych jest 5300 rowerów.
8: Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
9: Mieszkaniec Info to aplikacja uruchomiona przez Urząd Gminy w Chojnicach. Za jej pomocą można mieć dostęp do informacji przygotowanych przez urzędników. Ułatwieniem są m.in. terminy wywozu śmieci czy wydarzeń kulturalnych. Funkcji jest znacznie więcej, zapewnia Janusz Szczepański, zastępca wójta gminy Chojnice.
12: Ale jedną z tych funkcjonalności, którą już przetestowaliśmy, ręczę, że działa, jest możliwość zgłaszania różnych potencjalnych tematów, zagrożeń, braków na terenie gminy Chojnice i można to robić dzięki tej aplikacji w bardzo szybciutki sposób. Można zrobić zdjęcie, trzema kliknięciami, nawet nie trzeba opisywać tematu, tylko się wybiera kategorię, nie wiem, oświetlenie uliczne, niedziałająca lampa, pineska, gdzie jesteś, enter, wyślij. Taka informacja dociera od razu do nas i my reagujemy.
9: Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Miesięczny abonament w wysokości ponad 1000 zł opłaca Urząd Gminy. Za nami piękna i upalna majówka. Dla wielu osób odpoczynek był zbyt krótki, a powrót do codziennych obowiązków pracy czy szkoły jest stresujący. Czasu na relaks nie było za wiele, ale pogoda dopisała.
11: Boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyła się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
14: Ja wypocząłem bardzo dobrze.
11: Dalej nie wyjechaliśmy tak jak zazwyczaj wyjeżdżamy, więc tylko krótki wypłat w odwiedziny do rodziców i imieniny teście. Ja wypoczęłam.
9: Kolejny długi weekend będzie w czerwcu, rozpocznie się w Boże Ciało. Wystarczy jeden dzień urlopu, by odpoczynek trwał 4 dni. Dziś 8. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Prawie 50 liderów państw spotka się w Armenii, by rozmawiać o sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwie i stabilności. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Organizacja powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Jest międzynarodową platformą dialogu politycznego i współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Szczyt jest też okazją do spotkań bilateralnych.
0: 4,5 minuty po 7:00 zapraszamy na wiadomości sportowe. Włodzimierz Machnikowski.
15: Polscy hokeiści przegrali z Francją po rzutach karnych 2-3 w swoim drugim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. Biało-czerwoni dwa razy obejmowali prowadzenie. Dzień wcześniej Polacy wygrali z Ukrainą 3-2, a Francuzi z Japonią 4-3. Katarzyna Kawa pokonała Słowenkę Weronikę Erjabec 6-0, 6-4 w finale tenisowego turnieju WTA rangi 125 tysięcy w chińskim Hunzhou. Dzięki temu w najbliższym notowaniu światowego rankingu Polka awansuje ze 163 na 138 miejsce. Bliski sukcesów challengerze ATP rangi 175 tysięcy w Cagliari był Hubert Hurkacz. Ostatecznie przegrał w finale z Włochem Matteo Arnaldim 4-6, 4-6. Termalika Brukbet Nieciecza pierwszym spadkowiczem z piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Zdecydowała o tym porażka 1-5 z GKS-em Katowice w 31. kolejce. Ze strefy zagrożenia uciekła Pogoń Szczecin dzięki zwycięstwu nad Wisłą Płock 3-0. Dziś o 19:00 Lechia zagra na wyjeździe z Radomiakiem. Arka dopiero 13 maja zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Po sobotniej porażce z Górnikiem w finale Pucharu Polski pracę w Rakowie Częstochowa stracił Łukasz Tomczyk. Już 5 punktów do 8. Barażowego miejsca traci drugoligowa Chojniczanka, która podzieliła się wczoraj punktami z Olimpią Grudziądz, remisując 2-2. Fatalnie spisują się na finiszu rozgrywek Ekstraklasy nasze futbolistki. Zdegradowana Pogoń Tczew przegrała w Bielsku z rekordem 1-5. AP Orlen z przedostatnim w tabeli zespołem Stomilanek Olsztyn u siebie 1-3. Włoch Andrea Kimia Antonelli za kierownicą Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był kolejny kierowca McLarena, Australijczyk Oscar Piastri. Po dwóch wyjazdowych remisach pierwsze zwycięstwo w Krajowej Lidze Żużlowej odniósł zespół Wybrzeża. Gdańszczanie pokonali Śląsk Świętochłowice 53-36. Zrobiliśmy swoje, podsumował trener Lech Kędziora.
16: Musimy zbierać punkty, tym bardziej u siebie i dzisiaj pojeździli wszyscy zawodnicy. Także bardzo się cieszymy, że w końcu odpalił mecz w końcu z kompletem punktów Krystian Pieszczek i z tego się bardzo cieszymy.
15: Pieszczek zdobył 12 punktów, 11 plus bonus Jakob Torsel, 10 plus 2 bonusy Tim Sorensen. Wszyscy w 4 startach. 2 biegi wygrał Timo Lahti, który zaliczył także defekt i wykluczenie.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
17: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Od rana ciepło jest na Pomorzu, ale pochmurno. Przed nami dzień z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Pojawiać się będą od rana przelotne opady deszczu. Miejscami prognozowane są burze, a podczas burz intensywny deszcz i wiatr, który rozpędzi się do 60 km na godzinę. Nad otwartym morzem lokalnie 14 stopni, poza tym na północy około 19. Najcieplej na południowych krańcach Pomorza, tu nawet do 25 stopni. Na barometrach 1008 hektopaskali i ciśnienie jest stabilne. Czekamy na deszcz. Te ostatnie dni strażacy pokazują, jak bardzo wysuszone jest nie tylko Pomorze, ale także w wielu miejscach Polska, więc zapowiadane także na noc opady wskazane jak najbardziej. Na południu regionu w nocy także burze. Jutro już nieco chłodniej. Nad morzem tylko 9 stopni. Na południu regionu we wtorek do 18.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
17: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
14: Dzień dobry, Radio Gdańsk.
0: Dzień dobry, kochani maturzyści. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Już tak pomalutku oczęta bym otwierała. Niespiesznie, nienerwowo, acz dynamicznie. 9 minut po godzinie 7. Dzisiaj pierwszy dzień matur. Język polski na początek, na poziomie podstawowym. Bardzo mocno trzymamy za was kciuki. Luz, całkowity luz. Na pewno będzie dobrze. Przy konsolecie Kasia Piekło, kłania się Magda Szpiner na stanowisku autopilota. Dzisiaj Daniel Wojciechowski. A już za chwilę, tak dla rozluźnienia, także dla maturzystów, a może szczególnie dla ich rodziców, do zdobycia będą zaproszenia

0: Reklama.
1: I poszedł Adam do Pana i spytał: Panie, skąd ten raj? A Pan mu odpowiedział: Synu, ten ogród to Frankraj.
2: Frankraj zaprasza. Szkółka roślin, sklep ogrodniczy i ogrody pokazowe. Największy wybór roślin do Twojego ogrodu. www.frank-kraj.pl. Przy drodze krajowej Chojnice Starogard.
1: I poszedł Adam drogą do Frankraju.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy! Patronat Radio Gdańsk.
4: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
5: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
6: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna Strona Ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
7: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
5: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
8: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
9: Chcę tak dalej.
0: Reklama.
10: Maturzyści, proszę Państwa, dzisiaj ruszają do boju. Ponad 320 tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych rozpocznie matury pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. To już około 9:00. Z uwagi na rekordową liczbę absolwentów, tegoroczna matura to także wyzwanie dla nauczycieli. Jak wyglądały te ostatnie chwile przed ich rozpoczęciem, sprawdzał Łukasz Kosik.
11: Kończymy rok szkolny, kończymy jeden etap szkolenia. Wiadomo, że jest jakiś element w drodze do doskonałości i dojrzałości.
12: Nie mogę się doczekać, aż napiszę maturę i czekają mnie najdłuższe wakacje w młodym życiu. Natomiast później tam, gdzie mnie, że tak powiem, nogi powiozą, tam pójdę, myślę, że zostanę w województwie i pójdę do Trójmiasta.
13: Dla nas moment bardzo wzruszający. Ten dzień w ogóle jest dla nas dniem szczególnym, bo żegnamy wyjątkowych, młodych, zdolnych ludzi. Z jednej strony jest nam bardzo przykro, a z drugiej i z odwagą otwieramy im drzwi na świat.
14: A jak wyglądają przygotowania?
15: Oj, srogo. Trzeba się uczyć.
12: No na pewno jest stres, ale myślę, że w naszym liceum, w pierwszym ELO w Słupsku jest taki poziom nauczania przez nauczycieli, że na pewno z takimi nauczycielami, jakich mamy w ogólniaku, jest po prostu pewne, że sobie świetnie poradzimy.
16: Moment ważny w naszym życiu, tak? Coś się kończy, pewien ważny rozdział i będziemy teraz się rozchodzić, zaczynać coś zupełnie innego. I to jest zawsze pozytywne, żeby znaleźć taką chwilę, żeby się trochę zatrzymać, pożegnać się ze sobą, trochę jakiejś refleksji nabrać i porozmawiać i pomyśleć o tym, co nas czeka.
17: Przygotowania to jedno, ale ten żal chyba pozostaje w serduchu, jak tyle lat było się w jednej klasie, a za chwilę się będziecie rozjeżdżać po całej Polsce pewnie.
16: Na pewno, ale uważam, że większa jest jednak ta ekscytacja i takie pozytywne emocje, czekanie na to nowe niż ten żal. Wiadomo, że jest trochę smutno, ale też mam taką nadzieję, że te relacje, te wspomnienia, to wszystko zostanie i będziemy mogli to kontynuować w przyszłości.
10: Tak pięknie mówili maturzyści i nauczyciele ze Słupska. Przypomnę, sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od dziś do 21 maja. Z kolei ustne egzaminy rozpoczną się 7 i potrwają do 30 maja. A ja mam dla Państwa w związku z tymi maturami dzisiaj zaproszenie. Koncert z cyklu Horyzonty Muzyki, który organizujemy wspólnie z lotniskiem w Gdańsku. Leon Krześniak, tym razem na naszej scenie. młody człowiek, który z impetem wdarł się na polską scenę muzyczną. Już teraz mogą Państwo o takie zaproszenie zawalczyć. 603 06 06 06 603 06 06 06. Dziś próbujemy rozluźnić maturzystów. Być może swoimi wspomnieniami, niekoniecznie maturalnymi, ale takimi, gdzie musieli Państwo nad stresem nieco zapanować. Wasze pomysły, co dziś zrobić z tym stresem niepotrzebnym, dajcie znać. Teraz 17 minut po 7:00.

0: To ładne, pani Aleksandro. Na stres bardzo pomaga mi praca w ogródku, pielenie chwastów, sadzenie kwiatków. Jakby co, zapraszam chętnych maturzystów. Ogródeczek czeka. Ewentualnie nie maturzyści też mogą się zameldować. Ja bardzo chętnie. Prawie 21 minut po godzinie 7. No to a propos wysiłku fizycznego. Już teraz czas, abyśmy sprawdzili, co w ten weekend w sporcie się działo. Bo zdarzają się takie weekendy, po których trzeba się mocno natrudzić, by znaleźć sportową sensację. Ten jednak do takich zdecydowanie nie należał, a o szczegółach już teraz Tymoteusz Kobiela.
1: Sportowa sensacja weekendu.
2: Wybór w ten weekend był ogromny. Od piątkowego zwycięstwa Legii Warszawa nad Widzewem Łódź po golu w ostatniej akcji tego klasyka, przez sobotni finał Pucharu Polski, mecz Energii Trefla Sopot, czy spotkanie FC Porto, które z trzema Polakami w składzie zdobyło Mistrzostwo Portugalii, po niedzielny comeback Asekoresowi Rzeszów w trzecim meczu serii o brąz w siatkarskiej plus lidze. Weekendowe show rzutem na taśmę w niedzielę wieczorem skradł jednak Raków Częstochowa. Po zaledwie 4 miesiącach i 11 dniach klub ten zwolnił trenera Łukasza Tomczyka. Cofnijmy się do 22 grudnia. Dwa dni przed Wigilią klub ogłosił, że drużynę po odejściu Marka Papszuna prowadził będzie właśnie sprowadzony z Polonii Bytom wychowanek klubu Łukasz Tomczyk.
3: Mam tu wiele doświadczeń, sytuacji, momentów i wierzę w to, że wróciłem tutaj i po prostu będę dobrym elementem tej układanki. Dziękuję tutaj zarządowi za ten wybór i za to, że będziemy mogli współpracować.
2: Tak witał się z dziennikarzami i kibicami Łukasz Tomczyk, ale współpraca ta długo nie przetrwała. Raków po rundzie jesiennej był liderem Ekstraklasy, teraz jest piąty i do lidera traci 9 punktów, choć ma jeden mecz zaległy. Tomczyk doprowadził też drużynę do finału Pucharu Polski, ale w sobotę na PGE Narodowym Raków wyglądał fatalnie, oddał tylko 2 celne strzały i zasłużenie przegrał z Górnikiem Zabrze. W oficjalnym komunikacie klub poinformował, że, tutaj cytat, decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału. Na pewno jest w tym dużo prawdy, ale trzeba też pamiętać o słowach właściciela klubu Michała Świerczewskiego ze wspomnianej konferencji przedstawiającej Tomczyka.
4: Oczywiście te wyniki są na pierwszym miejscu. My jesteśmy klubem, dla którego zawsze ten wynik będzie na pierwszym miejscu. Chcemy, aby tutaj były osoby, które mają mentalność taką, aby zwyciężać. Nieważne, czy wychodzimy przeciwko trzecioligowcowi, czy czwartoligowcowi, czy też przeciwko Barcelonie. Chcemy po prostu wygrywać.
2: Najważniejszy jest wynik. To niby frazes, ale też kluczowy element funkcjonowania Rakowa. Tomczyk wyniki miał kiepskie, styl jeszcze gorszy i przez ten pryzmat zwolnienie można zrozumieć, ale fakt, że nie dostał nawet 5 miesięcy na pracę, jest szokujący.
1: Sportowa sensacja weekendu.
0: 23,5 minuty po godzinie 7. Tymoteusz Kobiela, dziękujemy uprzejmie. 603060606. Szukamy pomysłów dla maturzystów, aby ich troszeczkę odstresować. Aby zapanować nad stresem, polecam porządnie się wyspać przed egzaminem. Rano posłuchać czegoś, co wsprawia nas w dobry nastrój i co najważniejsze, wierzyć w siebie i nie próbować na ostatnią chwilę jeszcze czegoś się nauczyć, napisała pani Monika. Jeśli chodzi o stres, ja lubię sobie pośpiewać, a czasem pokrzyczeć. Lubię wyrzucić z siebie to i tamto. Na szczęście mieszkam na odludziu, nie mam sąsiadów, więc to ułatwia sprawę. Niewątpliwie to załatwić może wiele spraw, wyrzucenie takich nerwów z siebie. Państwo piszą, a ja przypomnę, do zdobycia jest podwójne zaproszenie na koncert już w najbliższy piątek w naszym studiu koncertowym. Leon Krześniak.

0: Reklama. Cały Gdańsk na wyciągnięcie ręki. Za 3,90 dziennie z biletem okresowym ZTM możesz jeździć tramwajami i autobusami. Możesz też wsiąść do SKM lub Polregio i przejechać całe miasto bez dodatkowych opłat. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na ztmgda.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
5: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
7: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
8: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
9: Autopilot Radia Gdańsk.
10: Zmiana na wojewódzkiej 215C, odcinek Jastrzębia Góra, Rozewie, ruch wahadłowy na odcinku od Ogródków Działkowych do Garnizonowej, poza tym ruch wahadłowy na odcinku Wczasowa, Derdowskiego. Zerkamy na drogi w Trójmieście, no i ciasno jest ciągle w Gdańsku, na Armii Krajowej, od Jabłoniowej do Hawla i później przystajemy przed węzłem Grodeka, ale do Armii Krajowej jeszcze na Hawla także musimy swoje odstać. Do tego ścisk na Spacerowej i leśnym odcinku Słowackiego w dół, w drodze do Oliwy i Brzeszcza. W Gdyni natomiast najgorsza sytuacja na trasie Kwiatkowskiego. Stoimy na leśnym odcinku w kierunku remontowanego odcinka w okolicy Chackiego. Ten korek się kończy w kierunku Obłóża, a poza tym na Hutniczej także przystaniemy od połowy do trasy Kwiatkowskiego.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
7: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
8: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
5: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
11: 7:30.
0: Radio Gdańsk. Skrót wiadomości.
11: Zaprasza Robert Silski.
12: Fragmenty średniowiecznej zabudowy, fundamenty kamienic, dwie latryny, studnie i monety z czasów średniowiecznych znaleźli archeolodzy podczas prac wokół dawnego kina Millennium w Słupsku. Zeszli 3,5 metra pod ziemię. Są tam wyraźne ślady ze średniowiecza. Prace wykopaliskowe potrwają jeszcze kilka tygodni, a rozmowa z archeologiem jest na radiogdańsk.pl w zakładce Słupsk. Rozpoczyna się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj. To ogólnopolska inicjatywa promująca zdrowy styl życia i zrównoważoną mobilność wśród najmłodszych. Inicjatorem akcji był Gdańsk. Uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolaki będą docierać do swoich placówek na rowerach, hulajnogach, rolkach czy deskorolkach. Kampania pokazuje, że może to być wygodny i atrakcyjny środek transportu, a jednocześnie uczy samodzielności, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i troski o środowisko. Zasady udziału są proste. Każdy uczestnik, który dotrze do placówki w sposób aktywny, otrzymuje naklejki do indywidualnego dzienniczka oraz na wspólny plakat klasowy. Systematyczność i zaangażowanie przekładają się na szanse zdobycia atrakcyjnych nagród. W tegorocznej edycji w Gdańsku weźmie udział 238 placówek. Ukraiński bezzałogowiec doleciał do Moskwy. Jak informuje mer miasta Siergiej Sobianin, maszyna uderzyła w jeden z domów. Nie ma poszkodowanych. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski.
13: Rosyjskie media państwowe publikują relacje świadków. Starsza kobieta opowiedziała, że usłyszała huk wybuchu, gdy wybiegła na ulicę. Na miejscu już byli strażacy i policja. W miniony weekend rosyjska obrona zestrzeliła kilkanaście dronów lecących w kierunku Moskwy. Z wpisów internetowych

0: Pogoda.
1: Dziś jeszcze ciepło, aczkolwiek bez słońca. Od rana pochmurno jest w naszym regionie, zachmurzenie umiarkowane i duże w ciągu dnia. Synoptycy zapowiadają zarówno deszcz, jak i deszcz intensywny. Pojawiać się będą również burze, którym towarzyszyć będzie intensywny deszcz i wiatr, który rozpędzi się do 60 km na godzinę. Lokalnie nad otwartym morzem 14 stopni, poza tym na północy około 19. Najcieplej na południowych krańcach Pomorza. Tutaj nawet do 25 stopni. Ciśnienie stabilne na barometrach 1008 hektopaskali.
2: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
1: Radio Gdańsk, za 27 minut będzie godzina 8, 603 06 0606. Państwa dobre rady dotyczące tego, aby nie stresować się dzisiaj przed egzaminami. Nie zaglądajcie do książek. Rodzice, jeżeli możecie wesprzeć swoich maturzystów, to zabrońcie im w ogóle sprawdzania czegokolwiek. To może wnieść tylko chaos do poukładanej, miejmy nadzieję, głowy. Państwo mają różne powody do stresu, bądź przecież nie wszyscy do matury przystępują lub przystępowali. Czasem zwykłe spotkanie może być stresujące. To jest też, myślę, trochę odpowiedź na wątpliwości maturzystów, którzy boją się, że rozpierzchną się te licealne znajomości i przyjaźni.
3: Niepotrzebny stres to będziemy mieli za tydzień. My, absolwenci Kościerskiego Ogólniaka z 1986 roku, za tydzień spotykamy się w gronie 60 osób, gdzie będziemy wspominać, gdzie będziemy tańczyć, balować. Na pewno będzie super. W Kościerzynie, w Szarlocie pod Kościerzyną. Także już nie mogę się doczekać, kiedy się spotkam z koleżankami i kolegami sprzed 40 lat. Serdecznie pozdrawiam wszystkich maturzystów. Głowa do góry, dacie radę.
1: Za 26 minut 8.

Głębokie oddechy odstresowują, radzą Państwo. Polecam, tak, to prawda. Głębokie oddechy odstresowują. Oby nie za głębokie, żebyśmy się nie przetlenili. Za 23 minuty godzina 8. Dzisiaj pozdrawiamy i nisko kłaniamy się maturzystkom i maturzystom. Ponad 320 tysięcy uczniów liceów i szkół ogólnokształcących, także szkół branżowych rozpocznie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

0: Postanowiliśmy porozmawiać, a właściwie Łukasz Kosik postanowił w Słupsku porozmawiać z maturzystami i uczniami o tym, jak wyglądała ta ostatnia prosta przed egzaminem dojrzałości.
1: Czy jest jakaś obawa o te wyniki? No bo dużo od nich zależy.
2: Te przygotowania do matury są mocno trudne. Mam nadzieję, że jednak uda mi się to osiągnąć, gdyż rozszerzenia, które piszę, dobrze całkiem ogarniam i uczę się ich również w każdym możliwym momencie. Jedną maturą, której się obawiam, jest matematyka, ale myślę, że i tak spory progres poczyniłem, więc raczej uda mi się zdać.
1: Jakie plany na przyszłość?
2: Myślę, że prawo, ale jeszcze życie pokaże. Nie jestem pewny co do kierunku, ani co do uczelni.
1: Pani jako doświadczony pedagog z pewnością wie, co oznacza matura dla młodego człowieka, który robi ten pierwszy krok w takie już poważniejsze życie.
3: To zawsze jest właściwie najważniejszy moment, dlatego że egzaminy w szkołach podstawowych mają trochę inny wymiar, a matura to już jest świadomość tego, że mam 19 lat albo 20 w technikach i biorę życie w swoje ręce. Wyjdę z domu, pójdę na studia czy pójdę do pracy i już jestem tak naprawdę w pełni od siebie zależny. A matura, ten egzamin, to jest perspektywa, jaką sobie człowiek daje, bo albo wybiera dużo przedmiotów, bo chce mieć możliwość potem przekształcania się zawodowo, albo kończy na maturze, na uzyskaniu dyplomu technika, idzie do pracy. Jakkolwiek zawsze kończy się jeden chyba z najpiękniejszych, bo młodzieńczych etapów życia, a potem już jest trochę więcej dorosłości, ale młodzieżą zawsze jesteśmy do końca.
4: No idzie zwariować, jeżeli się uczy człowiek cały dzień, a jednak też mózg potrzebuje, żeby trochę odetchnąć raz na jakiś czas.
1: Ilu maturzystów w tym roku?
5: Oj, bardzo dużo. 191 plus osoby, które podwyższają wynik. Wydaje mi się, że mam największą maturę w mieście. Ponad 200 osób.
0: Mówili tegoroczni maturzyści oraz Wojciech Gajewski, czyli dyrektor 5. Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. W tym roku maturzystów jest aż o 64 tysiące więcej niż w zeszłym roku, a wyniki matur poznamy 8 lipca. Kciukasy zaciśnięte bardzo mocno. Jak tam rodzice? Dajecie radę? Dajcie znać na 603 060606. Na zegarach już prawie za 20 minut 8.

Bardzo praktyczna rada dotycząca matur. Nie przejeść się, nie zjedzcie jakiegoś ciężkiego śniadania, albo jeśli w ogóle tylko łapiecie coś na ząb, a dziś mama postanowiła was dobrze nakarmić, to uważajcie, żeby to nie zdominowało waszej głowy. Między innymi głowy. Pan Tomasz z uściskami dla maturzystów. Dzień dobry, moje dzieci jeszcze matury nie znają, ale trzymam kciuki za wszystkich maturzystów, a w PS najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich strażaków, tych z Państwowej Straży Pożarnej, a także ochotniczych jednostek z okazji Międzynarodowego Święta Strażaków. Pozdrawiam, panie Tomaszu.

0: siebie. Nasz język miłości nikt już go nie rozumie. Łącz nas gniew i mówimy bólem. Mój Boże, mój Boże. Ja już chyba nie wierzę.
1: Największy stres, jaki zapamiętam, to i adrenalina, to było zanim weszłam na salę. Jak już tam byłam na swoim miejscu i zobaczyłam tematy, czytałam je kilka razy spokojnie. Do tego radzę, by wziąć parę głębokich oddechów, zastanowić się nad tematem, wziąć długopis w dłoni, zacząć pisać. Najciężej pierwsze zdanie napisać, tak było w moim przypadku. Potem już jakoś poszło, nawet moja polonistka zdziwiła się, że tak dobrze mi poszło, mówiąc, że jest to niemożliwe. A jednak dobre lody po wszystkim i troszeczkę wolnej głowy też nie zaszkodzą, radzą Państwo tegorocznym maturzystom. Za 12,5 minuty 8, Daniel Wojciechowski.
2: Fakty, ludzie, wydarzenia. Kalendarium pomorskie.
3: 87 lat temu, 4 maja 1939 roku, zakończono pracę przy budowie nowego centralnego cmentarza komunalnego na Gdańskim Srebrzysku. Powstała wówczas nowoczesna kaplica wraz z zapleczem administracyjnym oraz kwiaciarnią, a także wytyczono główne aleje i posadzono drzewostan. Pierwsze kwatery mariackiej gminy ewangelickiej na tym terenie zaczęto przygotowywać już w 1925 roku. Natomiast 86 lat temu, 4 maja 1940 roku, pod Narwikiem niemieckie samoloty zatopiły polski niszczyciel ORP Grom. Śmierć poniosło 59 członków załogi okrętu. Był to jeden z dwóch powstałych okrętów typu Grom. Bliźniaczą jego jednostką jest ORP Błyskawica. ORP Grom został wcielony do marynarki wojennej w maju 1937 roku. Stacjonował w Gdyni. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w akcjach wraz z bliźniaczą Błyskawicą u boku brytyjskiej Royal Navy.
2: Fakty, ludzie, wydarzenia. Kalendarium pomorskie.
1: Na pytanie, czy można głosowo dzisiaj życzyć maturzystom, informuję, tak, można głosowo życzyć dzisiaj maturzystom. Goło, a głosówki wysyłać mogą Państwo na 603-060606, oczywiście za pomocą aplikacji WhatsApp. A ja cały czas czytam Wasze komentarze i porady i przypominam, do zdobycia w poranku z Radiem Gdańsk jest zaproszenie na koncert z cyklu Horyzonty Muzyki 8 maja, czyli w najbliższy piątek, na naszej radiowej scenie Leon Krześniak. We'll be right back.

0: Tuż przed majówką mogła stracić stanowisko. Rządząca koalicja zdała jednak test i obroniła w Sejmie minister zdrowia, której odwołania chciały partie opozycyjne. To nie znaczy jednak, że problemy w ochronie zdrowia zniknęły. O pieniądzach na badania obrazowe czy na podwyżki dla personelu w audycji Gość Radia Gdańsk porozmawiam z Jolantą Sobierańską-Grędą, minister zdrowia. Kuba Kaługa, do usłyszenia o 8.30.
1: Reklama.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, Millennium Dogs Against Gravity, zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
5: Drodzy maturzyści, przed Wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy Wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za Was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
6: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
9: Już niemal za 5 minut 8.

0: Dzień dobry. Czy można przekazać pozdrowienia? Można. Pozdrawiam zatem moją córkę, która dziś rozpoczyna matury. Paulina, już osiągnęłaś więcej niż twój tata i jesteśmy z mamą z ciebie bardzo dumni. Powodzenia, powodzenia dla wszystkich maturzystów. Pozdrawiam także ich rodziców. Panie Cezary, kłaniam się nisko. Niech będzie świetnie, niech będzie dokładnie tak, jak ma być. Trzymamy dzisiaj kciuki, a państwo nawet wysyłają mi linki do przeróżnych artykułów dotyczących rzeczy ważnych i ważniejszych. Być może to odwróci uwagę rodziców, maturzystów od tego, co dzisiaj się dzieje. Interia Biznes, proszę państwa, między innymi o tym, że jeśli chodzi o zakupy, to ile razy państwo przy kasie słyszeli, czy można bez grosika, bez, nie wiem, 5 grosików. Dosyć częsty jest to tekst płynący z zakasy. Tymczasem okazuje się, że sprawa nie jest wcale taka prosta. Jeśli wybieramy się na zakupy z gotówką, zazwyczaj nie odliczamy konkretnej kwoty za towar, który chcemy kupić. Jesteśmy bowiem przekonani, że dostaniemy resztę. Może się jednak okazać w sklepie przy kasie, że kasjer nie ma jak wydać reszty. No i wówczas pada to, czy mogę być winna grosika. Trudno sobie wyobrazić robienie problemu o drobne sumy, ale z punktu widzenia prawa klient nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Proszę sobie wyobrazić, UOKiK przypomina, że sprzedawca teoretycznie nie ma obowiązku wydawania reszty, a kodeks cywilny wskazuje jedynie, że sprzedawca jest zobowiązany przekazać kupującemu prawo do własności danej rzeczy i mu ją wydać, a po stronie nabywcy, jak dalej wyjaśnia kodeks cywilny, jest jedynie odebrać towar i zapłacić cenę. Taka to historia.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna, producent drewnianych okien Minimal Design, www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Pilot Radia Gdańsk.
5: Korki w drodze z obwodnicy do Wrzeszcza i Oliwy. Spacerowa Zakorkowana, leśny odcinek Słowackiego także Zakorkowane, a później Aleja Żołnierzy Wyklętych do wysokości Partyzantów. Ścisk także na południu do węzła Lipce na trakcie Świętego Wojciecha i na wysokości Starych Szkotów. Ciągle stoimy także na Armii Krajowej do Hawla.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
0: Jest 8.
6: Radio Gdańsk.
7: Wiadomości.
0: Robert Silski.
8: Za godzinę początek matur. Warto pamiętać o ważnych zasadach.
9: Nie wnoszenie na salę urządzeń telekomunikacyjnych, losowanie numerków. Trzeba sprawdzić, czy tam znajduje się nasz PESEL.
8: Dłuższe godziny urzędowania w poniedziałki, krótsze w piątki. Gdynia zmienia godzinę otwarcia terenowych punktów obsługi mieszkańców. W sporcie pierwsze zwycięstwo Wybrzeża w Krajowej Lidze Żużlowej. Dziś obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, w środę z języka obcego. W całej Polsce rozpoczynają się matury. Spokój i opanowanie to klucz do sukcesu, podkreśla Marzena Majerowska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
9: Dobrze jest, jeżeli pamiętamy o tym, żeby polecenia przeczytać co najmniej 2 razy na początku, rozwiązać zadanie, a potem jeszcze wrócić do polecenia. Pamiętajmy o tym, że przenosimy zadania do zadań zamkniętych. Nawet jak nie znamy odpowiedzi, szkoda zostawiać puste miejsce.
8: Na napisanie egzaminu z języka polskiego maturzyści mają 4 godziny. Marzena Majerowska przypomina, że w czasie matur obowiązują ścisłe przepisy.
9: Muszą być zachowane procedury, czyli nie wnoszenie na salę urządzeń telekomunikacyjnych, losowanie numerków. Ważne jest, żeby sprawdzić, czy otrzymujemy właściwy arkusz. Czas egzaminu, kodowanie arkuszy, przyklejanie naklejek. Trzeba sprawdzić, czy tam znajduje się nasz PESEL.
8: A egzamin z języka polskiego rozpocznie się punktualnie o 9:00. Od dziś obowiązują wydłużone godziny pracy terenowych punktów obsługi mieszkańców w Gdyni. W poniedziałki urzędowe sprawy w placówkach przy Tęczowej na Wiczlinie i przy Unruga na Obłużu będzie można załatwić po powrocie z pracy. Punkty będą czynne do 18. Za to w piątki czas otwarcia skrócono do 14. Decyzja o zmianie godzin funkcjonowania placówek została podjęta na wniosek mieszkańców, podkreśla Tomasz Złotoś, rzecznik gdyńskiego ratusza.
4: Pojawiły się głosy, no szanowni państwo, dobrze, że te punkty są, ale my do 16 to pracujemy. Dlatego też zapadła decyzja o wydłużeniu godzin pracy tych punktów. Jeżeli okaże się, że to się przyjmie, a prawdopodobnie tak się stanie, to nie wykluczamy, że także w inne dni godziny pracy tych punktów zostaną wydłużone. Natomiast no też musimy baczyć, żeby też suma godzin pracy miesięczna urzędników się zgadzała, bo chcieliśmy, żeby te zmiany zrobić w miarę możliwości bezkosztowo.
8: W punktach obsługi mieszkańców można załatwić podstawowe sprawy urzędowe związane m.in. z meldunkiem, dowodami osobistymi czy rejestracją pojazdów.
7: Radio Gdańsk. Wszystko, co ważne, na Pomorzu.
8: Jedna z największych w Europie farma fotowoltaiczna powstaje w gminie Potęgowo. Jej docelowa moc ma wynieść 500 MW. Inwestycja powstaje dzięki współpracy samorządu i prywatnego inwestora. Farma to kolejny dowód, że Potęgowo jest najbardziej zieloną gminą w Polsce, uważa wójt Dawid Litwin.
10: W samym Potęgowie największa biogazownia rolnicza, 2,4 MW. Najwięcej energii zainstalowane w turbinach wiatrowych, 79 funkcjonujących turbin wiatrowych, budowane farmy fotowoltaiczne. To jest kierunek, w którym powinna iść cała Polska. Nie możemy zapominać o węglu. Tutaj ta transformacja energetyczna musi przebiegać w sposób ewolucyjny i musimy stawiać na odnawialne źródła energii.
8: Zainstalowanych zostanie ponad 115 tysięcy modułów fotowoltaicznych i 10 nowoczesnych stacji transformatorowych. Prawie 6 tysięcy euro, czyli około 24 tysięcy złotych zebrano na rzecz zabytkowego cmentarza na Rossie w Wilnie. W długi weekend trwała tam kwesta organizowana przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. O szczegółach ze stolicy Litwy Kamil Zalewski.
11: Prezes komitetu Dariusz Żybort mówi Polskiemu Radiu, że w tym roku planowana jest renowacja około 20 zniszczonych nagrobków.
12: Pomnik może kosztować w granicach od 2, a nawet czasem i do 10 tysięcy euro, ale na jeden albo na dwa pomniki te pieniądze zostaną wykorzystane.
11: W zbiórce tradycyjnie wzięli udział harcerze, a po raz pierwszy dołączyli do nich także wolontariusze z pierwszego założonego na Litwie hospicjum imienia błogosławionego Michała Sopoćki w Wilnie.
13: Jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy tak zwaną jedną rodziną. Po prostu pomagamy, by ta historia trwała jak najdłużej.
11: Mówi wolontariuszka Iwona Górska. Kwesta odbyła się tradycyjnie w długi weekend, kiedy Wilno licznie odwiedzają turyści z Polski.
8: Cmentarz na Rossie to najstarsza wileńska nekropolia. Spoczywają tu m.in. polscy artyści, żołnierze, uczestnicy Powstania Styczniowego, a także serce marszałka Józefa Piłsudskiego.
0: Na wiadomości sportowe w Radiu Gdańsk zaprasza Włodzimierz Machnikowski.
14: Koszykarze AMW Arki jako ostatni zespół zapewnili sobie na kolejkę przed końcem sezonu zasadniczego udział w play-off o Mistrzostwo Polski, czyli miejsce w czołowej szóstce. Gdynianie cel zrealizowali w Lublinie, wygrywając w efektownych rozmiarach i stylu ze startem 101-80. Energia Trefl odrobił ponad 20-punktową stratę i za sprawą rzutu w ostatniej sekundzie Pola Skraksa pokonał Stal Ostrów 88-86. Po czterech porażkach i zwolnieniu trenera Einarsa Bagackisa przełamał się Śląsk Wrocław. Pod wodzą dotychczasowego asystenta Jacka Winnickiego zespół z Dolnego Śląska wygrał w Zielonej Górze z Orlen za Stalem 80-76. Bez powodzenia w Bydgoszczy w półfinale play-off pierwszej ligi walczył SKS Starogard. Kociewskie Diabły w sobotę przegrały z Astorią 78-101, wczoraj 62-68. Piłkarze ręczni PGE Wybrzeża zaczynają walkę o finał Mistrzostw Polski. O 20.30 w Ergo Arenie zmierzą się z broniącym tytułu zespołem Orlen Wisły Płock. Przeciwnik mocny, ale przy sprzyjających okolicznościach do pokonania, przekonuje trener Patryk Rombel.
15: Naszym celem jest wygrywać z każdym. Ja nie rozróżniam zespołów na te z pierwszej dwójki i pozostałe. Wychodząc na każdy mecz, najważniejsze jest nasze nastawienie i jakby świadomość tego, w jakim celu wychodzimy. Idziemy zrealizować swoje zadania. Jeśli zrealizujemy je na 100%, a przeciwnik tej wspomnianej pierwszej dwójki będzie miał słabszy moment, dlaczego nie ich nie ugryźć? Może się to w końcu wydarzy, może nie wiem, może to będzie ten mecz. Natomiast jeśli chcemy, żeby to był jakikolwiek mecz, my w każdym meczu potrzebujemy być na naszym najwyższym poziomie.
14: PGE Wybrzeże Orlen Wisła Płock. Mamy nadzieję. Wielki mecz w Ergo Arenie. Dziś o 20:30. Wczoraj pierwsze spotkanie w Krajowej Lidze Żużlowej wygrało Wybrzeże. Po dwóch wyjazdowych remisach gdańszczanie pokonali Śląsk Świętochłowice 53-36. Umiarkowanie zadowolony, zdobywca 6 punktów, Miłosz Wysocki.
16: Mam nadzieję, że w następnych meczach będzie lepiej. Na pewno się cieszę, że jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o punkty z meczu na mecz, więc myślę, że w kolejnych powinno być jeszcze lepiej. A nad tym będę pracował na pewno. Ja jako drużyny jestem bardzo zadowolony ze siebie, może nie do końca, ale w każdym biegu były punkty, więc na pewno wiem, co muszę poprawić.
14: Żużlowcy Wybrzeża nie pokonani w lidze, ale z pierwszym zwycięstwem na własnym stadionie.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
17: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Nadal ciepło, choć już może bez takich wielkich upałów, ale dzisiaj bez słońca. Zachmurzenie umiarkowane i duże prognozują synoptycy z opadami deszczu, a miejscami pojawiać się będą burze z intensywnym deszczem i wiatrem w porywach do 60 km na godzinę. 14 stopni lokalnie nad otwartym morzem, 19 w pozostałych miejscach na północy wybrzeża. Najcieplej zdecydowanie na południu regionu, tam nawet do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek też pochmurno z opadami deszczu. Na południu możliwe są burze, od 7 do 10 stopni będzie tej najbliższej nocy, a we wtorek zacznie się pomalutku ochładzać. Na wybrzeżu zaledwie 9 stopni, w pozostałych miejscach na północy 12, a na południu jutro do 18 stopni.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
17: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
18: Dzień dobry, Radio Gdańsk.
0: Dzisiaj o maturach rozmawiamy w bardzo różnym kontekście, także dietetycznym. Państwo radzą, aby się nie przejadać, jeść to, co zwykle się je na śniadanie, nie kombinować, żeby skoncentrować się w 100% na tym, co dostaniemy. Czytać i czytać ze zrozumieniem. Radzą też Państwo, to mi się też bardzo podoba. Pamiętajcie, kochani maturzyści, że za 10 lat prawdopodobnie już tematy będą Wam się zamazywać, a za 35 to już będzie a za moich czasów. Nic się nie przejmujcie, głowa do góry. Pamiętajcie także, że dzisiaj dzień strażaka, hutnika, kominiarza i garncarza. Zawsze można poszukać bowiem alternatywy. Katarzyna Piekło, Magda Szpiner, witamy.

0: Mrozu, z pozdrowieniami dla wszystkich tegorocznych maturzystów i maturzystek. A w studio Kuba Kaługa.
1: Dzień dobry.
0: Pomysł na rozluźnienie na godzinę przed?
1: Nie mam pojęcia.
0: Nie myśleć to jest pomysł? Nie myśleć tak nerwowo?
1: Ścisnąć się w sobie na 10 sekund, tak maksymalnie zacisnąć wszelkie mięśnie do środka, a po tych 10 sekundach puścić, rozluźnić i taką trzęsiawkę zrobić i wytrząść cały stres z siebie.
0: To jest też jakiś pomysł, proszę państwa. To bardzo serdecznie polecamy.
1: No tak na szybko, bo trochę mnie pani zaskoczyła, pani Magdo.
0: Bardzo pana przepraszam. Wesoło nie będzie na pewno, proszę państwa, już za kwadrans, bo sprawy są poważne i sygnały płyną z całego kraju. Pewnie część z państwa też dostała SMS-y albo wiadomości z miejsc, gdzie byliście zapisani na przykład na kolonoskopię, gastroskopię i inne
1: albo
0: tego
1: badania
0: typu
1: obrazowe.
0: Badania obrazowe. Też o przeniesieniu tychże badań. No to już państwo pewnie wiedzą, o ochronie zdrowia rozmawiać będziemy z osobą najważniejszą w tym resorcie.
1: Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda będzie naszym gościem za kwadrans.
0: Za kwadrans.
1: Trochę wrócimy do debaty sejmowej, która 30 kwietnia miała miejsce, bo
0: nad odwołaniem.
1: Czwartek to odwołanie dwóch pań minister. No nas interesuje głównie pani minister zdrowia. Rzeczywiście problemy w ochronie zdrowia są. Ktoś by powiedział, z pustego to i Salomon nie naleje. Z jednej strony. Z drugiej strony spora krytyka dotycząca tego, co dzieje się i takich zmian bieżących i takiego zarządzania i tym, co się w Narodowym Funduszu Zdrowia dzieje. No i ogólnie polityki dotyczącej ministerstwa. No jest trochę
0: no tak, tematów. Tak. Tutaj jakby dwutorowo dyskusja płynie, bo z jednej strony wreszcie nie mamy polityczki na tym stanowisku, tylko bez wątpienia specjalistę najwyższej rangi. Zresztą pani ministra wielokrotnie mówiła, że przed mianowaniem jakby dostała carte blanche od pana premiera. Proszę robić czasami trudne rzeczy, bo trzeba to w końcu zrobić. My sami mówimy, że właściwie to trzeba by to było zburzyć i zbudować na nowo, a jak przychodzą odważne decyzje, to jednak nam się to nie podoba. To gdzie jest ta ściana, sprawdzimy za kwadrans.
1: No tak, tak myślę, ale co ważne politycznie, bo to też jest mimo wszystko część polityki, koalicja rządząca zdała egzamin, obroniła panią minister, więc pani minister może dalej swoją misję realizować.
0: Czy to już jest reforma, czy raczej ostre decyzje, żeby nie nazywać tego reformą i nie wzbudzać dodatkowych dyskusji? Sprawdzimy to już za niespełna kwadrans. Kuba Kaługa i nasz gość, zapraszam.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama. I szedł Adam drogą, którą Pan mu wskazał. I doszedł do miejsca pełnego zieleni i życia. I ujrzał drzewa silne, krzewy dorodne i kwiaty w pełnym rozkwicie. I zachwyciło się serce jego. I rzekł Adam:
3: zaprawdę, piękny jest ten ogród.
2: A głos odpowiedział mu łagodnie:
3: bo to jest Frank Raj.
2: Szkółka roślin Frank Raj. By ogród twój był prawdziwym rajem. frank-raj.pl. Przy drodze krajowej Chojnice Starogard.
4: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Bukartykiem. I wtedy będziemy obaj i może państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
5: Skończyły się żarty.
4: Mann i Bukartyk.
5: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
2: Reklama.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku.
1: Muzyka się czuje.
2: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
3: Klasyka z energią jutra.
1: Poczuj puls hip-hopu.
4: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
5: Siłę rocka, która nie zna granic.
3: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
2: Zanurz się w bluesie.
1: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
0: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
3: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
5: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
2: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.
6: Radio Gdańsk poleca
0: piosenki.
5: Najnowsze,
0: najpopularniejsze,
5: wiralowe,
0: te, które najlepiej się sprzedają i kształtują gusta,
5: i te, które podbijają światowe listy przebojów.
0: Od poniedziałku do piątku między 10 a 11.
5: Opowiemy, co słychać w świecie muzyki lokalnej i globalnej.
0: A przy okazji będziemy rozdawać nagrody i zaproszenia.
5: Strefa aktywnego słuchania w Radiu Gdańsk.
7: Reklama.
8: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Reklama.
1: Radio Gdańsk, niemal 25 minut po 8.
12: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
13: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
14: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud, z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
15: Pilot Radia Gdańsk.
16: Powracamy na drogi i w drodze z Kowal brak zjazdu z obwodnicy do Straszyna. Drogowcy zamknęli pas, brak oznaczeń, informuje jeden z naszych słuchaczy. Kierunek Gdańsk na A1 na po lewej stronie awaria pojazdu ciężarowego na pasie szybkim. Zamknięcie autostrady w kierunku Gdańska, informują drogowcy. W którym to dokładnie miejscu, jeżeli Państwo wiedzą, proszę dać znać. 603-06-06-06. A poza tym na drogach jeszcze utrudnienia. Na leśnym odcinku Słowackiego do Niedźwiednika jedziemy w korku i później Aleją Żołnierzy Wyklętych do Partyzantów, ale także spacerową w dół na całej długości. W korku się poruszamy do Oliwy. Ścisk także bardzo duży na trasie Kwiatkowskiego. Od obwodnicy leśnym odcinkiem trasy Kwiatkowskiego aż do remontowanego fragmentu od Opata Chackiego jedziemy w korku.
12: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
13: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
14: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud, z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
1: No to już wiemy więcej. Centrum Kontroli Ruchu Autostrada 1 informuje, że nastąpiło czasowe zamknięcie autostrady w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Toruń Południe a Nową Wsią z powodu zdarzenia drogowego. No i już są objazdy wyznaczone. Zalecany objazd to jest zjazd na S10, dalej drogą krajową numer 15. 15, drogą krajową numer 80 i ponowny wjazd na A1. To dopiero na węźle Lubicz. Autostrada A1 zamknięta, przypominam, między Toruniem a Nową Wsią. Jak informuje operator A1, przywrócenie normalnego ruchu planowane jest na około godzinę 9:30.

0: Słuchają Państwo Radia Gdańsk, jest 8:30.
1: Gość Radia Gdańsk.
0: Dzisiaj w naszym studio Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, z którą rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, witam Państwa.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani minister, chce się Pani jeszcze?
3: Tak, oczywiście. To jest jednak misja. Poza tym ja sektor ochrony zdrowia lubię. Od wielu, wielu lat widzę, ile rzeczy jest do zmiany i myślę, że tak niewiele nam trzeba, żeby tego wszystkiego dokonać, więc tak, chce mi się.
2: No to parę trudnych pytań będę niestety do pani miał. Chciałbym wrócić jeszcze do tej czwartkowej debaty, która toczyła się w Sejmie. Polityka minister zdrowia to zimna, wyrachowana, biurokratyczna znieczulica. Tak Katarzyna Sójka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, argumentując to, dlaczego powinna pani stracić stanowisko, mówiła, jak pani się czuje z takimi. To i tak jest, tych cytatów parę tutaj mam, no ale dyskusja brutalna, bo sytuacja w ochronie zdrowia nie jest też, no delikatnie mówiąc, najlepsza.
3: Ja myślę, że przede wszystkim od wielu lat się przyzwyczailiśmy do takiego oceniania sektora ochrony zdrowia, nie widząc tych rzeczy, które są dobre i tego, czym się możemy pochwalić w systemie. A mamy świetnych specjalistów, mamy świetny sprzęt, nowe technologie, refundujemy bardzo dużo nowoczesnych terapii i myślę, że tutaj te głosy ze środowisk lekarskich, które płyną, no powinny też być słyszalne. Natomiast poprzez takie debaty na pewno powodujemy wśród pacjentów niepokój i zresztą w swoim wystąpieniu powiedziałam dosyć rygorystycznie i stanowczo, że ja na taką debatę się nie zgadzam. Nie wolno straszyć pacjentów, nie wolno przekłamywać faktów, ponieważ to jest dziedzina szczególnie wrażliwa. Natomiast decyzje, które zapadają, czy to w Narodowym Funduszu Zdrowia, czy w Ministerstwie Zdrowia, to są decyzje, które są podejmowane po bardzo wnikliwych analizach, również z ekspertami, z konsultantami krajowymi, wojewódzkimi, więc to nie jest tak, że ktoś tam

0: badania obrazowe takie jak chociażby rezonans magnetyczny, jak tomografia komputerowa. Pacjenci dostają ze szpitali sygnały, że ich badania wcześniej umówione, planowane są przesuwane. Dlaczego tak jest?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim te decyzje i te analizy trwały jeszcze przed moim przyjściem do resortu. Natomiast myślę, że jeżeli spojrzymy na decyzje dotyczące z kolei nielimitowania świadczeń i po pewnym czasie płatnik zauważa, że jednak w systemie dzieją się niepokojące rzeczy, że jest bardzo duża ilość wykonywanych czy diagnostyki obrazowej, czy tomografów komputerowych i że tak naprawdę nie mamy rejestru, w którym byśmy gromadzili dane dotyczące czy naświetleń, czy ilości badań dla pacjenta. Nie mamy też określonych, wyraźnych ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych. To myślę, że jest taka pora, żeby spróbować usystematyzować i zapanować nad chaosem, ale jeszcze raz podkreślam, że badania onkologiczne i badania dla dzieci, badania profilaktyczne są w 100% płacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym mam nadzieję, że w tych przypadkach podmioty lecznicze nie odsyłają pacjentów i słusznie pan zauważył, że to nie jest tak, że my nie będziemy płacić, czy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie płacił za te badania, natomiast będzie stosował zmniejszoną stawkę, czyli za badania niektóre będzie płacił 60%, za niektóre 50%. I tutaj należałoby się zastanowić, co wchodzi w skład tak naprawdę struktury wyceny takiego świadczenia i zachęcam podmioty do raczej renegocjacji również warunków płacy czy wynagrodzenia w tych zakresach, a nie odwoływania takich wizyt.
0: Ale może było to trzeba renegocjować i wypracować wcześniej, zanim ta decyzja weszła w życie i spowodowała takie skutki w szpitalach, no bo też dyrektorzy szpitali tłumaczą, że nie mają skąd wziąć pieniędzy na to, żeby te badania sfinansować sobie w 100%, żeby pokryć to, czego Narodowy Fundusz Zdrowia im nie da.
1: Marżowość na tych badaniach to czasami 40%. W związku z tym myślę, że należałoby tutaj jednak, nie chcę wchodzić w strukturę finansową każdego podmiotu. Minister zdrowia nie jest nadzorem nad podmiotami leczniczymi. Natomiast jedna taka dana, która wypłynęła z zespołu, który powołałam w zeszłym tygodniu, jest to zespół, który ma się zająć przygotowaniem zarówno ścieżek terapeutyczno-diagnostycznych w tym zakresie, jak również przygotować nas do Krajowego Rejestru Radiologicznego i na tym zespole chociażby informacja dotycząca rezonansów magnetycznych sugeruje, że 66% takich badań jest wykonywanych przez podmioty prywatne, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Więc myślę, że wiele rzeczy mamy tutaj do zrobienia, do zastanowienia się, przepracowania. Cieszę się, że tak dużo dobrych nazwisk zechciało pracować w tym zespole, również przy współudziale pani konsultant krajowej profesor Edyty Szurowskiej.
0: A jaka będzie oszczędność dla Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu niefinansowania tych ponadlimitowych badań?
1: To czy panie redaktorze, znowu nie finansowania, tylko finansowania w mniejszym zakresie.
0: Nie finansowania w pełni.
1: Chciałabym,
0: tak,
1: żebyśmy jednak o tym mówili, dlatego że my do stawki degresywnej jesteśmy przyzwyczajeni w systemie, bo chociażby w zeszłym roku czy endoprotezy, czy różne świadczenia, które były ponad limity wykonywane przez podmioty, były finansowane właśnie w 50, w 60%, czasami w 70%, więc to nie jest nic nowego. Natomiast my o tym nie rozmawiamy w kategorii oszczędności finansowych, ponieważ oczywiście takie szacunki gdzieś tam są w NFZ-cie poczynione, natomiast...
0: No ja dwie kwoty widziałem, 625 milionów złotych i około 800 milionów złotych, to o czym mówimy?
1: Znaczy my się jeżeli posługujemy, szacujemy, że być może to będzie 400 milionów, natomiast w skali potrzeb całego Narodowego Funduszu Zdrowia to nie jest kwota, która powiedzmy sobie bardzo znacząco wpłynie na kondycję NFZ-u.
0: No właśnie, bo to jest ponad 220 miliardów złotych w budżecie NFZ-u. Ja się zastanawiam, czy całe to zamieszanie związane z przesuwaniem tych badań jest opłacalne. Nie tylko z punktu widzenia już funduszu, ale też politycznie, czy to się opłaca, bo zamieszanie jest bardzo duże. Opozycja to wykorzystuje i nie ma się co dziwić, bo jak pacjent ma przesuwane badanie, to trochę go nie obchodzi. Dlaczego?
1: Panie redaktorze, ja myślę, że badania zawsze były przesuwane, tak? Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby były przesuwane w tych momentach, w których faktycznie decydują o życiu pacjenta i tutaj

0: powtarzam jeszcze raz, że onkologia jest w 100% płatna. Natomiast
1: ale ci pacjenci, którzy są na pewnym etapie leczenia onkologicznego, powiedzmy, zakończyli to główne leczenie i powinni się kontrolować w związku z tym, czy nie wiem, czy choroba nie nawraca, czy nie ma jakiejś remisji i tak dalej, no, mają utrudniony dostęp do badań.
0: W tym zakresie właśnie opracowuję zasady. Zespół, który został przeze mnie powołany, współpracujemy tu również z centrami onkologii, ponieważ...
1: Będą zmiany w tym zakresie?
0: Na pewno będą. Także kiedy? Myślę, że poczekamy na decyzję i opinię zespołu. Myślę, że jak tylko się takie pojawią, to będziemy zasady ogłaszać.
1: Ale mniej więcej to jest kwestia tygodnia, dwóch tygodni czy pół roku?
0: No ja myślę, że zespół pracuje dopiero od zeszłego tygodnia, więc dajmy trochę szansy. Natomiast cieszę się, że współpracują z nami również centra onkologii w tym zakresie. Mam nadzieję, że szybko będziemy w stanie takie ścieżki przygotować.
1: A jest pani autorką cichej prywatyzacji polskiej służby zdrowia i głodzenia publicznych szpitali, bo takie zarzuty też padły w trakcie tej debaty nad odwołaniem pani.
0: Panie redaktorze, cieszę się, że to na Pomorzu pada akurat takie pytanie, ponieważ jak się przyjrzymy strukturze pomorskiej ochrony zdrowia, to dzięki ruchom, które usprawniły pracę szpitali publicznych, u nas faktycznie tych prywatnych podmiotów jest bardzo mało. Natomiast należałoby się przyjrzeć w pozostałych regionach, jak wygląda dzisiaj publiczna ochrona zdrowia i jak dobrze wtedy funkcjonują podmioty prywatne. I myślę, że przede wszystkim takie pytania również padały na Komisji Zdrowia i tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia od wielu lat kontraktował świadczenia czy ogłaszał konkursy na równym stopniu dla podmiotów, których właścicielem są podmioty publiczne i podmioty prywatne. I takich sytuacji w Polsce, chociażby ta, o której wspomniałam w rezonansach magnetycznych, jest bardzo wiele. Natomiast ja dzisiaj nie sprowadzałabym dyskusji do tego, czy podmiot prywatny czy publiczny świadczy usługi w oparciu o kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia lepiej czy gorzej, bo wydaje mi się, że my zawsze używamy takich haseł, które mają kogoś wystraszyć. POZ-y w dużej mierze również są już dawno w rękach prywatnych. Stomatologia, wiele takich dziedzin, które od lat już się, powiedzmy sobie, sprywatyzowały, należałoby uściślić pojęcie prywatyzacji tak naprawdę, bo mam wrażenie, że w tej sferze publicznej wiele się tutaj pojawia, natomiast nie do końca zawsze mówimy o tym samym. Ja zawsze będę broniła publicznego systemu ochrony zdrowia i zależy mi na umacnianiu tego sektora i mam nadzieję, że takie decyzje będziemy podejmować.
1: Teraz mam taką prośbę o taki drobny eksperyment. Wyobraźmy sobie, że nie jest pani ministrą zdrowia, a jest pani dyrektorem szpitala. Na przykład szpitali pomorskich. Przecież przez wiele lat była pani dyrektorem tych samorządowych, tej samorządowej sieci w zasadzie, tak można powiedzieć, szpitali. I skąd by pani wzięła pieniądze na podwyżki dla pielęgniarek, które od 1 lipca muszą być wypłacane w wyższej stawce?
0: No na pewno tak jak co roku, tak? Co roku braliśmy podwyżki, znaczy pieniądze na podwyżki zarówno z rekomendacji, które przyjmował minister zdrowia i z tego, co było też dedykowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I myślę, że się tutaj nic niepokojącego nie dzieje, natomiast my oczywiście...
1: Ale dyrektorzy szpitali często mówią, nie mamy pieniędzy na te podwyżki, na ten moment nie wiemy, skąd je wziąć.
0: Panie redaktorze, co roku pewnie i takie wypowiedzi słyszymy w przestrzeni publicznej i myślę, że zależy to również od kondycji finansowej podmiotów. Natomiast dzięki temu, że te kwoty są znane dużo wcześniej, myślę, że zarządzający są w stanie się przygotować do tego, co od 1 lipca i myślę, że już nie budzi to takich niepokojów. Natomiast z tego, co obserwuję, szpitale, które dzisiaj mają problem, to są szpitale, które z długami się borykają od wielu, wielu lat.
1: A mamy za dużo szpitali w Polsce? Takie głosy też się pojawiają.
0: Znaczy ja myślę, że nie możemy gdzieś tam przechodzić obojętnie nad tym, że demografia i to, co się dzieje i to, co jest nieuchronne w związku z malejącą ilością pacjentów, na pewno jest przed nami. Natomiast ja bym nie mówiła o liczbie szpitali, tylko właściwie o strukturze łóżek, tak, którą mamy. I dzisiaj wiemy, że brakuje nam przede wszystkim łóżek opieki długoterminowej. Bardzo się cieszę, że wiele szpitali podjęło wyzwanie dotyczące czy zmiany profilu niektórych świadczeń, czy tworzenia też tych łóżek, więc myślę, że raczej powinniśmy dzisiaj się skupić nad tym, jakie łóżka są nam potrzebne i tutaj wyjdziemy z taką propozycją, będzie mapa świadczeń już od czerwca prezentowana w regionach, która będzie wskazywała, jaki pożądany docelowy model świadczeń zdrowotnych w danym regionie powinien obowiązywać. Natomiast nie będziemy narzucali takiej sieci. Chcemy wyjść naprzeciw tym podmiotom tworzącym, które dzisiaj nam zadają pytanie, w którym kierunku szpital powinien podążać za 5-10 lat i jak prowadzić inwestycje i zarządzać tym podmiotem z taką perspektywą długoletnią. Ta mapa jest opracowywana przy współudziale konsultantów krajowych, wojewódzkich. Duża praca pani profesor Więckowskiej. Mam nadzieję, że będzie taką mapą drogową, która pomoże, ponieważ wiele razy słyszymy, że te różnego rodzaju przeprofilowania są prowadzone bez kontroli. Ja się oczywiście z tym nie do końca zgadzam, ponieważ w każdym regionie mamy zarówno dyrektora oddziału NFZ-u, jak i wojewodę. Tutaj to są na pewno też organy, które podejmują decyzje i wydają opinie w tym zakresie.
1: Ale w praktyce to oznacza, że będzie jakaś, nie wiem, taka gigantyczna roszada w oddziałach szpitalnych, będą jakieś oddziały likwidowane, otwierane nowe. Jaki ma być efekt tego?
0: Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj nic takiego gigantycznego, czy to, co jest tak zapowiadane w emocjach, na pewno nie nastąpi, ponieważ my od lat obserwujemy zmiany na łóżkach szpitalnych i nie możemy przechodzić obojętnie obok tego, że leczymy przy krótszych pobytach, że wprowadzane są również pobyty jednodniowe i to jest związane z nowoczesną medycyną, z tym, co mamy dostępnego w tej chwili i myślę, że w tym kierunku powinniśmy podążać. Natomiast dzisiaj oczywiście borykamy się z odpowiedziami na pytanie, który szpital, jaką funkcję w regionie powinien pełnić i ja już obserwuję z zadowoleniem duże ruchy dotyczące współpracy, konsolidacji pomiędzy szpitalami, szpitale powiatowe z klinicznymi, szpitale powiatowe między sobą, niektóre chcą współpracować ze szpitalami wojewódzkimi, więc to się po prostu w Polsce dzieje i myślę, że jest to również zbieżne z niektórymi pomysłami niektórych partii politycznych, które mówią o szpitalach wiodących w regionach, więc myślę, że docelowo taki model powinien nam przyświecać, zresztą już to trochę testujemy w Krajowej Sieci Onkologicznej, kiedy mamy stopnie referencyjności, kiedy mamy ośrodki wiodące. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, żeby koordynacja leczenia pacjenta była dla wszystkich tak samo dostępna i żeby pacjent niezależnie od tego, gdzie mieszka, miał takie same szanse na dobre leczenie.
1: Czas nam w zasadzie upłynął na rozmowę, ale jeżeli mogę, to jeszcze jedno pytanie, ale krótką odpowiedź poproszę. Od 1 lipca też ma się zmienić system kolejkowy, tak bym to ogólnie powiedział, efektem ma być skrócenie kolejek. Jak to będzie wyglądać i jak to się uda? Czy to się w ogóle uda? Czy to jest możliwe, żeby te kolejki skrócić?
0: Ja myślę, że mówi pan o tych dodatkowych specjalizacjach w rejestracji, bo to już obserwujemy i dzisiaj mamy 600 tysięcy już wizyt odzyskanych przy tylko 3 świadczeniach, które są możliwe. Od 1 lipca wprowadzamy 8 dodatkowych, więc mam nadzieję, że dzięki temu, że każdy pacjent będzie mógł zarządzać swoim terminem wizyty poprzez rejestrację, będzie to możliwe i faktycznie wpłynie na odzyskiwanie terminów i umożliwienie innym pacjentom skorzystania z porady.
1: Czyli ma być większa kontrola nad po prostu tymi, którzy mają wizytę i na nią nie przychodzą. I przepada ten czas.
0: I oni zapominają, a szkoda, bo mógłby skorzystać w tym czasie inny pacjent.
1: I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gość Radia Gdańsk. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
3: A dzisiaj naszą gościnią była Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, z którą rozmawiał Kuba Kaługa. Jeszcze szybka informacja dla kierowców. Właśnie został przywrócony ruch na autostradzie A1 w kierunku Gdańska.

A1 w stronę Gdańska ruszyła i to jest dobra informacja, proszę Państwa. A już za chwilę kilkoro słuchaczy dostanie od nas SMS-a z informacją, że to właśnie Wy wraz z osobą towarzyszącą już w najbliższy piątek będziecie mogli wziąć udział w koncercie z cyklu Horyzonty Muzyki. Leon Krześniak tym razem na naszej muzycznej scenie. Gratuluję i zapraszam, bądźmy tego dnia razem. Maturzyści, proszę Państwa, to dzisiaj zdecydowanie temat numer jeden. Dziękuję Wam za wszystkie SMS-y, także te dotyczące radzenia sobie ze stresem na ostatniej prostej. Na zegarach prawie za 8 minut godzina 9, jak w każdy poniedziałek po 9, politycznie zrobi się na naszej antenie. Dzisiaj Kuba Kaługa i jego goście Anna Górska z Nowej Lewicy, Ryszard Świlski to Koalicja Obywatelska, a Prawo i Sprawiedliwość reprezentować będzie dziś Michał Kowalski. To już po 9.

0: Radio Gdańsk proponuje.
1: Cześć.
2: Cześć.
1: Dzień dobry. Skąd jesteś?
2: Z Pomorza.
3: Jestem z Pomorza.
2: Jestem z Pomorza.
4: Jestem z Pomorza.
5: Jesteśmy różnorodni, mamy rozmaite pasje, zainteresowania, marzenia.
6: Są wśród nas fachowcy różnych profesji, autorytety w wielu dziedzinach.
5: Łączy nas jedno. Jesteśmy z Pomorza.
6: Program dla Was i o Was.
5: Od poniedziałku do piątku, 12:40.
7: Jestem z Pomorza.
2: Jestem z Pomorza.
3: Jestem z Pomorza.
2: Jestem z Pomorza.
0: Reklama.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy. Patronat Radio Gdańsk.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
13: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
14: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
12: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
15: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
16: Chcę tak dalej.
0: Reklama.
17: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
18: Za 2:59.
19: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
20: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
21: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
22: Autopilot Radia Gdańsk.
23: Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informuje, że został przywrócony ruch pojazdów na odcinku między węzłami Toruń Południe a Nowa Wieś w kierunku Gdańska. A poza tym w ścisku jeszcze poruszamy się spacerową w dół od obwodnicy do Oliwy. Ciaśniej jest także na leśnym odcinku Słowackiego przed Niedźwiednikiem, ale korek dłuższy już za Niedźwiednikiem do Partyzantów w kierunku Wrzeszcza. Bez zmian na Armii Krajowej od Jabłoniowej do Hawla w kierunku centrum Gdańska. Jeszcze w tym miejscu musimy przystanąć.
19: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
20: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
21: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
17: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
18: Poniedziałek, 4 maja, na zegarach 9.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
18: Robert Silski.
24: Nie straszmy pacjentów, apeluje w Radiu Gdańsk minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ponad 21 tysięcy uczniów z Pomorza rozpoczyna właśnie maturę z języka polskiego. Co obstawiali przed wejściem na salę?
1: dziady, lalka. Gorsze jest właśnie na przykład potop albo...
3: Pan Tadeusz.
4: Trochę szczęścia i się uda na pewno, nie?
24: Zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, miał 85 lat. Termalika Brukbet Nieciecza, pierwszym spadkowiczem z piłkarskiej ekstraklasy. Nie wolno straszyć pacjentów ani przekłamywać faktów dotyczących finansowania badań, mówi w Radiu Gdańsk minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Przypomnę, w kwietniu doszło do zmian w finansowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Skutkuje to przesuwaniem terminów badań diagnostycznych, między innymi tomografii czy rezonansu. Badania onkologiczne, badania dzieci i profilaktyczne są w 100% płacone przez NFZ, podkreśla minister zdrowia.
5: W związku z tym mam nadzieję, że w tych przypadkach podmioty lecznicze nie odsyłają pacjentów. Należałoby się zastanowić, co wchodzi w skład struktury wyceny takiego świadczenia i zachęcam podmioty do raczej renegocjacji również warunków płacy czy wynagrodzenia w tych zakresach, a nie odwoływania takich wizyt. Marżowość na tych badaniach to czasami 40%.
24: Zmiany zaproponowane przez NFZ mają przynieść około 800 milionów złotych oszczędności. Deficyt funduszu w tym roku szacowany jest na 23 miliardy. To najważniejszy jak dotąd egzamin w ich życiu. Ponad 21 tysięcy uczniów szkół średnich z Pomorza rozpoczyna właśnie maturę. Na początek pisemny egzamin z języka polskiego. Jakie emocje towarzyszą uczniom i czego się spodziewają? W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim sprawdza to nasz reporter Mateusz Czerwiński.
6: Na uporanie się z zadaniami z języka polskiego będą 4 godziny. Na stole lądują dwa arkusze egzaminacyjne. Pierwszy składa się z dwóch części. To test sprawdzający język polski w użyciu oraz test historyczno-literacki. Drugi arkusz przeznaczony będzie na wypracowanie. W zeszłym roku narzucona tematyka dawała możliwość odwołania się na przykład do zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego, Kordiana Juliusza Słowackiego albo do Sienkiewiczowskiego potopu. A czego uczniowie spodziewają się w tym roku?
1: Dziady, lalka. Gorsze jest właśnie na przykład potop, albo...
3: Pan Tadeusz, tak.
4: No oczywiście lalka będzie jak co roku. No na próbnych była już dwa razy.
6: Telefon na podorędziu to jakieś ostatnie przygotowania?
1: Nie, świeże powietrze tylko sobie korzystamy. Już czekamy po prostu.
25: Większość się stresuje właśnie tym, ale tak w sumie podchodzę do tego tak na luzie.
4: Trochę szczęścia i się uda na pewno, nie?
6: W kieszeni jest jakiś słonik, koniczynka?
4: Nie, takie rzeczy to na pewno nie.
6: Czyli nie wierzymy w zabobony?
4: W zabobony nie wierzymy.
6: Łącznie za maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści mogą uzyskać 60 punktów. Aby zdać, trzeba zdobyć minimum 18 punktów, co stanowi 30%.
24: Dodam, że zdający muszą przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym. Oprócz języka polskiego jest to jutrzejsza matematyka i język obcy w środę. Do tego dochodzą 2 egzaminy ustne z języka polskiego i obcego.
26: Radio Gdańsk. Ważne dla mieszkańców.
24: Dom Kultury powstanie w miejscowości Charzykowy w gminie Chojnice. Trwa przygotowywanie budynku po dawnej siedzibie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Do dyspozycji mieszkańców będzie nowa przestrzeń, zapowiada Janusz Szczepański, zastępca wójta gminy Chojnice.
27: Na parterze będzie biblioteka, ma też funkcjonować małe kameralne kino do 30 miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o górę, jest potrzebna delikatna zmiana komunikacji i zaplecza sanitarnego, natomiast mają tam funkcjonować w sumie 3 oddzielne pracownie wraz z jakimś technicznym zapleczem i w ramach tych 3 pomieszczeń dużych będą prowadzone regularne zajęcia przez Gminny Ośrodek Kultury.
24: Obecnie trwa projektowanie przebudowy wraz z wymianą centralnego ogrzewania. Koszt adaptacji budynku ma wynieść ponad 500 000 zł. Zakończenie prac planowane jest wiosną przyszłego roku. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. W latach 1986-93 był biskupem zielonogórsko-gorzowskim, a następnie arcybiskupem metropolitą przemyskim. Pełnił też funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Był także wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Arcybiskup Józef Michalik zmarł wczoraj, miał 85 lat.
18: A my zapraszamy na wiadomości sportowe w Radiu Gdańsk. Włodzimierz Machnikowski.
28: Znamy pierwszego spadkowicza z PKO Ekstraklasy. Po porażce w Katowicach z GKS-em 1-5 piłkarze Brukbet Termaliki Nieciecza na 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek stracili szansę na utrzymanie. Po przegranym z Górnikiem w finale Pucharu Polski pracę w Rakowie Częstochowa stracił trener Łukasz Tomczyk. Znacząco swoją pozycję mogą dziś poprawić znajdujący się w pozycji zagrożonej piłkarze Lechi. Warunkiem zdobycie punktów w Radomiu. Z Górnikiem Zabrze, który w sobotę zdobył Puchar Polski, zagra dopiero 13 maja. Chojniczanka nie do końca skorzystała z atutu własnego boiska, dzieląc się punktami z Olimpią Grudziądz. Drugoligowy mecz w Chojnicach zakończył się remisem 2-2. Oba gole strzelił dla gospodarzy Valerii Szabala, a trener Marek Brzozowski uznał wynik za korzystny, choć niedosyt pozostał.
2: Jestem dumny z tego, jak przeciwstawili się tej, co by nie mówić, bardzo dużej sile fizycznej Grudziądza, bo to chyba najmocniejszy fizycznie zespół w tej lidze. I pokazaliśmy charakter. W takich meczach też potrzebny jest ten pierwiastek szczęścia i w końcówce te dwa dośrodkowania, które mieliśmy gdzieś o centymetry, zabrakło, żeby tą piłkę wepchnąć.
28: Chojniczanka na 8. miejscu w tabeli z 5-punktową stratą do barażowego 6. miejsca. Do zakończenia rozgrywek 4 kolejki. Już tylko punkty do lidera trzeciej ligi. Zawiszy Bydgoszcz traci w weekend Luzino. Zwycięski mecz z Pogonią Nowe Skalmierzyce 4-3 był 11. nieprzegranym z rzędu, a 10. zwycięskim. Kartuzja przegrała na wyjeździe z Kluczewią 1-2, co było 9. meczem bez zwycięstwa. W czwartej lidze spektakularne zwycięstwo 3-0 nad liderem Gdanią odniósł KP Starogard. Z potknięcia lidera skorzystał Grom Nowy Staw, który po zwycięstwie nad Gryfem Wejherowo 1-0 traci już tylko 7 punktów. Piłkarze Interu Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie wywalczyli 21. tytuł Mistrza Włoch. W meczu 35. kolejki Serie A pokonali u siebie Parmę 2-0 i mają już 12 punktów przewagi nad broniącym tytułu Napoli. Reprezentant Polski zaliczył wczoraj asystę. Piłkarze Realu Madryt pokonali na wyjeździe Espanyol 2-0 w 34. kolejce La Liga. W tej sytuacji Barcelona musi wstrzymać się ze świętowaniem mistrzostwa. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny tytuł mogą sobie razem z kolegami zapewnić w spektakularnych okolicznościach 10 maja po meczu z Realem.
15: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
7: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
18: Jeszcze ciepło, ale pochmurno. Dzisiaj przez cały dzień zachmurzenie umiarkowane oraz duże na Pomorzu. Przelotne opady deszczu, miejscami również burze. Burze, którym towarzyszyć będzie silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę i intensywne opady deszczu w wielu miejscach oczekiwane. Nad otwartym morzem lokalnie 14 stopni, poza tym na północy od 19 do 21, maksymalnie bo 25, pokażą dziś termometry na południu Pomorza. Ciśnienie 1008 hektopaskali jest stabilne. Magda Szpiner, dziękuję bardzo serdecznie, że byliście Państwo z nami. Audycję zrealizowała Kasia Piekło.
15: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
7: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
17: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Strefa politycznie kontrolowana.
1: Dzień dobry, Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. To jest Strefa politycznie kontrolowana na antenie Radia Gdańsk. W naszym studio dzisiaj senatorka Nowej Lewicy Anna Górska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Klub Lewicy, Stowarzyszenie Wspólne Jutro.
1: Jest z nami też senator Ryszard Świlski, Koalicja Obywatelska.
3: Dzień dobry.
1: I poseł Michał Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie pana redaktora, wszystkich radiosłuchaczy. Dzień dobry.
1: Moi drodzy, zaczniemy tak, myślę, trochę lekko. Zaczniemy od życzeń dla pana posła. Pan poseł dzisiaj urodziny 50. obchodzi.
3: I to jest lekko.
1: To jest lekko.
3: Aha, to jest lekko.
1: To jest lekko.
3: Myślę, panie pośle, wszystkiego najlepszego.
4: Bardzo dziękuję.
3: Żeby było lekko.
2: No bo to nigdy tak... nie powiem, kiedy mam urodziny w tym radiu.
3: Żeby nie było lekko.
1: Nie, ja to skonsultowałem, nie jest to tajemnicą, można o tym
3: ale to piękny wiek, powiedzieć. 50 lat to piękny wiek.
4: Tak, dzisiaj obchodzę urodziny 50. Czuję się dobrze. Dziękuję za życzenie.
3: A nic pana nie boli, jak pan wstaje? Nie.
4: No, na razie jeszcze nie.
3: A, no, dobrze.
4: Cieszę się bardzo, że nie muszę korzystać z publicznej służby zdrowia na chwilę obecną.
3: A nie, to nie.
1: Korzysta pan z prywatnej,
3: nie
1: rozumiem.
3: To, nie
4: na razie żadnej.
1: No dobrze, dobrze. Gdzie ja jestem, zapytała senatorka Górska w Radio Gdańsk, Strefa politycznie kontrolowana. To dalej, to dalej lekko, zanim wejdziemy w trudniejsze tematy, bo dzisiaj matury ruszają. Tak. Pamięta pani swój egzamin matury? Naturalny.
2: Tak, bo to jakby to było wczoraj, bo to tak naprawdę było wczoraj, jak już tak kontynuujemy.
1: Tak, rozmawiamy, tak?
2: Pamiętam, to była zupełnie inna matura niż ta, która jest dzisiaj, więc ciężko mi w ogóle porównywać. Życzę maturzystom, żeby się dobrze czuli, jak wyjdą z egzaminów. Bo jak będą się dobrze czuli, będą oddychać i będą gotowi na kolejny dzień zmagań maturalnych, to znaczy, że wszystko poszło dobrze, a zapewniam, że pójdzie, bo matura to jest tylko z nazwy straszna.
1: Pan senator Świlski?
3: Ja pamiętam matematykę i dzięki dobrym ludziom i wsparciu takiemu duchowemu udało się.
1: A to
3: nie, ale to zostawmy. To właśnie takie duchowe wsparcie.
1: Rozumiem. No to jeszcze siłą rzeczy posła Kowalskiego to zapytamy. Matematykę, panie pośle, też pan zdawał?
4: Matematyki nie zdawałem. Byłem w klasie filologicznej, więc zdawałem język angielski, język polski, historię. Wspaniały czas, wspaniałe lata, lata 90. Trzecie liceum Gdynia. Piękny czas, wspaniałe lata młodości.
1: Dobrze. To tak już, jak powiedziałem, lekko było, wspaniałe lata młodości. Dobrze, a teraz już zupełnie na poważnie wejdźmy w trochę trudniejsze tematy. Jesteśmy po święcie Konstytucji 3 maja. Wczoraj wystąpienie pana prezydenta Karola Nawrockiego, który powiedział między innymi, że ma przekonanie, że dzisiejsze problemy w Polsce to już nie są tylko polityczne problemy, to są problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. Powiedzmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice, poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego, tak powiedział prezydent Karol Nawrocki. Pani senator Górska, jak to jest z tym konfliktem politycznym?
2: Mam chyba, nie wiem, bo to powiedział pan prezydent Karol Nawrocki, jak rozumiem, który jest ewidentnie jakąś bardzo znaczącą częścią tego konfliktu politycznego. Jeżeli to jest autorefleksja, która ma sprawić, że pan prezydent już nie będzie po prostu tak agresywnej prowadził polityki przeszkadzania, jak to było słusznie kiedyś, sam jego otoczenie tak nazwało, że jest po to, żeby przeszkadzać większości parlamentarnej i rządowi wprowadzać różne rozwiązania w życie, tylko będzie jednak, pójdzie w drogę koncyliacji i szukania porozumienia, no to tylko dobrze dla Polski. Tylko się cieszyć. Natomiast powiem szczerze, że trochę nie mam jakichś żadnych złudzeń. Myślę, że to bardziej jest jakiś wytrych do tego, co też zdaje się wczoraj się dokonało, czyli po prostu próby przepychania zmian ustrojowych w kontekście zmiany konstytucji. Powołania jakiejś takiej bardzo dziwnej rady z panią byłą prezes
1: Trybunału Konstytucyjnego
2: Julią Przyłębską, która będzie
1: jeszcze będziemy rozmawiać o tej radzie.
2: Konstytucję. Jest to naprawdę wspaniały pomysł.
1: Pan poseł Kowalski, jak pan odebrał te słowa pana prezydenta?
4: Faktycznie pan prezydent wczoraj wygłosił bardzo mocne oświadczenie, przemówienie odnośnie Konstytucji. Surowo ocenił obecną sytuację w Polsce, ale też mówił o Konstytucji 3 maja, o której mówił, że była tam zapisana głęboka zdolność do Polski Polaków do autokorekty i też wspomniał, że wówczas, kiedy ona była uchwalana, uchwalono ją na najbliższe 25 lat, ponieważ już wówczas zdawano sobie sprawę, że czasy się zmieniają, że należy ją dostosować. Pan prezydent powiedział bardzo wyraźnie wczoraj, że szanuje obecną konstytucję z 1997 roku i będzie jej strażnikiem do samego końca, ale też powiedział wyraźnie, że potrzebujemy konstytucji nowej generacji, takiej na lata 30., które dzisiaj jak gdyby są, bo dzisiaj się sytuacja zupełnie zmieniła. Jeżeli porównamy lata 1997 a 2026, to ta sytuacja się diametralnie zmieniła, dlatego potrzebujemy jak gdyby innowacji, pewnych zapisów, które dostosują nasz kraj. Wówczas, jak ona była uchwalana, nie byliśmy ani w NATO, ani w Unii Europejskiej. Sytuacja geopolityczna się bardzo zmieniła, dlatego jest wymóg nowej konstytucji, której myślę, że nad tym trzeba się bardzo mocno pochylić. A ta rada, która wczoraj powstała, no to są to osoby, które od wielu lat zajmują się sprawami ustrojowymi, sprawami prawnymi, specjalizują się właśnie w interpretowaniu czy analizowaniu poszczególnych zapisów. Ale powtarzam, pan prezydent powiedział wyraźnie wczoraj, szanuje konstytucję z 97 roku, zeszłego wieku, ale dzisiaj Polska stoi przed nowymi wyzwaniami, przed nową sytuacją geopolityczną i należy przystąpić powoli do prac na taką konstytucją, która będzie adekwatna do obecnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej naszego kraju.
1: Senator Ryszard Świlski, potrzebujemy nowej konstytucji?
3: Panie redaktorze, zacznę chyba od czegoś innego, bo z wczorajszej wypowiedzi pana prezydenta zostały mi w pamięci dwie sprawy. Po pierwsze, krzyk i to, w jaki sposób artykułuje swoje myśli. Myślałem, że już po prezydencie Dudzie już nikt tego błędu nie popełni, ale jednak można być jeszcze lepszym. A drugie, nomen omen. Tak sobie pomyślałem, że jako były prezes Instytutu Pamięci Narodowej posługuje się w swojej wypowiedzi 3 maja na bardzo ważnym wystąpieniu zwrotem, co prawda filmowym, ale jednak z Psów, gdzie główny aktor mówi, będę stał na jej straży do samego końca. Jej albo mojego, stare ubeckie powiedzenie nie pasuje do zwrotu prezydenta 3 maja. I to mi pozostało tak naprawdę w tej wypowiedzi. Żadnej treści, tylko krzyk i ten zwrot, który brzmi mi do tej chwili w głowie.
1: A wracając do tego, od czego, o co zapytałem, to znaczy, czy tej nowej konstytucji potrzebujemy?
3: Gra polityczna, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Prezydent nie mówi tego, bo chce cokolwiek zmienić. Wie doskonale, jakie są realia polityczne. Wie, jaka większość musi być dla przyjęcia nowej konstytucji. Wie, że ani w tym Sejmie, ani w następnym parlamencie takiej większości nie będzie. Ba, też wie, kto i w jakiej formule ogłasza referendum. Więc to jest tylko i wyłącznie czysta polityka, a nie praca nad nowym dokumentem, nad ustawą zasadniczą.
4: Panie senatorze, ale ja muszę jednym zdaniem spuentować. Pan prezydent powiedział wczoraj bardzo wyraźnie, że żyjemy dziś w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko. To pan prezydent podkreślił, dlatego i ten konflikt niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice, dlatego jest potrzebny nowy fundament państwa, który scali to wszystko, bo na podstawie obecnej konstytucji, która generuje konflikty, niezrozumienie, która generuje tak naprawdę podziały, bo są różnego rodzaju interpretacje tych samych przepisów i to jest wyraźnie wskazane, że jeden przepis można rozumieć w dwojaki czy nawet trojaki sposób. Dlatego słowa pana prezydenta, celem słów pana prezydenta jest to, żeby powstała nowa konstytucja, która by łączyła Polaków, która byłaby bardzo klarowna, tak żebyśmy nie mieli, my wszyscy jako politycy, jako społeczeństwo, żebyśmy nie mieli wątpliwości co do zapisów. Dzisiaj ta konstytucja 97 roku generuje niezrozumienie pewnych zdań, bo państwo interpretujecie niektóre zapisy tak, jak wy to rozumiecie, my inaczej, więc a tutaj nie może być dowolności.
2: Musi być, wszyscy, żebyśmy
4: pani poseł,
2: rozumieli tak, jak
4: nie, pani poseł, to są, pani, to jest, to jest, to jest,
3: ale
4: teza,
3: ja nie,
4: to jest
3: wie, teza. Co ja interpretuję, ja to jest, potrafię czytać, skończyłem trzy,
4: to jest teza, szanowni państwo,
1: proszę panów, jak będziecie panowie mówić obydwaj równocześnie, to nic słuchacze nie zrozumieją, dlatego oddajemy głos teraz Annie Górskiej, która próbowała do mikrofonu dojść, a kiwała wcześniej głową.
4: Próbowała przerwać moją wypowiedź. O.
1: Ale zgłaszała się przed panem. Ale to już nieważne, bo słuchacz
4: tego
1: nie widzą.
4: Byłem w trakcie swojej wypowiedzi, więc pani, pani senator...
2: o zabranie głosu, zanim zaczął
4: pan
2: mówić.
4: Ale pani senator, kiedy mówiłem, to pani senator, że tak powiem, weszła mi... Taka jest prawda, pani senator, szanujmy się. Ja nie będę pani przeszkadzał.
2: To rozładowywanie konfliktu.
4: Nie, ja nie będę pani przeszkadzał, ale pani niech też mi pozwoli wypowiedzieć moją kwestię do końca. Ja teraz oddaję pani głos.
1: O, i teraz Anna Górska, proszę bardzo.
2: Już dostałam pozwolenie wszystkich panów na zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Więc chciałam powiedzieć, że Konstytucja jest z 97 roku. W przyszłym roku będziemy obchodzić jej 30-lecie. I do tej pory ona nie wzbudzała niczyich wątpliwości. Wszyscy prezydenci, premierzy, przedstawiciele, parlamentarzyści wiedzieli, jaka jest ich rola, co Konstytucja, jaką funkcję dla nich przeznacza, co mają robić, jak ten system, jak nasz ustrój działa. Problem pojawił się dopiero teraz, kiedy mamy prezydenta, który ewidentnie chce być Donaldem Trumpem. Po prostu. Chce mieć system taki, jaki ma prezydent USA, że on po prostu dzieli i rządzi, jest władcą wszystkiego i dyktuje wszystkim warunki i wszyscy chodzą i śpiewają tak, jak on zagra. I w takim kontekście, to rzeczywiście obecna nasza konstytucja, która jasno rozdziela funkcje i to, jak działa nasza demokracja, przeszkadza, po prostu. Taka jest prawda. I tylko i wyłącznie stąd bierze się pomysł na to, żeby pisać nową konstytucję. Ja niezmiennie apeluję, przestrzegajmy obecnej konstytucji i naprawdę wszystko będzie świetnie działać, tak jak działało do tej pory. I żadni prezydenci do tej pory nie mieli problemu z interpretacją i żadne partie nie miały problemu parlament, nie mieli problemu kolejni premierowie czy panie premier. Naprawdę problem jest teraz, bo po prostu pan prezydent chce więcej władzy. A moje pytanie jest jeszcze takie. Załóżmy, że wydarza się taki hipotetyczny układ, w którym udaje się tę konstytucję zmienić. I ten prezydent ma tą całą władzę. I po prostu Karol Nawrocki może się koronować, jeśli będzie chciał. Tak? I nagle zmienia się ten prezydent. To PiS będzie znowu zmieniał konstytucję? Tak jak musiał kiedyś przeliczyć głosy, bo przegrał głosowanie? Tak? I bo będzie chciał odzyskać tą władzę na przykład dla parlamentu? Ludzie, zatrzymajmy to szaleństwo. Ja się zgadzam, tak, konflikt polityczny jest bardzo gorący. Nawet jak się okazuje, można się grubo pokłócić o dostęp do mikrofonu w studio radiowym, ale naprawdę, przestrzegajmy konstytucji.
4: Nikt się nie pokłócił o to, pani poseł. Pani senator, przepraszam, nikt się nie pokłócił, ja po prostu mówiłem, a pani mi weszła w stanie i ja się nie kłócę z panią, tylko proszę mi pozwolić dokończyć moją myśl i tylko tyle. I dziękuję za to.
1: Dlatego mówiłem, że lekko zaczęliśmy. Ale ja mam do państwa zupełnie inne pytanie jeszcze, bo takie ono mi się trochę rodzi na kanwie całej tej dyskusji. Zastanawiam się i myślę, że być może nasi słuchacze mogą mieć podobną refleksję. Dla kogo tak naprawdę jest konstytucja? Czy konstytucja jest dla polityków rządzących, czy tych, którzy są w opozycji, czy konstytucja jest jednak dla obywateli i ma zapewnić obywatelom to, żeby państwo jednak funkcjonowało sprawnie? Senator Świlski.
3: Zbiór wartości, zbiór zasad, można powiedzieć coś, co zawsze się mówi, że to jest konstytucja czegoś. Często się pojawia taki zwrot, kiedy mówimy o pewnego rodzaju dokumentach, które dotyczą czegokolwiek innego. W tym wypadku mówimy jasno i wyraźnie. Konstytucja dotyczy każdego z obywateli. Ktoś powie, nie dotyczy mnie, gdyż nie ma tam moich żadnych praw ani obowiązków, wręcz przeciwnie. Wszystkie. Ona mówi o tym, co możesz, ale jakie są również zobowiązania twoje w stosunku do wspólnoty, do państwa. I tak traktuję ten dokument, zawsze z szacunkiem. Jesteśmy po obchodach Święta Konstytucji 3 maja. Dużo takich mądrych słów było też wypowiedzianych na różnego rodzaju spotkaniach. Im mniejsze spotkanie, tym mądrzejsza wypowiedź. I to chyba pokazuje to, że ta konstytucja wróciła pod strzechy i myślę, że kiedyś była taka moda na czytanie konstytucji. Dobrze by było do tego wrócić, bo śmiem wątpić, jakbyśmy gdzieś zrobili próbę losową, to na 100 wybranych ilu mieszkańców, obywateli przeczytało konstytucję. Może warto do tego wrócić.
1: Poseł Kowalski, jeżeli mogę z podobnym pytaniem się zwrócić, dla kogo ta konstytucja tak naprawdę jest i jaką obywatele mają gwarancję, że jeżeli nowa konstytucja zostałaby napisana, uchwalona, no weszłaby w życie, to jest bardzo długi proces i wiemy, że to się nie stanie z dnia na dzień, ani z roku na rok nawet, to jaką obywatele mają gwarancję, że politycy będą przestrzegać zapisów nowej konstytucji, skoro mają kłopot z przestrzeganiem zapisów starej konstytucji?
4: No właśnie, to jest dobre pytanie. No przede wszystkim pan prezydent zaczął rozmawiać o konstytucji, to nie jest tak, że ona powstanie, to jest kwestia wielu lat pracy, tak, to jest kwestia pracy wielu zespołów, ale o to, co pan rektor pytał, czyli dla kogo jest ta konstytucja? No dla każdego z nas, tak? Dla każdego Polaka, dla zwykłego obywatela, dla urzędnika, dla parlamentarzysty, dla każdego, kto się utożsamia z Polską, który szanuje Polskę, Polaków.
1: To skąd ten konflikt tak daleko idący?
4: No wie pan, no to jest pytanie bardzo, bardzo szerokie, skąd konflikt. Konstytucja powinna gwarantować nam pewne prawa, powinna budować zaufanie do państwa, powinna rozstrzygać pewne spory kompetencyjne. Konstytucja powinna być takim wyznacznikiem, w jakim kierunku państwo, które respektuje prawo, powinno pójść. Powinna stanowić, że pewne instytucje państwowe są trwałe i ciągłość nie jest tylko na jedną, czy dwie, czy trzy kadencje, tylko powinna gwarantować funkcjonowanie pewnych instytucji państwowych. Powinna też jak gdyby zabezpieczać również te instytucje państwowe przed zakusami różnych polityków, różnych partii. Konstytucja powinna być czymś, co jest ponad podziałami politycznymi, ponad sporem politycznym. Ona powinna rozstrzygać te spory i powinna być czytelna, jasna. I to nie jest tak prosto, że ją za chwilę, że pani senator powiedziała, że PiS, Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie zmieniło konstytucji, nigdy nie uchwalało tej ustawy. To jest ustawa bardzo trudna. Ona wymaga wielkiego konsensusu.
2: Całe szczęście,
4: że jedna czy druga partia sama nie może tego zrobić. Całe szczęście, pani senator, zgadzam się z panią. Dlatego ona wymaga konsensusu, pracy, pewnego doskonalenia i pewnego takiego wzniesienia się ponad podziałami, poza ten konflikt, w cudzysłowie o mikrofon, którego tutaj nie było. Więc to nie jest błaha sprawa, ale ja się cieszę, że pan prezydent w dniu wczorajszym rzucił takie hasło. Zobaczymy, co z tym będzie. Nie wiem, no to jest kwestia bardzo, bardzo trudna, ale też o tym trzeba rozmawiać, bo dzisiaj prawie 30 lat po uchwaleniu Konstytucji z 97 roku, która była na tamte czasy dobra, dzisiaj mamy inną sytuację geopolityczną. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy państwem...
1: Ale konstytucja powinna zależeć od sytuacji geopolitycznej w pana ocenie?
4: Oczywiście. No jeżeli, panie redaktorze, tamta konstytucja sprzed 235 lat była napisana na 25 lat. Wówczas, jak pan poczyta trochę o historii tej konstytucji, osoby, które ją nad nią pracowały, czy ją uchwalały, mówiły, że ona jest tymczasowa. Że to jest konstytucja, która ma sformalizować państwo polskie, które ma na jakiś czas jak gdyby uporządkować instytucje państwowe, przepisy, ale już wówczas zdawano sobie sprawę, że ona nie będzie wieczna, że pewne procesy będą zachodziły i na ówczesne czasy to było bardzo mądre.
1: A pamięta pan, jak długo Polska istniała jeszcze po uchwaleniu tej konstytucji?
4: Panie rektorze, no wystarczy spojrzeć, były potem rozbiory, tak?
1: Potem czy przedtem?
4: Później. Były rozbiory. No Polska na 123 lata zniknęła z mapy świata. Na szczęście
1: czyli
4: udało się...
1: Czyli rozbiory były po uchwaleniu konstytucji
4: Na szczęście udało się, panie redaktorze, uchwalić w 19 roku kolejną, potem w 35 kolejną. Dzisiaj mamy już 2022, tak praktycznie wchodzimy w ten wiek. Więc jest potrzebna nowa konstytucja, która będzie stworzona ponad podziałami politycznymi.
1: Ach, trochę mi, przepraszam, teraz nie wiem, co powiedzieć, bo rozbiory były trzy, panie pośle, pamiętajmy o tym, a konstytucja 3 maja w którym roku została uchwalona?
4: Panie doktorze, pan sobie odejmie od dzisiejszej daty 2026, 265 lat i wyjdzie panu ta data, kiedy była uchwalona.
1: A pan może nam powiedzieć, czy nie?
4: Panie doktorze, ja panu powiedziałem, niech pan sobie weźmie kalkulator, sobie odejmie i wyjdzie panu. To jest program, czy to jest quiz?
1: No, panie pośle, ale to nie o to chodzi, ale rozmawiamy
4: o
1: pewnych podstawach, tak? No jeżeli...
4: 235 mówi, że... lat temu, panie redaktorze, zostało uchwalone.
1: Dobrze. Rozumiem. Pierwszy rozbiór Polski, pamiętajmy, który rok? 1772, z tego co pamiętam. Senator Świlski zgłaszał się do...
3: Tak, ale ja tylko chciałem powiedzieć, że ja się bardzo cieszę z pierwszej części wypowiedzi pana posła, ale tą drugą zostawiam, bo to trochę beletrystyki absolutnie, ale ja się zgadzam z całą pierwszą częścią pana wypowiedzi, bo dokładnie konstytucja, która obowiązuje w naszym kraju, spełnia te normy, o których pan powiedział. Więc szanujmy...
2: różne prawa, prawo do
3: szanujmy, tak jest, szanujmy to, co mamy, bo mam nadzieję, że niektórzy z nas po prostu zapomnieli i nie idźcie tą drogą, naprawdę nie idźcie tą drogą, bo można łatwo wpaść w taki tam jakiś kanał.
1: To na zamknięcie tego tematu jeszcze senator Anna Górska z tym, senatorka Anna Górska nawet, przepraszam najmocniej, z tym pytaniem może trochę retorycznym, dla kogo ta konstytucja być powinna?
2: Dla wszystkich i dla organów państwa, bo tak opisuje, jak funkcjonuje nasze państwo. I różne instytucje, które są kluczowe dla jego funkcjonowania.

0: które człowiekowi się należy, to państwo powinno chronić jego pracę. I to jest między innymi dbanie o to, to jest też element realizowania zapisów obecnej konstytucji. Także cieszę się, że jesteśmy zgodni, że wszyscy będziemy o tę konstytucję dbać.
1: Konstytucja daje też możliwość na przykład odwoływania poszczególnych członków rządu, jeżeli są jakieś wątpliwości co do tego, jak sprawują swoją funkcję na przykład, albo jak działa dany resort. Zeszły tydzień to są dwie debaty nad odwołaniem pani minister z koalicji rządu, ale chciałbym się skupić na debacie dotyczącej ochrony zdrowia. Dzisiaj też o poranku pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda była naszą gościnią. Przetrwała to głosowanie, koalicja zdała egzamin. Od senatora Świckiego zaczniemy teraz.
2: Jeżeli będziemy rozmawiali o polityce, to powiem. Jeżeli o ochronie zdrowia nie będę się wypowiadał za bardzo, bo się nie znam po prostu na tym. Znaczy jestem uczestnikiem systemu ochrony zdrowia, ale nie jestem fachowcem w tej materii, więc proszę mnie zwolnić. Pani minister była u pana dzisiaj w radiu, więc mam nadzieję, że odpowiedziała na wszystkie pytania. Ale teraz
1: tak, ale ja pytam teraz tak, o oczywiście. Stabilność koalicji.
2: Nie wątpiłem w stabilność koalicji. Myślę, że niepotrzebnie niektórzy członkowie koalicji chcieli wykorzystać to zamieszanie dla swoich wewnętrznych rozrachunków. I to jest absolutnie niepotrzebne, bo trzeba trochę wyjść ze swojej strefy komfortu, zapomnieć o jakichś rzeczach, które się dzieją u ciebie w domu, bo o coś innego w tym wszystkim chodzi. Więc dobrze, że te dwa weta zostały... Wotum nieufności, wotum nieufności zostały odrzucone i myślę, że to też pokazuje, że nie warto iść tą drogą, a tym bardziej no, są takie zasady, zresztą pan redaktor o tym powiedział, to nie opozycja będzie meblowała skład rządu, bo konstytucja mówi, kto ten skład rządu przedstawia i powołuje.
1: Poseł Kowalski?
3: Oczywiście, panie senatorze, opozycja nie będzie meblowała składu rządu, ale opozycja ma prawo złożyć weto. Wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów, do których ma zastrzeżenia i tego, panie senatorze, proszę nam nie odbierać.
2: To jest, nie odbieram.
3: Tak, ale mamy prawo złożyć wotum i nic takie żeśmy złożyli. Ja z panią minister zamieniłem kilka zdań dzisiaj. Pani minister wychodziła od państwa z redakcji, minęliśmy się. Kilka zdań żeśmy zamienili. My jako Prawo i Sprawiedliwość bardzo krytycznie oceniamy funkcjonowanie resortu zdrowia pod kierownictwem pani minister. Pani minister nie przeprowadziła żadnej reformy, jeżeli chodzi o reformowanie służby zdrowia. My obserwujemy radykalne cięcia, jeżeli chodzi o finansowanie służby zdrowia.
2: Nie, to nie jest prawda. Przepraszam.
3: Panie senatorze, ale to pan sobie, że tak powiem, skontruje później, ale proszę mi tutaj pozwolić wypowiedzieć się. Jestem też tutaj gościem tej redakcji, też mam prawo wypowiedzieć swoje krytyczne. Jeżeli się państwo z tym nie zgadzacie, ja to też rozumiem, ale będziecie państwo mieli później swój czas. Ja nie będę wam wchodził w zdanie. Pozwólcie się tutaj jednemu posłowi, jesteście państwo z koalicji, uszanujcie moje prawa.
0: Mówi na temat, ale proszę mnie nie przerywać. Pan opowiada o tym, jak to panu wszyscy przeszkadzają.
3: Ja mam prawo się wypowiedzieć.
0: Szkoda tej audycji, naprawdę. Proszę mówić na temat.
3: Ale pani senator, proszę uszanować mój czas. Ja w moim czasie mam prawo mówić, o czym mam ochotę. I dlatego mówię, obserwujemy radykalne cięcia, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. W zeszłym tygodniu przeprowadziliśmy szereg kontroli poselskich w szpitalach powiatowych. Był czarny protest w szpitalach powiatowych. Nie był on wymierzony w pacjentów, był on wymierzony w zarządzanie służbą zdrowia. Dzisiaj mamy deficyt prawie od 23 do prawie 30 miliardów złotych. Nie widzimy żadnych działań, które by zmierzały do naprawy sytuacji. Zabiegi są odwoływane, przekładane. Dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy rok profilaktyki. Sejm ustanowił rok 2026 rokiem profilaktyki. Badania profilaktyczne są obcinane około 70% w różnych szpitalach. Po tej kontroli, którą żeśmy przeprowadzili z parlamentarzystami w niektórych szpitalach, bo nie udało się wszystkich szpitali. No ja byłem na przykład w Chojnicach, byłem w Lęborku. Planuję w przyszłym tygodniu odwiedzić Miastko, bo tam jest sytuacja bardzo dramatyczna, jeżeli chodzi o szpital. Również planuję być w Słupsku. No, szpitale mają bardzo duże długi i to nie są długi, które jak gdyby... Oczywiście one są generowane latami. To nie jest tak, że wszystko się zadziało w ciągu 2 lat. Tutaj też mówię, jak jest uczciwie. Natomiast wzrost tych długów w ciągu tych 2 lat jest diametralnie dużo większy, aniżeli przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko przytoczę jedną

0: i jedną, szanowni państwo, jeżeli pozwolicie, ale pewnie mi pozwolicie to powiedzieć, przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości długi szpitali łącznie, wszystkich szpitali, było to 800 milionów złotych. Oczywiście to nie jest mała kwota. Natomiast dzisiaj przez prawie 2 lata te długi wynoszą 2 miliardy złotych, panie senatorze. Pan na mnie się patrzy z takim politowaniem, a ja po prostu przywołuję dane GUS-owskie. I to nie są dane, które sobie ktoś tam napisał, tylko to są dane wynikające z informacji zbieranych od wszystkich szpitali. Przez 8 lat długi szpitali był 800 milionów, dzisiaj mamy 2 miliardy. Jest to szokująca informacja, ale powiem więcej. Jak pani minister obejmowała stanowisko szefa resortu zdrowia, powiedziała takie zdanie, że pacjent powinien sam najpierw zapłacić fakturę za siebie, a później jak gdyby ubiegać się o zwrot. Było takie zdanie, to można sprawdzić. To było zdanie szokujące. My oceniamy to, że jest to pomalutku pełzająca prywatyzacja służby zdrowia, na którą nie możemy pozwolić, bo większość tych pacjentów i tak musi się gdzieś leczyć, gdzieś musi się badać, więc ucieka do prywatnych jednostek zdrowotnych i płaci duże pieniądze. Taka, pani senatornik, pani tutaj głową nie kiwa, taka jest prawda. Jeżeli pani nie może się dostać do publicznej służby zdrowia, to pani musi gdzieś, że tak powiem, się zbadać, czy swój problem medyczny rozwiązać, więc pani idzie do prywatnej służby zdrowia. To jest oczywiste. Oczywiście my nie jesteśmy przeciwko prywatnej służbie zdrowia. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że powinien być ewidentny rozdział. Powinna funkcjonować publiczna służba zdrowia, ale również jeżeli ktoś ma pieniądze, kogoś stać, to korzysta z prywatnej służby zdrowia i tutaj jak najbardziej to jest racjonalne. Natomiast dzisiejszy resort oceniamy krytycznie, mamy do tego prawo. Jesteśmy po szeregu kontroli i niestety te wnioski nie są dobre. Zadłużenie szpitali wszystkich w tej chwili to jest ponad 2 miliardy złotych w ciągu 2 lat. No nie ma jak gdyby takiego planu, ja nie słyszałem od pani minister dzisiaj w państwa audycji, takiego idea fix, żeby tą sytuację naprawić. Jest to takie tylko zarządzanie tymi długami, tym deficytem. A szkoda, bo przecież służba zdrowia jest bardzo istotna.
1: Panie Marszałku, ale będziemy słuchać do brzegu. No właśnie, do rana będziemy słuchać tego.
0: Nie, do rana to panie senatorze, ja już oddaję głos, ale proszę nie być złośliwym. Miałem prawo się wypowiedzieć. Pan teraz ma prawo się wypowiedzieć, ja teraz pana słucham.
2: Panie pośle, ja panu głosu ani prawa do wypowiedzi nie odbieram, ale trochę pan uniknął odpowiedzi na to, o co pytałem. Pani senator Górska, teraz jeżeli możemy wrócić do tej dyskusji. Trochę mi się nie zgadzają te dane dotyczące długów szpitali, ale tego teraz nie zweryfikujemy. Co do zadłużenia w NFZ-cie, 17 miliardów chyba jest ta nowa prognoza, tak to prezes NFZ-u.
0: Obecnie jest 23.
2: Przedstawił... No, różne dane się pojawiają, panie senator.
0: Nie, to są dane oficjalne.
2: 17 miliardów jest planowany teraz nowy szacunek. Nie wiadomo, czy on się potwierdzi, ale takie dane znalazłem dzisiaj o poranku, szykując się między innymi do tej audycji. Pani senator Górska, jak to z tym zadłużeniem szpitali?
3: 23 miliardy to była kwota, o której prognozowaliśmy, że będzie brakowało na koniec ubiegłego roku, kiedy przyjmowaliśmy budżet. Po 4 miesiącach ta kwota jest weryfikowana, ona się rzeczywiście trochę zmniejszyła. Natomiast ja też nie znam szczegółowych danych, nie potrafię teraz z głowy dotyczących zadłużenia szpitali, ale ja myślę, że problem z...
0: 2 miliardy.
3: Ja myślę, że problem z organizacją ochrony zdrowia widać chociażby w tym narastającym teraz problemie, który jest z finansowaniem badań diagnostycznych, bo ja słuchałam też rozmowy z panią ministrą, która była tutaj na antenie przed godziną 9:00. I ja myślę, że chyba to powiem w końcu głośno, ponieważ to przekładanie tych wizyt, które się teraz odbywa, w mojej ocenie nie jest niczym innym jak po prostu szantażem prywatnego rynku diagnostycznego, który opanował po prostu diagnostykę. Ponieważ pani minister powiedziała bardzo ważne dane. 66% badań diagnostycznych, rezonansów, tomografii i tak dalej wykonują prywatne spółki diagnostyczne, które pracują na zlecenie publicznej ochrony zdrowia. Po prostu dostajemy skierowanie i idziemy i wykonuje to pracownia, która tak się składa, że jest prywatną firmą. To są duże, ogromne firmy. One bardzo często są nawet nie polskie, tak? Tylko po prostu to są europejskie jakieś spółki czy globalne.
2: I ten argument o marżach chociażby, o którym pani minister mówiła, jest
3: i teraz
2: istotny w tym
3: wszystkim. Co zrobił NFZ, to obciął po prostu pojedyncze płatność za wykonanie pojedynczego badania. I teraz spółki, które mają w większości opanowany ten rynek, zamiast obciąć swój koszt albo zrezygnować częściowo z marży, bo marża 40% w systemie ochrony zdrowia to jest horrendalna marża, naprawdę. I teraz przekładają i jak gdyby przekładają te badania i będą ich wykonywać mniej. I to jest szantaż po prostu wobec tego systemu, bo prawda jest taka, że te spółki dyktują te stawki od lat. Doprowadziły kolejne działania do tego, że mamy ten sektor sprywatyzowany. A jak działa sprywatyzowany sektor? Pod dyktando tego, kto jest większościowym udziałowcem tego sektora. I moim zdaniem ten ruch NFZ-u, on dzisiaj ma takie skutki, że te wizyty są rzeczywiście przekładane, że tych badań diagnostycznych te firmy chcą wykonać mniej, bo im się nie podoba ta stawka. To nie jest tak, że one nie dostaną pieniędzy za nadwykonanie, po prostu dostaną niższą stawkę, urealnioną. Jak pozbawioną tej marży, tak? W wielu miejscach.
2: No ale efekt niestety jest taki, że efekt to pacjenci jest, odczuwają,
3: efekt jest taki,
2: prawda?
3: Że odczuwają to najbardziej pacjenci. No i teraz co powinniśmy zrobić jako państwo? No po prostu powrócić do systemu, w którym pracownie diagnostyczne były przy publicznych placówkach ochrony zdrowia i były elementarną częścią, tak? Były odrębnym oddziałem takiego, nie wiem, szpitala czy jakiejś poradni specjalistycznej, a nie zlecane są te zadania do prywatnych spółek. I tutaj cały system musi się nad tym pochylić. Muszą ta sieć usług, o której mówiła też pani minister, jest bardzo potrzebna do tego, bo ona nam też pokaże, gdzie te pracownie powinny być, przy których placówkach, przy których jednostkach, ale też polityka NFZ-u musi być inna, bo jeżeli mamy sytuacje takie, że są ośrodki, w których państwowe, nie wiem, szpitale, które mają przecież te urządzenia, bo przypomnę, Wielka Orkiestra nakupowała rezonansów przez lata. Wielkie były programy również ministerialne, gdzie były szpitale wyposażane.
2: I często stoi ta aparatura NFZ, i się kurzy dosłownie.
3: Bo NFZ tak? Nie daje na nie kontraktu, tylko daje ten kontrakt prywatnej firmie. Tak? A ta firma potem w trakcie roku jeszcze dyktuje, podnosi stawkę. Za rok ta stawka rośnie, ponieważ zatrudnia jednocześnie, nie wiem, lekarzy, całą obsługę pielęgniarską i diagnostów za stawki, które są nieporównywalnie też lepsze niż w publicznej ochronie zdrowia, co też im generuje koszty. I ten system po prostu tak działa i to jeszcze bardziej napędza tą prywatyzację. My musimy wrócić do takiego momentu, w którym jeżeli ktoś jest w szpitalu i albo musi się przebadać specjalistycznie i dostaje skierowanie w publicznej placówce ochrony zdrowia, to idzie i robi na miejscu tam po prostu badanie, a nie, że biega i szuka firmy, która mu to badanie zrobi. Ona mu to zrobi bezpłatnie, no bo jakby to jest wszystko dalej finansowane w NFZ-cie. Ale naprawdę, mamy te urządzenia i kupujemy nowe. Wiele szpitali przecież się cały czas dosprzętowuje, kupują nowe urządzenia, a potem okazuje się, że i tak kontrakty wykonują firmy prywatne, które dyktują warunki na tym rynku.
2: Jeżeli możemy już ten temat zakończyć, bo chciałbym jeszcze przejść...
1: No, ale jedno zdanie chciałbym jednak.
2: Proszę bardzo, senator Szymski.
1: Miałem przyjemność z panią minister obecną pracować w samorządzie województwa przez 10 lat. Obserwowałem tę pracę, trochę zajmując się inną kwestią w samorządzie województwa, ale tak organicznej pracy, jaką pani minister obecna wówczas kierując szpitalami pomorskimi wykonała, to będę pamiętał ją do końca. Dzisiaj podobny system zapewne chcę wprowadzić w systemie ogólnopolskim i mam świadomość utrudnień z tym związanych. My przez 10 lat nie przeszkadzaliśmy na Pomorzu w tym projekcie. Dzisiaj można powiedzieć, że szpitale pomorskie, nie tylko szpitale pomorskie, ale też te, z którymi współpracowaliśmy, mam na myśli chociażby szpitale powiatowe, funkcjonują bardzo dobrze. Szpital w Tczewie, szpital w Starogardzie Gdańskim, bo można to... Okej, okay, mówię ten, które trochę znam. I teraz zmierzam do tego systemu nie uzdrowi się przez 2 lata. Więc ci, którzy przyrządzili przez 8 lat, są ostatni, którzy mają prawo wypowiadać się o systemie ochrony zdrowia.
2: To ten temat zakończmy. Ja jeszcze tylko powiem, że tutaj w międzyczasie sprawdziłem dane tak zwanym, przepraszam za kolokwializm, i znalazłem tekst Marka Nowickiego, więc chyba dziennikarza medycznego, który no, jest jednym z wiodących dziennikarzy w tej materii. To jest tekst z listopada 2023 roku, więc to jest istotne. Też to jest ten moment przełomu i zmiany rządów. Jak bardzo sytuacja finansowa szpitali pogorszyła się w czasach PiS, pokazują liczby. Ministerstwo Zdrowia dopiero teraz, po wyborach, ujawniło szpitalny dług za 2022 rok. To 19,5 miliarda złotych. Nie było się czym chwalić. W ciągu 8 lat dług prawie się podwoił. W 2015 roku wynosił 10 miliardów, no niespełna 11. To jedno z największych zaniedbań kończących się rządów. Tak Marek Nowicki, jeden z najbardziej znanych dziennikarzy medycznych, podsumowywał to, co działo się w resorcie zdrowia za rządów Zjednoczonej Prawicy. Ale
0: szachmat. A ja odsyłam, panie redaktorze, do GUS-u i tam pan będzie miał wiarygodne informacje. Ja nie wiem, kto to jest pan Marek Nowicki.
2: Ale przepraszam, bo to była informacja po konferencji ministra zdrowia byłego. Dobrze, wtedy.
0: To ja zachęcam do informacji na stronach publicznych, jakie było zadłużenie wygenerowane przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. 800 milionów, dzisiaj przez 2 lata rządu Koalicji Obywatelskiej 2 miliardy długu szpitali. Ale to są informacje, które ja mam ze strony internetowej publicznej GUS-u.
2: Rozumiem.
0: Dobra.
2: Rozumiem. Zostawmy ten temat. Parę minut nam audycji zostało. Chcę jeszcze zapytać i teraz do posła Kowalskiego się zwrócę, ale chcę o Janusza Kowalskiego zapytać i o pana Łukasza Mejzę. Kurczy się wam klub? No może to jest zbyt duże słowo. Dwie osoby to nie jest kurczenie się klubu, ale istotne odejścia z klubu Prawa i Sprawiedliwości, dość szeroko omawiane w zeszłym tygodniu. To jest strata czy wzmocnienie klubu?
0: No, dwóch kolegów zrezygnowało z członkostwa w klubie. Są dwa różne powody. No, przy tak dużym organizmie, jaki jest klub parlamentarny, który ma prawie 190 parlamentarzystów, posłów. Mówię o klubie sejmowym oczywiście, bo tak jeszcze jest. Mamy parlamentarzystów w Senacie. No, takie rzeczy się zdarzają. Pan poseł Mejza powiedział ewidentnie, że nie chce mieszać nas, czyli klubu, w jego prywatne sprawy i tutaj pełne zrozumienie, a pan poseł Janusz Kowalski zrezygnował. Ja nie rozmawiałem z Januszem, bo to ta informacja była podana przed weekendem majowym, także nie było okazji porozmawiać. No, z informacji tylko publicznych wiem, tak, że sam zrezygnował, przeprowadził z panem prezesem rozmowę, sam zrezygnował z klubu. Jakie są faktyczne powody? Nie wiem. No, ciężko mi, że tak powiem, tutaj domyślać się. No, panowie posłowie mają prawo działać w jakim klubie mają ochotę. No, zrezygnowali z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. Normalna rzecz, ale to jest też wynik tarć takich wewnętrznych pewnie. Mhm. Tak jak na przykład sprawa senatora Lęca. Też to było, ta informacja wynikła też w wyniku tarć wewnętrznych. Ta informacja została, że tak powiem, ujawniona przez jednego, przez osoby, które też działają w koalicji. To są rzeczy takie, no, że tak powiem, przedwyborcze, tak? No, takie rzeczy się zdarzają. Ja szanuję decyzję pana posła Kowalskiego, pana posła Mejzy. Nie chcą jak gdyby tutaj stwarzać problemów klubowi. Okej, okay, jest to decyzja przeanalizowana, przedyskutowana z kierownictwem klubu. Mi zostaje tylko i wyłącznie to zaakceptować.
2: Senatorka Anna Górska, jak patrzy na to odejście?
3: Znaczy nie wiem, no to nie są moi koledzy, bym chyba się wstydziła nazywać degenerata i oszusta Mejzę kolegą. Pan Janusz Kowalski, zdaje się, że dziennikarze opisali przyczynę jego odejścia i jego powiązania z firmami i spotkania z panem Kralem w sprawie i powiązania z kryptowoltami.
2: Zonda krypto w tle się pojawia,
3: która upadła,
2: tak jest.
3: Która oszukała mnóstwo ludzi, zniknęła z ich pieniędzmi. Więc myślę, że to są po prostu jakieś wyprzedzające ruchy, mające niwelować potencjalne straty wizerunkowe Prawa i Sprawiedliwości. A tak naprawdę pan Mejza powinien siedzieć w więzieniu za oszukiwanie ludzi śmiertelnie chorych, wciskanie im jakichś amerykańskich coco-jumbo terapii za ciężkie pieniądze. A pan Janusz Kowalski, no jeśli potwierdzą się te fakty, że gdzieś te rzeczy i wyjdą jakieś kolejne rzeczy, no to też powinien chyba się spotkać z panem prokuratorem i wyjaśnić, jaki był cel jego spotkań z panem Kralem i czy może gdzieś, nie wiem, może ma jakąś wiedzę na temat tego, gdzie są pieniądze ludzi.
2: Senator Siliski na koniec.
1: Ja słuchałem wypowiedź pana Sasina, który mówi, przecież to wyborcy nam wybierają posłów. No, biedny ten wyborca, no, który taką krzywdę zrobił PiS-owi. A druga kwestia, i tu się naprawdę uśmiałem, jak sobie to przypominam, to śmiech nie schodzi z mojej twarzy. Mianowicie Janusz Kowalski tłumaczył, że odszedł z PiS-u dlatego, że miał dosyć w jednym z regionów, że jego kumple z PiS-u wciskają do spółek Skarbu Państwa działaczy PiS-u. Ja przypomnę państwu, że Janusz Kowalski to gość, który w spółkach Skarbu Państwa zarobił prawie 3 miliony złotych. Znaczy, to jest coś nieprawdopodobnego, gdzie ci ludzie mają lustro rano, jak się golą. Albo się nie
3: ale
1: golą.
3: Też został politykiem na skutek jakichś familijnych powiązań tych ale lokalnych tam spółek. Tam zostawmy to. Generalnie naprawdę.
0: Słuchajcie, uszanujmy wybór wyborców.
1: Ale... A to prawda, tak.
0: To wyborcy decydują, kto jest posłem, kto nie jest posłem, kto jest senatorem, kto nie jest senatorem. Panowie wydali oświadczenie.
2: Tak, ale listy wyborcze i to, kto na tych listach się znajduje, o tym decydują politycy, szefowie partii.
3: O tym decyduje pan prezes podobno osobiście w Prawie i Sprawiedliwości, więc myślę, że to jest też odpowiedzialność pana prezesa za to, że Majdan Kowalski na tych listach się znaleźli.
0: Szanowni państwo senatorzy, zostawmy to wyborcom, niech oni ocenią, zostawmy to tym osobom, które odeszły z klubu, wydały oświadczenia. Ja tego nie komentuję, ja się z tym zapoznałem, ja to przyjmuję do wiadomości.
2: Na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Nie dowiedzieliśmy się do końca, czy to wzmocnienie, czy to osłabienie, ale rozumiem, że każdy musi ocenić
0: panie
2: sobie
0: doktorze,
2: sam.
0: Kowalski i Mejza powiedzieli wyraźnie, że będą wspierali klub, będąc poza klubem, więc tutaj myślę, że bilans głosów raczej się nie zmieni.
2: Rozumiem. I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję. I teraz od mojej prawej senator Ryszard Świlski, Koalicja Obywatelska.
1: Dziękuję serdecznie i trzymamy dzisiaj kciuki za Gdańską Lechię.
2: I za maturzystów.
1: A to już na początku powiedzieliśmy.
2: I nie tylko gdańskich. Senatorka Anna Górska, Lewica.
3: Tak, do uczece i dobry głę na tę maturę dla wszedczych.
2: I język kaszubski zaistniał także w tej audycji. Poseł Michał Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim maturzystom połamania piór.
2: To była Strefa Politycznie Kontrolowana na antenie Radia Gdańsk, którą zrealizowała Katarzyna Piekło, poprowadził Kuba Kauga. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
4: Strefa Politycznie Kontrolowana. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: Poniedziałek w Radiu Gdańsk.
1: Dziadku, ale z ciebie Sigma. Rel, wow, ale slay.
2: Brr, ale cringe.
3: Wnusiu, ale co to znaczy?
0: Co mówią młodzi? Wyjaśniają profesor Zenon Lica i Daniel Wojciechowski. W każdy poniedziałek po 12.
1: Ale cringe.
4: Reklama.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
9: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
10: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
8: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
11: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
12: Chcę tak dalej.
4: Reklama.
13: Dziś poniedziałek, 4 maja, minęła 10.
4: Radio Gdańsk. Wiadomości.
13: Robert Silski.
14: Ponad 440 razy od czwartku interweniowali pomorscy strażacy. 365 zł tyle będzie kosztował całoroczny bilet komunikacji miejskiej w Słupsku. W Bytowie nie będzie ulg w opłatach za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Mieli z nich skorzystać seniorzy oraz osoby niepełnosprawne.
15: Uważamy, że należałoby poszukać innego rozwiązania, innej jakiejś sposobności pomocy tym osobom.
14: To był bardzo pracowity weekend dla pomorskich strażaków. Jak informują, od czwartku interweniowali ponad 440 razy. Połowa zdarzeń to pożary, drugie tyle miejscowe zagrożenia. Druhowie ratowali m.in. uczestników tragicznego wypadku łódki na jeziorze Salińskim. W sobotę młoda motocyklistka zginęła w Mosinie w powiecie człuchowskim. Wczoraj ratownicy pracowali m.in. przy pożarze składowiska odpadów i zużytych opon w Czersku. Nocą gasili też dom jednorodzinny przy ulicy Prusa w Straszynie. W statystykach ostatnich 4 dni jest aż 16 ofiar śmiertelnych i 60 osób rannych. 365 zł za całoroczny bilet komunikacji miejskiej w Słupsku. Władze miasta zapowiedziały wprowadzenie nowej oferty taryfowej dla mieszkańców. Do tej pory taki roczny karnet można było kupić tylko raz, teraz ma być dostępny co roku, mówi Dagna Migołajczak-Maśnicka z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
16: Pierwszy bilet za 365 zł dla posiadaczy słupskiej karty mieszkańca bądź osób rozliczających się z podatku w Słupsku. To też ważne, że można ten bilet kupić za okazaniem pierwszej strony PIT. To była taka oferta jednorazowa i cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i spotkała się z dużym zainteresowaniem i dlatego teraz decyzja, że to już będzie oferta na stałe, czyli po tych 365 dniach będą Państwo mieli możliwość ponowny taki bilet sobie kupić.
14: Dodam, że nowym prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku zostanie Daniel Maciejak. Rada Nadzorcza wybrała nowego szefa komunalnej spółki spośród 9 kandydatów.
0: Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
14: Nie będzie ulg w opłatach za odbiór i zagospodarowanie śmieci w mieście i gminie Bytów. Wniosek rozpatrywała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działająca przy Radzie Miejskiej. Ulgami mieli być objęci seniorzy, osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne czy osoby nieprzekraczające minimalny dochód. Wniosek został odrzucony, a powody zdradza przewodniczący komisji Ryszard Sylka.
15: znaczna część osób, która posiada kartę dużej rodziny, nie najgorzej sobie finansowo radzi, czyli nie potrzeba im takiego wsparcia. Mamy taką wiedzę powszechnie dostępną w Bytowie na terenie gminy, że osoby również z grupy tych, które mają wielodzietną rodzinę, mają więcej niż jedno mieszkanie i wynajmując je, korzystaliby z takiej ulgi. Nie jesteśmy przeciwni ulgom dla mieszkańców, którym najgorzej się wiedzie, ale uważamy, że należałoby poszukać innego rozwiązania, innej jakiejś sposobności pomocy tym osobom.
14: W mieście i gminie Bytów opłata za odbiór i zagospodarowanie śmieci jest uzależniona od zużycia wody w danym miesiącu. Cena za metr sześcienny wynosi 13 zł w przypadku selektywnej zbiórki śmieci. Rosyjski port w Tuapse nad Morzem Czarnym jest na granicy katastrofy ekologicznej. Według rosyjskich mediów niezależnych władze regionalne i federalne starają się ukrywać skutki wielokrotnych nalotów ukraińskich dronów. Bezzałogowce od połowy kwietnia atakowały terminale naftowe i rafinerię Rosnieftu, powodując wyciek ropy do okolicznych rzek i Morza Czarnego. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski.
17: Po każdym ataku nad Tuapse unosiły się kłęby czarnego dymu. Mieszkańcy informowali za pomocą internetu, że w regionie pada deszcz skażony ropą, a w rzekach i na czarnomorskim wybrzeżu powiększają się plamy paliwa. W Tuapse obowiązuje stan nadzwyczajny o zasięgu regionalnym. Lokalne władze obiecują, że usuną skażenie do 1 czerwca. Wtedy rozpoczyna się sezon turystyczny nad Morzem Czarnym.
14: Jednak zdaniem ekologów to zadanie niewykonalne, ponieważ ropa zanieczyściła co najmniej 60-kilometrowy odcinek brzegu.
5: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
18: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
13: Zachmurzenie umiarkowane i duże. Dziś pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami także burze, a jak burze, to także porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Temperatura od 15 do 21 stopni. To teraz, dziś maksymalnie od 14 do 25. Ciśnienie powoli rośnie, wynosi 1009 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Na południu regionu początkowo możliwe są burze. Temperatura od 6 do 9 stopni, wiatr w czasie burz porywiste. Jutro dużo chmur, pojawią się opady deszczu, lokalnie możliwe są także burze. Temperatura od 12 do 18 stopni, nad morzem natomiast około 9. Wiatr słaby w czasie burz, wiatr porywiste.
5: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
18: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
19: Zakochani w Pomorzu.
13: Dzień dobry, w poniedziałek, dzisiaj 4 maja. Państwo tak w międzyczasie zdążyli już o 10 napisać, ale poniedziałek dzisiaj. Proszę mnie nie straszyć, tak naprawdę mamy poniedziałek po tym przepięknym weekendzie. Kasia Piekło, Tomasz Galiński.
20: Dzień dobry.
13: Dzień dobry, Magda Manasterska. Piękna playlista nam się dzisiaj ułożyła.
20: Tak uważasz?
13: Tak uważam, bo ja już wiem, co będziemy grać.
20: No to cieszę się bardzo, że tak pięknie anonsujesz to, co przygotowaliśmy dla Państwa. Zatem zaczynamy od spotkania z Oliwią Dean.

0: Olivia Dean, perełka, odkrycie, absolutnie cudowna wokalistka.
1: Artystka, która, bo jako, że mamy już w kalendarzu 4 maja, w tym miesiącu pojawi się w Warszawie. Na koniec miesiąca Orange Warsaw Festival, podczas którego będzie tak zwanym headlinerem, czyli jedną z głównych gwiazd występujących na warszawskim Służewcu. No i wydaje mi się, że wiele osób, które na tym festiwalu się pojawi się właśnie dla tej brytyjskiej wokalistki.
0: No och, nie dziwię się. Też gdybym jechała, to z pewnością byłabym w pierwszym rzędzie, czekając bardzo długo, żeby być jak najbliżej i słuchać jak najmocniej.
1: To teraz Potential Państwu zaproponujemy. To jest Sombr, artysta, który już taką pozycję dosyć poważną osiągnął. Homewrecker to był singiel pierwszy po tej pierwszej płycie, którą wydał całkiem niedawno. Teraz drugi singiel, który mam nadzieję też się Państwu spodoba, bo to nie będzie taki wielki przebój jak 12 to 12, ale całkiem przyjaźnie to brzmi.

0: potencjał. Jest potencjał?
1: Jest potencjał, oczywiście, że tak. Szczególnie, że 12 to 12, myślę, że już nam tak się zapisało troszkę w pamięci, a także w rytmie takim naszym. I to jest utwór, który rozpoznajemy chyba po pierwszej nutce. Mam nadzieję, że z tym utworem też tak będzie.
0: Myślę, że nie.
1: Myślisz, że nie? Może jednak. Może tak zróbmy, że jednak troszkę. 12
0: to 12 to był naprawdę wielki przebój, który był grany przez wszystkie rozgłośnie, bo to bez względu na rodzaj taki i gatunek muzyczny, który preferuje na co dzień, to jednak ta kompozycja wpisywała się w wiele takich bardzo różnych, sympatycznych dźwięków. Jeśli chodzi o męskie granie, to wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę kontrowersji ostatnio, bo nie wiem z czego to wynika, ale ten rytm taki bardzo popowy przez niektórych jest negowany i jest uważany za coś, co jest powieleniem tego, co było wcześniej i że nic z tym nowatorskiego, nic odkrywczego.
1: Czyli słuchacze wolą jednak to gitarowe granie.
0: No,
1: czy może to taka niejakość jednak tych utworów, że z roku na rok jest coraz bardziej tak podobnie? Tak
0: podobnie, podobnie. Mhm. Zagramy trzy utwory, które według mnie są tymi charakterystycznymi, które nadawały taki kierunek, aczkolwiek pamiętając o tym, że kiedyś takimi ważnymi postaciami była Kasia Nosowska chociażby, czy tak. WW,
1: to był zupełnie Wojtek inny wymiar artystów.
0: To było tak. inne granie. Przełomem wydaje mi się był początek, czyli ten utwór z roku 2018, który przypomnimy sobie za chwilę, ale zacznijmy od tego, co jest tym tegorocznym hymnem. Nareszcie.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie.
2: To wpada w ucho. Wpada w ucho. Jest taka nieprzeszkadzająca ta piosenka. No, taka przyjemna.
1: Rzeczywiście wpisująca się w tę konwencję, która obowiązuje od paru lat, takich melodyjnych, porywających rytmów. I wydaje mi się, że tutaj Igor Herbut zrobił dobrą robotę, zaistniał w roku ubiegłym. Zalia to oczywiście tutaj bezapelacyjnie jedna z najlepszych artystek w ostatnich miesiącach, latach, bo to przecież nawet wybrana piosenkarką, wokalistką roku, artystką roku On Air Music Awards, czyli to jest ta top of the top, jeśli chodzi o te wokale żeńskie w tej chwili. No a jeśli chodzi o Vito Bambino, to już w tym składzie taki, powiem, Nestor, dojrzały artysta, który...
2: Choć cały czas młody.
1: Choć cały czas młody, duchem przynajmniej. I rzeczywiście on funkcjonuje w tej przestrzeni męskiego grania już od wielu, wielu lat. No to może, jeśli chodzi o te rytmy, które według mnie są najbardziej charakterystyczne, to teraz Supermoce.

0: Strefa aktywnego słuchania.
1: Bardzo charakterystyczne brzmienie męskiego grania. To męskie
2: 2023.
1: Granie 2023. No, w tym roku to jest 17-18 lipca w Gdańsku właśnie.
2: I na tak zwany line-up zerkam i rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, może nie ma tutaj tych takich wielkich nazwisk, ale są wielkie nazwiska, jeśli chodzi o muzykę, tak? Czyli to jest tak, że będzie Marek Grechuta, że będzie Kult, że będzie też na przykład...
1: Andrzej Zaucha. Tak, tam muzyka też
2: ich,
1: się pojawi.
2: Ich przeboje, ich muzyka będzie wykonywana przez artystów, którzy będą współtworzyć ten zespół, ten cały artystyczny content, który będzie wypełniał przestrzeń na Polsat Plus Arenie. I to 17-18 lipca, czyli Państwo, którzy kochają męskie granie i pewnie regularnie się pojawiają, na pewno tam się pojawią, a ci, którzy lubią muzykę taką po prostu, która jest przebojowa, to wydaje mi się, że też nie odmówią zaproszenia, bo tam będzie skład naprawdę bardzo interesujący. Fisze i MAD, Wojciech Baranowski, będzie też Ewa Bem, Wiktor Zioła, Waligura, no...
1: No, całkiem nieźle. Zalewski i Sisters też się pojawią. A propos Ewy Bem, to jest bardzo dobry moment, żeby skupić się właśnie na tej artystce. Ona oprócz tego, że pojawi się podczas kolejnej odsłony męskiego grania, to pojawi się także całkiem niedługo, bo już 10 maja w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Tutaj przypomnę, że rozpoczął się taki cykl koncertowy Złota Estrada i ten cykl jest poświęcony tym wybitnym polskim artystkom i artystom. Ich dorobek, no, zdecydowanie tworzy ten kanon naszej polskiej sceny muzycznej. Ewa Bem i Andrzej Jagodziński Band, oni wystąpią 10 maja o godzinie 18. Zaproszenia podwójne oczywiście do zdobycia teraz, ale proszę napisać, jak Państwu udało się wykorzystać tę pogodę, która nas oj zdecydowanie rozpieszczała przez ten majówkowy weekend, pierwszy weekend majowy. No teraz wbrew pozorom, ja wiem, że jest troszkę ciemno, natomiast ta temperatura całkiem przyjemna. Ona oczywiście w tym tygodniu już będzie spadała i cała oczywiście
2: do normy. Niech normą będzie to, co wyznaczały termometry w miniony weekend.
1: No ale 30 stopni w maju, no panie redaktorze, no nie szalejmy.
2: Szalejmy. Dlaczego nie ma być tak, jak po prostu rzeczywiście wiosna powinna czasami rozpieszczać? Niech tak jest. Szukałem wspólnego mianownika dla połączenia męskiego grania i dla tej kompozycji, która teraz będzie rozbrzmiewać.
1: To też jest po prostu świetnie.
2: Żywiec.
1: Żywiec.
2: Tak. Bo ten zespół pochodzi z Żywca.

0: Rezerwa w baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
1: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
0: Ruszamy w trasę.
1: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
2: Reklama.
3: Cały Gdańsk na wyciągnięcie ręki. Za 3,90 dziennie z biletem okresowym ZTM możesz jeździć tramwajami i autobusami. Możesz też wsiąść do SKM lub Polregio i przejechać całe miasto bez dodatkowych opłat. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na ztmgda.pl.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Zobacz, co ważne dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Zobacz, czym żyje Pomorze. Włącz Telewizję Gdańsk.
5: Codziennie o 18.30 główne wydanie Panoramy.
6: Zapraszamy. Marta Jastrzębska
5: i Tomasz Sieliwończyk.
6: Telewizja Gdańsk.
5: Jesteśmy dla Was.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Drodzy maturzyści, przed Wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy Wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za Was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
2: Reklama.
0: Zakochani w Pomorzu.
9: 29 minut zostało do 11. Tomasz Galiński w studiu. Dzień Witam. Dobry jeszcze raz. Państwo piszą, jak wykorzystali tę pogodę, czy rzeczywiście udało się. Pani Jola napisała, cudowna pogoda majowa zaowocowała urodzinowym grillem dla wielkiej rodziny, ponieważ 3 maja urodził się mój syn i jego syn, więc świętowaliśmy te dwie szczęśliwe uroczystości. To pozdrowienie od pani Joli. Pani Małgorzata, udało nam się korzystać z pogody w majówkę. Rozpoczęliśmy sezon grillowy, ogródek troszkę dopieszczony przeze mnie, a i nowe meble ogrodowe sprawdzone. Pozdrawiam serdecznie, to pani Małgorzata. To umawiamy się tak. Państwo piszą, jak udało się tę pogodę wykorzystać, tę przepiękną majówkową pogodę w naszym regionie, 603060606. No i mają szansę zdobyć zaproszenia, podwójne oczywiście, na koncert Złota Estrada. Tu wystąpi Ewa Bem i Andrzej Jagodziński Band. Ten koncert 10 maja o 18 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Bardzo też proszę o podpisanie się imieniem i nazwiskiem na końcu tej
10: Państwo piszą, a my dla Państwa gramy. To jest utwór, który nosi tytuł Teeny Rising.

0: Ależ państwo mają doświadczenie. Pan Tomasz napisał: majówka, plaża na Stogach od 11 do 18. Niesamowita ta plaża, obok industrialny widok portu, kolorowe kontenery na olbrzymich statkach, w Koprze podobny widok na Słowenii, potem Kaszuby nad jeziorem. Złowiłem pierwszą rybę w tym roku i pierwszego węgorza, wypuszczony. Następnie, uwaga, rower, rodzinnie. To pozdrowienie od pana Tomasza. Przepiękny to weekend.
1: Piękny weekend, aktywny, to jest najważniejsze, tak więc panie Tomaszu gratulujemy, a nie wiem, czy dostanie pan Tomasz za tą swoją aktywność zaproszenie dokąd, do sobotu?
0: Tym razem do Gdańska. Państwa bardzo serdecznie zapraszamy, dokładnie do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, to 10 maja. O 18 wtedy to na deskach teatru wystąpi Ewa Bema, także Andrzej Jagodziński Band, to podwójne zaproszenie. Ma szansę do państwa trafić, ale proszę pochwalić się, jak państwu udało się wykorzystać tę przepiękną pogodę.
1: Nie ukrywam, że jeśli chodzi o następnego artystę, to miałem problem z wymówieniem jego nazwiska, ale biorąc pod uwagę fakt, że jest Argentyńczykiem, to będzie chyba bardziej Finger niż Finger, prawda?
0: Poczekaj, bo szukam. Aha, The Kevin Finger
1: Collective. Tak mi się wydaje.
0: Poddaję
1: bo to jest argentyński muzyk, kompozytor, producent i DJ. Tak więc taka muzyka soul, R&B, jazzik, bardzo sympatyczny. Już teraz dla państwa bardzo proszę. No właśnie, Kevin Finger chyba jednak.

0: klasyczny funk, taki soul, trochę swingu, taki jazz, acid jazz, taki naprawdę piękny rytm, który przez Kevina został wyprodukowany, bo to znany producent i DJ, który zaprasza od czasu do czasu różnych artystów do wspólnego muzykowania, i wśród tych, które zaśpiewały, właśnie wspomniana Joanne Hamilton.
1: My tymczasem zachęcamy Państwa do chwalenia się tym, jak udało się Państwu tę pogodę majówkową wykorzystać. Pani Agnieszka napisała, wszystkie plany porządkowe na ten weekend poszły w odstawkę. Było tylko czerpanie tej dobrej energii na przejażdżkach rowerowych i motocyklowych. A jak było błogo, by teraz pośpiewać z Ewą Bem Żyj kolorowo, aby podtrzymać ten dobry nastrój. To pozdrowienie od pani Agnieszki, pani Iza. Majówkę spędziliśmy pięknie w Trójmieście. Byliśmy w Sopocie, a także w Gdyni. No i było cudownie. Pani Elżbieta, będąc u mamy na majówkę, spędziłam aktywnie czas, szlifowałam, malowałam płot dookoła domu przy asyście słoneczka, które przy okazji pięknie mnie opaliło. No takie warunki, nawet do takiej pracy całkiem przyjemnej, to tak idealnie. To pozdrowienia od pani Elżbiety.
0: Ja robiłem porządek w garażu między innymi.
1: Tak, bez trochę słońca?
0: Ale,
1: a wynosiłeś może na zewnątrz?
0: Wynosiłem parę rzeczy na zewnątrz, także to wymagało rzeczywiście też takiego kooperowania w promieniach słonecznych. UV jest ponoć ważne, tak?
1: Podobno.
0: Bo jeśli jest niskie, to słońce nie bierze i nie ma takiej opalenizny, jak powinna być.
1: A to ciekawostka. Mhm. To ja muszę poczytać o tym.
0: Na poziomie 1-2 UV to nie jest to. Powinno być 4-5 przynajmniej ponoć.
1: A to można jakoś zbadać?
0: Tak.
1: To ciekawe.
0: Zerknij w swojego smartfona.
1: A to on to wie już. To ja muszę sprawdzić.
0: To teraz Ride Lonesome. To jest nowy album, to jest nowa płyta, to jest nowa trasa koncertowa. Beck w roli głównej.

0: Smutne to było, ale to piosenka o samotności.
1: To państwo, jak piszą, no to raczej nie samotnie, na szczęście. Pani Renata, oprócz dyżuru udało nam się odwiedzić Ostrzycę, chociaż jeden dzień zjeść pyszną rybkę u Edzia, ale był to też czas zadumy, ponieważ była pierwsza rocznica śmierci mojego taty, więc Bytów także odwiedzony. To pozdrowienie od pani Renaty. Kolejna wiadomość od naszego słuchacza. Byliśmy w Borach Tucholskich. Pogoda jak w lipcu, tam susza okropna. Wszyscy czekają na deszcz. Synoptycy zapowiadają deszcz, natomiast no, mam wrażenie, że ten taki deszcz przelotny, który jest zapowiadany, to raczej nie jest coś, co może uratować naszą ściółkę, ale dobrze, że niech popada chociaż odrobinę.
0: No to jest rzeczywiście problem. To jest naprawdę sucha ziemia i tak. Trawa, która ma się zazielenić, to będzie miała poważne problemy.
1: Tak, ja wczoraj byłam w lesie.
0: Które rzeczywiście też mogą się po prostu zamienić w takie suche pędy, a
1: tak,
0: nie po
1: prostu wrażenie.
0: Rozkwitające. Tryskające zielenią.
1: Tak, miałam wrażenie wczoraj, chodząc po lesie, że chodzę po takich kawałkach papieru zgniecionych, bo było tak sucho.
0: Wszystko pękało, trzeszczało.
1: Trzeszczało, tak.
0: No to mam nadzieję, że, drodzy państwo, teraz Ringo Starr trochę wprowadzi takiego pięknego nastroju. Po tym smutnym beku teraz Ringo Starr z albumu, który jest jego 14. studyjnym takim albumem, który zawiera piosenki o miłości.

0: z 2005 roku w nowym brzmieniu, takim kantorowym.
1: Bardzo przepiękne takie przesłanie, wydaje mi się, takie uniwersalne, że niezależnie od tego, co robisz, zawsze wybieraj miłość.
0: Wybieraj miłość. No to teraz Tori Amos Państwu zaproponujemy, a jak tam sytuacja wygląda z Twoją decyzją, jeśli chodzi o właściwy sposób tego, jak
1: Państwo spędzili majówkę naszą słoneczną. Tak, to ja mam tutaj panią Anię, do której już za chwilkę wyślę wiadomość zwrotną. Pani Ania napisała: ogród w Brzeźniu okazał się cudownym miejscem na majówkę. Na więcej zabrakło mi sił i no i chętnie posłuchałabym Ewy Bem. To do pani Ani takie zaproszenie podwójne trafi, a do kogo jeszcze, to ja zdecyduję i Państwo też mogą jeszcze wysyłać po 600-306-0606. Opowieści swoje, jak udało się Państwu wykorzystać tę przepiękną pogodę.
0: Tori Amos, bardzo proszę.

0: Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów. Zdecydowanie.
1: Ale to piękne czasy nastały, prawda? Zaczynaliśmy naszą godzinę muzycznie od spotkania z Olivią Dean, informując, że to artystka, która z końcem maja wystąpi w Warszawie. Kończymy prawie nasze spotkanie muzycznie artystką, która 13 maja wystąpi w Warszawie. Świetnie to się pięknie układa. To jest naprawdę dobra i ważna informacja dla wszystkich, którzy kochają muzykę, którzy kochają występy przede wszystkim na żywo.
0: A na deser tego naszego spotkania?
1: To takie polskie zestawienie, przyznam szczerze, dla mnie takie dosyć nowe, ale posłuchajmy. Natalia Marczuk i Mateusz Gędek, Siódma Sosna. Dziękuję Państwu
0: bardzo. Tomasz Galiński, dziękujemy bardzo.

0: Radio Gdańsk proponuje.
1: Cześć.
2: Cześć.
1: Dzień dobry. Skąd jesteś?
2: Z Pomorza.
3: Jestem z Pomorza.
2: Jestem z Pomorza.
4: Jestem z Pomorza.
5: Jesteśmy różnorodni, mamy rozmaite pasje, zainteresowania, marzenia.
6: Są wśród nas fachowcy różnych profesji, autorytety w wielu dziedzinach.
5: Łączy nas jedno. Jesteśmy z Pomorza.
6: Program dla Was i o Was.
5: Od poniedziałku do piątku, 12:40.
7: Jestem z Pomorza.
2: Jestem z Pomorza.
3: Jestem z Pomorza.
2: Jestem z Pomorza.
0: Reklama.
8: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
9: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
10: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
11: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
12: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
13: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
11: Leon Krześniak, na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
14: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
15: Chcę tak dalej.
0: Reklama. Ogłoszenia.
16: Termy Unieiów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
9: Rodzinny park rozrywki Park Ewolucji w Sławutówku zaprasza do zabawy. Moc atrakcji, emocje i niezapomniane chwile dla każdego. Czynne codziennie. parkewolucji.pl.
0: Ogłoszenia.
17: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
2: Poniedziałek, 4 maja, minęła 11.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
2: Robert Silski.
18: Prezydencka propozycja zmian w Konstytucji była głównym tematem dzisiejszej strefy politycznie kontrolowanej w Radiu Gdańsk. Od 2 godzin maturzyści piszą egzamin z języka polskiego. Na jakie tematy liczyli przed wejściem na salę?
19: Ferdydurka.
20: Lalka może?
19: Jakaś miłość związana z Wokulskim i tak dalej z lalki.
18: Awans Igi Świątek i Huberta Hurkacza w światowym rankingu tenisowym. Problem prezydenckiej propozycji zmian w Konstytucji podzielił gości strefy politycznie kontrolowanej w Radiu Gdańsk. Rozpoczęcie prac nad Konstytucją nowej generacji zapowiedział wczoraj Karol Nawrocki. Nowe rozwiązania ma opracować specjalnie powołana Rada. O sprawie rozmawiali dziś Anna Górska z klubu Lewicy, Ryszard Świlski z Koalicji Obywatelskiej i Michał Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości.
21: Myślę, że to bardziej jest jakiś wytrych do tego, co też zdaje się wczoraj się dokonało, czyli po prostu próby przepychania zmian zmian ustrojowych w kontekście zmiany konstytucji. Powołania jakiejś takiej bardzo dziwnej rady z panią byłą prezes Przyłębską.
4: Pan poseł Kowalski, pan prezydent powiedział bardzo wyraźnie wczoraj, że szanuje obecną konstytucję z 1997 roku i będzie jej strażnikiem do samego końca, ale też powiedział wyraźnie, że potrzebujemy konstytucji nowej generacji, takiej na lata 30, bo dzisiaj się sytuacja zupełnie zmieniła.
20: Senator Ryszard Świlski.
22: Gra polityczna, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Prezydent nie mówi tego, bo chce cokolwiek zmienić, wie doskonale, jakie są realia polityczne, wie, jaka większość musi być dla przyjęcia nowej konstytucji, wie, że ani w tym Sejmie, ani w następnym parlamencie takiej większości nie będzie.
18: Projekt nowej ustawy zasadniczej ma zostać opracowany do końca kadencji Karola Nawrockiego. Ta upływa w 2030 roku. Od języka polskiego maturzyści rozpoczęli egzaminacyjny maraton. Punktualnie o 9:00 prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników otrzymało arkusze egzaminacyjne. Wcześniej rozmawiała z nimi Martyna Szymczakowska.
23: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski potwierdził, matura w całym kraju rozpoczęła się bez problemów. Egzamin pisemny z języka polskiego składa się z trzech części. Testu historyczno-literackiego, sprawdzianu językowego oraz wypracowania. I tu maturzyści doskonale wiedzą, o czym chcieliby pisać.
24: Ferdydurka.
25: Lalka może?
24: Jakaś miłość związana z Wokulskim i tak dalej. Z lalki, fajnie, fajnie.
23: Na rozwiązanie zadań zdający mają 4 godziny, a przed wejściem do szkoły trudno było ukryć nerwy.
26: To taki motywujący. Stres.
27: Oscyluję między przeczuciem, że jednak wszystko umiem, a może jednak nie umiem nic.
28: To jest matura, to jest jednak coś ważnego. No, od tego zależy, co tam się dalej będzie działo w naszych życiach.
23: Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, a w środę z językiem obcym nowożytnym.
0: Radio Gdańsk. O Pomorzu wiemy wszystko.
18: Słowiński Park Narodowy jest gotowy na odwiedziny turystów. Wszystkie trasy są już czynne, mówi Łukasz Fuglewicz z działu edukacji parku. I dodaje, że główną atrakcją jest największa ruchoma wydma w Europie o powierzchni ponad 500 hektarów.
29: Teren jest różnorodny, więc mijamy bór sosnowy, nadmorski, który teraz pachnie, bo w cieple otwierają się szyszki, pojawia się zapach żywicy, igliwia. Dlatego można złapać naprawdę sporo tego tlenu energii na następne dni. Trasa przebiega przez taki wskaźnikowy obszar. Oczywiście udostępniony, oszlakowany, więc tu można biegać, można też wędrować pieszo. Dowoli wydma, bór, plaża, mijamy latarnie, także jest to park w pigułce.
18: Słowiński Park Narodowy jest czwartym największym parkiem narodowym w Polsce i jednym z dwóch nad morzem. Szlaki można pokonać na rowerze, spacerując, a także pływając kajakiem. W Słowińskim Parku znajdą się także atrakcje dla wielbicieli historii, m.in. Muzeum Wyrzutni Rakietowych oraz historii regionu, skansen w Klukach czy zatopiony las koło Czołpina. Iga Świątek awansowała z 4 na 3 pozycję w najnowszym rankingu światowym opublikowanym przez WTA. To efekt utraty punktów na turnieju w Madrycie przez 3 do tej pory tenisistkę na liście Coco Gauff. Niezmiennie na czele pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. 45 jest Magdalena French, a 55 Magda Linet. W męskim rankingu ATP awans zaliczył Hubert Hurkacz. Polak zagrał w finale Challengera w Cagliari, w którym przegrał z Włochem Matteo Arnaldim, ale i tak pozwolił mu to przeskoczyć z 63 na 53 lokatę. 76 jest Kamil Majchrzak, na czele Włoch Jannik Sinner.
30: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
31: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
32: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
2: Dużo chmur dzisiaj w naszym regionie, ale ciepło. Temperatura teraz od 16 do 21 stopni, dziś maksymalnie do 25. Okresami dziś przelotne opady deszczu, miejscami także burze, w czasie burz wiatr porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, wynosi 1009 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, pojawią się przelotne opady deszczu. Na południu regionu początkowo możliwe są burze. Temperatura od 6 do 9 stopni, w czasie burz wiatr porywisty. Jutro dużo chmur, opady deszczu, lokalnie możliwe znowu burze, temperatura od 12 do 18, a nad morzem około 9 stopni. Wiatr słaby, chociaż w czasie możliwych burz wiatr będzie porywisty.
30: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
31: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
32: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
1: Zakochani w Pomorzu.
2: Strefa komentarzy w tej godzinie w Radiu Gdańsk. Zapraszamy, a dzisiaj poniedziałek, 4 maja, Kasia Piekło, od 11 w gotowości Ewa Palicka i Magda Manasterska. Mamy 6 minut po 11.

0: Strefa komentarzy.
1: 10 po 11 na zegarze na antenie Radia Gdańsk. To jest czas na strefę komentarzy, w której gościmy dzisiaj Irenę Łagunę, wieloletnią byłą już dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami także Wiktor Grydyk, student pierwszego roku.
3: Zgadza się.
1: Tak można powiedzieć. Paweł Lęcki miał być jeszcze z nami, znany dość nauczyciel z Pomorza, publicysta, były egzaminator, no ale niestety zdrowie nie pozwoliło mu na udział w tej audycji i myślę, że skład osobowy przedstawiony tutaj przeze mnie pewnie już słuchaczom podpowiada, o czym będziemy rozmawiać, a będziemy dzisiaj rozmawiali o egzaminach maturalnych, bo dzisiaj, 4 maja, rusza ten cały maraton, można powiedzieć, egzaminacyjny, chociaż chyba łatwiej przejść przez te egzaminy niż pokonać dystans maratonu. To tak pół żartem, pół serio na wstępie, ale zanim zaczniemy tak na wchodzić w różne takie bardzo szczegółowe tematy, to trochę sentymentalnie chciałbym do tego podejść i zacznę, pani dyrektor, od studenta pierwszego
2: Oczywiście.
1: Roku, bo ma trochę świeższe wspomnienia. To nie tak dawno było. Rozumiem, że pan maturę zdawał w zeszłym roku po prostu.
3: Tak, proszę nie przypominać.
1: Jednak. No ale podzieli się pan trochę z nami tymi wspomnieniami. Jak pan to pamięta? Jak pan to przeżył?
3: Pamiętam, że już w kwietniu, kiedy zakończyliśmy rok szkolny, to był bodaj 26 kwietnia, na zakończeniu roku, już te emocje się jakoś tam gdzieś tliły. Już było, że ta matura puka do drzwi, te 10 tam zostało i że już trzeba się powoli coraz lepiej szykować do tego pięknego
1: 10
3: dnia.
1: Dni przed maturą, rozumiem, tak?
3: No, jakoś tak.
1: Okay.
3: Znaczy, no wiadomo, że jeszcze cały rok była praca oczywiście, ale to już taki pierwszy dzwonek, że to już faktycznie na poważnie zaraz to uderzy przez drzwi. I pamiętam, że pierwszego dnia matur, czyli to był język polski, 5 maja, no to emocje też sięgały zenitu, bo i pierwsza matura, i nie do końca było wiadomo, jak to wszystko pójdzie. Stres był do tego stopnia, że wziąłem 15 długopisów z czarnym tuszem, żeby na pewno każdy działał. Tam 10 było oczywiście w szafce, ale 5 przy sobie. I pamiętam, że właśnie jak już pierwsza matura poszła, się skończyła tam o tej 12, 13, jakoś tak, to drugim takim największym kamieniem milowym była matematyka. Bo to wiadomo, umysł humanistyczny.
1: Obowiązkowa już matematyka.
3: Tak, tak, tak. Matematyka już obowiązkowa. I to też był drugi właśnie kamień milowy do pokonania, ponieważ, no właśnie mówię, tutaj humanistyczny umysł raczej z matematyką nie po drodze tutaj. Przepraszam bardzo.
1: Tak, pani dyrektor była nauczycielką matematyki przez wiele lat, zanim trafiła do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Tak sobie myślę jeszcze, przepraszam, że w słowo wszedłem, ale nie wypominając absolutnie wieku, bo nie o to chodzi, ale pani zdawała maturę w innej epoce zupełnie,
2: w 100%. Zupełnie w innej epoce.
1: Która to dekada była, jeżeli możemy
2: zapytać? Oj, proszę pana, to były lata, te, w których ja zdawałam, no to był jeszcze rok 1967 chyba, 7 czy 8. No.
1: To bardzo stara matura,
2: bardzo
1: można
2: stara
1: powiedzieć.
2: Matura.
1: Matematyka też wtedy była obowiązkowa.
2: Matura, tak. Ja zdawałam maturę z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego wtedy była również matura i bodajże wtedy była jeszcze obowiązkowa historia i przedmiot do wyboru. Z tym, że no tak się złożyło, że ja z tych przedmiotów typu język obcy i bodajże ja wtedy wybierałam historię albo WOS, bo to wiedza, już nie pamiętam, do wyboru, byłam zwolniona, bo były takie przepisy, że trzeba było mieć ocenę bardzo dobrą w trzeciej klasie, czwartej, bo to było wtedy liceum też czteroletnie ogólnokształcące. No i na egzamin na studia zdawaliśmy z matematyki. Ja zdawałam na Uniwersytet w Łodzi na Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, bo to na tym wydziale było. I zdawałam egzamin z matematyki, fizyki i języka obcego.
1: To ja się też podzielę w takim, jak już tak odpytuję, no to też się podzielę swoją historią. Ja z kolei jestem ostatnim rocznikiem tak zwanej starej matury przed gimnazjum, rok 2000. czwarty, no więc tak, obowiązkowej matematyki nie było. Z języka polskiego ustnego też człowiek był zwolniony z racji ocen, czy tam dobrego napisania egzaminu maturalnego. Egzaminy na studia częściowo, był już ten system rekrutacyjny, ale częściowo jeszcze się zdawało jakieś dodatkowe testy na przykład, albo dodatkowe egzaminy bezpośrednio na uczelni. Trzy zupełnie, można powiedzieć, różne epoki tutaj.
2: Tak. Tutaj... Czas tak szybko mija.
1: Tak, ale łączymy pokolenia aktualnie, tak. więc trochę w tym duchu, ale tak już zupełnie teraz poważnie mówiąc, no bo jednak tak, trwa egzamin z języka polskiego, rozpoczyna się ten pierwszy dzień maturalnego maratonu, ale problemów nie brakuje niestety. I tak sobie myślę, tutaj do pani dyrektor się zwrócę, bo to, co w ostatnich latach budziło chociażby kontrowersje, to sprawdzanie matur i możliwość weryfikowania też przez uczniów czy uczennice tego, czy ich wynik był dobry, czy nie. To też słuchaczom wyjaśnijmy, pani przez 22 lata
2: była dyrektorem
1: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, która też warmińsko-mazurskie województwo...
2: Nie, po
1: Kujawsko-Pomorskie. Kujawsko-Pomorskie też ma pod sobą, no więc jeżeli ktoś po 2002 czy 2004 roku zdawał maturę, to ma na pewno tam... To przez pani ręce to świadectwo przechodziło w uproszczeniu, tak? Trochę to upraszczam.
2: Również. Jak gimnazja, ósma klasa, egzaminy zawodowe.
1: Jak na przestrzeni tych lat wszystkich wyglądało to sprawdzanie i kiedy się te problemy tak naprawdę zaczęły pojawiać i narastać?
2: To znaczy zawsze rozpoczęliśmy szkolenie kandydatów na egzaminatorów, to od razu w 2000 roku były przygotowywane materiały. Kiedy przygotowywaliśmy się do tych egzaminów i od początku, kiedy tylko egzaminy zewnętrzne są, w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku nie było problemu takiego, żeby cokolwiek nie zostało sprawdzone w terminie. Ja jestem dumna z tego, że tak układała się nasza współpraca z nauczycielami egzaminatorami, z dyrektorami szkół, że zawsze w terminie te wyniki zostały ustalone. Oczywiście problem, dla nas dużym problemem jest kwestia w tej chwili harmonogramów egzaminów maturalnych. Dlaczego? Poprzednio jeszcze był sprawdzian przecież szóstoklasisty, potem był egzamin gimnazjum, potem ósma klasa, egzamin ósmoklasisty. Te egzaminy były w kwietniu, a egzaminy maturalne były w maju. Natomiast pierwszy raz to był okres pandemii, ja nie pamiętam, czy to był rok 2021 chyba, kiedy po raz pierwszy przesunięty był termin egzaminów zarówno gimnazjalnego, jak i egzaminu maturalnego. Tylko i te terminy się nakładały, ale sprawdzanie było matur, na przykład początek lipca, kiedy nauczyciele nie pracowali w szkołach. No i tak zostało, że został wpisany w ustawę termin egzaminu ósmoklasisty w kwietniu. I w maju, przepraszam. I w tym od teraz, kiedy rozpoczyna się w poniedziałek egzamin przyszły za tydzień ósmoklasisty, nakładają się terminy sprawdzania. Nauczyciele, poloniści, matematycy, nauczyciele języka angielskiego, bo głównie to jest tam 98-9% ludzi w tej chwili, jak ja patrzyłam na statystyki, zdaje egzamin maturalny z języka angielskiego. Sprawdzanie jest w terminach albo dokładnie tych samych, albo zbliżonych. I nasi egzaminatorzy, którzy są egzaminatorami zarówno w zakresie egzaminu ósmoklasisty, jak i egzaminu maturalnego z języka polskiego, często muszą wybierać, czy sprawdzają egzamin ósmoklasisty, czy sprawdzają egzamin maturalny. Nie wszystkie terminy się pokrywają. Czasem pokrywa się drugi tydzień sprawdzania, pokrywa się poziom rozszerzony, ale to wszystko składa się na to, że po prostu ten czas jest taki bardzo, bardzo wzmożonej pracy i obciążenie nauczycieli, egzaminatorów bardzo duże. Nie zapominajmy, że nauczyciele jeszcze języka polskiego czy języków obcych mają egzaminy ustne. I co roku kierowałam i prosiłam zawsze państwa dyrektorów, żeby nauczycielom, którzy zgłosili akces do sprawdzania matur, tak układać te harmonogramy egzaminów ustnych dla tych osób, żeby oni mogli w te weekendy, piątek po południu, sobota, niedziela uczestniczyć w sprawdzaniu. I z tego miejsca, panie redaktorze, pozwolę sobie po raz kolejny podziękować bardzo, bardzo serdecznie dyrektorom szkół. To nie jest łatwa sprawa jeszcze, szczególnie teraz, kiedy mamy podwójny rocznik w tym roku i w przyszłym jeszcze matura, bo to się nakłada, ułożenie harmonogramów. I zawsze spotykaliśmy się z takim zrozumieniem. Dlatego ja uważam, że na te warunki, w których dane nam jest w tej chwili pracować, współpracować, należą się serdeczne podziękowania nauczycielom, egzaminatorom. Mhm. Bo i w tym roku, i w poprzednim na tyle mieliśmy tę grupę egzaminatorów, że udało się w terminie sprawdzić.
1: Tak się zastanawiam, jak to może wyglądać z drugiej strony, nie chcę powiedzieć barykady, no ale z drugiej strony tego medalu, tak powiedzmy. Trochę wrócę do tych kontrowersji związanych ze sprawdzaniem, bo może one w województwie pomorskim nie były tak duże, jak na przykład w województwie wielkopolskim, z tego co pamiętam, to tam chyba po tym raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który pojawił się prawie 2 lata temu już, no było tam dość dużo takich mocnych tez.
2: Tak, to jeszcze jak będzie to możliwość, to porozmawiamy.
1: Do tego wrócimy, ale chcę zapytać, bo ja sobie myślę w taki sposób, że dla ucznia, który zdaje maturę, najważniejszy jest tak naprawdę jego wynik i jego przyszłość. On nie do końca martwi się o to, czy jest odpowiednia liczba nauczycieli, czy nie. A będziemy dążyć do jeszcze różnych wątków dzisiaj, ale w tym momencie chcę zapytać Wiktora o to, jak to wygląda wśród młodych ludzi. Rzeczywiście było tak, że te roczniki ostatnio czuły się pokrzywdzone w związku z tym, jak były matury sprawdzane. Jaka była skala w ogóle tego? Czy to jest taki temat, który gdzieś w mediach się wybija, bo mamy te przykłady, ale gdybyś spojrzeć na całość, to jest to jednak promil. Jak to wygląda?
3: Znaczy, no ja tak z tych przekazów medialnych, co widziałem podczas pisania matur i właśnie już w tym terminie czerwiec-lipiec, kiedy wyniki się zbliżały, widziałem sporo czy to jakichś tam tweetów, czy to wpisów na social mediach, że faktycznie te wyniki albo były niepoprawne, albo tam parę punktów urwało. Ale za każdym razem, kiedy taka sytuacja była na przykład w kręgu moich znajomych, moich przyjaciół, te osoby się odwoływały i dostawały od razu praktycznie tam po paru dniach odpowiedź i poprawiony wynik. Także jest to też tak powiedzmy sobie miecz obusieczny, no bo z jednej strony faktycznie mogły być jakieś opóźnienia. Ja osobiście nic takiego nie trafiłem. I oraz niektóre poprawy, właśnie na przykład jak moja znajoma się odwoływała do matury bodaj z polskiego, dostała odpowiedź i jej podniosło o 3 punkty, bo faktycznie przez ten też ciąg pracy egzaminatorów zakładam, że pomyłki się zdarzają, tym bardziej, że to faktycznie jest tytaniczna praca, bo mamy bardzo dużą ilość maturzystów każdego roku, tym bardziej teraz, w tym roku, kiedy jest 1,5 rocznika i mamy ograniczoną ilość egzaminatorów i również ograniczony czas, więc tutaj te pomyłki mogą się zdarzać jak najbardziej.
1: A takie 3 punkty to dużo czy mało?
3: Wszystko zależy. 3 punkty na 50 to jest całkiem sporo, bo to już może zaważyć o punktach na studia. Pamiętam, że właśnie mojej znajomej, tej, która się odwoływała, zabrakło jeszcze kolejnych 3, czy tam 4, już nie pamiętam dokładnie, ale to faktycznie tylko te 4 punkty zaważyły o tym, czy by się dostała na chemię, czy nie, na którą chciała. No i to nie wyszło właśnie przez te punkty, dlatego teraz w tym roku będzie poprawiać maturę z chemii. Mhm. Także tutaj od razu mogę też życzyć powodzenia. Ale prawda jest taka, że właśnie te takie minimalne punkty często robią diametralną różnicę, bo patrząc na przykład na kierunek na politologię, na którą ja się starałem dostać, się dostałem na szczęście, na miejsce jedno na studiach, na 70 miejsc, na jedno miejsce przypadało 5-6 kandydatów, więc takie minimalne różnice, bardzo dużą różnicę potrafiły zrobić, bo decydowało o tym, czy wejdziemy z 70, czy będziemy na liście rezerwowej i musimy trochę poczekać, czy ktoś nie odejdzie.
1: Mm-hmm. A to tempo rekrutacji w korelacji z wynikami matur, z publikacją tych wyników jest dla was tempem zbyt dużym? Czy już to młode pokolenie jest przyzwyczajone do takiego pędu?
3: No tempo jest faktycznie duże, nałożone, to prawda, ale z drugiej strony w erze cyfryzacji, kiedy nie trzeba aż tak często latać z uniwersytetu do liceum po wszystkie dokumenty, po wszystkie papiery, tylko mamy już je, powiedzmy, w formie często elektronicznej oraz sama rekrutacja jest elektroniczna, jest to trochę wygodniejsze. Wiadomo, trzeba znaleźć ten czas, żeby mieć dostęp do komputera, wszystkie loginy przeprowadzić, się wszędzie zalogować. Ale jest to już naprawdę, myślę, że dzięki temu, że to wszystko jest online, jest to o wiele mniejszy wysiłek i o wiele więcej komfortu mamy w tym, że możemy to zrobić faktycznie z domu, niż faktycznie mając ten tydzień, dwa, tam nie pamiętam, ile już było, chyba faktycznie 2 tygodnie i jeździć po uniwersytetach wszystkich i donosić dokumenty ręcznie.
1: Mhm. Tak to wygląda z perspektywy młodego pokolenia. Jak wygląda to z perspektywy chociażby egzaminatorów czy nauczycieli? Do tego wrócimy po krótkiej przerwie, którą musimy teraz zrobić i będzie to przerwa muzyczno-reklamowa, a potem wrócimy do naszej dyskusji.
0: Strefa komentarzy. Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, Millennium Dogs Against Gravity, zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
4: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
5: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
4: Nic złego się nie stanie, miałem dół. Leon Krześniak, na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
6: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
7: Chcę tak dalej.
0: Reklama.

0: Strefa komentarzy.
1: A strefa komentarzy na antenie Radia Gdańsk dziś poświęcona rozpoczynającym się egzaminom maturalnym. W naszym studiu student pierwszego roku, Wiktor Grydyk.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry jeszcze raz. I raz jeszcze witamy panią Irenę Łagunę, byłą wieloletnią dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
3: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, przed przerwą tutaj młody człowiek mówił o tym, że trochę maturzystom pasuje to tempo i zmiany, które są wprowadzane i cyfryzacja, i z ich punktu widzenia jest dużo łatwiej chociażby operować w trakcie procesu rekrutacji na studia wyższe. A jak to wygląda z punktu widzenia komisji egzaminacyjnej? Bo jednak rozmawialiśmy o tym, że no, brak jest chętnych chociażby do sprawdzania matury.
3: To ciężka robota i krótki czas.
1: Tak, no właśnie, jak to wygląda z waszej perspektywy?
3: Ja rozumiem młodych ludzi, że chcieliby jak najszybciej otrzymać swój wynik. Wynik prawidłowo ustalony zgodnie z tym, co zostało zapisane, i to im się należy i mają prawo oczekiwać od nas dokładności, rzetelności i aby wszystko, co jest dobre w pracy, zostało ocenione i zauważone.
1: To nie ulega kwestii.
3: I chcą też szybko mieć no, trochę wakacji wolnego, ostatnie takie potem długie wakacje przed studiem rekrutacji. Natomiast jeżeli chodzi o pracę w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, kiedy po sprawdzeniu wszystkich prac, kiedy my dostajemy, jest bardzo mało czasu na weryfikację wyników. I tak w związku z tym, że mamy jeden system elektroniczny, tak zwany SIOEO, System Informacji Oświatowej, mamy możliwość również kiedy już są wyniki w systemie wprowadzone, dokonujemy weryfikacji i sprawdzamy krzyżowo, czy wszystkie wyniki są. I na przykład również zerkamy na to, żeby nie zdarzyła się sytuacja, a mogłaby, że ktoś zdawał polski, bo ten polski jest taki ciągle kontrowersyjny na poziomie podstawowym i rozszerzonym, i załóżmy, ma wysoki wynik z rozszerzenia, a niski wynik z podstawy.
1: Zdarzało się,
3: i my
1: tak?
3: To bywało tak, ale nie teraz i tak się nie zdarzyło, ponieważ w tej chwili następuje

0: poznającego jest ważny i ten, który decyduje o tym, czy się dostałem na studia, czy nie. Ale dla mnie, dla dyrektora było najważniejsze, żeby nie doszło do sytuacji, w której zdający nie zdał, czyli nie miał progu zawalności, a tym samym nie mógł uczestniczyć w rekrutacji na studia w tej pierwszej, a okazuje się, że po weryfikacji
1: był jednak ponad progiem.
0: Był
1: tak?
0: ponad progiem. Myśmy tego bardzo pilnowali. Ja się cieszę, że takich sytuacji nie mieliśmy, a jeżeli nawet zdarzyło się, że zauważono, że ten wynik jest, no ktoś nie otrzymał tych 30%, nasi dyrektorzy byli tak czujni zawsze, że kontrolowali, jak powiem tak, no wydawało się, że ten zdający nie powinien takiego wyniku dostać, to jest niemożliwe. Następowała sygnał do nas i następowała natychmiastowa weryfikacja.
1: Ale wracając, przepraszam, trochę do tego głównego wątku, to znaczy, co można zrobić, żeby trochę to usprawnić i z jednej strony zdjąć być może ciężar pracy z nauczycieli, a w zasadzie egzaminatorów i tych, którzy sprawdzają te prace, a z drugiej strony, nie wiem, nie opóźniać zarazem całego procesu rekrutacji na studia wyższe. Czy to jest w ogóle możliwe?
0: Działania, tak, są działania w tym kierunku, że mamy tak zwane e-ocenianie. E-ocenianie w tym roku jest dla ósmoklasistów na matematyka w dwóch komisjach w całości, w Łodzi w jednym województwie. Co to daje? To, że nauczyciele mogą oceniać pracę z domu, czyli wówczas inne warunki i to ocenianie może być nie tylko soboty, niedzielę, piątek po południu, ale też w ciągu całego tygodnia. Ale to wszystko najpierw, mam nadzieję, że w najbliższych latach dojdzie do tego na pewno, że w pierwszej kolejności ma być tak matematyka sprawdzana, również sprawdzane inne przedmioty. Być może to usprawni i będzie wygodniej, lepiej się nauczycielom pracowało, no bo w innych warunkach nie muszą dojeżdżać wtedy. Chociaż my tutaj mamy tak ustawione pracę dla egzaminatorów, zespoły egzaminatorów w tylu ośrodkach, aby nauczyciele nie musieli na sprawdzanie dojeżdżać daleko.
1: Mm-hmm. Ale globalnie rzecz ujmując, mało jest tych egzaminatorów, to znaczy, albo jak zwiększyć ich liczbę?
0: To znaczy dla nas, dla systemu byłoby rzeczą najważniejszą, o którym się rozmawia i w tej ustawie, która została zawetowana przez pana prezydenta, był projekt, aby od 2020, od przyszłego roku egzamin ósmoklasisty był przeniesiony na kwiecień. I to byłaby bardzo ważna sprawa. To, co powiedziałam, egzaminatorzy, poloniści, matematycy, angliści, ci, gdzie jest ten ogrom
1: pracy. Największy
0: odsetek
1: jest po prostu tak.
0: To są w znacznej części również egzaminatorzy na jednym poziomie i na drugim. I wówczas jest ten ciężar rozłożony pracy, ale też i dla komisji okręgowej po prostu możliwość więcej czasu na weryfikację. To jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście kwestia też sprawy takiej, żeby opóźnienia rekrutacji na studia, żeby po weryfikacjach wszystkich, które, a błędy, tak jak tutaj pan Wiktor też powiedział, będą się zawsze zdarzały. To jest niemożliwe. Panie redaktorze, jeżeli mamy ponad 40 tysięcy zdających maturzystów, ponad 40 tysięcy, każdy zdaje, mamy 5 arkuszy do oceny, to jest minimum. 2 z polskiego, angielski, matematyka, 1 przedmiot dodatkowy. A największa grupa młodzieży wybrała 2 przedmioty dodatkowe. Z tego zwolnieni są absolwenci technikum, którzy mają dyplom technik.

0: uwaga, to proszę zobaczyć, ile wyników musi być ustalonych. Ile pracy trzeba w to włożyć, żeby to wszystko w terminie ocenić, przetworzyć, wydrukować. Dlatego to rozłożenie czasu, żeby ósma klasa była w kwietniu, jest bardzo ważne. I myślę, że w tej chwili już też i nauczyciele zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych też podzielają nasz pogląd. Poza tym wówczas problem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych by mógł być wcześniejszy, nie nakładałoby się też. Przecież mamy zespoły szkół, gdzie mają dyrektorzy szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe i mają w tym czasie dwa egzaminy, ogromne egzaminy, bo to jest cała populacja. Więc to bardzo by ułatwiło nam, znaczy dla całego systemu, rozdzielenie tych terminów i o tym się rozmawia i takie postulaty i były te zmiany w ustawie o systemie oświaty proponowane.
1: I w tym wątku postawimy kropkę, zobaczymy, co zrobią z tym politycy tak naprawdę w przyszłości.
0: To nie nasza już.
1: Bo to od nich będzie zależało, a chciałbym, żebyśmy jeszcze o jednym wątku porozmawiali. Tutaj się powołam na dane, które opublikował portal Interia, bo no, są one bardzo ciekawe. Wynika z tych danych, że od 8 do 10% absolwentów szkół średnich w ogóle rezygnuje z przystąpienia do matury. Często tłumaczą to na przykład trudnościami psychicznymi, wypaleniem lub okolicznościami osobistymi. I tutaj portal przywołuje przykład dwóch uczennic, które świadomie zrezygnowały z matury, podkreślając, że ważniejszy jest dla nich spokój, zdrowie psychiczne i realizacja własnych planów życiowych. Co dodatkowo przekłada się jeszcze na to, że część osób, które zdają maturę, przystępują do egzaminu, rezygnują później świadomie z zdawania egzaminów na studia wyższe. Znaczy nie zdawania egzaminów, tylko z udziału w rekrutacji na studia wyższe. No i tutaj pytanie do pana Wiktora. Cóż takiego się dzieje aktualnie, że no, jest taki trend po prostu do 10% to już jest dużo. Tak mi się wydaje. Nie mamy danych z lat poprzednich, ale pamiętam ze swoich czasów, no to w zasadzie takich przypadków chyba nie było za dużo. Raczej każdemu zależało na tym, żeby liceum skończyć i maturę, czy technikum i maturę zdać.
2: Znaczy ja powiem tak, o tym temacie to można by było napisać książki, bo to jest problem tyle złożony, że ciężko go opisać tak w jednym, znaleźć jedną genezę. Mm-hmm. Problem samego sobie wypalenia młodych ludzi w liceum, czy też technikum, często wynika z tego, że system edukacji trwa te 8 lat podstawówki plus 4-5 lat. To jest 12-13 lat ciągłej nauki plus jeszcze potem studia. Mamy świadomość tego, myślę, jako młodzi ludzie, że nauczyciele też potrafią być wypaleni zawodowo, że większość nauczycieli jest już też szansa emerytowanych, więc z punktu widzenia prawa nie powinni już pracować, no ale jednak trzeba te dziury kadrowe łatać. Tutaj nie jest to żadna, że tak powiem, obraza w stronę, tylko po prostu widać tą tendencję, że nauczycieli jest mniej z roku na rok.
1: No to nie jest najnowszy problem, nie od wczoraj i on jest już też z różnych stron, że tak powiem, omówiony.
2: Dokładnie. Teraz swoje
1: kwiatki tylko
2: puszcza.
1: Nie ma cały czas pomysłu, jak go rozwiązać, takiego skutecznego.
2: No teraz też właśnie swoje kwiatki puszcza, że to wypalenie nauczycieli afektuje bardzo mocno uczniów, którzy często boją się przychodzić na matematykę, bo nauczycielka na przykład krzyczy albo, nie wiem, stawia jedynki za spóźnienie o 5 minut. Zdarzały się takie sytuacje w kręgu, które znam. I po prostu ludzie boją się już tego przedmiotu jako matematyki na przykład, bo utożsamiają to z tą właśnie osobą. Przez co potem, kiedy przychodzi ten czas egzaminu, czy to maturalnego, czy to ósmoklasisty, przychodzi jeszcze większy stres. Przychodzi jeszcze większe zmęczenie, jeszcze większe wypalenie, bo stawiają czoło temu, czego nienawidzili przez te lata. Co powoduje, że część z nich po prostu rezygnuje ze względu na swój komfort. Jest to, myślę, że decyzja zrozumiała, aczkolwiek czy dobra, no to inna kwestia.
1: No to już nie nam teraz
2: to nie oceniać.
1: Być może oceniać, ale to co, jest kwestia wyjścia z własnej strefy komfortu? No ja też nie wspominam egzaminu maturalnego jako coś super przyjemnego.
2: Znaczy no wiadomo, że osoby, które decydują się na opuszczenie egzaminu, kierują się bardzo prostą zasadą, skoro mi będzie tak lżej, no to niech tak będzie. Natomiast osoby, które podeszły do matury, zdały maturę i mają wykształcenie średnie, ale nie chcą iść na studia, to też jest trochę inny już przypadek, bo to są osoby, które stwierdzały, dobra, mam wykształcenie średnie, jakąś pracę sobie znajdę, poradzę sobie w życiu, studia mi są na razie niepotrzebne i często po prostu tą decyzję odczekują na później. Czekają na jakiś dogodniejszy czas, kiedy im się ustabilizuje życie i wtedy dopiero decydują się pójść na studia w wieku tamtych 25 czy też 26 lat już na przykład.
1: Pani dyrektor, też młodzi ludzie mówią, że nie każdy musi mieć maturę. Matura nie musi być dla każdego. No, jak to jest w pani ocenie? Czy to nie jest tak, że nam spada prestiż po prostu też
0: tego? To znaczy ja uważam i zawsze jako nauczyciel matematyki, wicedyrektor szkoły, jako wychowawczyni, bo przez wszystkie swoje lata byłam wychowawcą też klasy, namawiałam swoich uczniów, bo nigdy ta matura nie była wtedy obowiązkowa, żeby była. Bez względu na to, jak przygotowywali się, jakie były ich obawy, namawiałam do tego, żeby to minimum, czyli nie zamykać sobie tej przysłowiowej furtki na przyszłość. Ja to swoim uczniom mówiłam tak. Słuchaj, ja ci pomogę, powiem tak czy inaczej, bo później będziesz miał na jednym kolanie jedno dziecko, na drugim kolanie drugie dziecko i zeszyt przed sobą i będziesz się uczył, bo nie wiesz nigdy, w którym momencie będzie ci ten egzamin maturalny potrzebny do kontynuowania studiów. Ponieważ zajmujesz stanowisko takie czy inne w pracy, jesteś w niej dobry, ale wymóg jest wyższego wykształcenia. I uważam, w tej chwili, jeżeli też są obawy, jak rozmawiałam z rodzicami telefonicznie, w różnych sytuacjach, zawsze mówiłam, warto podejść do egzaminu maturalnego. Teraz jest ten komfort, że możesz podejść do dwóch egzaminów. Ja musiałam do całości, albo podchodzę, albo nie podchodzę. Teraz uczeń może, absolwent podejść do dwóch egzaminów. Wybiera sobie polski, angielski i przedmiot dodatkowy. I zda, to mu się w przyszłym roku te wyniki przepisują. Przystępuje tylko do tych egzaminów, których nie zdał. Czyli i ma 5 lat na to, aby te wyniki, które rozpoczął zdawanie, mu się za nim szły. I nie musi powtarzać tych egzaminów. Więc to jest ogromny komfort, więc jest takie poczucie bezpieczeństwa. Jest druga rzecz. Więc te obawy tych młodych ludzi, no to jest to, co tutaj pan powiedział. Ja to wszystko rozumiem, bo trudno nam oceniać. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia, potrzebują spokoju. Nie każdy ma je w domu, nie każdy ma je w szkole. A życie... Ten stres będzie nam towarzyszył cały czas. I tutaj trzeba dużo siły, dużo samozaparcia. Czasem trzeba zrezygnować z przyjemności, usiąść, pokonać te trudności. Jest dużo materiałów dodatkowych, z których jest szansa na korzystanie, nawet na samodzielną pracę. Ale ja zawsze bym apelowała i zachęcała, podejdźcie do tej matury. Jeżeli któryś egzamin nie zostanie zdany, macie 5 lat na kontynuację. I druga rzecz, jest jeszcze poprawka w sierpniu. Na przykład zdając, jeżeli tylko z jednego przedmiotu nie zda. No ta matematyka straszy zawsze. To prawda, to jest... straszy. I zostaje ta matematyka, to jeszcze mam 2 miesiące. Jeszcze można pokonać tę przeszkodę. A łatwiej mi będzie za rok? Za 2? Za 3? No nie sądzę, bo zmieniają się też wymagania, podstawa programowa, może zmienić się formuła egzaminu, bo to wszystko jest. Także ja naprawdę... Już no, maturzyści tegoroczni to już...
1: No już decyzję podjęli, tak.
0: Ale do wszystkich uczniów, którzy są w klasie 3., 4. technikum, nie rezygnujcie. Naprawdę, naprawdę na studia, tak jak pan powiedział, twoja decyzja. Pójdziesz, nie pójdziesz, masz potem możliwość. Wieczorowo, różnie, zaocznie. Natomiast to jest to minimum. Póki co... wynik egzaminu maturalnego jest konieczny, pozytywny do rozpoczęcia kształcenia dalszego.
1: To do pana Wiktora, jeżeli mogę się jeszcze zwrócić trochę z tym samym pytaniem, w tym sensie, czy to oznacza, że spada nam prestiż matury, ale wychodząc też do przodu, jeżeli tak, to co robić, żeby może ten prestiż ratować, albo jakich zmian tak naprawdę ten system powinien się doczekać, żeby odwrócić te pewne takie, być może niepokojące, według niektórych bardzo niepokojące tendencje.
2: Znaczy, czy prestiż spada, to też ciężko stwierdzić tak jednoznacznie, bo wiadomo, że prestiż poniekąd, w cudzysłowie oczywiście, spada, jeżeli chodzi o wykształcenie wyższe i papierek, jeżeli chcemy etat.
1: To siłą rzeczy musi być tak samo z maturą pewnie.
2: A właśnie nie do końca, bo coraz częściej widać oferty pracy, gdzie jest wymagane wykształcenie średnie. Do wykształcenia średniego potrzebna jest oczywiście zdana pełna matura. Więc tutaj, czy prestiż spada tutaj w kontekście matury, to nie jestem pewien, jednakże wiem, co rośnie, i rośnie po prostu stres. Bo pamiętam też swój pierwszy dzień w liceum, kiedy przychodzimy, siadamy w ławkach. Przychodzi do nas nauczyciel bodajże polskiego i przychodzi i mówi, no to co, zaraz matura, uczymy się. I pierwszy dzień szkoły w pierwszej klasie i już od razu było to widmo, się pojawiło i tylko narastało z każdym kolejnym rokiem.
1: Ale może to było uczciwe postawienie sprawy przez nauczyciela.
2: Oczywiście,
1: w sumie idzie do liceum po to, żeby zdać maturę na końcu.
2: Oczywiście, że to było uczciwe, tylko też przypomnijmy sobie, że po 8 klasie faktycznie mamy te 2 miesiące przerwy i od razu przechodzimy znowu do szkoły, gdzie już był jeden stresujący moment w naszym życiu jako młodych uczniów i potem od razu nam mówią o drugim, który będzie zaraz. Więc tak, mamy tą chwilę odpoczynku, przychodzimy, mamy nadzieję, że będzie super fajnie, nowe miejsce, nowa szkoła i od razu kolejny egzamin nas czeka i już się z tym zaczynamy oswajać, to też jest oczywiście dobre, ale też wiadomo, że to za dużo, to nie też nie za dobrze, więc kiedy na każdej praktycznie lekcji co tydzień nam jest wtłaczane, że zaraz matura, to będzie na maturze, to nam się trochę odechciewa jako uczniom. I już mamy to takie poczucie, że faktycznie jesteśmy tym przeładowani, bo tego materiału jest tyle nagromadzonego przez te 4 lata, że nie do końca aż tak dziwi mnie przynajmniej ten odsetek 10% osób, które nie chciały podejść do matury. Mają po prostu też pewnie przesyt tego materiału, przesyt tego, że na polskim, na angielskim, na historii, na matematyce, na praktycznie każdym przedmiocie, który można zdawać, jest coś mówione, że to będzie na maturze, że to się wam przyda na maturze, to jest na karcie wzorów, czy inne tego typu zwroty. I uczniom po prostu się już czasami może przelewać ta wiedza i mają przesyt.
1: Nie chcę tego bagatelizować, ale takie mam małe déjà vu. Pamiętam, jak byłem uczniem liceum, dokładnie te same hasła do nas trafiały i były powtarzane. 2,5 minuty nam dosłownie zostało. Pani dyrektor, jeszcze jeżeli mogę się do pani zwrócić, jakie kluczowe zmiany powinien egzamin maturalny przechodzić, żeby właśnie być może pewne tendencje zatrzymywać, albo żeby, nie wiem, jego
0: to
1: prestiż
0: znaczy, to,
1: był
0: co ja
1: prawdziwym prestiżem.
0: Prestiż jest tego, nie zdają najczęściej, jeszcze wracając do tego, rozumiem absolwentów technikum, którzy nie podchodzą do egzaminu maturalnego, bo właściwie jeżeli zdadzą wszystkie egzaminy zawodowe, ukończą szkołę, mają dyplom technika i oni mają już konkretny zawód, który jest respektowany i w kraju, i za granicą, i często nie potrzeba naprawdę więcej. Natomiast absolwent liceum ma tylko to średnie wykształcenie ogólnokształcące, czyli furtkę na studia, gdzie dopiero musi się precyzować. Ja myślę, że na najbliższą przyszłość bardzo ważną rzeczą byłoby to, żeby właśnie spokojniej pracować nad tym, żeby też te terminy były rozdzielone, żeby było więcej czasu, żeby ten uczeń się nie stresował, że ten wynik, bo w tej przestrzeni medialnej się mówi, tak źle oceniają, te wyniki są zaniżone, nie dostaniesz się na studia, bo przez 2 punkty, przez 1 punkt i tak dalej. Dajmy... Lepiej jakby było troszeczkę tak ciszej nad tym tematem, bo naprawdę proszę mi uwierzyć, raport NIK-owski, jeżeli złożone były 2 wnioski o wgląd, a bywały takie przedmioty, informatyka, fizyka, i jeden wynik został zmieniony, to znaczy 50% wyników zostało zmienionych. No nie, bo tych dwóch na jakiś odsetek młodych ludzi, którzy zdawali tylko, zauważyło, że to. A to tak się podaje często. Ten odsetek zmiany wyników do liczby osób, które starały się o wgląd i złożyły wnioski o powtórne sprawdzanie, a nie do całości wyników, które są. To idzie w miliony arkuszy, które mamy sprawdzić. Także dzisiaj to wszystkim maturzystom kolejnych szczęśliwych, spokojnych dni i życzę wam dużo zdrowia i żeby się wasze młodzieńcze marzenia spełniły. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi, cokolwiek dla was to znaczy. A do tych, co są za rok matura, za dwa, nie bójcie się matury. Podejmujcie ten trud, idźcie w przyszłość i wszystkiego dobrego.
1: I to będzie ostatnie zdanie naszej audycji. Szybko tylko SMS-a od słuchacza przeczytam, bo bardzo mnie zaciekawił. Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Kiedyś mówili, dzisiaj oficerem bez studiów wyższych już nie zostaniesz. To też trochę na podsumowanie naszej dyskusji. Irena Łaguna, wieloletnia dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo
1: Państwu. Wiktor Grydyk, student pierwszego roku politologii. Dziękuję również.
2: Bardzo dziękuję i powodzenia maturzystom od razu również. Dacie radę. To nie jest aż tak ciężkie.
1: Kuba Kaługa, do usłyszenia. Audycję zrealizowała Ewa Palicka.
3: Strefa komentarzy.
4: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
1: Ona łączy.
0: Łączy pokolenia.
1: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
3: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
4: Dasz się porwać energii rocka.
1: Zanurzysz w bluesie i jazzie. Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
4: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
5: Poniedziałek w Radiu Gdańsk.
6: Sport to nie tylko wynik, splendor i chwała.
7: Za sukcesem i porażką stoją konkretne historie.
6: To często pikantne anegdoty albo ludzkie dramaty.
7: Zaglądamy za sportowe kulisy.
6: Przyglądamy się tym, których pracy nie widać.
7: I sprawom, o których inni nie chcą mówić.
6: Do szatni
7: FM zapraszają
6: Paweł Kątnik
7: i Michał Rudnicki.
6: W każdy poniedziałek
7: po 14:00.
8: Reklama. Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
9: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Reklama.
1: Poniedziałek, 4 maja, minęło południe.
2: Radio Gdańsk. Wiadomości.
1: Robert Cilski.
11: Pożar lasu w powiecie chojnickim. Strażacy są w drodze na miejsce. Utrudnienia na molo w Orłowie. Część jest zamknięta dla spacerowiczów.
12: Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być przeprowadzony remont całej konstrukcji mola.
11: Donald Trump ogłasza, Stany Zjednoczone pomogą uwolnić statki zablokowane w Zatoce Perskiej. W powiecie chojnickim płonie las. Zgłoszenie o ogniu na terenie chocińskiego młyna wpłynęło do ratowników około 20 minut temu. Na miejsce jedzie 6 zastępów straży pożarnej. W lasach Pomorza jest skrajnie sucho, zwłaszcza w południowej części regionu. Wilgotność ściółki spada do zaledwie 4%. Głowica Mola w Gdyni Orłowie jest zamknięta dla spacerowiczów. Utrudnienia potrwają co najmniej rok. Zlecona przez miasto ekspertyza stanu technicznego Mola wykazała, że na całej szerokości jej końcowej części bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników. Miniona zima nadwyrężyła konstrukcję. Konieczny będzie kompleksowy remont orłowskiego Mola, mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
12: Widzimy, że destrukcji podlegają dalsze części mola. Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być przeprowadzony remont całej konstrukcji mola i do zakończenia tak naprawdę całego remontu ta końcówka będzie odłączona. Natomiast całe molo jest na bieżąco monitorowane i jeśli by coś się tam wydarzyło też złego, w sensie jakby postępującej destrukcji, też będziemy się decydowali na odcinanie kolejnych fragmentów. Natomiast na dzisiaj takiej potrzeby nie ma.
11: Remont mola ma być przeprowadzony w formule zaprojektuj i remontuj. Wyłonienie wykonawcy i wykonanie prac ma potrwać minimum rok. Koszt jest szacowany na kilkanaście milionów złotych.
13: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
11: Trwają prace nad ustawą konsumencką, która będzie regulowała kwestię badania zdolności kredytowej. Obecnie zdarza się, że osoby bez regularnych dochodów nabywają różne towary na raty, a potem nie są w stanie spłacić powstałego w ten sposób długu. W tej kwestii potrzebne są regulacje, mówi Paulina Wyszyńska-Ślufińska, pełnomocnik terenowa rzecznika finansów.
14: Tutaj musimy poczekać na nową ustawę konsumencką, która będzie regulowała właśnie kwestię zbadania zdolności kredytowej, bo nie powinno być tak, że ktoś zdolności kredytowej nie ma. Uzyskuje te kredyty, zaciąga te zobowiązania. Projekt ustawy, on cały czas jest jeszcze w fazie procedowania i czekamy, jakie rozwiązania będą, ale to jeszcze kwestia, podejrzewam, kilkunastu miesięcy.
11: Więcej o tym, czym zajmuje się rzecznik finansowy i jaką pomoc można od niego otrzymać, powiemy po 17 w audycji Wydarzenia i Muzyka. Stany Zjednoczone pomogą uwolnić statki zablokowane w Zatoce Perskiej, potwierdza prezydent Donald Trump. Dowództwo irańskiej armii ostrzega amerykańską marynarkę wojenną, aby nie zbliżała się do cieśniny Ormus, przez którą prowadzi wyjście z zatoki. O szczegółach Daria Kania.
15: Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że kraje z całego świata, z których prawie żadne nie są zaangażowane w konflikt bliskowschodni, zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w uwolnieniu ich statków. Dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych powiedzieliśmy tym krajom, że bezpiecznie wyprowadzimy ich statki z tych zamkniętych dróg wodnych, ogłosił Trump. Amerykański prezydent nie wyjaśnił szczegółów, zapowiedział jedynie, że operacja, którą nazwał Projekt Wolność, rozpocznie się dzisiaj. W Zatoce Perskiej zablokowanych jest kilka statków z przeszło 20 tysiącami marynarzy, a trwające negocjacje pokojowe między Waszyngtonem a Teheranem utknęły w martwym punkcie. Teheran przedstawił 14-punktową propozycję, która obejmuje m.in. wycofanie wojsk USA z regionu, a także nowy mechanizm kontroli ciśniny Ormus.
11: Iran analizuje teraz otrzymaną od Stanów Zjednoczonych odpowiedź, ale na zapowiedź w sprawie operacji Projekt Wolność reaguje jednoznacznie. Teheran uzna każdą ingerencję USA w cieśninie Ormus za naruszenie obowiązującego rozejmu.
16: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
17: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
19: Coraz więcej słońca na Pomorzu. Okresami mogą pojawić się dzisiaj jednak przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Temperatura teraz od 17 do 23 stopni, dziś do 25. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, wynosi 1010 hektopaskali. W nocy miejscami przelotne opady deszczu. Na południu regionu początkowo możliwe są burze. Temperatura od 6 do 9 stopni. W czasie burz tych możliwych wiatr będzie porywisty. Jutro zachmurzenie duże, w planie opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Temperatura od 9 do 18 stopni, wiatr będzie słaby, ale w czasie możliwych burz wiatr porywisty.
16: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
17: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
20: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
21: Zakochani w Pomorzu.
19: Tak, zerknęłam kątem oka za okno. Przepiękne słońce. Takie pojawiło się w Gdańsku i w części naszego regionu również. Zachwycające jest również to, że jak patrzymy sobie na tę zieleń za oknem, jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, to okazuje się, że jeszcze tydzień temu te listki były takie niewielkie, a dzisiaj to już zajmują naprawdę dużo przestrzeni i bardzo dobrze. Poniedziałek, 4 maja, Ewa Palicka i Magda Manasterska. Dzień dobry. Mamy prawie 7 minut po 12.

szat, ludzie maszyny piłują statki, zakręca nóżką jazz, zakręca nóżką jazz.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
3: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Bukartykiem. I wtedy będziemy obaj i może Państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
4: Skończyły się żarty.
3: Mam i Bukartyk.
4: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
5: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
6: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna Strona Ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
7: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
5: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
8: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
9: Chcę tak dalej.
0: Reklama.
10: To już są takie wielkie różnego rodzaju przygotowania do sezonu. No tutaj przygotowania, mówię w tutaj, czyli w Gdyni, potrwają zdecydowanie dłużej, dlatego że Głowica Mola w Gdyni Orłowie zamknięta dla spacerowiczów. Tutaj wstępnie ten remont miał się zakończyć do końca kwietnia, ale okazuje się, że utrudnienia potrwają co najmniej rok. Wszystko przez stan właśnie tego pomostu. A propos pomostu, to przed wakacjami natomiast zakończy się remont drewnianej części pomostu, który znajduje się na plaży Osir w Człuchowie. Prace już tam trwają, ale do wakacji wszystko będzie gotowe. Prawie 14 minut po 12. Za chwilę, co mówią młodzi.

0: Babciu, ale z siebie Sigma.
1: Ale co to znaczy?
0: Wow, ale slay.
2: Co mówią młodzi? Wyjaśniają profesor Zenon Lica i Daniel Wojciechowski.
3: Widziałeś ten taniec dyrektora? Ale mi mrozi.
4: To była totalna odklejka, chyba nie wiedział, co robi.
5: Mrozi i odklejka dziś w programie. I co ciekawe, nie są to anglicyzmy, jak to zwykle w języku młodych bywa.
6: I tak, i nie. Dlaczego? Otóż mrozi jest to polski odpowiednik angielskiego słowa cringe. Już o tym słowie kiedyś wspominaliśmy. Opisuje specyficzną, fizyczną, niemal reakcję na sytuację, która jest jakaś skrajnie żenująca. Słowem tym wyrażamy uczucie wstydu za kogoś innego. Można by tak powiedzieć, że jest to taki wstyd zastępczy. Gdy widzimy, powiem tak kolokwialnie, coś tak obciachowego, że aż mrozi nam krew w żyłach lub wywołuje jakieś ciarki, zażenowanie, mówimy po prostu, ale mrozi. Mrozi, bo kojarzy się z niską temperaturą, która powoduje, że czujemy się nieswojo, czujemy się niekomfortowo, a kiedy tak się czujemy, drżymy albo sztywniejemy. I w slangu to zesztywnienie zostało przeniesione na grunt emocjonalny.
3: No to mrozi, jak coś jest takie dziwne, takie nie do końca w naszym stylu?
4: Mrozi to coś tak jest nieprzyjemne dla nas, więc te nasze też uczucia są takie zmieszane trochę.
5: Odklejka teraz?
4: A odklejka, no to jak ktoś ma inny czas u siebie i jakby wszystko się mu przewraca trochę tak nie do końca jest w rzeczywistości.
3: A odklejka, no jak kogoś trochę odkleja od rzeczywistości, że trochę nie kontaktuje ze światem, ma głowę w chmurach.
5: To łatwe, bo można odkleić się od rzeczywistości i pewnie o to chodzi.
6: Bingo! To określenie na stan lub zachowanie osoby, która straciła kontakt z rzeczywistością. I dodam tu jeszcze kilka fachowych słów. Mrozi, czyli klasyczny przykład tak zwanej somatyzacji języka, czyli opisywania emocji przez to, co czuje nasze ciało. A odklejka to przykład metaforyzacji języka, która polega na wzięciu konkretnego fizycznego zjawiska i przypisania mu jakiegoś znaczenia psychologicznego lub społecznego.
2: Co mówią młodzi? Wyjaśniali profesor Zenon Lica i Daniel Wojciechowski.
7: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Taki trochę znajomy ten wokal i taki rytm, a także Tempo Demon, czyli współzałożyciel i perkusista zespołu Laocze, który po rozpadzie tego zespołu postawił na solową karierę. No i tak właśnie mamy. 23 minuty po godzinie 12. Teraz pora na Marzenę Bakowską, która wybrała się na koncert, który upamiętnia dorobek artystyczny jednego z najpopularniejszych wokalistów w historii polskiej estrady.
1: Warto, nie warto.
2: Spostrzegłem dzisiaj pierwszy.

125 lat temu urodził się Mieczysław Fok, jeden z najpopularniejszych piosenkarzy w Polsce. Jego kariera trwała ponad 60 lat. W tym czasie dał około 16 tysięcy koncertów. Żeby uczcić rocznicę jego urodzin, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił bieżący rok rokiem Mieczysława Foga. Stało się to okazją dla trójmiejskiego aktora, reżysera i wokalisty Piotra Kosewskiego do przypomnienia twórczości pieśniarza Warszawy, jak nazywano Foga. 1 maja założyciel Teatru Niedużego premierowo wykonał w Sopocie koncert zatytułowany Kiedy będziesz zakochany. Oczywiście zabrzmiały piosenki mistrza sprzed lat, ale w nowych aranżacjach Pawła Stankiewicza. W tym piosenka, którą się z Państwem przywitałam.

0: Piotr Kosewski dzielił się faktami i anegdotami, ciepło przypominając Mieczysława Foga. Z wstydem przyznam, że nie wszystkie utwory mistrza znałam, jednak dzięki nowym aranżacjom i nastrojowi koncertu zaczęłam je odkrywać. Współczesne aranżacje dodały im aktualności. Nie był to jedynie sentymentalizm dawnych lat, ale uświadomienie, że emocje, postawy, a czasem ludzkie przywary są ponadczasowe. I kiedy przedstawione są w stroju nam bliższym, głębiej do nas docierają. Piotr Kosewski wraz z zespołem wybrał głównie utwory o miłości mężczyzny do kobiety, o miłości do muzyki, a wręcz do popularnego wówczas gramofonu, ale także do miasta, bo Mieczysław Fok był zakochany w Warszawie. Piosenki czasem zabawne, czasem melancholijne, a czasem wręcz tragiczne, bo takim właśnie utworem jest absolutny hit Foga, czyli Ta ostatnia niedziela. Opowiada o bolesnym rozstaniu pary kochanków, sugeruje samobójczy plan porzuconego mężczyzny. Niektórzy nazywali je tangiem samobójców, ale podkreślę raz jeszcze, był to fenomenalny przebój Mieczysława Foga. Warto zwrócić uwagę na najnowszy koncert Teatru Niedużego. Piotr Kosewski zdradził, że wraz z zespołem nosi się z zamiarem nagrania płyty. Trzymam kciuki. Najbliższa okazja, żeby posłuchać koncertu na żywo, będzie już 16 maja, podczas Nocy Muzeów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Być może publiczność także gorąco przyjmie artystów, jak było to w Sopocie.
1: Warto, nie warto.
2: Wspaniałe to oklaski na deser. Kiedy będziesz zakochany? Koncert z piosenkami Mieczysława Foga oglądała Marzena Bakowska. Prawie 27 minut po 12. Już za chwilę infopilot.

0: Rezerwa w Baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
1: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
0: Ruszamy w trasę.
1: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
2: Reklama.
3: Cały Gdańsk na wyciągnięcie ręki. Za 3,90 dziennie z biletem okresowym ZTM możesz jeździć tramwajami i autobusami. Możesz też wsiąść do SKM lub Polregio i przejechać całe miasto bez dodatkowych opłat. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na ztmgda.pl.
2: Reklama.
4: Jest 12.30.
2: Infopilot Radia Gdańsk.
4: Daniel Wojciechowski.
5: Siódma ogólnopolska studencka konferencja neurologiczna poświęcona najnowszym metodom diagnostyki i terapii chorób układu nerwowego odbędzie się w Gdańsku. Wydarzenie zaplanowano na 8 i 9 maja w budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. W programie znajdą się sesje naukowe, wykłady ekspertów oraz warsztaty praktyczne dla przyszłych lekarzy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Nowa droga zawodowa albo własny biznes? Już jutro Gdynia stanie się centrum regionalnego rynku pracy. Od 10 do 13 w hali Polsat Plus Arena odbędą się targi pracy, edukacji i przedsiębiorczości. Na miejscu czekają przedstawiciele firm z wielu branż, szkoły zawodowe oraz doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy. Wstęp jest wolny. Najlepsi tancerze z całego kraju powalczą o prestiżowy Puchar Polski. To wyjątkowe starcie czołowych par w kategoriach młodzieżowych, podczas którego zawodnicy zbierają kluczowe punkty do krajowego rankingu. Wydarzenie odbywa się podczas tegorocznego Gdańsk Dance Festival. A na parkiecie zobaczymy również studentów rywalizujących o Puchar Rektora. Wszystko to rozegra się na hali Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Wielkie taneczne emocje czekają już w najbliższą sobotę, 9 maja, od samego rana aż do uroczystej gali finałowej wieczorem. Czym jest czas i jaką rolę odgrywa czas w naszym życiu? Co wpływa na naszą ocenę tego, jak go spędziliśmy? Czy nasza ocena zmienia się z upływem czasu? Te i inne pytania w centrum dociekającego kręgu, by rzetelnie zastanowić się nad tym, czy warto otwierać się na ryzyko zerknięcia w otchłań, która może spojrzeć na nas. Spotkanie filozoficzne wspólnoty myśli, otwartej społeczności osób, które lubią myśleć, lubią myślami się dzielić i nie muszą być jednomyślne, dziś w bibliotece w Manhattanie w Gdańsku o 18:00. Wstęp jest wolny.
4: Coraz więcej przejaśnień i słońca w naszym regionie. Mogą się jednak pojawić przelotne opady deszczu, miejscami także burze, a w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Temperatura teraz od 17 do 23 stopni, dziś do 25. Ciśnienie powoli rośnie, wynosi 1010 hektopaskali. W nocy miejscami przelotne opady deszczu. Na południu regionu początkowo możliwe są burze i w czasie tych możliwych burz wiatr porywisty. Temperatura w nocy od 6 do 9 stopni. Jutro dużo chmur, opady deszczu, lokalnie możliwe są burze. Temperatura od 12 stopni na północy do 18 na południu regionu, nad morzem około 9 stopni. Wiatr będzie słaby, chociaż w czasie możliwych burz wiatr porywisty.
6: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
4: Audycja Jestem z Pomorza, to już za chwilę w Radiu Gdańsk. Gościem będzie psycholog i psychoonkolog Magda Mikulska. A do 13 zostało 27 minut.

Od ponad 16 lat towarzyszy w odchodzeniu i wspiera ludzi w żałobie. Często kieruje się słowami księdza Jana Kaczkowskiego, którego uważa za swojego mentora. Psycholog i psychoonkolog Magda Mikulska jest bohaterką dzisiejszej audycji Jestem z Pomorza. Opowiadała Alicji Samolewicz-Jeglickiej o tym, jak ważna jest śmierć w kontekście życia.

0: Jestem z Pomorza.
1: Spotykasz różne trudne historie na co dzień, a potem wracasz do domu. Masz jakąś taką przerwę, że mówisz, dobra, zostawiam pracę i teraz wracam do domu? Czy te historie idą z tobą do twojego domu?
2: Pewnie zdrowo byłoby zostawiać, ale chyba w tej pracy tak się nie da. To nie jest praca, w której można wyłączyć komputer i się odwrócić. Kiedy pracuję z medykami, to mam takie porównanie, że pracując z człowiekiem chorującym, pracując z człowiekiem w kryzysie, pracując z człowiekiem umierającym, my, którzy towarzyszymy, jesteśmy jak gąbki i nasiąkamy tymi historiami, doświadczeniami. Jeśli nie znajdziemy takiego miejsca, w którym możemy tą gąbkę wykręcić, to istnieje ryzyko, że będziemy tak ciec rozgoryczeniem, trudnością, ciężkością. Natomiast jeżeli mamy to bezpieczne miejsce, gdzie możemy właśnie coś zostawić swojego trudnego, to możemy dalej służyć tą gąbką, z tym, że tym, co nasiąkamy, to mam poczucie, to nie jest woda, to jest atrament. Te historie są jak atrament, więc tę gąbkę zabarwiają. I ja mam takie poczucie, że ja jestem zabarwiona historiami osób, którym miałam ten przywilej towarzyszyć i bardzo sobie to cenię.
1: Dużo pracy praktycznej, ale masz też pracę naukową. Którą tak. wolisz? Bo zachwycasz się tymi badaniami, o których opowiadasz i oczy ci się świecą też.
2: Tak. Ja chyba jestem osobą, która potrzebuje tej różnorodności. Doktorat był moim marzeniem już na etapie studiów. Pierwsze zaproszenie do doktoratu otrzymałam swojej promotor właśnie zaraz po obronieniu pracy magisterskiej. Ale tam pojawiła się ta chęć bycia przy człowieku i miałam taką obawę, że jeżeli pozostanę na uczelni, to nie doświadczę tej praktyki, więc zrezygnowałam z tej propozycji właśnie na rzecz pracy z człowiekiem i blisko człowieka i nie wyobrażam sobie tego zostawić do dzisiaj. Gdzieś tam po drodze przez te lata pojawiały się małe powroty, pomysły, ale to się jakoś nie zadziało. Też długo się zastanawiałam, czego ma dotyczyć moja praca naukowa, aż w końcu jakoś olśniło mnie, że przecież ona może dotyczyć dokładnie tego, co robię. I profesor Katarzyna Jankowska zaproponowała mi bycie moją promotor i poprowadzenie mnie przez doktorat, a także poprowadzenie zajęć dla studentów w Kolegium Medicum w Bydgoszczy, które należy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I faktycznie mam możliwość prowadzenia zajęć ze studentami z komunikacji medycznej, czyli to jest znowu to moje DNA janowe, które zaczęło się w Areopagach Etycznych z księdzem Janem, kiedy uczyliśmy studentów tej komunikacji końca życia. Plus mam przywilej prowadzenia zajęć na temat śmierci i umierania dla studentów. I mam tak fantastycznych tych studentów, że oni chcą więcej. Spotykają się takie grupki.
1: No, ale to temat taki, na który chcą rozmawiać?
2: Chcą i są chętni do tej rozmowy. Ja też prowadzę kolację o śmierci na kanwie książki o tym samym tytule i kolacje prowadzone dla studentów to jest absolutnie coś niebywałego i 2 tygodnie temu miałam taką sytuację, kiedy rozmawiałam ze studentką, która już kończy w tej chwili medycynę i była na tej kolacji 2 lata temu. Miała też zajęcia ze mną właśnie na temat śmierci i umierania i to było niezwykłe, jak podeszła do mnie i powiedziała, że po tej kolacji, po tych zajęciach ona zupełnie przeformułowała swoje myślenie o swoim życiu i wybiera, świadomie wybiera specjalizację medycyny paliatywnej jako pierwszą pięknie. Specjalizację, gdzie ta specjalizacja jest często dodatkową, drugą, trzecią, niestety chyba wciąż trochę uznawaną za gorszą, a jest piękną i bardzo głęboką specjalizacją medyczną, a ona to wybiera jako pierwsze i decyduje się być przy tym człowieku umierającym. To są chyba najpiękniejsze rzeczy, które mogą spotkać człowieka.
1: Jak ty mówisz o umieraniu, o śmierci, o żałobie? I się uśmiechasz.
2: Ostatnio mam taką myśl, krąży mi taka myśl po głowie, czy umrzeć to naprawdę to jest coś najstraszniejszego, co może mi się w życiu przydarzyć? I moja odpowiedź jest, że nie. Owszem, ja tak jak każdy obawiam się śmierci moich bliskich, bo tak naprawdę obawiam się swojego bólu, który będę przeżywać, tęsknoty, pustki. Ale jednocześnie wiem, że to jest cena za miłość, która dzieje się tu i teraz. temat śmierci jest tematem dla mnie absolutnie fascynującym, jakkolwiek to brzmi. I pewnie mogłybyśmy tu spędzić wiele godzin, żeby o tym porozmawiać. Ja naprawdę bardzo zachęcam do tego, żebyśmy myśleli o swojej śmierci, która się zdarzy. Nawet jeżeli uważamy, że jak nie będziemy o niej rozmawiać, to się nie przydarzy, to jednak się zdarzy. Ale żebyśmy myśleli o niej w takiej kategorii wyobrażenia, z jakim uczuciem chciałabym umierać, czy chciałbym umierać. I jeżeli ja mam takie wyobrażenie, że chciałabym umierać z poczuciem dobrze spełnionego życia, to co to dla mnie znaczy? To jakie to życie ma być? Czyli o co ja muszę zadbać, ale też co potrzebuję odpuścić, by kiedyś móc umierać spokojnie. Jestem też po rozmowie z przyjacielem parę dni temu, który stoi przed dylematem takim zawodowym swojej pracy i tak jak mój przyjaciel zna mnie trochę i jego te słowa nie dziwią, powiedziałam do niego: słuchaj, spróbuj tak się położyć na tym hospicyjnym łóżku i umrzeć. I wiesz, z tej perspektywy spójrz na tą decyzję.
0: No, konkretna porada.
2: I tak się stało. I mówi: naprawdę, to zupełnie zmienia tą perspektywę. Rozstaliśmy się słowami miłego umierania i z ogromnym śmiechem. Bo oczywiście nie chcę trywializować śmierci. To jest trudne, to jest poważne, to bywa bolesne dla obu stron. Ale jednocześnie naprawdę możemy uczynić z tego momentu ten moment celebrujący życie. I kiedy zaczniemy rozmawiać o śmierci w kontekście drogowskazów na życie, to okazuje się, że te rozmowy nie muszą być przerażające. One naprawdę mogą być lekkie.
0: Co robisz po godzinach? Gdzie odpoczywasz? Jak odpoczywasz?
2: Mam swoją rodzinkę, cudownego męża, kochane dzieci, które fascynują mnie swoim patrzeniem na świat i swoją mądrością. Ja naprawdę niebywale się uczę przy nich odkrywania tego świata. Mam dwa psy, z którymi uwielbiam chodzić na spacer, więc na pewno jest to takie bycie z moimi bliskimi, jest moim odpoczynkiem. Mieszkam od 2 lat w pięknym miejscu, położonym blisko lasu, blisko rzeki, więc ten kontakt z naturą i właśnie brak rozmów, to jest też coś, co mi bardzo wspiera i pomaga. Ale też jestem człowiekiem, który potrzebuje różnorodności, więc chyba tak jak większość osób z ADHD po prostu. Czasami mam taką zajawkę, że teraz będę malować po numerkach i kupię 5 obrazów, po czym kończę się na jednym. A to glina i zajęcia z gliny, a to jakieś ćwiczenia, więc to jest takie różnorodne faktycznie, ale im jestem starsza, tym bardziej staram się słuchać potrzeb też swojego ciała, czy potrzebuję pobyć z kimś, czy potrzebuję odpocząć w ciszy, czy potrzebuję treningu, czy potrzebuję bardzo spokojnej jogi. I uczę się tego, że nie muszę mieć odpowiedzi dla siebie na wszystko i jednego sposobu, takiego jednego hobby na odreagowywanie, że mogę poszukiwać i dostosowywać to do siebie, jaka jestem tego dnia.
0: To na koniec się zapytam, o czym marzysz?
2: O doktoracie. Czuję, że finalizuję, więc ten doktorat, więc mam taką ufność i marzenie, aby to w tym roku się wydarzyło. O czym jeszcze marzę? Z takich rzeczy związanych właśnie z tą moją pracą, to marzy mi się o tym, aby ludzie nie bali się śmierci. Bo uważam, że wtedy nam wszystkim będzie łatwiej żyć. I marzy mi się, aby fundacja, którą założyłam niespełna rok temu, aby mogła nieść dobro i nigdy nie zbłądziła z tej drogi. Żeby tym fokusem zawsze był człowiek.
0: I tego Ci życzymy.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
3: Jestem z Pomorza. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
4: Gościem audycji Jestem z Pomorza była psycholog i psychoonkolog Magda Mikulska, a rozmawiała z nią Alicja Samolewicz-Jeglicka. 11 minut zostało do 13:00.

może Państwa zachęci do tego, żeby zacząć biegać, albo chociaż truchtać, albo robić takie dłuższe dystanse spacerowe, dlatego że po godzinie 13 naszym gościem będzie no, jeden z najlepszych zawodników, jeżeli chodzi o biegi długodystansowe, jak to jest biegać te maratony na najwyższym poziomie i to tym światowym. No to to po godzinie 13 audycja Pomoże, Biegaj, Pomaga. Już teraz Państwa zapraszam, a do 13 zostało niecałe 8 minut.

0: Radio Gdańsk na dobre popołudnie.
1: Lata mijają, a te przeboje wciąż są z nami. Warto więc je przypomnieć. Od poniedziałku do piątku po godzinie 15.20 wspólnie sprawdzamy, co działo się dokładnie tego dnia w muzyce. Wielcy artyści, ciekawostki oraz oczywiście niezapomniane melodie. Piotr Bonar zaprasza na pokład naszego piosenkowego wehikułu czasu.
2: Reklama.
3: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Reklama.
0: Ogłoszenia.
8: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
9: Rodzinny park rozrywki Park Ewolucji w Sławutówku zaprasza do zabawy. Moc atrakcji, emocje i niezapomniane chwile dla każdego. Czynne codziennie. parkewolucji.pl.
0: Ogłoszenia.
10: Dziś 4 maja, poniedziałek, minęła 13.
1: Radio Gdańsk.
0: Wiadomości.
10: Tatiana Slowi.
11: 4 osoby zginęły na pomorskich drogach w czasie długiego majowego weekendu. Maturzyści już po egzaminie z polskiego w wypracowaniach odwoływali się nie tylko do lektur.
12: Do Macbetha, Dżumy, do Streamu, Łatwogęga.
11: Linia bytów Lipusz już w rękach PKP PLK. Infrastruktury zrzekł się bytowski samorząd. Teraz czekają remont i powrót pasażerów. Pomorscy policjanci podsumowali majowy długi weekend. Doszło do 6 wypadków drogowych, w których 26 osób zostało rannych, a 4 zginęły. W tym czasie policjanci ujawnili 74 nietrzeźwych kierujących. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. 355 tysięcy osób kończy właśnie pisemną część matury z języka polskiego. Na Pomorzu do egzaminu przystąpiło w sumie 21 tysięcy absolwentów z 301 szkół średnich. Zdający mieli do rozwiązania 2 arkusze. Pierwszy składał się z 2 części. Testu sprawdzającego język polski w użyciu oraz testu historyczno-literackiego. Drugi arkusz był przeznaczony na wypracowanie. Jaki był poziom trudności? Z absolwentami zespołu szkół ogrodniczych i ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim rozmawiał Mateusz Czerwiński.
13: Uśmiech na twarzy jest, więc chyba będzie zdane.
14: No będzie pozytywnie, myślę.
13: Jakie były tematy wypracowania?
15: Kiedy dla człowieka ważne jest, jak postrzegają go inni. I pierwszy to było, jak praca wpływa na człowieka i otaczającą go rzeczywistość.
13: A do jakich lektur albo wydarzeń się odwoływałyście?
15: Do Innego świata, do roku 84. Na kontekst dałam Koreę Północną.
13: A koleżanka?
12: Do Macbetha, Dżumy, do streamu Łatwogęga.
16: Nie ma wcale takiego wielkiego stresu, to jest otoczka matury po prostu.
11: Jutro o 9:00 maturzyści zmierzą się z podstawą matematyki. 5 godzin później 17 osób przystąpi do egzaminu z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym. O dzisiejszych egzaminach maturalnych opowiemy także po 16:00 w magazynie Wydarzenia i Muzyka. Bytów przekazał PKP PLK całą należącą do samorządu infrastrukturę kolejową na linii 212 z Bytowa do Lipusza, informuje zastępca burmistrza Bytowa Przemysław Kraweczyński.
17: Był wykaz środków trwałych dotyczących m.in. torów, podtorza, rozjazdów, przejazdów, obiektów mostowych. Wiem, że są w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowych na przebudowę i remont tej linii. Na odcinku Lipusz-Bytów.
11: Projekt remontu zakłada oprócz przebudowy samej infrastruktury liniowej także zastosowanie systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego, utworzenie węzłów przesiadkowych i budowę nowego włączenia linii kolejowej nr 212 do linii kolejowej nr 211 z Lipusza do Kościerzyny.
2: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
11: 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią, zapowiedział Donald Tusk. Jak mówił szef rządu, traktat ma ten wzmacniać współpracę między oboma krajami, szczególnie w dziedzinie obronności.
18: W tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
11: Donald Tusk dodał, że według premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera wielu Brytyjczyków żałuje Brexitu i chce zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
7: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
19: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
10: Od 17 stopni we Władysławowie do 24 stopni w Gdańsku, to teraz na Pomorzu. Dzisiaj mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu, miejscami nawet burze, a w czasie burz wiatr porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, wynosi 1010 hektopaskali. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, na południu regionu początkowo możliwe są burze, a jak burze, to wiatr też porywisty. Temperatura w nocy od 6 do 9 stopni. Jutro dużo chmur, opady deszczu, lokalnie możliwe są burze. Temperatura od 12 do 18 stopni, nad morzem około 9. W czasie burz wiatr będzie porywisty.
7: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
19: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
20: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia. Zakochani w Pomorzu.
10: Mam nadzieję, że ta godzina, która przed nami, to taka bez zadyszki będzie, chociaż będziemy Państwu opowiadać o biegach długodystansowych, zatem może być różnie. Trzymamy kciuki za naszą formę. Dzisiaj poniedziałek, 4 maja, Ewa Palicka i Magda Manasterska. Dzień dobry. Mamy 6 minut po 13.

0: most.
1: Zanim ruszymy w długą trasę biegową, no to skupimy się troszkę na ekologii. Całkiem niedawno informowaliśmy Państwa o tym, że w Gdyni powstaje taki hotel dla roślin. To jedna z gdyńskich bibliotek. Więcej piszemy na radiogdańsk.pl, ale w Ustce i w Słupsku też bardzo ciekawa inicjatywa ekologiczna. Ponad 50 nowych drzew i 200 zielonych punktów powstanie w samej Ustce. W ramach wsparcia, które zostało pozyskane z funduszy szwajcarskich, powstaną ogrody społeczne. I będzie można się nimi opiekować. Zrobią to bezpośrednio mieszkańcy, którzy będą mogli adoptować na przykład roślinki. Więcej poczytają Państwo na portalu Zawsze Pomoże, a my mamy 10 minut po 13.

0: Wspaniała energia, to Santana, 15 minut po 13.
1: Pomoże, biega i pomaga z Radiem Gdańsk.
0: A Tomasz Galiński zaprosił do audycji jednego z najlepszych biegaczy długodystansowych w naszym kraju.
2: Radosław Dudycz, wielokrotny medalista, mistrzostw Polski, przede wszystkim dwukrotny mistrz Polski w maratonie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jesteś po treningu. To jest trening, w którym sam brałeś udział, czy tylko nadzorowałeś, patrzyłeś i korygowałeś, podpowiadałeś?
3: No rano o 8:30 miałem trening z nowym zawodnikiem. I teraz z reguły są ci zawodnicy, którzy chcą się nauczyć poprawnie biegać, czyli poprawnie wykonywać ruch biomechaniki, techniki biegowej. Z reguły oni już poprawniej biegają, ale potrzebują takiej drobnej korekty i cieszę się, że taka świadomość tych biegaczy jest duża i chcą sprawdzić, czy dobrze, czy też mniej dobrze biegają.
2: No to załóżmy, że taki zawodnik przychodzi do ciebie, biega 3 godziny na maratonie i prosi cię o korektę, o wskazówkę, jak poprawić technikę biegania. Ile jesteście w stanie urwać takie zmiany wprowadzając?
3: To wszystko też zależy od danego zawodnika, ale ja wychodzę z takiego założenia, jeżeli ta technika, który dany zawodnik ma, czyli jest bezkontuzyjna, jest też ekonomiczna i efektywna, to tych zmian trzeba wprowadzić jak najmniej, bo wprowadzając zmiany możemy tę całą układankę popsuć. Czyli jak on może mieć jakąś asymetryczną pracę ramion, być może lekko cofnięte biodro, być może też i lekko atakuje stopą w podłoże z pięty, czyli to pierwszy kontakt stopy z podłożem ma pięta, to bym to zostawił, tak? Tylko może minimalne takie, powiedzmy, korekty wynikające może z przedniego delikatnie wahadła. Ale jeżeli ta technika jest już taka, która blokuje, czyli ktoś tego pierwszego wymachu w technice korku biegowego niepoprawnie wyprowadza, czyli biega tak zwanym dyszlem, to jest takie moje takie powiedzenie, czyli i dzięki temu ma kontuzję stawu biodrowego, boli go kręgosłup nagle, po maratonie na przykład nie bolą go nogi, tylko plecy, to już jest oznaka, że coś tam się dzieje nie tak, jak powinno być.
2: Radku, bo tutaj używasz bardzo dużo fachowych określeń, wszedłem ci w słowo świadomie, bo chciałbym, żebyś powiedział jedną rzecz, bo tak naprawdę wśród naszych słuchaczy oczywiście są ci, którzy bardzo interesują się bieganiem i którzy są w temacie, nazwijmy to tak, ale jest mnóstwo amatorów, którzy chcieliby rozpocząć bieganie. To lepiej biegać i robić jakąś aktywność bez pomocy nawet fachowca, czy w ogóle nic nie robić, bo sobie możemy zrobić krzywdę?
3: Zdecydowanie ta pierwsza wersja jest dużo lepsza, ważne jest, żeby cokolwiek robić. Czy to będzie bieganie, rower, pływanie, czy Nordic Walking, tak? Ważna jest ta aktywność, no przynajmniej albo optymalnie nawet 3 razy w tygodniu. I jeżeli ktoś to robi rozważnie, czyli nie ponad swoje siły, niezbyt intensywnie, czyli na takim tempie dialogowym, czyli takim spokojnym oddechu, w którym może swobodnie z partnerem, z partnerką sobie porozmawiać i żeby taki trening też nie mocno go eksploatował. To nawet jeżeli ma jakieś tam braki techniczne, braki w ekonomii ruchu, to sobie dużej krzywdy nie zrobi. Problem polega na tym, jeżeli ktoś zaczyna robić to zbyt intensywnie, zbyt dużo, to wtedy dochodzi do przeciążeń, a te przeciążenia są jeszcze bardziej generowane, jeżeli ta technika biegu jest mniej poprawna. Bo wiadomo, że kontuzje wynikają z intensywności ruchu, czyli ktoś robi ruch za szybko i niepoprawnie, lub tych ruchów robi za dużo, czyli z objętości. Czyli jeżeli ktoś nawet błędnie czy mniej poprawnie biega, jeżeli to będzie robił wolno, spokojnie, czyli w tym tempie dialogowym, to sobie krzywdy nie zrobi.
2: Radku, ty jesteś jednym z tych, którzy wspierają naszą akcję Pomoże, biega i pomaga. Jesteś zawsze z nami, to jest piękne i za to ci dziękuję. Kolejny podopieczny, któremu teraz pomagamy. Często pewnie proszony jesteś, żeby wspomóc, żeby pomagać. To jest dla ciebie też ważne?
3: To jest dla mnie bardzo ważne. I nawet 2 lata z rzędu, ostatni parkrun danego roku, to było 2 lata temu i 3 lata temu, z moim zawodnikiem wspieraliśmy akcję Olafa. Mhm. Gdzie tam zbieraliśmy te duże pieniądze na jego terapię i no ja dostaję takie różne sygnały, to staram się w jakiś sposób też pomagać. Tam pomagaliśmy w ten sposób, że za każdego uczestnika, który brał udział w parkrunie, ja płaciłem określoną kwotę i mój kolega też określoną kwotę. Plus osoby, które brały udział, też wpłacały też odpowiednie pieniądze. No i dzięki temu tam na pewno gdzieś kilkanaście tysięcy złotych z takiej akcji jednorazowej była taka zrzutka. No ja generalnie rzecz biorąc staram się w różny sposób pomagać, oczywiście na miarę swoich możliwości, ale takie akcje są jak najbardziej potrzebne. Teraz Łatwo Gang ostatnio też wspaniała akcja i tyle tych milionów zebrał. Także trzeba wspierać ludzi, którzy są w potrzebie.
2: My też wspieramy. Pomoże Biegaj Pomaga. Proszę zerknąć na naszą stronę internetową. Tam szczegóły kolejnej akcji, którą prowadzimy. A my do rozmowy z Radosławem Dudyczem wracamy już za kilka minut.
0: Teraz pomagamy, przypomnę, dwuletniemu Igorkowi z Czerska. Chłopiec cierpi na hemofilię, ma wiele chorób współtowarzyszących. No i potrzebujemy do pełnej kwoty przeznaczonej na leczenie chłopca jeszcze no niespełna 13 tysięcy złotych. Szczegóły akcji na Pomoże Biega i Pomaga, a także na stronie Fundacji Się Pomaga. I tutaj bardzo liczymy na Państwa wsparcie.
1: Pomoże Biega i Pomaga z Radiem Gdańsk.
0: Na zegarze 21 minut po 13:00.

0: Reklama.
1: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
2: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
3: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
1: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
4: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
5: Chcę tak dalej.
0: Reklama.
6: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

13.30 na zegarze. Pan Grzegorz napisał, no nareszcie trochę chłodniej, można coś robić na dworze. Rzeczywiście, no te ostatnie dni rozpieszczały nas pod kątem temperatury, ale żeby coś porobić, no to tak trochę trudno było, jak słońce nam przyświecało. Teraz w naszym regionie pojawiło się trochę więcej chmur, ale ta temperatura utrzymuje się jeszcze na takim dosyć, powiedziałabym, dusznym poziomie, bo mamy 17 stopni w Krynicy Morskiej, także we Władysławowie. Natomiast już Gdańsk, Tczew, Starogard Gdański, Kwidzyn, proszę, 24 stopnie, a im dalej na południe, tym cieplej, bo w Grudziądzu, to trochę poza naszym regionem, 25 stopni. Ta temperatura, uwaga, dla tych wrażliwych, będzie spadała w tym tygodniu, zatem no, trzeba wziąć to pod uwagę. Pomoże, biegaj, pomaga do biegania tego długodystansowego. Wracamy już za chwilę.

0: 27 minut zostało do godziny 14. Wracamy do opowieści o bieganiu. Tomasz Galiński dziś z byłym mistrzem Polski w maratonie. Teraz będzie o bieganiu maratonów na najwyższym światowym poziomie.
1: Pomoże, biega i pomaga z Radiem Gdańsk.
2: Radosław Dudycz, naszym gościem. Radku, ustaliliśmy jedno. Biegać nawet wolno, nie robiąc sobie krzywdy, to znaczy aktywizować się i to wyjdzie dla nas z korzyścią. Ale biegać już na tym wysokim poziomie, tak jak ty to robiłeś, to już jest po prostu wielki wyczyn i to jest dar od Boga, tak to określę, czyli geny. Nie oszukujmy się, bez genów nie można tej pracy tytanicznej wykonać, bo można być rzemieślnikiem, ale artystą się nigdy nie będzie. Dwukrotnie zdobywałeś Mistrzostwo Polski, łamiąc 2.15, prawda?
3: Tak, 2.15, dokładnie 2.14.58.
2: Który to był rok?
3: 2009, czyli już parę lat temu.
2: Jak to, nie wiem, czy bawiłeś się w takie statystyki, jak to wyglądało na tle Europy?
3: No na tle Europy to wyglądało, że wtedy ci najlepsi biegali gdzieś około 2 godzin 8 minut, 2 godzin 10. Czyli około 6-7 minut lepiej niż ja.
2: Jak biegają teraz nasi maratończycy, ci najlepsi, chociażby Arek Gardzielewski, który niedawno był mistrzem Polski, jak on biega na tle Europy?
3: No w tej chwili on już zakończył karierę, ale on miał wynik rekordowy swój 2.10 z jakimś tam haczykiem. Też startował na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.
2: W Tokio.
3: Ale

0: to, co wydarzyło się w Londynie, przeszło do historii i przechodzi do historii lekkiej atletyki jako po prostu punkt przełomowy. Pierwszy raz człowiek pobiegł maraton poniżej 2 godzin w taki sposób, bez takiego technicznego wsparcia, czyli tunelu, który robił jakiś samochód, albo specjalnych pacemakerów.
1: Pewno myślisz o Eliudzie Kipczogie w 2019 w Wiedniu, gdzie on pobiegł poniżej 2 godzin, ale te warunki były takie dosyć mocno pod niego, bo trasa była na pętli 3-5-kilometrowej. Miał kilkunastu pacemakerów, którzy się zmieniali. Miał samochód prowadzący, który mu też dyktował tempo. Miał też odżywki podawane dokładnie wtedy, kiedy je potrzebował.
0: Czyli takie wsparcie po prostu takie bardzo szerokie.
1: Bardzo szerokie i to było takie nienaturalne powiedzmy środowisko w ten sposób.
0: A tutaj w Londynie całkiem niedawno historyczny bieg człowieka, który zszedł poniżej 2 godzin.
1: Sebastian Save, no to jest wybitna postać. To był jego 4. maraton. Pobiegł godzina 59:30 sekund. Żeby dać do zrozumienia naszym słuchaczom, to jest 17 sekund na 100 metrów. Czyli takie tempo 2,50 na kilometr. Czyli w 17 sekund przebiegł wszystkie 100-metrowe odcinki przez dystans 42,000 metrów, 195 metrów. To jest coś niesamowitego. Co więcej, drugi za nim był Etiopczyk Kejlecza, który debiutował na tym dystansie i pobiegł tylko 11 sekund, ale to było dopiero drugie miejsce.
0: To było niesamowite. Złamał 2 godziny i przegrał tytuł.
1: I trzeci zawodnik też pobił stary rekord świata Kevina Kiptuma, czyli 2 godziny 31 sekund. Ten wynik z Chicago był Kevina Kiptuma w świętej pamięci. On już zmarł niestety tragicznie. Jego wynik był tam 2:0:35, a ten nabiegł 2:0:28 bodajże, tak? Mówimy o Kiplimo z Ugandy. Czyli 3 czołowych zawodników w Londynie poprawił rekord, stary rekord świata Kiptuma. I to fajnie, że wszyscy 3 byli z różnych nacji. Czyli to był Kenijczyk, Etiopczyk i Ugandyczyk.
0: Co się dzieje na tym świecie? Co sprawia, że ci ludzie zaczynają tak szybko biegać?
1: Ja mam wiele teorii na ten temat. To na pewno jedną z nich to bez wątpienia wszyscy mają talent. Bo bez tego...
0: To ustaliliśmy.
1: Druga sprawa, też mają talent do pracy.
0: Czyli pracowici...
1: Czyli muszą pracować, muszą te swoje kilometry wybiegać, treningi. Mają swoje grupy treningowe, bo samotnie by tego treningu nie zrobili. Czyli są w jakichś tam grupach treningowych, pod opieką jakichś fizjoterapeutów, fizjologów, no i na pewno 1 czy 2 trenerów. Następna sprawa to trening mobilności, czyli trening ogólnorozwojowy. W ostatnich latach wśród maratończyków bardzo poszedł i do przodu i zawodnicy maratończycy zaczęli go systematycznie go
0: stosować.
1: No i kolejna rzecz, fizjologia plus odczyty z treningów. Czyli mówimy teraz o tych świetnych zegarkach, które nam wszystko mówią, plus poziomy kwasu mlekowego, cukru. To są dosyć już szczegółowe dane, które też po każdym treningu lub po tych cięższych treningach są zbierane, analizowane i wtedy ten dany zawodnik wie, czy jest przetrenowany, czy jeszcze może mocniej trenować, czy słabiej. Ale najważniejsze, do czego chciałem zmierzyć, but, czyli technologia. I ta technologia zdecydowanie przez ostatnie lata robi dużą różnicę.
0: No to jest właśnie niesamowite. Trochę zarzucano, że ta technologia właśnie sprawiła, że ten bieg wyglądał tak, a nie inaczej. Tam karbon, różne inne wstawki, jakieś po prostu... Ten but wyglądał tak, jakby był na takim dużym klinie.
1: One są, no są tam wkładki karbonowe na pewno. Ta podeszwa jest od tej odpowiedniej pianki, odpowiedniej grubości. One jest, przede wszystkim ten but jest też lekki. On waży około 100 gramów.
0: No właśnie.
1: I to też robi duże wrażenie i ma to duże znaczenie. Aczkolwiek teraz, jeżeli chodzi o samą biomechanikę ruchu, to ten Sebastian Save, jak ktoś się tam przyjrzy dokładnie jego ustawieniu stopy przy podłożu, to on typowo pronuje tą stopę, szczególnie prawą. Ta kostka wewnętrzna niemalże obciera się momentami o asfalt. Czyli on technicznie też nie biega idealnie. Ale to jest to, co mówiłem na samym początku, że on tak biega skutecznie, czyli jego trenerzy tego mu po prostu nie poprawiają.
0: Bikila Abebe to był taki biegacz, który biegał bez butów?
1: Tak, on biegał bez butów i dwukrotnie był mistrzem olimpijskim w maratonie.
0: W latach 60. chyba, tak?
1: Aczkolwiek takie bieganie bez butów, generalnie rzecz biorąc, na długich dystansach i przy takich obciążeniach, nie polecam, ponieważ tymi

0: mikrorazy, które później poprzez brak tej amortyzacji, powiedzmy, mają duży wpływ na nasz kręgosłup, na nasze biodra i w ostateczności taka osoba po takim wysiłku maratońskim, czy w ogóle po treningu maratońskim, może być kaleką.
1: Pomoże, biega i pomaga z Radiem Gdańsk.

0: 17 minut zostało do 14. Zwracam Państwa uwagę, że przed 14 zaglądamy na drogi, zatem proszę dać znać i już się rozejrzeć, którędy warto jechać, a którędy niekoniecznie. My tymczasem o bieganiu. Teraz rozmowa o ostatnim sukcesie naszego gościa i największych maratonach na świecie.
1: Pomoże, biega i pomaga z Radiem Gdańsk.
2: Radosław Dudycz, naszym gościem, mistrz Polski dwukrotny w maratonie, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, długodystansowiec, człowiek, który o bieganiu wie wszystko. Teraz trener, który, jak ustaliliśmy dzisiaj rano, też korygował bieganie jednego ze swoich podopiecznych. Radku, ta masowość cały czas, podkreślam, wraca. Znowu wracamy do takiego naprawdę bardzo aktywnego trybu życia i cieszę, że te biegi masowe są coraz liczniejsze. Obserwujesz to?
3: Tak, to w Polsce i na świecie to naprawdę zrobiło się teraz już bardzo, bardzo liczne, masowe. Wpływa to, ma pewnie wiele czynników. To się po prostu stało modne, pewnie też media, różnego rodzaju profile też nakręcają tę całą koniunkturę. I teraz jest, niemodnie jest nie biegać, niemodnie jest nie uprawiać jakiegokolwiek sportu. Także teraz ilość startujących i finiszujących zawodników w tych dużych maratonach na poziomie 50 tysięcy, to już jest norma. Teraz ostatnio w Londynie było 56 tysięcy. Za rok w Londynie też jest taki projekt, żeby ten maraton zrobić w ciągu 2 dni, czyli sobota i niedziela. I chcą, żeby w ten weekend wystartowało 100 tysięcy ludzi.
2: I to jest możliwe?
3: Jest to możliwe. No kwestia teraz dogadania się z miastem, nawet może z mieszkańcami, bo to trzeba przez 2 dni lekko miasto zablokować. Ale biorąc pod uwagę, bo ja w tym Londynie biegałem, jak ci kibice żyją tym startem, tym biegiem. Oni uczestniczą w tym spektaklu. To myślę, że z tymi widzami, z tą publicznością, z tymi mieszkańcami jest to możliwe.
2: W Polsce też staje się to coraz bardziej rzeczywiście popularne i akceptowalne przez mieszkańców. To jest bardzo budujące. Ale zostawiamy polskie maratony, bo ja chciałbym się skupić na tych wielkich światowych, w których ty brałeś udział, bo przyniosłeś nawet ze sobą medal, który jest marzeniem wielu maratończyków. W Bostonie to się wydarzyło w twoim przypadku.
3: W Bostonie to był mój 6. maraton z serii Majors. Majors to jest w tej chwili już nawet 9 maratonów, ale w tej starej formule było ich 6, czyli to są 3 amerykańskie, Chicago, Nowy Jork i właśnie Boston, 2 europejskie, czyli Londyn i Berlin i azjatycki, czyli Tokio. Ja w tych 6 brałem udział i ten 6 kończy dzieło i po takim 6 przebiegniętym maratonie, gdzie już na samym numerze startowym masz oznaczone, że biegniesz 6 maraton z tych 6, po przebiegnięciu linii mety od razu wolontariusze kierują cię w odpowiedni tunel, w odpowiednie miejsce i nagradzają cię takim wieńczącym to dzieło, takim medalem składającym się z 6 medalików, z takim fajnym wiankiem.
2: Pięknie
3: to wygląda. Jest to marzenie wielu, wielu maratończyków, bo to raz, że to jest też ich logistyka i też pewnie jakiś wkład finansowy. Powiem tak, że to robi wrażenie też i na ludziach, a szczególnie w Stanach. Biegacz jest tam osobą, która jest bohaterem, mm-hmm. jest dla wielu ludzi taką osobą do naśladowania. Ja bezpośrednio po tym maratonie z rodziną byliśmy w akwarium, czy było, nie wiem, 2-3 godziny po maratonie i ten medal miałem zawieszony, bo to jest taka też zasada, że maratonczycy po ukończonych swoich maratonach danego dnia i jeszcze następnego chodzą z tymi medalami po mieście i gratulują sobie, kciuki sobie pokazują. Ale w tym właśnie akwarium to osoby postronne, jakieś starsze, młodsze, robiły sobie po prostu ze mną zdjęcia.
2: Czyli byłeś bohaterem, to jest
3: także
2: piękne.
3: I wiedziało, że to jest ten Six Stars, czyli to jest ta 6. gwiazdka z tych 6 maratonów. Także naprawdę to było bardzo miłe. Czułem się tak naprawdę niemal jak z dawnych lat, jak mistrz Polski.
2: Super, to piękne uczucie i mam nadzieję, że takich jeszcze doznań wiele w twoim życiu, zarówno takich osobistych, indywidualnych, bo oczywiście biegać nie przestajesz, biegać będziesz. Czy to jest tak, że teraz tą szeroką formułę, gdybyś rozszerzył o 3 te dodatkowe z maratony, to dostaniesz taki z 9?
3: Tak, już jest tam projekt tego medalu i do tego dochodzą 3 miasta. To uważam, uwaga, w RPA Kapsztad, Szanghaj i Sydney, tak? Że także będą te trzy dodatkowe.
2: Daleko wszystko, ale...
3: Wszystko jest daleko.
2: Ale w zasięgu maratończyków.
3: W zasięgu, ja powiem tak, że nie spodziewałem się, że aż tylu maratończyków jeździ po całym świecie, bo naprawdę w tym Bostonie czy w Tokio to są maratony międzynarodowe i magia organizacji tych maratonów plus zdobycie tych 6, teraz 9 naprawdę robi duże znaczenie, bo ludzie pragną mieć ten duży medal.
2: Radosław Dudycz, człowiek, który ma na swoim koncie wiele sukcesów, ten ostatni z Bostonu w postaci uwieńczenia tej korony 6 majorów, ale tak naprawdę wszystko jeszcze przed tobą, czyli te kolejne Kapsztad, Sydney i Szanghaj. Mam nadzieję, zostaną przez ciebie również zaliczone i przede wszystkim przez twoich podopiecznych, bo tego też im życzę, bo wiem, że dlatego u mistrza biorą lekcje, żeby takie dystanse w takich miejscach zaliczać.
3: Dokładnie tak. Ja też pracuję też po to w tych maratonach, żeby później tym swoim zawodnikom mówić, jak ten start wygląda, trzeba się przemieścić. To są też różne, każdy z tych maratonów ma trochę taką inną swoją tożsamość i na pewno dla debiutanta, który tam pierwszy raz jedzie, to się może trochę zagubić. Dlatego też między innymi też pomysł mój, żeby startować w tych maratonach, żeby pomógł tym moim nowym zawodnikom, czy też obecnym startować w tych dużych maratonach.
2: Radosław Dudycz, dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Pomoże, biega i pomaga z Radiem Gdańsk.
0: A z tym niezwykłym biegaczem rozmawiał Tomasz Galiński. Niecałe 11 minut zostało do 14:00.

0: 8 minut zostało do 14 w studiu Grzegorz Armatowski.
1: Dzień dobry.
0: Który pierwszy co powiedział, to możesz mnie zapytać o maturę. No bo ty pisałeś dawno, ty pamiętasz?
1: Dokładnie. W 1997 pamiętam, że pisałem drugi temat, bo wtedy wybierało się jeden spośród trzech, a w zasadzie czterech, bo czwarty to była interpretacja wiersza, więc ja wybrałem temat drugi motyw rozstania w literaturze XIX i XX wieku. I to było 29 lat temu, więc jeszcze trochę i wezmą mnie do srebrnego pokolenia.
0: Bardzo jest to możliwe. Ja natomiast ze swojej matury pamiętam, bo ja jestem już ta nowa matura, zatem ja musiałam zrobić prezentację i pamiętam tytuł Groteski, Gargantua i Pantagruel. Jakoś tak to było.
1: Są takie motywy,
0: ale tylko to pamiętam.
1: To są takie wydarzenia, które człowiek pamięta, no, będzie pamiętać pewnie do końca
0: życia. Tylko fragmenty. Potem idziesz na studia i maturę piszesz co pół roku.
1: To prawda. Natomiast,
0: biorąc pod uwagę zakres materiału
1: i tak dalej. Natomiast pamiętam, że były kanapki, pamiętam, że były maskotki.
0: U mnie nie było.
1: To już według nowej.
0: Według nowej.
1: No tak, no to mówię, że srebrne pokolenie. Ale dobra.
0: Dobrze, to w takim razie Grzegorz ze srebrnego pokolenia z Państwem od 14. Ja z tego nieco młodszego pokolenia bardzo już dziękuję za to, że mogliśmy spędzić ze sobą czas. Magda Manasterska, przyjemności, przyjemnego popołudnia i dobrego dnia.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Reklama.
3: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
2: Reklama.
4: Za 2:14 Karol Pius dzisiaj będzie Państwa nawigował po drogach, a Ty kiedy pisałeś maturę?
5: Maj 2021 rok.
4: Proszę bardzo.
3: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
6: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
7: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
8: Autopilot Radia Gdańsk.
5: Duży ruch obserwowaliśmy dziś na salach maturalnych, ale nie tylko. Aktualnie w Gdańsku ciasno robi się w centrum, gdzie lokalne spiętrzenia obserwujemy od Błędnika do Huciska. Podobnie również na 3 maja w tą samą stronę. Jeżeli jedziemy w stronę Dworca Głównego, to przygotujmy się na kilkuminutowe straty w tych rejonach. Lekkie spowolnienia czekają nas również na Alei Armii Krajowej w stronę Łostowickiej. Ostatnie pół kilometra pokonamy w tempie spacerowym. A skoro o spacerach mowa, to korkuje się również spacerowa od Oliwy do Obwodnicy. Godziny szczytu jeszcze przed nami, a na spacerowej już obserwujemy zatory, które dołożą nam kolejnych kilka minut do planowanego czasu podróży. Na Wasze wieści z dróg nieustannie czekam pod numerem 603-06-06-06. Przyjmuję SMS-y i głosówki nagrywane w aplikacji WhatsApp.
3: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
6: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
7: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
9: Radio Gdańsk.
10: Łączymy pokolenia.
4: Jest 14.
9: Radio Gdańsk.
2: Wiadomości.
4: Przedstawi Tatiana Slowi.
11: Jutro egzamin maturalny z matematyki. Przepis na sukces jest w teorii dość prosty.
12: Przede wszystkim dokładnie czytać ze zrozumieniem i odpowiadać konkretnie na pytania.
11: Gdynianie mogą zabrać głos w dyskusji o kluczowych inwestycjach i demografii. Trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Wysokie zagrożenie pożarami w lasach.
13: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka.
11: Ponad 21 tysięcy uczniów szkół średnich z Pomorza zdawało dzisiaj pisemny egzamin z języka polskiego. Jutro kolejne wyzwanie. Egzamin z matematyki w zakresie podstawowym. Jak pokonać tego potwora? Radzi matematyczka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Elblągu Magdalena Adrianek.
12: Przede wszystkim dokładnie czytać ze zrozumieniem i odpowiadać konkretnie na pytania. A jeżeli są jakieś trudniejsze zadania, zostawić je sobie na koniec i już tam, mając dużo czasu, spokojnie podejść do tych najtrudniejszych zadań. Zadania zamknięte, które są niby łatwiejsze, ale są podchwytliwe, więc tutaj uważać, żeby nie wpaść w jakąś łatwą pułapkę.
11: Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. podniesienie komfortu życia mieszkańców, sprawy związane ze zdrowiem, kluczowymi inwestycjami czy demografią. W Gdyni rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące przygotowywanej przez urzędników strategii rozwoju miasta Gdyni do 2035 roku. Dokument będzie opracowywany w oparciu o 3 główne założenia, wyjaśnia prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
0: Miasto otwarte to miasto otwarte na mieszkańców, którzy już tu dzisiaj są i na ich potrzeby, ale również na tych mieszkańców, którzy mogą przybyć do naszego miasta. Miasto dostępne to miasto dostępne w takim rozumieniu, że cała społeczność tutaj mieszkająca będzie miała równy dostęp, jak najlepszy do wszystkich usług i szans oferowanych dzisiaj przez miasto Gdynia, a tych jest niemało. I miasto odporne to jest oczywiście nie tylko zagrożenie agresją zewnętrzną, ale to są różne zagrożenia z takimi sytuacjami jak postępujące gwałtowne zmiany klimatu.
11: Konsultacje potrwają do 8 czerwca. Gdynianie mogą wziąć w nich udział, wypełniając specjalny formularz dostępny na gdyńskiej platformie dialogu. Będą też spotkania z mieszkańcami. Najbliższe odbędzie się w przyszłym tygodniu, w środę 13 maja o godzinie 16 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieużywanie ognia w lasach i ich okolicach. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk w rozmowie z Polskim Radiem przypomniał o najważniejszych zasadach, których należy w tej sytuacji przestrzegać.
14: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka. Zagrożenie pożarowe zdecydowanie rośnie. I nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów w miejsca niedozwolone. Parkujmy wyłącznie w miejscach do tego specjalistycznie przeznaczonych na parkingach.
11: Ostrzeżenie dotyczy części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trudna sytuacja jest także w lasach Pomorza. W Niewierowie koło Siemianic płonie młodnik. W akcji jest 11 zastępów strażaków. Zakończyła się tymczasem akcja w Chocińskim Młynie w powiecie chojnickim. Tu ogień strawił powierzchnię 0,5 hektara.
2: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
11: Rządzący są na nie. Opozycja jest gotowa do rozmów. Inicjatywa prezydenta dotycząca zmiany konstytucji to dziś temat numer jeden na sejmowych korytarzach. Komentarze polityków zebrał Michał Fabisiak.
15: Zdaniem rządzących inicjatywa prezydenta ma służyć poprawie jego wizerunku. Jakub Stefaniak z PSL nie wierzy w dobre intencje Karola Nawrockiego.
16: Czyste politykierstwo, próby odwrócenia uwagi od ważnych tematów.
15: Rządzący mówią, że nie zamierzają zmienić konstytucji pod patronatem Karola Nawrockiego. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że z obecnym prezydentem nie uda się osiągnąć porozumienia.
17: My z człowiekiem, który uzurpuje sobie kompetencje, których nie ma, nie jesteśmy w stanie uzgodnić żadnych zasad.
15: Wierzy w nie natomiast Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości.
18: Dyskutujmy o tym, to jest bardzo istotny element naszego ustroju.
11: Do zmiany konstytucji potrzebna jest większość 2/3 w Sejmie i bezwzględna w Senacie.
6: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
19: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
4: Teraz na termometrach od 17 stopni w Ustce i w Łebie do 23 w okolicach Chojnic, Starogardu Gdańskiego, Tczewa i Kościerzyny. Ciśnienie 1010 hektopaskali i nie wykazuje na razie zmian. Dzisiaj synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i możliwe też burze, czyli trochę taka loteria jak na maturze. W nocy więcej chmur, miejscami deszcz, na południu możliwe burze, no i chłodniej od 6 do 9 stopni. Jutro pogoda w zasadzie bez większych zmian, chociaż dzień ma być szary i deszczowy, lokalnie mogą pojawić się burze, no ale będzie jutro chłodniej. Do 18 stopni. Krótko mówiąc, parasol warto mieć przy sobie. Może się przydać przed albo po egzaminie maturalnym z matematyki.
6: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
19: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
9: Radio Gdańsk.
10: Łączymy pokolenia.
4: 6,5 minuty po 14. Ewa Palicka za konsoletą, Grzegorz Armatowski przy mikrofonie. Za chwilę Szatnia FM, Michał Rudnicki i Paweł Kątnik. Dzisiaj też o maturach będzie, więc bądźcie z nami.

0: 9,5 minuty po godzinie 14 zapowiadałem. No i są Paweł Kątnik, Michał Rudnicki.
1: A co nas miało nie być? Jesteś.
0: Wiadomo, myślałem, że dzień maturę dobry. Piszecie jeszcze, ale nie, to już dawno temu.
1: Moja matura mogłaby w tym roku pisać maturę.
2: A moja matura ma 16 lat, także też było już to trochę czasu
0: co
2: temu.
0: Wy tam wiecie o
2: byłem maturze. Pierwszym rocznikiem z obowiązkową maturą z matematyki. Pamiętam, że te...
0: Po zmianach.
1: Po tym czteroletnim okienku, w które ja się załapałem. Ja nie miałem matury z matematyki.
2: Kwiecień roku 2010 był czasem bardzo dużych nerwów. Chodziłem jeszcze na korepetycje. Potem się okazało, że ta matura była bardzo, bardzo prosta. 64% z matury z matematyki.
0: Proszę. U nas było trochę inaczej w 97 roku. Dlatego, że z języka polskiego były trzy tematy do wyboru. Czwarty to była interpretacja wiersza, więc pisało się przez 4 godziny, czy przez 5 godzin nawet, na takim papierze kancelaryjnym, podpieczętowanym, pisało się rozprawkę. To były czasy, były kanapki, u was nie było, nie?
1: Nie, my nie musieliśmy jeść.
2: Ja nawet nie pamiętam już tematów, tak dawno to było, że jakbym sobie sięgał pamięcią do tego języka polskiego, nie wiem, cóż to była za lektura, o czym pisałem, nie.
1: Ja z polskiego też nie pamiętam. Pamiętam tylko reakcję mojego nauczyciela od języka polskiego. Pozdrawiam profesora Jakimowicza, który kiedy przyszły już wyniki, okazało się, że mam 80% z rozszerzenia, tak spojrzał na mnie i powiedział, ja ci dawałem 40.
0: No widzisz. O maturach dzisiaj też będzie, o maturach wśród sportowców.
2: Dokładnie tak. Jakub Zabłocki między innymi.
1: Siatkarze. Maciek Korona, Max Durski. Max co prawda rok temu, ale jego sportowa kariera cały czas się rozwija. Więc też zapytaliśmy, jak on wspomina.
2: Świeżo upieczeni maturzyści, którzy wyszli z sali, też już się podzielili z nami swoimi refleksjami, także będzie trochę o tym.
0: To już za chwilę.
3: Reklama. 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy. Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
4: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
5: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna Strona Ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
6: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
4: Leon Krześniak, na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
7: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
8: Chcę tak dalej.
3: Reklama.
9: Radio Gdańsk. Słuchaj sercem.

0: No i proszę, ulżyło mi, bo nie jestem rekordzistą. Ktoś pisał maturę 48 lat temu i była wtedy matma i były kanapki. Moja tak dawno, że tematów nie pamiętam, to ktoś z Państwa pod 603-06-06-06. Więc co tam te nasze 29 czy też 15 lat temu?
1: Szatnia FM.
2: Witamy już oficjalnie, Michał Rudnicki.
3: Paweł Kątnik.
2: Do tematów maturalnych przejdziemy sobie za kilkanaście minut o 14.30, ale już teraz pytamy Państwa, jak wspominacie swoje matury. Możemy o tym sobie podyskutować i chętnie Wasze wspomnienia przytoczymy, jako że ta audycja sportowa, no matury z WF-u niestety nie ma i nie było.
3: Przydałaby się. Niektórym by się przydało. Jak się patrzę nawet na frekwencje na WF-ach i te spodnie jeansowe, które dominują gdzieś na ławkach z boku obok linii bocznej, to jest to chyba duży problem.
2: Tylko obawiam się, że gdyby to było na przykład obowiązkowy przedmiot na maturze, to jeszcze więcej zwolnień byłoby i w tę stronę by to poszło.
3: No i jak rozsądzić? Czy osoba o mniejszych zdolnościach, powiedzmy fizycznych, mogłaby dostać 100% z takiej matury z WF-u, czy nie mogłaby?
2: I czy wymyk albo odmyk, czy inne te ćwiczenia na drążku, którymi katował nas WF-ista w liceum, są wyżej wyceniane niż na przykład umiejętność prostego kopania piłki?
3: Zasłaniałem się wtedy przepukliną, więc udało mi się akurat wymyk i odmyk ominąć.
2: Tak się w Starogardzie bawiliście. Dobrze.
3: No bawiliśmy się, a bawili się także piłkarze Lechii, bo nie wiem, czy Państwo, nie wiemy, czy Państwo pamiętają, ale 2 lata temu była taka piękna data dla gdańskiego klubu. 4 maja 2024 roku. Wówczas do Gdańska na mecz z Lechią, mecz pierwszoligowy, dodajmy, przyjechał GKS Tychy. GKS Tychy z trenerem Dariuszem Banasikiem na ławce rezerwowych. Trenerem obecnym Arki Gdynia.
2: Związanym też później z Radomiakiem Radą, z którym dziś Lechia gra. Wszystko się pięknie składa.
3: Wszystko się pięknie składa. Ten mecz Lechia wygrała 3-0. Kacper Sezonienko, Iwan Żelisko i Maksym Chłań, dzisiaj zdobywca piłkarskiego Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, strzelali wówczas bramki i Lechia po tym meczu przypieczętowała jeszcze nieformalnie, bo tam był jakiś ułamka szans, że Lechia nie awansuje do Ekstraklasy, ale w zasadzie byłem, widziałem i potem widziałem, co się działo w szatni i w kuluarach. Lechia świętowała bardzo, bardzo hucznie awans do piłkarskiej Ekstraklasy. No i do Państwa także pytanie, czy Państwo pamiętają ten mecz, czy Państwo byli na tym meczu i czy Lechia po 2 sezonach spędzonych w Ekstraklasie, no, jest już pełną gębą ekstraklasowiczem i możemy powiedzieć, że wróciła do dobrych obyczajów, które chociażby prezentowała za trenera Piotra Stokowca.
2: Dokładnie 2 lata temu to spotkanie. No i mamy nadzieję, że dziś do tej pozytywnej historii związanej z 4 maja lechiści nawiążą. Przed chwilą powiedziałeś ułamek, ułamka, ułamka, nawiązując w ten sposób do żużla, rozumiem?
3: Dokładnie. Pozdrawiamy tak. Sebastiana Ułamka.
2: Tak jest, choć dziś o innym żużlowcu słów kilka, ale nie takich słów, jakich użyła wobec niego Pogo-Unia Leszno. Nie tak dawno był naszym gościem Cyprian Szymko, którego brat Marcel Szymko jest w składzie GZ Stali Gorzów w najwyższej klasie rozgrywkowej w żużlu. No i cóż, jest tam wypełnienie.
3: Marcel Szymko nie uchodzi za najlepszego żużlowca w Polsce. Marcel, to sobie Szymko, powiedzmy szczerze.
2: No, tak, no raczej nikt go do Grand Prix nie przepycha. Miał też przerwę w karierze. No i został przed tym sezonem przez Stal Gorzów zakontraktowany. Jest konieczny limit, odpowiednia liczba Polaków w składzie. No i tę właśnie lukę wypełnia Marcel Szymko. Często, zazwyczaj, zawsze zastępowany w składzie przez obcokrajowca z pozycji numer 8, no ale wymogi formalne są spełnione. Tak jak mówimy, no nie gra on kluczowej roli w drużynie GZ Stali Gorzów, natomiast w programie meczowym w Lesznie przed meczem Pogo-Unii Leszno z GZ Stalą Gorzów.
3: Program meczowy to jest taka rzecz, którą kibice dostają przed meczem na trybunach, mogą sobie ją otworzyć, poczytać o zespole rywala, wpisać punkty w poszczególnych biegach. No taki rytuał żużlowy, który zbiera bardzo duże żniwo i jest chyba jedną z ważniejszych części meczu żużlowego.
2: Ja sobie nie wyobrażam meczu żużlowego bez programu, czy też jakichkolwiek zawodów żużlowych bez uzupełniania programu na bieżąco. Jest też wielu kibiców, którzy takie programy meczowe kolekcjonują. Właśnie, jeśli jest wśród Państwa ktoś, kto ma po każdą kolekcję programów żużlowych, chętnie byśmy się tym tematem też zajęli. 603-06-06-06. Czekamy na Państwa SMS-y, czy też nagrania na WhatsAppie w każdym, również tym temacie.
3: Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy przygotowywali program meczowy w Lesznie, no to można powiedzieć, używając nomenklatury właśnie żużlowej, że pojechali po bandzie.
2: Tak, czytamy tam o składzie drużyny z Gorzowa. W ich miejsce pozyskano Jacka Holdera, Pawła Przedpełskiego, Marcela Szymko, który pewnie będzie pełnił rolę zapchaj dziury. Koniec cytatu. Takie sformułowanie padło w oficjalnym programie meczowym. Jest tam też, tak jak ktoś naprawdę, tak jak Paweł powiedział,
3: pojechał po bandzie.
2: Jest pytanie odnośnie do zespołu z Gorzowa. Czy ten zespół stać na coś więcej niż walkę o utrzymanie w PGE Ekstralidze? A może ta degradacja wyszłaby na dobre klubowi? Jest trzecia kolejka. I ktoś już mówi, może ta degradacja by się klubowi przydała. Oczywiście zespół, klub z Leszna przeprosił wszystkich, którzy poczuli się urażeni. To jest fantastyczna formułka, żeby przeprosić, ale nie przeprosić.
3: Ale nie przepraszać, tak.
2: Przepraszamy
3: jest.
2: I zrobimy wszystko w przyszłości, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Przepraszamy również zawodników i trenerów Stali Gorzów. No myślę, że przeprosiny w stosunku do Marcela Szymko były jak najbardziej uzasadnione. Myślę, że czego też nie ukrywał Cyprian Szymko, jego brat Marcel, zna swoją rolę w drużynie, natomiast nazywanie go zapchaj dziurą nieładnie.
3: Nie przystoi i najgorsze jest to, że ktoś, kto zajmuje się pewnie komunikacją, bo tak pewnie jest w klubie z Leszna, no, nie poczuł, że to jest słowo, które po prostu nie przystoi. Ja jestem ciekaw, jakby to skomentował właśnie Cyprian Szymko, bo on tutaj w tym studiu w Szatni FM nie dalej jak miesiąc temu opowiadał nam właśnie dużo barwnych historii, także związanych z nim i z jego bratem. No, nie spodziewał się, że miesiąc później ta historia będzie miała taką puentę, bo pewnie jak panowie skończą już przygodę z żużlem i będą wnukom opowiadali, jak to było, to ta zapchaj dziura gdzieś będzie się pojawiała także w tych historiach.
2: Życzymy Marcelowi wszystkiego dobrego. Zdarzyła się zresztą w tym meczu właśnie Leszna z Gorzowem taka sytuacja, że wskutek nieobecności zawodników, na przykład Andersa Thompsona, stosowania zastępstwa zawodnika i rezerw taktycznych, tak zamieszał trener drużyny z Gorzowa, że jeden z tych tak zwanych kewlarów, czyli właśnie zawodników wypełniających limit Polaków, pan Hatłas, musiał pojechać w biegu, bo zakałapućkał się, mówiąc kolokwialnie, trener. I z rezerwy taktycznej raz zmieniał Pawła Przedpełskiego, za chwilę z rezerwy taktycznej go wypuszczał. No więc jest szansa, że Marcel Szymko coś też w tym sezonie pojedzie, jeśli trener Paluch tak będzie programy meczowe ogarniał.
3: 603-06-06-06. Przypominamy nasz numer SMS-owy. Czekamy na Państwa informacje, czy zbierają Państwo programy meczowe podczas meczów żużlowych. Ile takich programów meczowych udało się gdzieś tam zachować na półce w domu? No a my oczywiście za moment wracamy z tematem matur. Nie będzie tylko o maturzystach tegorocznych z Pomorza, choć tacy się wypowiedzą, jak im poszło. Będzie także o znanych sportowcach, którzy maturę niedawno, rok, dwa, pięć temu pisali i jakie procenty wówczas na tych maturach uzyskali.
1: Szatnia FM.

0: Rezerwa w baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
1: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
0: Ruszamy w trasę.
1: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
2: Reklama.
3: Zobacz, co ważne dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: Zobacz, czym żyje Pomorze. Włącz Telewizję Gdańsk.
3: Codziennie o 18.30 główne wydanie Panoramy.
4: Zapraszamy. Marta Jastrzębska
3: i Tomasz Sieliwończyk.
4: Telewizja Gdańsk.
3: Jesteśmy dla Was.
5: Drodzy maturzyści, przed Wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy Wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za Was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
2: Reklama.
6: 28 minut po 14, teraz wracamy na drogi. Karol Pius.
7: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
8: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
9: Autopilot Radia Gdańsk.
10: I po raz pierwszy podczas dzisiejszego popołudnia zerkamy na gdyńskie drogi. Na początek Morska i Estakada Kwiatkowskiego. Jadąc Morską zwalniamy około kilometra przed trasą Kwiatkowskiego, co sprawia, że tracimy na tym odcinku kilka minut. Na Estakadzie utkniemy w korkach niezależnie, czy jedziemy w stronę portu, czy obwodnicy. Źródłem problemów są niezmiennie remontowane odcinki. Zanim jednak na Estakadę się dostaniemy, to na dojazdach Janka Wiśniewskiego czy Hutniczej stracimy kolejne 10 minut. Noga z gazu i jazda zderzak w zderzak czeka nas również na Północnej, Puckiej czy Chylońskiej. Jeśli chodzi o pozostałe rejony Gdyni, jadąc od Redłowa w stronę Witomina, wyhamuje nas Małokacka czy Kielecka. Dotychczas niespodziewanie płynnie w kierunku Witomina pojedziemy Witomińską. Zgodnie ze zwyczajem przypominam, że na wieści z dróg od Was czekam pod numerem 603-06-06-06. Przyjmuję wiadomości SMS oraz głosówki wysyłane w aplikacji WhatsApp.
7: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
8: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
6: Punktualnie 14.30.
9: Infopilot Radia Gdańsk.
6: Daniel Wojciechowski.
11: Druga edycja wydziałowych targów pracy, które są okazją do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami branży farmaceutycznej, diagnostycznej i kosmetycznej. Wydarzenie odbędzie się w budynku Wydziału Farmaceutycznego GUMED-u. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertami staży i pracy oraz poznać aktualne wymagania rekrutacyjne wiodących firm z sektora medycznego. Wydarzenie w czwartek od 10 do 15. Tomek Makowiecki, znany wokalista i autor tekstów, wystąpi z koncertem w sopockim Bluegrass Hall. Artysta, mający na koncie 6 albumów studyjnych i liczne nominacje do nagrody Fryderyk, zaprezentuje przekrój swojej twórczości w związku ze swoją wiosenną trasą koncertową. Muzyczne wydarzenie w najbliższą sobotę, 9 maja o 20. Jak od wieków kształtują się ludzkie sumienia i dlaczego stają się też linią podziału społeczeństw? Czy i w jaki sposób duchowość może być przestrzenią spotkania ponad podziałami, miejscem, w którym różnica nie oznacza zagrożenia, lecz zaproszenie do rozmowy? Jak patrzą na to zagadnienie przedstawiciele różnych religii? Czy w tym sensie tolerancja nie jest rezygnacją z własnych przekonań, ale uznaniem godności drugiego człowieka? Fundacja Samorządność imienia Lecha Bądkowskiego zaprasza do udziału w spotkaniu Tolerancja a Religia – Duchowość ponad podziałami w ramach całorocznego projektu Gdańsk w Tyglu Kultur i Różnorodności. Jutro o 18 w Oliwskim Ratuszu Kultury prezeska fundacji Sławina Bądkowska-Kosmulska zapyta swoich gości o kwestie związane z religijnością i duchowością. Wstęp na spotkanie jest wolny.
6: Coraz więcej chmur na Pomorzu, ale nigdzie nie pada. Na termometrach teraz od 14 stopni w Krynicy Morskiej do 22 w Chojnicach i w Starogardzie Gdańskim. Ciśnienie też zaczęło spadać, 1009 hektopaskali. W nocy zachmurzenie wzrastać będzie do dużego, możliwe przelotne opady deszczu, a na południu regionu początkowo także burze. Tej nocy minimalnie od 6 do 9 stopni. Jutro pogoda podobna, też możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze, ale będzie już chłodniej od 12 do 18 stopni.
2: domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
6: Pani Agnieszka napisała, moja matura w 97, tylko polski i historia, tematów nie pamiętam. Rodzice kanapeczki z załącznikami podrzucali. W pamięci utkwił mi utwór, który śpiewaliśmy. Co ty tutaj robisz? Ciekawie.

0: Szatnia FM.
1: Wracamy do Szatni FM, chociaż dzisiaj bardziej do auli albo sali gimnastycznej. Michał Rudnicki.
2: I do ławki. Tak jest. Paweł Kątnik, dzień dobry. Pani albo pan, ktoś z naszych słuchaczy napisał: matura 1988.
1: Pani Doroto, ależ jest podpisana.
2: Te kanapki były pyszne.
1: Tak.
2: Pani Doroto.
1: 8-8 rocznik matury. No dziś będziemy mówić o ludziach, których wtedy zdecydowanie na świecie nie było. To nam się troszeczkę w głowach nie mieści, że maturzyści to są roczniki 2007 i 2008 w tym roku.
2: W przypadku niektórych nawet 2006, bo ci, o których będziemy dzisiaj mówić, także z powodu reformy edukacji to są właśnie takie rozstrzały, że niektórzy z rocznika 2006, niektórzy z 2008, niektórzy z 2007. Twoja domena to siatkówka, więc może na początek o siatkówce.
1: Tak jest. Porozmawialiśmy na gorąco, dosłownie na gorąco, chwilę po wyjściu z sali egzaminacyjnej. Maciej Korona, czyli młody zawodnik gdańskich Lwów. Jeszcze nie pierwszej drużyny, ale w przyszłości. Kto wie, kto wie. Oddajmy głos temu młodemu przyjmującemu.
3: Na gorąco, po maturze jestem w stanie powiedzieć, że była w miarę łatwa, przejrzysta. Obydwa teksty były zrozumiałe i były przejrzyste. Łatwo było z nich wyciągnąć jak najwięcej rzeczy. Tematy rozprawek może jedynie były do pomyślenia, ale raczej na spokojnie. Lektury szybko znalazłem. Rok 1984 do tematu drugiego. Dałem jeszcze Antygonę, Lalkę oraz Dziady część trzecią. Uważam, że wszystko ładnie przyporządkowałem i jest to dobra praca. Matura raczej, jak rozmawiam z chłopakami, jest dla nas ważna, ponieważ poza grą w siatkówkę wydaje mi się, że niektórzy mają jeszcze jakieś różne poglądy na pracę lub coś z tym związanego. Ja osobiście myślę samo o dobrych studiach, żeby mieć zawsze drogę komuś B, żeby nigdy na pewno nie zostać na lodzie. Więc uważam, że tegoroczna matura z polskiego była na pewno przyjemna i nie było czego się tak naprawdę stresować.
2: Maciej Korona, siatkarz, 2008 to jego rocznik, dzisiaj szczęśliwy maturzysta. No i tak jak zresztą powiedzą chyba wszyscy nasi goście dzisiejsi, nasi sportowcy, których usłyszymy refleksje, no nie ma się czego obawiać. Ta matura pokutuje w nas to przekonanie, że to jest coś wielkiego, coś strasznego, coś do czego się wielce trzeba przygotowywać, bo tak było chyba wiele lat temu. Dzisiaj już chyba trochę luźniej się jednak do matury podchodzi. A przypomnijmy między innymi temat wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. I kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni.
1: I to był właśnie chyba temat, na który pisał Maciek, mówił o drugim temacie. To też chyba troszeczkę ten temat zawiera się w tym, dlaczego wszystkim nam zależy na tej maturze. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni, bo jak nie zdasz tej matury, to będzie, a ten nie zdał. A ja znam paru sportowców, siatkarzy też, którzy nie zdali matury, przynajmniej w pierwszym terminie, a w ostatnich latach grali w reprezentacji i to z sukcesami. Także nie zawsze ta matura jest tak niezbędna, ale pozostajemy przy siatkówce.
2: To ja jeszcze tylko powiem, tak, że oczywiście po tej sekcji pomorskich maturzystów z klubów, którym państwo kibicują, na koniec przejdziemy do tych osób z mainstreamu polskiego sportu. Iga Świątek, Oskar Pietruszewski, na pewno to państwu dużo mówi. Sprawdzimy, jak im poszły matury. Idze Świątek oczywiście kilka lat temu, Oskarowi Pietruszewskiemu dzisiaj, bo przyleciał prosto z Porto, żeby zmierzyć się właśnie z arkuszami.
1: Tak, Maksymilian Durski to nasz kolejny rozmówca. On co prawda maturę zdawał w ubiegłym sezonie, ale ten rok był dla niego bardzo ważny sportowo. Został najlepszym przyjmującym Mistrzostw Polski juniorów. No i przed nim też otwiera się ścieżka kariery seniorskiej. A jak wspomina swoją maturę?
4: Maturę pisałem w zeszłym roku i nie bardzo dobrze ją wspominam. Na początku towarzyszyło mi dużo stresu, natomiast po jakimś czasie ten stres poszedł. Jak już zobaczyłem egzamin, zacząłem pisać, to wiedza zaczyna przychodzić do głowy i byłem końcowo bardzo zadowolony ze swoich wyników. Myślę, że jest bardzo ważne łączyć naukę z trenowaniem, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje. Życie sportowca jest niestety bardzo przewrotne, więc bardzo warto mieć jakiś plan B, jakieś zaplecze.
1: Tak jest, bardzo mądra, bardzo dojrzała wypowiedź Maksa Durskiego. Życzymy mu powodzenia w karierze sportowej i jest do kadry U22, zdaje się, powołany.

0: powołany. No i zobaczymy też, jak będzie rosła jego rola w drużynie Trefla Gdańsk.
1: No to teraz będziemy do koszykówki. Tak się składa, że Trefl Sopot zawsze słynął z takiej kuźni wychowywania młodych talentów, dawania szans młodym koszykarzom, bo to właśnie tutaj rozwinęła się chociażby kariera braci Kolenda, Łukasza i Michała. Jest taki zawodnik, który dziś ma 19 lat, 187 cm wzrostu, jest rozgrywającym, nazywa się Filip Łącz. No i tak się składa, że także dzisiaj pisał maturę.
2: Zdarzyło się, że opuściłem raz czy dwa razy trening, by pójść na dodatkowe lekcje. Bardzo dużo informacji wyciągałem z lekcji, słuchając nauczycieli. Dzięki temu nie musiałem uczyć się tak dużo w domu, a na pewno nie na tyle, by opuszczać treningi. Szkoła jest ważna, ale pasja również i nie można ich zaniedbywać. Moje odczucia po maturze z języka polskiego są bardzo zmieszane. Arkusz pierwszy, czyli test historyczno-literacki, był dość przyjemny. Najbardziej martwię się jednak o wypracowanie, ponieważ jest ona najwyżej punktowaną częścią egzaminu. Można za nie zdobyć aż 35 z 60 punktów, czyli ponad 50%. Uważam, iż matura z języka polskiego dla mnie jest najcięższą z tych trzech podstawowych. Jestem bardziej umysłem ścisły, który uwielbia matematykę i nie może się doczekać jutrzejszej matury z matmy. Personalnie myślę, że najcięższe już za mną, a tak jak mówiłem, matematyka oraz angielski będą prostsze i na pewno mniej stresujące. Okres maturalny to ciągły stres, dlatego staram się już do niczego nie uczyć. Najważniejszy jest odpoczynek i żeby oderwać się myślami od tej matury chociażby na chwilę. A jutro na egzamin wejść z czystym i wypoczętym umysłem, który będzie gotów myśleć i rozwiązywać zadania.
0: Widać, że Filip Łącz jeszcze w temacie, jeszcze w klimacie tym maturalnym podszedł bardzo profesjonalnie do swojego zadania. Poprosiliśmy go o krótki, spontaniczny komentarz, a dostaliśmy pełną analizę. Życzymy Filipowi również powodzenia i na boisku, i z wynikami matury.
1: No i oczywiście powiedzmy, że to się rzadko zdarza, żeby któryś ze sportowców mówił, że no lepiej mu idzie w tych przedmiotach ścisłych. Zazwyczaj jak tak pytałem w ostatnich latach maturzystów, zawodowych sportowców, to mówili, no łatwiej język angielski, bo to oczywiste, że komunikują się z kolegami z zespołu. Język polski ujdzie, natomiast matematyka i te przedmioty ścisłe to zawsze było coś, co spędzało sen z powiek.
0: No ale wiesz, rozgrywający to muszą też widzieć różne rozwiązania w głowie, tam latają wszystkie te taktyki, które rozpisuje trener, więc i cyferki mogą tam polatać.
1: Rocznik 2007, Filip Łącz. No to teraz jeszcze posłuchajmy, co inny koszykarz ma do powiedzenia. Koszykarz, który jest w nieco wyższym, tak bym to ujął, momencie kariery od Filipa Łącza, bo Jakub Zabłocki z AMWR-ki Gdynia już w Ekstraklasie przebija się do pierwszego zespołu tej drużyny. A jak poszła mu matura, no to już teraz opowie.
3: Ogólnie spodziewałem się trudniejszej matury, ale uważam, że dzięki sumiennemu przygotowaniu przez cały ten rok teraz bardzo dobrze mi poszło. Dziękuję klubowi, że dogaduję się bardzo dobrze ze szkołą i że mogłem łączyć te treningi razem ze szkołą, z nauczaniem indywidualnym. Bardzo dużo mi to pomogło. Uważam, teraz zostało mi tylko matematyka i potem już reszta to z górki.
0: No to jak z górki, to z górki.
1: Z górki na pazurki, tak się mówiło. W następnej części naszego programu opowiemy o między innymi siatkarkach, które nie mogły przyjechać na zgrupowanie reprezentacji Polski, bo już za dzień matura. To tak było? Podobnie było także z Jakubem Jurczykiem, ale to było rok temu. To już za chwilę.
4: Szatnia FM.

0: Szatnia FM.
1: Wracamy do naturalnych klimatów. Michał Rudnicki.
2: Paweł Kątnik. No i oczywiście obiecane tematy mainstreamowych sportowców, znanych sportowców, sportowców z pierwszych stron internetu, którzy zdawali maturę i pochwalili się tymi osiągnięciami. Zacznijmy może od Igi Świątek. Iga Świątek zdawała maturę w 2020 roku. Szalała w Polsce wtedy i na całym świecie pandemia, więc to była taka matura no, bardzo specyficzna, w której starano się zachowywać reżim sanitarny. No i jak poszło naszej najlepszej tenisistce? Otóż Iga Świątek z języka polskiego na poziomie podstawowym uzyskała 83%, język angielski i matematykę na poziomie podstawowym zdała na 100%, angielski rozszerzony na 96%, co nie dziwi, bo mimo młodego wieku już wówczas komunikowała się czy ze swoim trenerem, czy z zawodniczkami, czy z trenerami, czy ze wszystkim, kto uczestniczy w jej życiu tenisowym w języku angielskim. A jeśli chodzi o, uwaga, matematykę rozszerzoną, bo Iga Świątek matematykę rozszerzoną zdawała, zgaduj na ile procent zdała?
1: 71.
2: Pudło. 66, czyli o 2% więcej niż ja zdałem maturę podstawową.
1: Fajnie. A jak ci idzie w tenisie? Bo w śpiewaniu już słyszeliśmy.
2: Dokładnie. No w tenisie jeszcze gorzej.
1: Okej. Okay. No to przejdźmy do tegorocznego maturzysty, bo szał, który jest wokół Oskara Pietuszewskiego, wylewa się dzisiaj z mediów również w temacie jego matury. Oskar Pietuszewski przyleciał na swoje Podlasie, do swojego liceum, do swojej szkoły, żeby tam maturę zdawać. Przeglądam teraz nagłówki w internecie. Niektóre są normalne. Gwiazdor musiał przylecieć specjalnie do Polski na maturę. To jest jeszcze normalne, bo mamy na przykład takie tytuły. Oskar Pietuszewski wrócił do Polski. Bardzo ważny powód. Są zdjęcia. A jednak to nie były plotki. Pietuszewski spakował walizki i wrócił do Polski.
2: Dodajmy, że Oskar Pietuszewski oczywiście został też obfotografowany od lewa do prawa i już została skomentowana przez wiele takich portali, które żywią się plotkami. Stylówka tak zwana Oskara Pietuszewskiego. Nie ubrał krawata, ubrał za to marynarkę, pod to koszulka, sportowy t-shirt i białe buty. Także no, po sportowemu można powiedzieć.
1: No i mamy nadzieję, że doszedł do siebie po świętowaniu Mistrzostwa Portugalii i Porto z trzema Polakami w składzie, dwoma już bardzo mature, a jednym maturzystą.
2: Dojrzały, tak.
1: Tak. Zapewniło sobie właśnie Mistrzostwo Portugalii, ale nie mógł za długo Oskar świętować, no bo dziś egzamin dojrzałości.
2: I jeszcze ciekawostka, nie zagra 10 maja w meczu z AFS, czyli z drużyną, która jest ostatnia w tabeli Ligi Portugalskiej. Nie ma już szans na utrzymanie. FC Porto, jak wspomniałeś, już świętuje tytuł mistrzowski, więc można było taką dyspensę Oskarowi Pietuszewskiemu dać, bowiem dzień później, czyli 11 maja zaczyna matury ustne Oskar Pietuszewski i to jest ważniejsze od jakiegoś tam meczu z AFS.
1: Ważniejsze niż zgrupowanie kadry siatkarek. Okazują się również egzaminy maturalne. Nadia Siuda i Wiktoria Szewczyk nie mogą przyjechać na rozpoczynające się dzisiaj zgrupowanie w Wałczu, bo właśnie zdają matury. Także też za dziewczyny trzymamy kciuki. I mamy nadzieję, że uda im się połączyć jedno z drugim.
2: No to jeszcze na koniec historia Andrei Kimiego Antonellego z ubiegłego roku wprawdzie, no ale to jest gwiazda Formuły 1 i Włoch rok temu, dokładnie w tym czasie, w niedzielę został trzecim najmłodszym kierowcą na podium w historii Mistrzostw Świata Formuły 1, bo zajął trzecie miejsce podczas Grand Prix Kanady w Montrealu, a trzy dni później pięknie napisał maturę, bo zdobył 100% z włoskiego podczas pierwszego dnia matur właśnie w jego kraju.
1: A ciekawe, jakby z polskiego napisał. Taki kozak, to niech polski zda. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za dzisiaj. Za wszystkich sportowców i nie tylko sportowców, którzy zdają w tych dniach matury, trzymamy kciuki. Pamiętajcie, że jak się nie uda, to jeszcze życia nie kończy. Zawsze można poprawić, a i ci ludzie, którzy matury nie zdali, radzą sobie ze swoimi zawodowymi obowiązkami często całkiem nieźle.
2: Paweł Kątnik.
1: Michał Rudnicki. Do usłyszenia.
0: Szatnia FM. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
3: No i proszę bardzo, ktoś tu rozbił bank, drodzy panowie. Matura 51 lat temu, krzywda społeczna w twórczości Żeromskiego. W 50-lecie spotkaliśmy się z dwiema wychowawczyniami i z ponad połową żyjących uczniów. Teraz kontaktujemy się na WhatsAppie. To jest rekord, co?
2: No
3: 51 lat temu.
2: Jeszcze pani większy Joanna rekord to są ci wychowawcy, którzy jeszcze żyją i mają się dobrze.
1: Radio Gdańsk, łączymy pokolenia.

0: 6306 Państwo piszą o swoich maturach. No i proszę bardzo, w środę 6 maja świętujemy w kameralnym gronie diamentowe 60-lecie matury w nieistniejącym już liceum pedagogicznym w Kościerzynie. Pozdrawiam, napisał ktoś z Państwa. No to czekamy na Państwa wspomnienia matur.
1: W poniedziałek w Radiu Gdańsk.
2: P jak poniedziałek.
3: J jak jaja. Żarty w sensie na miękko na przykład.
4: Czyli poniedziałek na miękko, gdzie niczym ziemia z meteorytem zderzą się nasze światy i będzie wielkie BOOM!
3: Audycja w Radiu Gdańsk, gdzie pochylimy się nad dręczącymi w niewielkim stopniu zagadnieniami.
4: Trochę satyryczna, nieco sarkastyczna. Dokąd nas to zaprowadzi?
2: Tego nie wie nikt i to jest najciekawsze.
3: Poniedziałek na miękko o 18:00.
5: Będę ja, Wojciech Tremiszewski.
2: Ja też, Ewelina Potocka.
3: I ja, Tomasz Olszewski.
2: Do usłyszenia!
6: Reklama.
7: Cały Gdańsk na wyciągnięcie ręki. Za 3,90 dziennie z biletem okresowym ZTM możesz jeździć tramwajami i autobusami. Możesz też wsiąść do SKM lub Polregio i przejechać całe miasto bez dodatkowych opłat. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na ztmgda.pl.
8: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
9: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
6: Reklama. Ogłoszenia.
10: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17:00.
11: Rodzinny park rozrywki Park Ewolucji w Sławutówku zaprasza do zabawy. Moc atrakcji, emocje i niezapomniane chwile dla każdego. Czynne codziennie. Parkewolucji.pl.
6: Ogłoszenia.
12: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
13: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
14: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
15: Pilot Radia Gdańsk.
16: Na obwodnicy Trójmiasta nie obserwujemy zbyt wielu utrudnień. Płynnie jedziemy w obu kierunkach na dłuższym odcinku trasy. Jedyny problematyczny punkt to fragment między węzłem Gdańsk Południe a Kowalami. Przez roboty musimy zwolnić i w efekcie tracimy tam około 5 minut. Równie tłoczno na dojazdach do obwodnicy we wspomnianych przed chwilą Kowalach. Na końcu obwodnicy wyhamujemy jeszcze na ostatnich metrach tuż przed zjazdem w Chyloni. Wracamy jednak do tras wyjazdowych z Gdańska. Korkuje się coraz bardziej trakt Świętego Wojciecha od węzła Lipce w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Według prognoz stracimy na tym odcinku około kwadransa. Kłopoty również na trasie Sucharskiego. Tunel pod Martwą Wisłą jest wciąż przejazny, jednak od ronda Komitetu Obrony Robotników pojedziemy zderzak w zderzak do okolic zamkniętego pasa. Po kilku minutach płynnej jazdy znowu jednak nadużyjemy hamulca. Tym razem za mostem wantowym i wolnym tempem potoczymy się do wjazdu na trasę S7.
12: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
13: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
14: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
17: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Punktualnie 15.
18: Radio Gdańsk.
19: Wiadomości.
0: Zaprasza Tatiana Slowi.
20: Płonie las w okolicach Słupska. Gasi go 9 zastępów strażaków i helikopter.
21: Prosimy o ostrożność kierowców podróżujących drogą wojewódzką numer 213 w rejonie Siemianic.
20: Drugi tor dla pociągów i dodatkowy peron zyska dworzec we Władysławowie.
22: Turyści będą mogli bezpośrednio pendolino przyjechać do Władysława.
20: Gminy obwarzankowe, czyli samorządy mające siedzibę w nienależącym do siebie mieście, chcą połączyć siły. Wśród nich jest gmina wiejska Chojnice. 9 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar lasu w okolicach wsi Niewierowo koło Słupska. Strażacy zlokalizowali 3 ogniska pożaru. 2 już udało się ugasić, informuje kapitan Piotr Basarab z PSP w Słupsku.
21: Obecnie trwają działania w trzecim miejscu, w którym jest on najbardziej niebezpieczny, to znaczy objął swoim obszarem młodnik, nasadzenia młode leśne. Prosimy o ostrożność osoby znajdujące się w rejonie pożaru oraz kierowców podróżujących drogą wojewódzką numer 213 w rejonie Siemianic.
20: Akcję w Niewiarowie wspiera śmigłowiec Straży Pożarnej. Na razie nie jest znana przyczyna powstania pożaru. Strażacy nie wykluczają podpalenia. Podziemne przejście oraz nowy układ torowy na stacji Władysławowo wybudują PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Władze Władysławowa. Połączy ono perony nie tylko z dworcem kolejowym, ale i autobusowym, tworząc spójny węzeł przesiadkowy. Stacja zyska też nowy drugi tor oraz dodatkowy peron od strony dworca PKS. To milowy krok w poprawie bezpieczeństwa pasażerów, mówi burmistrz Władysławowa Roman Kurzel.
22: Komfort po elektryfikacji będzie nieporównywalnie większy niż obecny stan infrastruktury. To też jest dla nasz gospodarzy gminy Władysławowo, dla mieszkańców i tak licznie przybywających turystów niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ zmieni całkowicie możliwości dla naszych turystów. Turyści będą mogli bezpośrednio w przyszłości pendolino przyjechać do Władysławowa i będzie też dużo więcej połączeń.
20: Dokumentacja projektowa ma być gotowa do 2028 roku. Budowa samego przejścia podziemnego to koszt ponad 24 milionów złotych, z czego aż 17 milionów to dofinansowanie unijne. Ponad 150 tak zwanych gmin obwarzankowych w Polsce jednoczy siły. To gminy wiejskie, które mają siedzibę w nienależącym do niej mieście. Powodem są propozycje zmiany prawa, które mają umożliwić łatwiejsze łączenie miast z gminami lub powiększanie granic kosztem samorządów wiejskich. Związek Gmin Obwarzankowych, którego jeszcze nie ma, może być pomocny we wspólnym działaniu, mówi zastępca wójta gminy Chojnice Janusz Szczepański.
23: To nie są wchłonięcia, ale to są czasami propozycje zmiany granic, to są jakieś rozwiązania, które dzisiaj są projekty ustaw, które mają nakazać zakładanie związków międzygminnych, czyli dzisiaj możemy tworzyć na podstawie ustawy o samorządzie gminnym związki międzygminne, czy nawet powiatowo-gminne, ale jak chcemy. Natomiast już są pomysły takie, że w przypadku gmin obwarzankowych taki związek musiałby funkcjonować. Chcemy dzięki temu to stowarzyszeniu też się przyglądać tym głosom i może też nasze uwagi zgłosić do tego.
20: Dyskusję na ten temat wywołał na początku roku list burmistrza Sochaczewa do władz miast w podobnej sytuacji. Wyliczał on w nim, w jakim stopniu mieszkańcy wsi korzystają na infrastrukturze miejskiej, nie ponosząc żadnych kosztów.
19: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
20: Amerykańskie niszczyciele działają już w Zatoce Perskiej, poinformowało Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych w mediach społecznościowych. We wpisie dodano, że pierwsze dwa okręty przepłynęły cieśninę Ormus i prowadzą działania związane z projektem Wolność. Zakłada on koordynację ruchu statków przez cieśninę Ormus. Irańczycy twierdzą, że zaatakowali amerykańsko-syjonistyczne statki wpływające do cieśniny. Półoficjalna irańska agencja prasowa Fars podała, że dwa pociski uderzyły w okręt wojenny przy południowym wejściu do cieśniny, ale Centcom zaprzeczył, jakoby został trafiony jakikolwiek okręt wojenny. Do wsparcia statków, które utknęły w cieśninie Ormus, Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych ma wysłać 15 tysięcy żołnierzy, ponad 100 samolotów, a także okręty i drony. Dla Irańczyków jakakolwiek interwencja amerykańska będzie naruszeniem zawieszenia broni, które weszło w życie 7 kwietnia, dlatego zapowiadają odpowiedź militarną. Stany Zjednoczone rozmieszczają w pobliżu cieśniny okręty na wypadek ewentualnych irańskich ataków.
24: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
1: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Jeśli chodzi o aktualne wskazania termometrów, najchłodniej nad otwartym morzem Ustka Łeba. Tam 15 stopni, najwyższa temperatura w Starogardzie Gdańskim, tam 23. Ciśnienie niezdecydowane, raz w górę, raz w dół, teraz 1010 hektopaskali. W nocy i wieczorem mogą pojawić się lokalnie burze z opadami deszczu, może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. No i dzisiaj w nocy maksymalnie od 6 do 9 stopni, a jutro do 18. No i również może przelotnie popadać, mogą też pojawić się burze. Nad morzem będzie wyraźnie chłodniej. Od niej do 9.
24: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
1: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
4: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: 6,5 minuty po godzinie 15. Pięknie Państwa witamy za konsoletą. Ewa Palicka przed mikrofonami.
16: Karol Pius, dzień dobry.
0: Grzegorz Armatowski, również kłaniam się nisko. Będziemy do godziny 18 wspólnie spędzać pierwsze maturalne popołudnie w tym roku. No i o maturach porozmawiamy.

0: ja już Państwu mówiłem, maturę pisałem w 97 roku i pamiętam doskonale drugi temat, czyli motyw rozstania w literaturze XIX i XX wieku. Pisałem rozprawkę na przykładzie Dziadów części czwartej Lalki, czyli niespełnionej miłości Wokulskiego i Izabeli. No i także nad niemnem rozstania związane z konfliktami pokoleniowymi i społecznymi. Z kolei pani Ewa Skwidzyna pisze, matura w roku 1966, czyli w roku milenijnym, pamiętam, z języka polskiego był Henryk Sienkiewicz. Zadania z matematyki rozwiązałam bez problemu. No to brawo, pani Ewo. A pani Jaga?
1: Nie ma co udawać. Matura to było jedno z najbardziej traumatyzujących doświadczeń życia dorosłego. Ale po latach jest fajnie, bo po maturze już wtedy wszystko jest prostsze. W ubiegłym roku 30-lecie matury było tak fantastyczne, że w tym roku obchodzimy hucznie 31. rocznicę matury i spotykamy się z moją klasą z liceum z Braniewa. Pozdrawiam!
0: Również pozdrawiamy. 603-06-06 to numer do Radia Gdańsk. Czekamy na SMS-y, czekamy na głosówki. No i maturzyści, tegoroczni maturzyści, też się odezwijcie. Dajcie znać koniecznie, jak wam poszło. Teraz autopilot.
2: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
3: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
4: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
5: Autopilot Radia Gdańsk.
6: Egzaminy maturalne sprawdzały dziś dojrzałość zdających, a trójmiejskie drogi testują cierpliwość kierowców. Przykładem takiego miejsca w Gdyni jest ulica Morska, która wyhamuje nas na wysokości Uniwersytetu Morskiego. Kolejne 2 kilometry w stronę trasy Kwiatkowskiego to ponad 25 minut straty. 20 minut mniej postoimy w zatorze na Janka Wiśniewskiego aż do estakady. Przypomnę, że mocno zatłoczone w sąsiedztwie estakady są również Hutnicza, Chyląska, Pucka czy Północna. Niezmiennie ciasno również na Kieleckiej czy Rolniczej w stronę Witomina. Nogę z gazu ściągniemy lekko również na Witomińskiej w tym samym kierunku. Coraz dłuższe sznury aut formują się na Małokackiej od Redłowa w stronę Witomina. Stajemy także na całej długości Sopockiej od Jacka Malczewskiego do krzyżówki z Wielkopolską. Dojazd do skrzyżowania zajmie nam ponad 20 minut. Wielkopolska przytyka się już od Małego Kacka. Zmierzając w stronę Karwin stracimy kolejne 10 minut.
2: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
3: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
4: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
7: Reklama. I poszedł Adam do Pana i spytał: Panie, skąd ten raj? A Pan mu odpowiedział: Synu, ten ogród to Frankraj.
8: Frankraj zaprasza. Szkółka roślin, sklep ogrodniczy i ogrody pokazowe. Największy wybór roślin do Twojego ogrodu. www.frank-kraj.pl. Przy drodze krajowej Chojnice Starogard.
7: I poszedł Adam drogą do Frankraju. Reklama.
0: 603-06-06-06 o matury Państwa pytamy. Pytamy tegorocznych maturzystów, jak Wam poszło. Możecie pisać wiadomości tekstowe albo też nagrywać się na WhatsAppie. A w zamian za to mam dla Was zaproszenia na koncert z cyklu Horyzonty Muzyki. Leon Krześniak wystąpi w studiu koncertowym Radia Gdańsk już 8 maja o godzinie 19.05. Także dzielimy się Państwa wspomnieniami z matur, a w zamian zaproszenia na ten wyjątkowy koncert będą do zdobycia.

603-06-06-06. Zaproszenia na koncert Horyzonty Muzyki w Radiu Gdańsk. Leon Krześniak już 8 maja o 19.05 cały czas do zdobycia. Sandra napisała, że wybrała dzisiaj temat drugi, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Można było się nieźle rozpisać, pisze nasza słuchaczka. Z kolei pan Jan napisał, a nasz rocznik matura 1965 też jeszcze trzyma się dobrze. No i bardzo dobrze, panie Janie, tak trzymać, dużo zdrówka.

0: wakacyjny bit Lato w mieście, Jaś i Małgosia. No, w ten weekend mieliśmy taki przedsmak lata, przedsmak wakacji, piękna, słoneczna pogoda i mnóstwo turystów, a my dzisiaj o maturach rozmawiamy. 603-06-06-06. Jak Państwo wspominają swoją maturę, może ktoś pamięta tematy maturalne z języka polskiego, jak poszło, dajcie znać maturzyści. W zamian zaproszenia na koncert z cyklu Horyzonty Muzyki w naszym studiu koncertowym imienia Janusza Hajduna już 8 maja o 19:05 wystąpi Leon Krześniak. Albo SMS-y, albo głosówki na WhatsAppie 603 06 06 06.
1: Tego dnia w muzyce.
2: Dzień dobry. 2 lata temu ponad 1,5-milionowa publiczność oglądała koncert, który wieńczył trasę Madonny Celebration Tour. Wszystko działo się w Rio na plaży Copacabana. Wstęp był darmowy, lecz koszty produkcji całego wydarzenia wyniosły 12 milionów.

Tego samego dnia Beyoncé po 10 tygodniach została zdetronizowana. Jej singiel Texas Hold'em czmychnął z pierwszego miejsca największych przebojów country w Ameryce za sprawą piosenki artysty, który wcześniej gościnnie pojawił się na jej albumie Cowboy

Pozostając przy listach przebojów w USA i pozostając przy 4 maja 2024 roku, dokładnie tego dnia okazało się, że 14 najpopularniejszych utworów w owym zestawieniu pochodzi z albumu Taylor Swift, The Tortured Poets Department. Jak czas pokazał, wszystkie 31 piosenek z tego wydawnictwa trafiło do setki największych hitów.

Natomiast 27 lat temu zadebiutowała Jennifer Lopez. Jej pierwszy solowy singiel If You Had My Love od razu trafił na szczyt. Powtórzyła tym samym sukces Britney Spears, która 4 miesiące wcześniej także ze swoim pierwszym solowym utworem zadebiutowała na pierwszym miejscu.

No a na finał Leon Bridges, który 4 maja 2018 roku wydał swój album Good Thing. Faktycznie była to dobra rzecz. Piosenka z tej płyty Bet Ain't Worth the Hand zdobyła nawet nagrodę Grammy. Utwór opowiada o rozterkach mężczyzny, który nie ma pewności, czy jest odpowiednim partnerem dla swojej ukochanej. Rozważa zakończenie związku, zanim któreś zrani tę drugą osobę. W procesie nagrywania także nie obyło się bez wątpliwości. Piosenka rozpoczyna się wysokim falsetowym wokalem. Artysta nie był pewien, czy uda mu się wyciągnąć tak wymagające dźwięki. Producent jednak wręcz zmusił go do spróbowania. No i wyszło.

0: 603-06-06-06. Dzisiaj wspominamy matury. No to proszę bardzo, pani Jola.
1: Wokulski zamyślił się. Może ona naprawdę mnie kochała? Ona mnie, a ja tamtą. Co za ironia losu. Matura 81. Tematu nie pamiętam, ale co pozytywizm i lalka to były wątki przewodnie. I trzeba było cytaty znać na pamięć, tak jak ten, który przedstawiłam. Pozdrawiam, Jola.
0: No i pani Jolanta już ma zaproszenie podwójne na koncert Leona Krześniaka w Radiu Gdańsk. Zaproszenia jeszcze czekają, nasz numer cały czas aktualny.
2: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.
7: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
8: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
9: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
10: Pilot Radia Gdańsk.
0: I wjeżdżamy ponownie do centrum Gdańska. Nie zrobimy tego zbyt szybko, jednak od błędnika w stronę Huciska. Ten odcinek to strata około kwadransa. Jeżeli zależy wam na czasie i dotarciu do Huciska, to dobrą decyzją będzie wybranie przejazdu ulicą 3 Maja, która dziś łaskawie traktuje kierujących. Jadąc do centrum od drugiej strony, pod Walem Przedmiejskim, zwolnimy na wysokości Wyspy Spichrzów. Jeśli z centrum kierujecie się w stronę Pruszcza, to też nie mam dobrych informacji. Nie zmienia się sytuacja na trakcie Świętego Wojciecha. Miejscowe utrudnienia czekają nas do węzła Gdańsk-Lipce. Następne 5 km w stronę Pruszcza to kolejne 20 minut straty. Nie odpuszcza też trasa Sucharskiego. Spiętrzenia obserwujemy w tunelu pod Martwą Wisłą. Nie rozpędzamy się dojeżdżając do zamkniętego pasa, mostu Wantowego czy trasy S7. Maturzyści czekają na kolejne egzaminy, a ja pod numerem 603-06-06-06 czekam na drogowe wieści od Was.
7: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
8: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
9: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
11: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
0: 15.30.
12: Radio Gdańsk. Skrót wiadomości.
0: Tatiana Slowi.
13: Rękę znaleziono na plaży Wyspy Sobieszewskiej. O odkryciu połowiaczy bursztynu pisze dziś Trójmiasto.pl. Szczątki zauważono przy brzegu na początku kwietnia. Plaża była badana przez mundurowych dwukrotnie, informuje policja. Oceniono, że dłoń była w wodzie od około 2 tygodni. Śledztwo w tej sprawie pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci wszczęła prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście. Policjanci ze Słupska zatrzymali 48-letniego mieszkańca powiatu słupskiego, który na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadące z naprzeciwka dwa samochody. Badanie alkomatem wskazało, że mężczyzna jest pijany. Urządzenie pokazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w systemie okazało się również, że mężczyzna ma zasądzony zakaz prowadzenia pojazdów. 48-latek trafił do aresztu za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym i przestępstwa, których się dopuścił wsiadając do pojazdu pomimo zakazu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Prawie 2 miliony złotych kosztować będzie przebudowa ulicy Chebanowskiego na gdańskim Chełmie. Miasto podpisało właśnie umowę na prace, które obejmować będą także sieci podziemne. Roboty potrwają do listopada. Prawie 9 tysięcy biletów parkingowych kupili przez 3 ostatnie dni kierowcy w Sopocie. Miasto podsumowało pierwsze dni obowiązywania nowych, droższych płatnych stref w kurorcie. Pierwsza godzina kosztuje w nich prawie 10 zł. Kolejne są jeszcze droższe. Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni, parkujący najczęściej wybierali postój dwugodzinny. Łączne przychody wyniosły zaś 290 tysięcy złotych.
14: Pogoda.
15: Wieczorem i w nocy może popadać przelotny deszcz. Mogą pojawić się też burze, gdzieniegdzie może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Deszcz potrzebny, susza. Strażacy apelują, aby nie rozpalać ognisk, nie wypalać traw, bo dużo pożarów dzisiaj także na terenie województwa pomorskiego. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. W nocy maksymalnie do 9 stopni, jutro do 18. Jeśli chodzi o opady deszczu, to one jutro też mogą występować na terenie województwa pomorskiego. Prognozowane są także burze.
16: Radio Gdańsk. Razem brzmi lepiej.
15: 603-06-06-06, numer do Radia Gdańsk. Wspominamy matury. Pan Marek napisał: moja matura, rocznik 88, na tematy występują w filmie, chyba pod tytułem Ostatni dzwonek. 603-06-06-06. Jak to było u Państwa na maturze z języka polskiego? W zamian zaproszenia na koncert z cyklu Horyzonty Muzyki. Leon Krześniak wystąpi już 8 maja o 19:05 w studiu koncertowym imienia Janusza Hajduna.

zaproszenia na koncert Leona Krześniaka, który będzie 8 maja o 19:05 w naszym studiu koncertowym. A teraz sięgamy do kalendarium muzycznego. Dokładnie 66 lat temu na świat przyszła ta pani, która nazywa się Beata Kozidlak, wokalistka zespołu BAIM. No to razem powędrujemy do lata. Do lata, które już niebawem. Radio Gdańsk 603 06 06 06.

0: No to wszystkiego dobrego, pani Beato, od słuchaczy i od Radia Gdańsk. 603-06-06-06, numer do nas. Wspominamy na matury w zamian zaproszenia na koncert z cyklu Horyzonty Muzyki. Leon Krześniak już 8 maja w naszym studiu koncertowym. Pani Aga tak wspomina swoją maturę.
1: Witam. Moja matura odbyła się 22 lata temu. I tak bałam się panicznie języka polskiego, że mój brat stwierdził, że mnie zawiezie na egzamin i poczeka, aż wejdę do sali i jak matura się zacznie, żebym przypadkiem gdzieś nogi nie dała. Polski zdałam właśnie lepiej niż myślałam i nawet niż moja pani polonistka myślała, bo i ciągle w kółko powtarzała, że to jest niemożliwe, żeby zdała lepiej niż ona sobie to wyobraziła. Zatem jest więcej strachu niż to warte. Po latach wspomina się to bardzo dobrze i myślę, że to są pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o krok i wejście w dorosłe życie. Pozdrawiam serdecznie, Aga.
0: No i proszę, pani Aga jest żywym przykładem tego, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. 603-06-06-06, numer do Radia Gdańsk. A propos języka polskiego, no to teraz krótka lekcja.
2: To ja będę za 1,5 godziny.
3: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
4: Daj mi tą książkę.
5: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
6: Pani doktor, widzę podwójnie. Proszę się nie obawiać, to nie ma żadnego związku z używkami. Zatem widzę podwójnie, ale czy słyszę podwójnie? Pojedynczo chyba nie, bo iwaszkiewiczowskie panny z wilka zmieniłyby się w pany z wilka.
7: Problem podwójnych spółgłosek występuje w niektórych wyrazach i to zarówno rodzimych, jak i obcego pochodzenia. I mamy problem z wymową tych podwójnych głosek, bo wymawia się je różnie. Na przykład w tytule, który pan przywołał, rzeczywiście musimy zaznaczyć podwójność, bo w przeciwnym razie zmienia się zupełnie znaczenie. Czyli mówimy panny z wilka, a nie pany z wilka. Mówimy

0: inny, a nie inny. Ale mówimy lekko, zdecydowanie podwajając spółgłoskę, oddzielając te spółgłoski od siebie. Lekko, ale niestety wyjątek miękko. Czyli w niektórych wyrazach zdecydowanie w wymowie podwajamy spółgłoskę, oddzielamy je od siebie, wymawiamy dwie spółgłoski, a czasami jedną, ale wymawianą dwa razy dłużej.
1: A od czego to zależy?
0: To zależy od jakości tej spółgłoski. Jeżeli tę spółgłoskę można przedłużyć, tak jak n, możemy powiedzieć długo, to wówczas mówimy jedną długą. Natomiast jeżeli nie możemy jej przedłużyć, tak jak k, wtedy mówimy podwójnie, lekko. Tak jak powiedziałam, miękko jest tutaj wyjątkiem.
1: Ty.
0: Występuje ono w wyrazach obcego pochodzenia. W Gdańsku mamy kilka takich nazw, w których to podwójne t występuje. Są to nazwy własne. I ponieważ są to nazwy niemieckiego pochodzenia, a w języku niemieckim nie wymawia się podwójnego t, zatem wymawiamy tylko jedną głoskę. Na przykład w nazwie Westerplatte czy ulica Trauguta.
1: Ale czasami jest tak, że są dwie różne litery, które się układają w dwie takie same głoski w wymowie. Odtąd?
0: To prawda. Pisownia inaczej, wymowa inaczej, ale w tej formie, którą pan przywołał, wymawiamy podwójne t odtąd, mimo że w zapisie ortograficznym mamy d i t.
2: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
3: Radio Gdańskie, za 16,5 minuty będzie 16. Popołudniowy program, czekamy na SMS-y, czekamy na głosówki, wspominamy matury, ale prosimy też tegorocznych maturzystów. Dajcie znać koniecznie, jak wam poszło dzisiaj na języku polskim.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składał się z trzech części. Maturzyści musieli rozwiązać dwa testy: język polski w użyciu i test historyczno-literacki oraz napisać tekst własny, rozprawkę na wybrany temat spośród dwóch podanych. Pisząc tekst własny, musieli odwołać się do utworów literackich i kontekstów, a jednym z utworów musiała być lektura obowiązkowa. Te dwa tematy to wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Tak brzmiały właśnie te dwa tematy do wyboru. Do matur powrócimy na pewno w naszym magazynie po godzinie 16, naszym magazynie Wydarzenia i Muzyka, ale także przeniesiemy się w okolice Bytowa, bo dokładnie mija 35 lat od likwidacji linii kolejowej z Bytowa do Korzybia. Trochę później zlikwidowano połączenia kolejowe pasażerskie na trasie Lipusz-Bytów, ale tam po tej linii 212 kursują drezyny, cieszą się dużą popularnością, no i o nich też opowiemy po godzinie 16. Matury wspominamy z naszymi słuchaczami w zamian zaproszenia na koncert, który będzie już 8 maja w naszym studiu koncertowym. Wystąpi Leon Krześniak. Jeszcze są zaproszenia, jeszcze można wysyłać SMS-y albo głosówki, jak Państwo wspominają swoje matury, jak Państwo wspominają język polski na maturze.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
1: Ona łączy.
0: Łączy pokolenia.
1: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
3: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
4: Dasz się porwać energii rocka.
1: Zanurzysz w bluesie i jazzie. Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
4: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

Pani Jola z Gdańska napisała: matura jest już historią, była w 1972, a moje serce jest nadal takie młode jak wówczas. No i bardzo dobrze, pani Jolu, tak trzymajmy. Pamiętam, że pisałam o Janie Kochanowskim. Polski, matematyka i historia to były moje przedmioty. Nerwy były w całej rodzinie, a mama przeżywała wszystkie egzaminy razem ze mną. Dziś jest tak samo, więc pozdrawiam wszystkich tegorocznych maturzystów i ich mamy. Pozdrawia pani Jola z Gdańska. 603 06 06 06 to numer do Radia Gdańsk.

0: Rezerwa w Baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
1: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
0: Ruszamy w trasę.
1: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
2: Reklama.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy. Patronat Radio Gdańsk.
4: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
5: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
6: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
4: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
7: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
8: Chcę tak dalej.
2: Reklama.
9: Zaproszenia jeszcze są. 603-06-06-06. A teraz autopilot.
10: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
11: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
2: Autopilot Radia Gdańsk.
9: I ponowny rzut oka na sytuację w Gdyni. Zjeżdżając z obwodnicy w Chyloni stracimy na pokonanie ostatniego kilometra około 5 minut. Według prognoz utrudnienia na tym etapie mogą rosnąć coraz bardziej. Podobną mało optymistyczną tendencję obserwujemy na Śląskiej w stronę Estakady. Całą Śląską wraz z Morską aż do trasy Kwiatkowskiego przejedziemy jeden za drugim w ciągu 35 minut. Utrudnienia z wpadającej na Estakadę ulicy Janka Wiśniewskiego rozlewają się również na Polską czy Aleję Solidarności. W centrum nie pojedziemy zbyt szybko 10 lutego czy Dworcową. Stoimy również na dojazdach do Estakady Hutniczą, Północną czy Pucką. W stronę Witomina mało płynnej jazdy czeka nas na Witomińskiej, Kieleckiej, Rolniczej czy Małokackiej. Zatłoczone są także ulice takie jak Sopocka czy Wielkopolska do Chwaszczyńskiej w stronę obwodnicy. Na Wielkopolską nie wpadniemy zbyt szybko Łowicką czy Lotników.
10: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
11: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
9: Minęła 16.
2: Radio Gdańsk. Wiadomości.
9: Zaprasza Tatiana Slowi.
12: Ponad 21 tysięcy pomorskich maturzystów zmierzyło się dziś z egzaminem z polskiego.
13: Nie uczyłem się jakoś specjalnie do matury, mimo tego jednak uważam, że poszło mi dobrze.
12: Ruszył rowerowy maj, akcja, w której uczniowie do szkół i przedszkoli jeżdżą rowerem, hulajnogą czy na deskorolce. Dzień sąsiada i badania profilaktyczne zwyciężyły w budżecie obywatelskim w Ustce. W słupskich szkołach poniedziałkowy poranek upłynął w atmosferze pełnej mobilizacji. Tegoroczni maturzyści rozpoczęli jeden z najważniejszych etapów swojej nauki. Egzaminy dojrzałości tradycyjnie rozpoczął egzamin z języka polskiego.
14: Pytania były, powiedzmy, że dla mnie w miarę zjadliwe. Nic mnie nie zaskoczyło, to z czego się tam przygotowywałem było. Uważam, że poszło mi całkiem w porządku, mimo tego, że miałem bardzo mało czasu na rozprawkę.
15: Spodziewałem się zupełnie innych lektur, że tak powiem. Próbnej było przedwiośnie, to trochę się nie spodziewałem, że również będzie przedwiośnie na tej właściwej maturze.
13: Myślę, że mniej więcej trafiłem z pytaniami, ale nie uczyłem się jakoś specjalnie do matury. Mimo tego jednak uważam, że poszło mi dobrze.
12: Mówili słupscy maturzyści, niestety nie obyło się bez incydentu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z matury z języka polskiego.
16: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu.
12: Dyrektor CKE uspokaja, że nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie zdradził, w jakim województwie doszło do incydentu i nie podjął również decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił, zbada sprawę. Wejście do kina, teatru oraz udział w zajęciach sportowych to tylko niektóre nagrody dla uczniów za dotarcie do szkół i przedszkoli w aktywny sposób. Dziś rozpoczęła się ogólnopolska kampania Rowerowy Maj. Ma promować zdrowy styl życia. Wielu przedszkolaków i uczniów z Gdańska przyjechało dziś do swoich placówek na rowerach, hulajnogach i deskorolkach.
17: Rowerem, bo mam tutaj w domu tylko rower.
18: Ja po prostu ogólnie lubię bardzo jeździć na rowerze, po prostu lubię ruch.
19: Lubię po prostu jeździć rowerem.
20: Możemy wygrać wycieczkę, jak będziemy regularnie przyjeżdżać.
21: Włączamy się rokrocznie, jest to dla nas akcja związana nieodłącznie z rokiem szkolnym. Promujemy aktywność, zdrowy tryb życia. Uważamy, że jazda na rowerze jest fantastycznym sposobem na spędzanie wolnego czasu.
12: Mówi dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku, Beata Bogdanowicz. To już 12. edycja Rowerowego Maja. Znamy wyniki głosowania Funduszu Integracyjnego w Ustce. Mieszkańcy zdecydowali, że jeszcze w tym roku zrealizowane zostaną dwa projekty: badania profilaktyczne oraz Dzień Sąsiada. Pierwszy z nich obejmuje pakiet badań zdrowotnych o wartości 36 tysięcy złotych. Drugi to integracyjna impreza plenerowa z muzyką i atrakcjami dla całych rodzin, wyceniona na prawie 30 tysięcy, mówi rzecznik usteckiego magistratu Kinga Siwiec.
22: Koszty tych zadań łącznie nie przekroczyły 80 tysięcy złotych, które było przeznaczone na fundusz integracyjny, dlatego oba te zadania będą realizowane. Chciałabym tylko przypomnieć, że fundusz integracyjny, ten, którego wyniki poznaliśmy 30 kwietnia, to był taki uzupełniający nabór do budżetu obywatelskiego na zeszły rok, dlatego to głosowanie odbyło się wcześniej.
12: Dodam, że dziś rozpoczyna się nabór projektów do głównego budżetu obywatelskiego w Ustce. Mieszkańcy mają do rozdysponowania 680 tysięcy złotych.
2: To są wiadomości Radia Gdańsk.
12: Rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne mają nowego dowódcę. Został nim generał Aleksandr Czajko. Wojskowy jest poszukiwany przez ukraiński wymiar sprawiedliwości za zbrodnie wojenne przeciwko ludności cywilnej. Jest na unijnej liście zbrodniarzy odpowiedzialnych za masakrę w Buczy. Informacje podały rosyjskie media niezależne i prokremlowscy blogerzy. Ukraina oskarża Aleksandra Czajko o planowanie, przygotowywanie i kierowanie częścią ataku na Kijów w 2022 roku. Radio Swoboda napisało, że wojskowy zorganizował polowy sztab w rejonie Buczy, z którego dowodził atakami na Kijów. Miał też na jednym z boisk szkolnych wręczać nagrody swoim podwładnym za zbrodnie wojenne dokonywane w obwodzie kijowskim. Kijów dopisał do listy przestępstw Czajki także wydanie rozkazu atakowania z powietrza wielopiętrowych bloków w Borodziance. Prokuratura Generalna Ukrainy ustaliła, że zniszczono w tym ataku 6 budynków. Śmierć poniosło 30 osób.
7: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
23: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
24: Chmur na Pomorzu może przybywać, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, lokalnie też burze, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, no i może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Dzisiaj maksymalnie do 25 stopni, nad morzem do 14. W nocy także więcej chmur, miejscami przelotny deszcz, na południu także burze. Od 6 do 9 stopni wskazywać będą termometry. Jutro we wtorek dzień raczej pochmurny, okresami deszcz, lokalnie burze, maksymalnie do 18 stopni, nad morzem do 9. Wiatr słaby, tylko w czasie burz porywisty, no i znów może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
7: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
23: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
24: Już prawie 7 minut po 16, czas na magazyn, który przygotowali reporterzy Radia Gdańsk.
0: Wydarzenia i muzyka.
24: Kwitną kasztany, wystartowały matury. Pierwszy dzień egzaminów już za nami. Z językiem polskim mierzyło się ponad 20 tysięcy absolwentów szkół średnich z Pomorza.
3: Wydaje mi się, że w porównaniu do zeszłego roku to nie była aż tak trudna. Była lalka oczywiście, ferdydurka.
24: O tematach i o tym, czy matura to bułka z masłem, porozmawiamy już niebawem. Tymczasem Bytów nie może doczekać się kolei. Ostatni pociąg odjechał stamtąd 35 lat temu.
4: Tutaj były kiedyś pompy, krany na peronach, tam była szopa, tutaj to wszystko funkcjonowało.
24: Tory są jednak nadal użytkowane przez drezyny i o tym już za pół godziny. W drugiej godzinie audycji naszym gościem będzie Paulina Wyszyńska-Ślufińska, pełnomocnik terenowa rzecznika finansowego.
0: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
24: Ewa Palicka za konsoletą, Grzegorz Armatowski przy mikrofonie. Witamy pięknie. Zapraszamy na nasz magazyn muzyczno-informacyjny do 18.00.

0: Reklama. Cały Gdańsk na wyciągnięcie ręki. Za 3,90 dziennie z biletem okresowym ZTM możesz jeździć tramwajami i autobusami. Możesz też wsiąść do SKM lub Polregio i przejechać całe miasto bez dodatkowych opłat. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na ztmgda.pl.
1: I poszedł Adam do Pana i spytał: Panie, skąd ten raj? A Pan mu odpowiedział: Synu, ten ogród to Frankraj.
2: Frankraj zaprasza. Szkółka roślin, sklep ogrodniczy i ogrody pokazowe. Największy wybór roślin do Twojego ogrodu. www.frank-kraj.pl. Przy drodze krajowej Chojnice Starogard.
1: I poszedł Adam drogą do Frankraju.
3: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator: Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
7: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
8: 13 minut po godzinie 16. Leśnicy strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Wilgotność ściółki leśnej na Pomorzu nie dobija do 10%. Do godziny 15 na terenie naszego województwa strażacy odnotowali kilka groźnych pożarów, m.in. w Pucku, w Gdańsku, w powiecie tczewskim czy też w powiecie słupskim. Były to pożary traw, pożary lasów. Strażacy apelują, aby nie wypalać traw i nie rozpalać ognia w pobliżu lasów i łąk.

0: wydarzenia i muzyka.
1: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni. Takie tematy wypracowań mieli do wyboru tegoroczni maturzyści podczas egzaminu z podstawy języka polskiego. Czy było trudno? Jakie emocje towarzyszyły zdającym? Sprawdzał to Mateusz Czerwiński.
2: Mówi się, że to tu ważą się losy przepustek na lepsze uczelnie i ukierunkowanie późniejszych ścieżek zawodowych. Nie nam to rozstrzygać, wiemy natomiast, że matura to jeden z bardziej stresujących egzaminów w życiu młodych ludzi, o czym sami często wspominają. Ja rozmawiałem z absolwentami zespołu szkół ogrodniczych i ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.
3: Większość się stresuje właśnie tym, ale tak w sumie podchodzę do tego tak na luzie.
2: Stresujecie się trochę?
4: Na początku tak, ale jak już się tam usiądzie i zacznie pisać, to idzie gładko.
5: No tak szczerze, to tylko matematyką. Polski tylko troszkę, angielski w ogóle się nie uczy. Prawie 100% mieliśmy tutaj skokam akurat z angielskiego.
6: Ja zawsze tłumaczę młodym ludziom, że oni uczyli się co najmniej 4 albo 5 lat. To jest ważne, bo to są zasoby. O tym trzeba sobie przypominać w momencie, kiedy się dzieją takie trudne momenty.
2: Psycholog Katarzyna Gajewska.
6: Ta wiedza, którą ci młodzi ludzie mają, ona jest. Czasami trzeba po chwilę się tak skupić, przekierować uwagę nawet momentami. Jeżeli coś nas dopada takiego bardzo silnego, przypomnieć sobie, że tak, uczyłem się, to jest w zasięgu moich możliwości.
2: Niespełna 356 tysięcy osób podchodzi do egzaminu dojrzałości. Prawie 347 tysięcy to tegoroczni absolwenci. Na Pomorzu do egzaminu przystąpiło w sumie 21 tysięcy absolwentów z 301 szkół średnich. Zdający mieli do rozwiązania dwa arkusze. Pierwszy składał się z dwóch części. Testu sprawdzającego język polski w użyciu oraz z testu historyczno-literackiego. Drugi arkusz był przeznaczony na wypracowanie. Zafrasowane miny absolwentów, czy to jeszcze maturalne skupienie?
7: Jeszcze maturalne skupienie.
2: Trudna była w tym roku?
7: Wydaje mi się, że w porównaniu do zeszłego roku to nie była aż tak trudna. Była lalka oczywiście, ferdydurka.
2: Jako zadanie.
7: Wypracowanie, okay. Jeden temat polegał na pracy, jako pasji wobec rzeczywistości, a drugi, z tego co pamiętam, polegało na...
8: W jakich sytuacjach dla człowieka jest ważne, jak go postrzegają inni.
2: Okej, okay, na co się powołałeś? Na jakie lektury?
8: Powołałem
2: na jakie wydarzenia?
8: Powołałem się na Orwella 1984 i tam się powołałem na Wielkiego Brata, no, który narzucił dobrą opinię wśród społeczeństwa. Powołałem się na Wokulskiego, który zabiegał o dobrą opinię wśród rodziny Łęckich. Również Romeo i Julię dałem jako kontekst, gdyż tam były te opinie negatywne dwóch zwaśnionych rodów, a nie przeszkodziło im to w miłości.
2: A koleżanka?
9: To Macbetha, to... Dżumy do streamu Łatwogęga i do filmu.
2: A jak patrzycie na tę większą swobodę na maturze, że nie ma do końca takich sztywnych ram, a można się w sumie odwoływać do dowolnych lektur, byleby pasowały do szablonu, albo nawet do wydarzeń, albo zbiórek, akcji charytatywnych, jak słyszę. Lepsza taka swoboda, dowolność?
9: Dla mnie to super, bo można się bardziej wykazać, tak, kreatywnością, tym, co się zna.
2: Mówi się, że matura, no, w pewien sposób otwiera takie zawodowe drzwi, rozpoczyna pewną ścieżkę zawodową. Taką nadzieję też macie?
7: Tak, zdecydowanie, szczególnie, że teraz są podwójne roczniki i coraz większe są progi na studia. Przez to im lepsze wyniki na maturze, tym większa szansa na dostanie się na studia wymarzone.
10: Najgorzej tak będzie jutro, bo dzisiaj ten polski to tak jeszcze okej, ale matematyka to będzie...
2: A to podobno schematy.
10: No niby schematy, ale łatwe błędy można zrobić.
2: A co zrobić, żeby chociaż technicznie i organizacyjnie żadnego błędu nie popełnić?
11: Dobrze jest, jeżeli pamiętamy o tym, żeby polecenia przeczytać co najmniej dwa razy na początku, rozwiązać zadanie, a potem jeszcze wrócić do polecenia. Pamiętajmy o tym, że przenosimy zadania do zadań zamkniętych. Nawet jak nie znamy odpowiedzi, szkoda zostawiać puste miejsce.
2: Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Marzena Majerowska.
11: Muszą być zachowane procedury, czyli nie wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych, losowanie numerków. Ważne jest, żeby sprawdzić, czy otrzymujemy właściwy arkusz.
2: Łącznie za maturę pisemną z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści mogą uzyskać 60 punktów. Aby zdać, trzeba zdobyć minimum 18 punktów, co stanowi 30%.
1: Jutro o 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z podstawy matematyki, a o 14:00 do rozszerzonego kaszubskiego. W tym roku chęć zdawania tego przedmiotu zgłosiło 17 osób. Natomiast w środę odbędzie się obowiązkowy egzamin z języka obcego.
0: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
1: No i cały czas pytanie do Państwa aktualne. Jak Państwo wspominają swoją maturę z języka polskiego? Kiedy to było? Jak tam na maturze Państwu poszło? Można się pochwalić. 603-06-06-06. Tegoroczni maturzyści też oczywiście mogą do nas pisać albo nagrywać głosówki. Dajcie znać, jak Wam poszło, który temat wybraliście. 23 minuty po 16, no a jak żeby inaczej? Teraz pasuje tylko i wyłącznie ta piosenka. Czerwone gitary w Radiu Gdańsk.

0: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, z matematyki, to już jutro, i z języka obcego oraz 2 ustnych z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego. Maturalny maraton wystartował. Wyniki Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. A jak Państwo wspominają swoje matury? 603 06 06 06 numer do Radia Gdańsk. 26 minut po 16. Za chwilę też raporty drogowe.
1: Reklama.
2: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
3: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
4: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna Strona Ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
5: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
3: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
6: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
7: Chcę tak dalej.
8: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
1: Reklama.
0: Na pomorskich drogach dużo się dzieje. Państwo też piszą SMS-y, Państwo nagrywają głosówki. 603 06 06 06. No to teraz raport drogowy i Karol Pius.
9: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
10: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
11: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
12: Autopilot Radia Gdańsk.
13: Rosną wciąż zatory na Śląskiej w Gdyni w kierunku Estakady Kwiatkowskiego. Na chwilę obecną zwalniamy już na wysokości skrzyżowania z Aleją Piłsudskiego. Ten 4-kilometrowy odcinek pokonamy w czasie około pół godziny. Lepszą alternatywą będzie wybór trasy bocznymi ulicami, takimi jak Warszawska, Kołłątaja, Kapitańska czy Komandorska. Jadąc tymi traktami zaoszczędzimy 10 minut. Na Estakadzie względny spokój. Utrudnienia jedynie na wysokości remontowanego odcinka. Dojazd Janka Wiśniewskiego zatkany na całej długości, a utrudnienia rozlewają się na Polską czy ulicę Jana Skolna. Tymczasem wracamy do Gdańska. Wyhamuje nas ulica Chynka obok Galerii Bałtyckiej. Jeden za drugim potoczymy się do krzyżówki z Partyzantów. Partyzantów podobnie jak Chrzanowskiego przytkane na ostatnich metrach do skrzyżowania. Jeszcze szybki rzut oka na trasy wyjazdowe z Gdańska. Dobre wieści z trasy Sucharskiego. Odpuściły utrudnienia na odcinku od Mostu Wantowego do trasy S7. Jedna z naszych słuchaczek, pani Zuzanna, zwraca uwagę, że kilka minut stracimy wciąż w tunelu pod Martwą Wisłą. Dziękujemy za tą informację i przypominamy, że na wieści z dróg czekamy niezmiennie pod numerem 603 06 06 06.
9: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
10: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
11: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
0: Minęła 16:30.
1: Radio Gdańsk. Skrót wiadomości.
0: Tatiana Słowi.
1: Słupska policja zatrzymała 28-latka, który z nożem napadł na ekspedientkę w sklepie. Zmusił kobietę do otwarcia kasy, zabrał gotówkę i uciekł. Policjanci kilka dni później zatrzymali napastnika. Dzięki zapisom z monitoringu mężczyzna usłyszał już zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Nie jest wykluczone, że zostanie tymczasowo aresztowany. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Podejrzanemu grozi do 20 lat więzienia. W maju w ramach programu Gdańsk Wybiera Zdrowie będzie można m.in. wykonać darmową cytologię. Program to całoroczna inicjatywa profilaktyczna. W tym roku miasto zapewnia około 30 tysięcy bezpłatnych badań i konsultacji. Na ich realizację przeznaczono prawie 600 tysięcy złotych. Jutro w Szkole Podstawowej nr 50 w Gdańsku między godziną 17 a 19 odbędzie się spotkanie z cyklu Porozmawiajmy przy stole. Będzie można bezpłatnie zbadać poziom glukozy, saturację i ciśnienie tętnicze, wykonać pomiary antropometryczne oraz skorzystać z konsultacji dietetycznych i materiałów edukacyjnych. A pod koniec miesiąca w Gdańsku stanie cytobus, w którym będzie można wykonać cytologię płynną. Szczegółowe informacje o programie oraz aktualny harmonogram wydarzeń dostępne są na stronie programu Gdańsk Wybiera Zdrowie. Ekspertyzy techniczne dla obiektów, które mogą służyć jako schrony, przygotowuje miasto Gdańsk. Chodzi o 23 budynki z czasów PRL, znajdujące się na terenach szkół, m.in. na Suchaninie, Przymorzu oraz Wrzeszczu. Analizy mają pokazać, jak dostosować je do roli miejsc ukrycia. Prace koncepcyjne mają potrwać kilka miesięcy, budowlane mają zacząć się najwcześniej za rok.
0: Pogoda. Najchłodniej teraz w Krynicy Morskiej, tam 16 stopni, najwyższa temperatura w Starogardzie Gdańskim 22. Ciśnienie bez zmian 1010 hektopaskali. W nocy mogą pojawić się przelotne opady deszczu na południu naszego regionu, także burze. Minimalnie tej nocy od 6 do 9 stopni. W czasie burz wiatr porywisty. Burze mogą pojawić się także w godzinach późno popołudniowych i wieczornych, gdzie niegdzie może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro też możliwe opady deszczu i burze i maksymalnie jutro do 18 stopni.
12: Radio Gdańsk. Razem brzmi lepiej.
0: Za 27 minut będzie godzina 17. Popołudniowe Radio Gdańsk, magazyn wydarzenia i muzyka. Matury, język polski już za nami, jutro matematyka. Cały czas czekamy też na Państwa wspomnienia związane z egzaminem dojrzałości, z egzaminem maturalnym. 603 06 06 06, numer do nas. Można pisać wiadomości tekstowe albo też nagrywać się na WhatsAppie.

0: Dokładnie za 20 minut będzie godzina 17. To był Sting w Radiu Gdańsk. A w kalendarium, drodzy Państwo, znalazłem taką oto ważną datę, bo dzień 4 maja 1978 był ważnym dla polskiej motoryzacji, no bo wtedy uruchomiono seryjną produkcję samochodu osobowego FSO Polonez. Teraz ważne informacje dla zmotoryzowanych i nieważne, jakim samochodem jeździcie, zróbcie głośniej radio.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Autopilot Radia Gdańsk.
5: Nie odpuszczają utrudnienia na trakcie Świętego Wojciecha. Największym kłopotem dla podróżujących jest węzeł Gdańsk-Lipce, gdzie jadąc od Pruszcza Gdańskiego jeden za drugim pojedziemy aż do krzyżówki ze Starogardzką, co przełoży się na 25 minut straty. W drugą stronę nie rozpędzimy się również na trakcie Świętego Wojciecha aż do wjazdu do Pruszcza Gdańskiego. 3-kilometrowy odcinek to dodatkowe 20 minut. Na obwodnicy Trójmiasta ponad kwadrans tracimy między węzłem w Straszynie a Kowalami przez roboty drogowe, więc powtarza się scenariusz z ostatnich kilku dni. I na koniec jeszcze wiadomość z drogi krajowej 22 na odcinku Starogard Gdański Malbork. W Malborku na 356 kilometrze doszło do zderzenia samochodu osobowego z autem ciężarowym. Nikt nie został ranny. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Malborka. Utrudnienia potrwają jeszcze przez najbliższą godzinę. Na wasze wieści z dróg czekam pod numerem 603 06 06 06.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely.

0: akurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i Mi.
1: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
2: Coś dzieje się w Niskach w kierunku Żukowa. Korek od Nowego Ronda w Niskach nic się nie posuwa, pisze pan Janusz. Sprawdzimy te informacje. Dziękujemy panie Januszu. To droga krajowa numer 7 603 06 06 06.

0: 603 06 06 06. Na naszych słuchaczy zawsze można liczyć. Pan Janusz pisał, że coś dzieje się na trasie Lniska-Żukowo. No i jak się okazuje, nasz słuchacz, pan Jarek, zna odpowiedź na to pytanie, co jest powodem tak dużego korka.
1: W Żukowie koło urzędu gminy stoi autobus uszkodzony. Jest wahadło, samochody się przepuszczają. I to jest chyba powód korka, który aż od Lnisk się ciągnie.
0: Bardzo dziękujemy. 603 06 06 06. Jeśli są Państwo w drodze, no to polecamy SMS-owy albo głosówkowy numer do nas. A teraz przenosimy się w okolice Bytowa.
2: Wydarzenia i muzyka.
0: W maju mija 35 lat, kiedy z Bytowa w kierunku Kożybia wyruszył ostatni pociąg pasażerski. Nieco później zawieszone zostały połączenia w przeciwną stronę do Lipusza. Dziś mieszkańcy Bytowa na linii kolejowej numer 212 mają do swojej dyspozycji tylko drezyny i korzystają z nich, czemu przyglądała się nasza reporterka Maria Sowisła.
3: Od lat nieremontowane torowiska uniemożliwiają podróże pociągami z Bytowa. To kolejowa pustynia. Mieszkańcy pamiętają dokładnie lata świetności linii numer 212 i znaczenie miasta na mapie kolejowej.
4: Tutaj były kiedyś pompy, krany na peronach, tam była szopa, tutaj to wszystko funkcjonowało. Lata 90. przyszły i zwinęli kolej. Tu ja pamiętam, to jeszcze jak parowozy jeździły, ciągnęły składy osobowe, dopiero później te motorowe weszły, nie? Tutaj była kiedyś rampa, tam gdzie parking jest, tam że się rozładowali wagony, później przez Solarkę też, bo woziłem węgiel do gazowni, do szpitala, nie do cegielni lub cement na betoniarnię. Do Ugoszcza powinno też dochodzić, bo to jest były skład paliw, który podlegał pod MON. I tam przyjeżdżały całe cysterny składy paliwa. To był skład paliw na jednostki Słupsk i Lęborg, nie? A teraz jest peron i na tym mosie jeszcze sobie głowę rozwaliłem. Autentycznie i mam kawałek tej sztangi. Schowali sobie na pamiątkę. Tu tak łeb rozwalony miałem. Szynobus. Albo taki jak autobus, coś taki szynobus. Tu mógłbyś miał jeździć.
3: Póki co mieszkańcy mają do dyspozycji tylko drezyny ręczne i rowerowe. To atrakcja turystyczna, o którą dba bytowska kolej drezynowa z Markiem Czerlikiem na czele. Po szynach dojechać można tylko do Dąbrówki. To zaledwie 5 km od Bytowa.
5: W sumie na torach jesteśmy od 2011 roku, a drezynami rowerowymi śmigamy, będzie to czwarty sezon już. Naprawdę wspaniały teren, są górki, lasy, wzniesienia, pagórki, doliny, łuki, zakręty, przepusty, bociany. Krowy, konie, no bardzo fajna trasa jest, podoba mi się. No dzieciaka miałem gdzieś tam z tyłu głowy, że jak jechaliśmy samochodem, to zawsze jak przejeżdżaliśmy przez Bytów, tutaj przez wiadukt nad stacją, to zawsze patrzyłem lewo, prawo, czy jakiś pociąg stoi, jakieś wagony. Jak jeździliśmy z rodziną do Koszalina, to miałem bez mapy w ręku obcykane wszystkie stare nasypy kolejowe. Wiedziałem, gdzie jakieś mostki, przepusty, jakieś bocznice, jakieś cegielnie stare. To było właśnie moją piętą achillesową, tak jak się jechało, to wiedziałem praktycznie, gdzie są tory, kazałem rodzicom się zatrzymywać. A nie daj Boże, jak był jakiś przejazd zamknięty ze szlabanem, no to od razu wybiegałem z samochodu i uwieszałem się na szlabanie i patrzyłem, jak te pociągi śmigają. Uwielbiam jechać drezyną rowerową lub ręczną, bo wtedy widzę dookoła, tak? Mam obraz 360 stopni, także jest naprawdę petardunia.
3: Takiego określenia można użyć także w stosunku do wyremontowanego dworca kolejowego w Bytowie. Prace zakończyły się 5 lat temu. 2 lata temu z kolei był przygotowywany projekt przebudowy linii 212 z Lipusza do Bytowa. Na dniach miasto Bytów przekazało Polskim Kolejom Państwowym cały majątek, o czym informuje zastępca burmistrza Przemysław Kraweczyński.
6: Był wykaz środków trwałych dotyczących m.in. torów, podtorza, rozjazdów, przejazdów, obiektów mostowych. Był to taki oficjalny protokół przekazania tych obiektów do PKP SA Nieruchomości i również następnie PKP SA Nieruchomości przekazywało to do PKP PLK, które będzie teraz na chwilę obecną zarządcą. I informacja, która odbyła się na tym spotkaniu, że są w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowych na przebudowę i remont tej linii. Na odcinku Lipusz-Bytów.
0: A według wstępnych planów pociągi na linię bytowską mają wrócić w roku 2028.
2: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
0: Za 10,5 minuty będzie 17. Pani Krystyna tak wspomina swoją maturę w technikum zaocznym. Matematyka była obowiązkowa, więc wybrałam ją jako przedmiot dodatkowy, bo po co uczyć się jeszcze dodatkowego przedmiotu? Były nerwy, ale udało się, zdałam, a na polskim ustnym Gombrowicz dla mnie to była makabra. Pozdrawiam serdecznie wszystkich maturzystów, pisze pani Krystyna. 603 06 06 06.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
1: Ona łączy.
0: Łączy pokolenia.
1: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
3: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
4: Dasz się porwać energii rocka.
1: Zanurzysz w bluesie i jazzie.
5: Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
4: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, Millennium Dogs Against Gravity, zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.
9: Jeśli jedziecie do Żukowa, no to napotkacie spore problemy, o tym już teraz opowie Karol Pius.
10: Sponsor audycji MS Więcej niż okna, producent drewnianych okien Minimal Design, www.ms.pl.
11: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
12: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
13: Autopilot Radia Gdańsk.
14: Tym razem skupimy się na obszarach poza Trójmiastem. Bardzo tłoczno w Żukowie. Na dojazdach do ronda ze wszystkich stron tracimy około pół godziny. Powodem utrudnień jest awaria jednego z autobusów uczestniczących w ruchu. Problemy również na Krajowej 20 od Glincza do Babiego Dołu. W tamtych stronach przez miejscowe utrudnienia stracimy około 10 minut. Problemów drogowych możemy spodziewać się także w Dębogórzu. Około 16.40 doszło tam do zdarzenia dwóch pojazdów. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jednak w drodze na miejsce są trzy zastępy służb ratunkowych. Jeżeli jedziecie lub jechaliście w tych rejonach, to koniecznie dajcie nam znać, jak wygląda sytuacja. Niezmiennie przypominamy również o utrudnieniach na drodze Krajowej 22. Na 356 kilometrze w Malborku doszło do zdarzenia auta osobowego z ciężarówką. Nikt nie ucierpiał, ale jeden pas ruchu pozostaje zablokowany. Trwa obecnie usuwanie skutków tego zdarzenia. Przypominam, że na wieści z dróg od Was czekam pod numerem 603 06 06 06.
10: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
11: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
12: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
9: Punktualnie 17.
2: Radio Gdańsk. Wiadomości.
9: Zaprasza Tatiana Slowi.
15: Początek ciepłego sezonu z suchymi kranami przywitały miejscowości gmin Żukowo i Szemut. Powodem braku wody jest przeciążona sieć. Kartuzy przygotowują się do największej plenerowej imprezy środkowych Kaszub, Truskawka Brania.
16: Chcemy, aby było bardzo dużo truskawki, żeby ona królowała. Stoiska z rękodzielnictwem, występy artystyczne.
15: A w sporcie sprawdzimy, jak z maturą z języka polskiego poradzili sobie zawodnicy trójmiejskich zespołów. Pierwszy i wyjątkowo ciepły weekend maja mieszkańcy w miejscowościach gmin Żukowo, Szamot, Kartuzej i Stężyca przywitali z suchymi kranami. Brak wody lub niskie ciśnienie zgłaszali mieszkańcy m.in. Pępowa, Banina, Żukowa czy Bojana. Jak informuje spółka komunalna Żukowo, to problem niewystarczającej infrastruktury, która przystosowana jest do obsługi dwa razy mniejszej niż obecnie podłączona do sieci liczby odbiorców. Planowane są inwestycje w dodatkowe ujęcia wody, ale na ich efekt trzeba będzie poczekać kilka lat. Do sprawy będziemy wracać na naszej antenie w najbliższych dniach. Jazda na rowerze, spacery po pustyni, a nawet spływ kajakiem rozpoczął się sezon w Słowińskim Parku Narodowym. Wszystkie trasy dla zwiedzających są już otwarte. Szczególnie polecam odwiedzić zatopiony las niedaleko Czołpina, mówi Łukasz Fuglewicz z działu edukacji Parku Narodowego.
0: Park kryje wiele tajemnic. Często mówię, żeby poznać nasz park, trzeba minimum poświęcić 7 dni. Mamy 7 ścieżek przyrodniczych, około 150, może nawet 200 kilometrów szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych, więc są to nie tylko wydmy, ale i torfowiska, nie tylko rzeki, ale i jeziora, lasy i tereny otwarte, więc o każdej porze roku znajdziemy tu coś nowego, coś, co nas zachwyci.
15: Na terenie parku znajduje się także największa w Europie wydma Łącka, która w najwyższym punkcie liczy 42 metry. Dwudniowa impreza dla całych rodzin na rozpoczęcie sezonu na Kaszubach. Organizatorzy tegorocznego truskawkobrania na Złotej Górze koło Kartuz zdradzili, kto wystąpi na największym wydarzeniu promującym najsłodszy owoc naszego regionu. Zapraszamy 27 i 28 czerwca. Każdy znajdzie coś dla siebie, informuje dyrektor Kartuskiego Centrum Kultury Monika Koperwas.
16: Chcemy, aby jak co roku, ale w tym roku wyjątkowo było bardzo dużo truskawki, żeby ona królowała. Stoiska z rękodzielnictwem, występy artystyczne. Chcemy, żeby było dynamicznie. W związku z tym wystąpi zespół GIS z Ruzina, regionalny zespół pieśni i tańca Kartuzy, kaszubska influencerka, a na zakończenie wieczoru występ grupy DJ-skiej Calvi i Remi.
13: Święto truskawkobrania jest dla nas najważniejsze. 27-28 czerwiec, na które bardzo zapraszamy wszystkich na najpiękniejszy widok na Kaszubach, na Złotą Górę, gdzie od 48 lat już święto truskawki ma swój dzień.
15: Zapraszał Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz. Ambasadorem truskawki kaszubskiej będzie Karolina Stankowska, czyli kaszubska influencerka.
17: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
15: Jeszcze w maju pierwsze pieniądze z SAFE trafią do polskich zakładów zbrojeniowych. Zapewniał o tym dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej przypomniał, że Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. W pierwszej kolejności zostanie wypłacone 15% zaliczki, wyjaśnił szef MON.
18: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PiD Radwar, Rosomak czy Jelcz są podstawowymi partnerami procesu budowy obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej. Więc to jest ta umowa, którą na pewno szybko wdrażamy.
15: Wicepremier dodał, że poza sprzętem wojskowym z polskich firm w ramach programu SAFE planowany jest także zakup samolotów do tankowania w powietrzu od europejskich partnerów. Polska będzie miała 45 lat na spłatę prawie 200 miliardów złotych pożyczki w ramach programu. 8 maja zostanie podpisana finalna umowa w sprawie SAFE.
9: W sporcie też o maturach będzie, najpierw o tenisie Paweł Kątnik.
19: Reprezentująca Australię Daria Kasatkina albo Amerykanka Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Polka jest w tej imprezie rozstawiona z numerem 4. W jej półce drabinki są m.in. Amerykanka Jessica Pegula, Czeszka Karolina Muchowa, Kazaszka Jelena Rybakina i Ukrainka Marta Kostiuk. Magdalinet zagra w pierwszej rundzie z Niemką Tatianą Marią, a Magdalena Fręche z Filipinką Aleksandrą. Sandrą Jelą. Ponad 300 tysięcy maturzystów zmierzyło się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. W tym gronie także sportowcy z pomorskich zespołów. Wiedzę w zakresie rodzimego języka sprawdzali młodzi siatkarze Energii Trefla Maciej Korona i Maksymilian Durski, koszykarz Energii Trefla Filip Łącz, a także jego kolega po fachu Jakub Zabłocki z AMW Arki Gdynia. Mierzący 214 cm środkowy arki przyznał, że do egzaminu przygotowywał się od wielu miesięcy.
20: Ogólnie spodziewałem się trudniejszej matury, ale uważam, że dzięki sumiennemu przygotowaniu przez cały ten rok teraz bardzo dobrze mi poszło. Dziękuję klubowi, że dogaduję się bardzo dobrze ze szkołą i że mogłem łączyć te treningi razem ze szkołą, z nauczaniem indywidualnym. Bardzo dużo mi to pomogło. Teraz została mi tylko matematyka i potem już reszta to z górki.
19: A potem rywalizacja z AMW Arką w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Przypomnijmy, żółto-niebiescy zapewnili sobie miejsce w czołowej szóstce po pokonaniu PGE Startu Lublin. Piłkarz Lecha Poznań Ali Golizadeh z powodu zerwania więzadeł w kolanie nie zagra już w tym sezonie Ekstraklasy. Irański pomocnik, który jest podstawowym zawodnikiem swojej reprezentacji, nie będzie mógł też wystąpić w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Piłkarz Kolejorza w meczu z Motorem z powodu kontuzji musiał opuścić boisko w 19 minucie. Badania wykazały zerwanie więzadła krzyżowego przedniego i koniec występów w tym sezonie. W najbliższych czasie Irańczyka czeka operacja, a następnie kilkumiesięczna rehabilitacja. Golizadeh dołączył do Lecha w lipcu 2023 roku z belgijskiego Royal Charleroi. W tym sezonie strzelił 6 bramek i zanotował 4 asysty, a kilka dni temu został wybrany piłkarzem kwietnia w Ekstraklasie.
6: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
21: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
9: Najchłodniej teraz w Ustce i w Łebie 14 stopni. Najwyższa temperatura w powiatach chojnickim i starogardzkim powyżej 20. Ciśnienie 1010 hektopaskali. Wieczorem i w nocy mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Jeśli chodzi o temperaturę w nocy, no to maksymalnie do 9 stopni. Jutro do 18 i kolejny dzień raczej szary i deszczowy. Lokalnie nadal występować będą burze. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. No i może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
6: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
21: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
7: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
9: 8 minut po 17. Ewa Palicka mówi Państwu do usłyszenia. Życzę miłego wieczoru. Za chwilę na jej miejscu Artur Saruga, przed mikrofonem Grzegorz Armatowski jeszcze przez godzinę. No i to będzie druga godzina naszego magazynu muzyczno-informacyjnego. Numer do nas cały czas aktualny. 603 06 06 06.

0: Przez uszkodzony autobus w Żukowie nadal spore problemy, jeśli jedziecie dawną Krajową 7, teraz 501. Od Gdańska w stronę Żukowa, no to niestety korek już zaczyna się w Lniskach. Od Gdyni też nie jest łatwo. I dojazd od Kartuz, i dojazd od Kościerzyny również stoją. 603 06 06 06. Czekamy także na informacje drogowe. Można nagrywać głosówki albo też pisać wiadomości tekstowe. Teraz 12 po 17.
1: Wydarzenia i muzyka.
0: Dlaczego Polacy wpadają w długi i jak temu zapobiegać? Między innymi o tym Iwona Wysocka rozmawia z Pauliną Wyszyńską-Ślufińską, pełnomocniczką terenową rzecznika finansowego.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
2: Czym zajmuje się pełnomocnik terenowy rzecznika finansowego?
3: Może trochę powiem, czym się zajmuje rzecznik finansowy, bo tak naprawdę pełnomocnik będzie zajmował się tym, co rzecznik, tylko w tym takim naszym
2: regionalnym,
3: dokładnie zakresie. Rzecznik finansowy to jest instytucja publiczna, która pomaga w razie sporu między klientem a podmiotem rynku finansowego. Chodzi o takie sytuacje, kiedy mamy spór z bankiem, z firmą pożyczkową, z jakimś funduszem inwestycyjnym albo z ubezpieczycielem. I w sytuacji, kiedy klient tego rynku finansowego, czyli korzystający z takich usług, czuje się pokrzywdzony, może zgłosić się o wsparcie do rzecznika finansowego, a tutaj lokalnie może właśnie przyjść do mnie, czyli do jego pełnomocnika.
2: I dużo jest takich spraw? Wielu pomorzan do was przychodzi ze swoimi problemami?
3: Średnio kilkadziesiąt osób w miesiącu się do nas zgłasza, więc ta skala jest naprawdę bardzo duża. Przede wszystkim to są osoby, które mają problemy z ubezpieczycielami, ale również właśnie z bankami, z instytucjami finansowymi i muszę przyznać szczerze, że biuro działa dopiero od października, ale skala problemu w naszym regionie jest naprawdę ogromna. Prowadzimy sobie statystyki, pokazujemy, że coraz więcej się osób do nas zgłasza. Nie wynika z tego może, że problemów jest więcej, tylko coraz częściej osoby słyszą o rzeczniku finansowym i wiedzą, że mogą uzyskać od nas wsparcie i co jest ważne, to wsparcie jest nieodpłatne.
2: To jest bardzo ważna sprawa. A proszę powiedzieć, jaka jest nasza wiedza finansowa? Logicznie rzecz ujmując, gdyby była na wysokim poziomie, to niepotrzebne byłoby biuro rzecznika finansowego.
3: Z tego, co obserwujemy, nie mamy świadomości, z czym się wiąże zaciągnięcie kredytu. Często nie wiemy, na przykład na jakich warunkach zawarliśmy umowę ubezpieczenia i to jest ogromny problem, ponieważ ktoś coś gdzieś przeczyta, ale nie zgłębi tematu i zgłasza się do nas wtedy, kiedy już coś się wydarzyło. I niestety, no to nie jest tak, jak powinno być. Ostatnio wróciłam z konferencji, byłam w Wiedniu na konferencji i był poruszony temat między innymi umowy ubezpieczenia. I padło takie sformułowanie, w naszym kraju wszyscy mają ubezpieczenie od różnych ryzyk. My te ubezpieczenia coraz częściej mamy, ale często okazuje się, że do końca nie dopasowaliśmy tego do naszych potrzeb. I okazuje się nagle, że coś jest wyłączone z umowy ubezpieczenia, a my byliśmy przekonani, że ten wypadek tutaj akurat wpisuje się w to nasze ubezpieczenie i uzyskamy odszkodowanie. No niestety społeczeństwo tej świadomości jeszcze nie ma. Mamy też inną mentalność. Może z tego to też wynika, że nie ubezpieczamy się, czy czasami teraz, w szczególności w kontekście młodych osób, żyjemy często pod wpływem chwili, zaciągamy zobowiązania i nie przewidujemy, co się wydarzy w sytuacji, kiedy zabraknie nam środków na ich spłatę i bardzo łatwo wpadamy w spirale zadłużenia.
2: No właśnie, często podpisujemy umowy nie czytając ich, a nawet jeśli, tak jak pani wspomniała, przeczytamy, to albo ich nie zrozumiemy, a jeśli nie rozumiemy, no to dobrze byłoby wziąć taką umowę i pokazać ją komuś, kto się na tym zna i zrozumie. A tego też nie robimy.
3: Oczywiście i tutaj jest bardzo ważna zasada. Zawsze czytamy, a jeżeli czegoś nie rozumiemy, to pytamy, czy to doradcę klienta, czy na przykład agenta ubezpieczeniowego, żeby nam wskazał, czy jesteśmy tutaj w taki i taki sposób chronieni, albo jak należy rozumieć jakieś postanowienia. Nigdy nie robimy w ten sposób, że ach, dobrze, tutaj proszę podpisać, składamy podpis i jesteśmy zadowoleni. Nie, ponieważ może okazać się, a wtedy prędzej czy później niestety spór się pojawi, że nie doczytaliśmy, zawarliśmy umowę bardzo niekorzystną i szukamy wówczas pomocy.
2: W połowie kwietnia na Uniwersytecie Gdańskim były dni rzecznika finansowego. Ludzie młodzi są zadłużoną grupą. No i z czego to wynika?
3: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że rynek usług finansowych się zmienił i teraz ogólnie jest też łatwiej uzyskać pożyczkę, a bardzo dużą popularnością aktualnie cieszą się płatności kup teraz, zapłać później, czyli buy now, pay later. Ludzie młodzi często działają pod wpływem emocji, widzą coś w reklamie, chcą to mieć i zawierają umowę, albo kupują coś na raty, albo właśnie stwierdzają, że też mi się coś należy, chcę mieć jakiś fajny smartfon, chcę mieć jakieś fajne buty, więc kupię teraz, zapłacę za 30 dni, ale uwaga, często ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że zaciągają umowę pożyczki albo kredytu, czyli kupują coś nie swoimi pieniędzmi, a przychodzi moment, kiedy trzeba spłacać. Do naszego biura zgłosiło się też bardzo sporo młodych osób, które zaciągają tak zwane chwilówki. I jak zawsze pytam, dlaczego? Co się wydarzyło? Bo to jest tak, że zaczynamy od jednego kredytu, a nagle okazuje się, że to zobowiązanie jest ogromne. I podczas tej naszej rozmowy zadaję właśnie to pytanie, skąd to się wzięło? Bo byłam przekonana, że to spłacę. To tylko jedna pożyczka, ale przyszedł termin, okazało się, że środków nie było i niestety trzeba było zaciągnąć kolejną i w ten sposób bardzo dużo młodych osób właśnie popada niestety w długi i ma liczne zobowiązania finansowe.
2: Panie rzecznik, tylko ja się zastanawiam, z czego to wynika, bo ja na własnym przykładzie, jeżeli chcę cokolwiek kupić na raty, no to czeka mnie rozmowa z jakimś doradcą finansowym, jest sprawdzanie moich zarobków, czy jestem wypłacalna. Jeśli taki student nie ma regularnych dochodów, no to dlaczego dostaje taki kredyt albo właśnie może kupić coś na raty? Przecież tak nie powinno być.
3: Oczywiście, że tak nie powinno być i też zadaję sobie to pytanie często, skąd wzięła się ta zdolność kredytowa, bo przecież ta instytucja pożyczkowa, ona powinna sprawdzić tę zdolność. Jak to robią? Nie wiem, kredytów udzielają, a z takimi płatnościami buy now, pay later jest naprawdę bardzo łatwo uzyskać taki limit, w ramach którego można tych pożyczek udzielać. No i niestety tutaj musimy poczekać na nową ustawę konsumencką, która będzie regulowała właśnie kwestię zbadania zdolności kredytowej, bo nie powinno być tak, że ktoś zdolności kredytowej nie ma.
2: No właśnie.
3: A jednak uzyskuje te kredyty, zaciąga te zobowiązania.
2: Bo coś się tutaj właśnie zmieniło, bo jakiś czas temu jedną z najbardziej zadłużonych grup wiekowych byli seniorzy, a to też często wynikało z tego, że no mówiło się, że wnuczek, wnuczka przyszli do swoich dziadków, no i pomóżcie, chciałabym mieć nowy smartfon i dziadkowie pomagali i w ten sposób wpadali w spiralę zadłużenia. Ale od pewnego momentu tu się chyba zmieniło. No i właśnie tak jak pani mówi, nagle się okazuje, że ci młodzi ludzie mogą coś kupić na kredyt, mimo że nie mają zdolności kredytowej. Więc ta ustawa, kiedy ona mogłaby się pojawić, bo to jest bardzo ważna sprawa ze społecznego punktu widzenia.
3: Tak, jeżeli chodzi o projekt ustawy, on cały czas jest jeszcze w fazie procedowania i czekamy, jakie rozwiązania będą. Ale to jeszcze kwestia, podejrzewam, kilkunastu miesięcy, więc na razie się tutaj w szczegóły nie chcę wdawać. Ale chciałabym zwrócić jeszcze jedną uwagę. To jest trochę taki mit, jeżeli chodzi o osoby starsze, które mają zadłużenia. Bo oczywiście takie osoby przychodzą również do nas do biura z prośbą o pomoc, ale zazwyczaj co stoi za tym zadłużeniem? Chęć pomocy dziecku lub właśnie wnukowi, wnuczce. I osoby starsze jednak tak świadomiej mają ten budżet, świadomie gospodarują swoimi finansami i ta pożyczka jest często właśnie taką ostatecznością i wynika z chęci pomocy swojemu dziecku albo właśnie swojej wnuczce czy wnukowi. Młodzi ludzie niestety tutaj czasami właśnie żyją tą chwilą, pod wpływem emocji podejmują decyzje i nie przewidują, a co się stanie w przypadku, kiedy nie będę sobie mógł czy mogła w stanie pozwolić na spłatę tego zadłużenia, nie myślą o tych konsekwencjach. No i oczywiście tutaj mam nadzieję, że w ramach działań edukacyjnych i informacyjnych, które także prowadzimy z ramienia Rzecznika Finansowego, będziemy zmieniać tę mentalność, żeby już od małego uczyć dzieci, że jeżeli ja coś pożyczam, to muszę to oddać. Ja mam małe dziecko, 3-letnie, ale też staram się już w jakiś sposób zaszczepić w niej tę świadomość, że jeżeli coś biorę, to muszę to oddać.
2: I jeszcze oddać z nawiązku.
3: Oczywiście, bo musimy się liczyć z tym, że pożyczki, kredyty nie są darmowe. Tutaj oczywiście pojawia się kwestia odsetek. Odsetki kapitałowe to jest jedno, ale jeżeli spóźni się z zapłatą, to dochodzą mi jeszcze dalsze odsetki za opóźnienie. Więc to zadłużenie wzrasta i wzrasta. I też przyszła kiedyś do mnie bardzo młoda, miła dziewczyna do biura i okazało się, że te odsetki niestety, ale ją przerosły, bo powinęła się noga, nie była w stanie spłacać zadłużenia, a zadłużenie rosło i rosło i rosło. I tutaj pojawił się ogromny problem.
2: To na koniec, pani rzecznik, jak zadłużać się świadomie? Kilka rad takich na szybko dla naszych słuchaczy i młodych, i starszych.
3: Myślę, że przede wszystkim najpierw zastanowić się, czy ja naprawdę czegoś potrzebuję. Przeanalizować ten zakup, wybrać sobie jakąś rzecz, jeżeli bardzo chcę kupić, dać sobie kilka dni i zastanowić się, czy naprawdę jest mi to potrzebne. Po drugie, zastanowić się, czy będą środki na spłatę tego zobowiązania. Bo faktycznie może się pojawić nagle taki chwilowy brak gotówki, ale ja dobrze wiem, że za chwilę te pieniądze będą i ta spłata będzie możliwa. Jeżeli nie, to zastanowić się wtedy, czy warto, żeby uniknąć takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia u nas w biurze, też bardzo młody człowiek się do nas zgłosił, zaczął od 5000 pożyczki. Skończył finalnie z długiem 100 000 złotych.
2: Nieprawdopodobne.
3: Niestety, ale tak.
2: To, jak słyszą państwo, bardzo ważne sprawy, gdzie z potencjalnie niewielkiej kwoty, chociaż 5000 to zależy dla kogo, to wcale nie jest taka niewielka kwota, może się zrobić bardzo, bardzo duży dług. Jak go unikać? Między innymi o tym mówiła państwu pani Paulina Wyszyńska-Ślufińska, pełnomocnik terenowa rzecznika finansów. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję, pani redaktor.
0: W ubiegłym roku na Pomorzu ogłoszono ponad 1500 upadłości konsumenckich. To piąte miejsce w kraju pod względem liczby bankructw osób fizycznych.
1: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
0: 23 minuty po 17:00 u nas za chwilę raport drogowy.

0: Reklama.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Bukartykiem. I wtedy będziemy obaj i może Państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
4: Skończyły się żarty.
3: Mam i Bukartyk.
4: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
8: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
9: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
7: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
10: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
11: Chcę tak dalej.
0: Reklama.
12: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
13: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
14: Dobrej drogi życzy sponsor audycji. Deweloper Eurobud. Z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
0: Pilot Radia Gdańsk.
15: Nie poprawia się sytuacja na rondzie w Żukowie. Przez awarię autobusu stoimy na dojazdach z każdej strony. Najdłużej, bo ponad pół godziny w korkach spędzimy od strony Lnisk. W Gdańsku zniknęły niemal w całości utrudnienia z trasy Sucharskiego w stronę trasy S7. Przypomnę, że niemal przez całe popołudnie obserwowaliśmy tam zatory, które powodowały wielominutowe straty. Gdańska Aleja Zwycięstwa przejezdna niemal na całej długości. Na Alei Grunwaldzkiej zwalniamy na wysokości kampusu uniwersyteckiego i z utrudnieniami będziemy zmagać się mniej więcej do Galerii Bałtyckiej. Obok galerii przytkana jest również ulica Chynka, skąd utrudnienia przechodzą w stronę Alei Żołnierzy Wyklętych. Zatory sięgają mniej więcej do krzyżówki z Chrzanowskiego czy Partyzantów. Aleją Żołnierzy Wyklętych i później Słowackiego do obwodnicy jedziemy bez większych nadużyć hamulca. Nie odpuszcza jeszcze ulica Spacerowa, która od połowy leśnego odcinka zapewnia nam jazdę zderzak w zderzak aż do obwodnicy. Na koniec szybka wizyta w Gdyni i raport z ulicy Sopockiej od pana Darka.
16: Dzień dobry. Krótka, radosna informacja drogowa. Ulicę Sopocką od Brodwina do skrzyżowania z Wielkopolską przyjechałem w 8 minut. To coś niebywałego. Pozdrawiam, Darek.
12: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
13: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely. Oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
14: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
17: Punktualnie 17.30.
0: Radio Gdańsk.
18: Z Skrót wiadomości.
17: Michał Rudnicki.
19: Gdańskie Centrum Sztuki Współczesnej uruchamia Biuro Obsługi Artystów. To pierwsza w Polsce instytucjonalna inicjatywa systemowego wsparcia dla profesjonalnych artystek i artystów działających w mieście. Program oferuje m.in. konsultacje, pomoc prawną oraz mentoring. To również miejsce, gdzie osoby twórcze mogą uzyskać pomoc i wsparcie. W maju otwarte zostanie stanowisko informacyjne przy ulicy Szerokiej 37. Początkowo będzie czynne w środy i piątki w godzinach od 10 do 16. W maju wracają koncerty w Parku Oruńskim w Gdańsku. Wszystkie pod hasłem Muzyka niejedno ma imię. W najbliższą sobotę posłuchać będzie można piosenek z najsłynniejszych musicali w interpretacji studentów i absolwentów polskich akademii muzycznych. Początek o 16. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Koncerty potrwają do września. To druga edycja wydarzenia. Spacerowicze będą mogli posłuchać klasyki, jazzu i swingu. Nie zabraknie również piosenki aktorskiej i musicalu. Pomorscy policjanci podsumowali majowy długi weekend. Doszło do 6 wypadków drogowych, w których 26 osób zostało rannych, a 4 osoby zginęły. W tym czasie policjanci ujawnili 74 nietrzeźwych kierujących. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych.
20: Pogoda.
17: Nad otwartym morzem Ustka, Łeba, tam 14 stopni, powiat starogardzki, chojnicki 21, ciśnienie 1010 hektopaskali. Wieczorem i w nocy mogą pojawić się przelotne opady deszczu, lokalnie też burze, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, lokalnie może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy minimalnie od 6 do 9 stopni i nadal możliwe opady deszczu i burze, podobnie jak jutro. Prognozowana suma opadów jutro od 5 do 15 litrów wody na metr kwadratowy, maksymalnie jutro do 18 stopni na południu regionu, a nad morzem do 9.
21: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
17: Radio Gdańsk za 28 minut będzie godzina 18. Numer do nas cały czas aktualny 603 06 06 06. Wpadają informacje drogowe, zwłaszcza z Żukowa. Nic się nie zmienia. Dojazd do Żukowa zajmuje pół godziny od strony Gdańska dawną siódemką, czyli teraz drogą numer 501. Korek już w Lniskach.

0: Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi,
1: ona łączy.
0: Łączy pokolenia.
1: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
3: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
4: Dasz się porwać energii rocka.
1: Zanurzysz w bluesie i jazzie. Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
4: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: kalendarzu 4 dzień maja roku 2026. Początek maturalnego maratonu. Dzisiaj język polski to już za nami, jutro matematyka, królowa nauk. A w kalendarium znalazłem taką oto datę, drodzy Państwo. W 1981 roku, więc jak łatwo obliczyć, 45 lat temu, miała miejsce premiera filmu Miś w reżyserii Stanisława Barei. No i ja pamiętam szczególnie ten cytat.
1: Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Tak jest odwieczne prawo natury.
0: No, ciekawe, czy latem będziemy mówić, że jest nam za ciepło. A teraz autopilot.
2: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
3: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
4: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
5: Autopilot Radia Gdańsk.
6: Pan Darek nie tak dawno informował nas o poprawie sytuacji na Sopockiej w Gdyni, a ja coraz lepsze wieści mam z centrum miasta. Rozluźniła się już ulica Śląska oraz częściowo Morska w stronę estakady. Zwalniamy dopiero na wysokości Uniwersytetu Morskiego. Bardziej przejezdna jest również Janka Wiśniewskiego w stronę estakady, podobnie jak Polska czy Aleja Solidarności. Estakada w swoim stylu zatrzymuje nas z obu stron, mniej więcej do remontowanego odcinka. Na całej długości bez problemu przejedziemy w stronę Witomina na takich ulicach jak Witomin, Kielecka, Rolnicza czy Małokacka. Dojazdy do obwodnicy, takie jak Chwaszczyńska w Gdyni czy Słowackiego oraz Spacerowa w Gdańsku, w pełni przejezdne. Na obwodnicy również nie znajduje zbyt wielu powodów do niepokoju, a to oznacza, że odpuściły utrudnienia między Straszynem a Kowalami w stronę Gdyni. Zniknęły też korki z traktu Świętego Wojciecha, więc z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego jedziemy bez większych problemów. W drugą stronę również bez spowolnień.
2: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
3: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
4: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
0: Pan Marian pisze, że już w ten weekend niektórzy narzekali, że jest za ciepło, chociaż na ciepło czekali już od dawna. Taka jest natura Polaków. Narzekać lubimy i narzekać musimy, pisze pan Marian. No właśnie, niektóre cytaty z Misia do dziś są żywe, do dziś je pamiętamy, do dziś je cytujemy. Dokładnie 45 lat temu miała miejsce premiera tego filmu.

0: Radio Gdańsk ze kwadrans, będzie 18.
1: Książki, które polecamy.
2: Dzień dobry. Dzisiaj przywędrowałam w poszukiwaniu dobrych książek do Domu Literatury w Gdańsku, który teraz ma swoją tymczasową siedzibę przy ulicy Długiej 35, a ze mną dyrektorka Domu Literatury Elżbieta Foltyniak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam w Domu Literatury.
2: I widzę, że książka bardzo gdańskiego pisarza w rękach jest. Co to jest za książka i oczywiście kim ów słynny pisarz jest?
3: Książka jest bardzo gdańska, bo jest to dziennik pisany w Gdańsku Stefana Chwina, więc i gdański autor, i Gdańsk pojawia się zarówno w tytule, jak i w treści. To jest dziennik, jak sama nazwa wskazuje. Dziennik pisany nieregularnie, nie jest datowany. Przeskakujemy w czasie, przeskakujemy w wydarzeniach. Jesteśmy czasami w trakcie pandemii, czasami w latach 90. Wspominamy razem z autorem to, co wydarzyło się istotnego, bądź pięknego, bądź trudnego w jego życiu. Więc to jest taka wycieczka śladami autora, który sam dobiera to, co chce nam powiedzieć. I nie mamy tutaj możliwości chronologicznego podążania za akcją, ale widzimy, co działo się w takich migotliwych wspomnieniach, co stwarza takie poczucie trochę efemeryczności, a z drugiej strony jest bardzo ciekawym zagłębieniem się w to, co autor ma do przekazania i co z jego życia jest ciekawe dla czytelników i co może przekazać. Więc to jest bardzo fascynująca podróż przez Gdańsk.
2: Czy wspomina jakieś miejsca, które są dla niego wyjątkowe?
3: Zaczyna się ta książka, tutaj nie zdradzę zbyt wiele, bo to jest sam początek, zaczyna się od wspomnienia, od refleksji nad Oliwą, czyli dzielnicą, wtedy osobnym miastem, w którym urodził się Stefan Chwin. Więc mamy też dużo opisywania tego domu rodzinnego, miejsca, w którym Stefan Chwin się urodził, mieszkał. Pojawiają się też adresy, pod którymi teraz mieszka Stefan Chwin, więc możemy zrobić sobie taką mapę, czytając tych miejsc, w których autor się pojawia. Dużo podróżuje tramwajem, dużo podróżuje w ogóle po mieście. Muszę przyznać, że te miejsca odwiedzane są skrupulatnie opisane, czyli jest to Długa, jest to plac przed ECS-em, jest dużo takich miejsc, które czytelnicy i czytelniczki znają z własnego doświadczenia, więc można z tą książką też przemierzać miasto dokładnie w ręce, idąc tymi szlakami.
2: Stefan Chwin to autor, który jest płodnym autorem, ponieważ ta książka ukazała się w zeszłym roku, ale za inną. O Gombrowiczu dostał Pomorską Nagrodę Artystyczną i to właśnie w pokłosie ostatniego roku.
3: Dokładnie. Sam dziennik to nie jest oczywiście pierwszy dziennik, bo mieliśmy kilka prób dziennikowych w różnych formach, chociażby dziennik pisany we dwoje, czy dziennik dla dorosłych. A w zeszłym roku, tak jak powiedziałaś, aż trzy książki tego autora się ukazały. Gombrowicz i Dusza Polska, bardziej eseistyczna. Dziennik pisany w Gdańsku, tak jak rozmawiamy, bardziej wspomnieniowa. I Powieść Piratki. Powieść Piratki jest o tyle ciekawa, że to jest powieść napisana po raz pierwszy od bardzo wielu lat. Długo kazał czekać na kolejną powieść Stefan Chwin. I to jest opowieść łotrzykowska, awanturnicza, o, jak sama nazwa wskazuje, o piratkach. Więc te trzy książki pokazują, że każdy, kto szuka czegoś w literaturze, znajdzie u Stefana Chwina, bo autor się porusza pomiędzy różnymi gatunkami, różnymi rejestrami, więc coś na pewno można wybrać. I wydaje mi się, że pan Stefan Chwin ciągle pisze książki, z tego, co słyszałam, więc czekamy bardzo na kolejne pozycje.
2: Jedną z najnowszych, czyli dziennik pisany w Gdańsku, polecała Elżbieta Foltyniak, dyrektorka Domu Literatury w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
3: Ja również dziękuję.
1: Książki, które polecamy.
0: A polecała Marzena Bakowska. Za 11,5 minuty będzie godzina 18. Numer do nas cały czas aktualny 603 06 06 06. Czekamy na informacje drogowe. Jak tam na trasie do Żukowa?

0: Za 6 minut będzie godzina 18, ponad prawie 9 tysięcy pobranych biletów i blisko 290 tysięcy wpływów. To bilans pierwszego weekendu funkcjonowania nowych zasad i wyższych stawek w strefie płatnego parkowania w Sopocie. Kierowcy najczęściej wybierali postój na 2 godziny. Od piątku 1 maja w Sopocie oprócz strefy płatnego parkowania obowiązuje śródmiejska strefa płatnego parkowania. Opłaty w niej są pobierane również w weekendy. Wzrosły też ceny za parkowanie auta w centrum kurortu. Pierwsza godzina kosztuje 9,50, druga 11 zł, a trzecia 13, a każda kolejna znów 9,50. Według informacji przekazanych przez rzecznik prasową Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, od 1 do 3 maja w 140 parkometrach w kurorcie uiszczono opłaty na łączną kwotę 218 tysięcy zł w karcie i w bilonie, natomiast kolejne 70 tysięcy wpłynęło poprzez aplikacje mobilne. Więcej o tym na naszej stronie internetowej radiognajsk.pl. Polecam serdecznie, polecam też nasz magazyn muzyczno-informacyjny, który wróci jutro po 16.
1: Wydarzenia i muzyka.

0: Rezerwa w Baku?
1: Radio Gdańsk tankuje do pełna.
2: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
1: Ruszamy w trasę.
2: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
3: Reklama.
4: Zobacz, co ważne dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Zobacz, czym żyje Pomorze. Włącz telewizję Gdańsk.
4: Codziennie o 18.30 główne wydanie Panoramy.
5: Zapraszamy. Marta Jastrzębska
4: i Tomasz Sieliwończyk.
5: Telewizja Gdańsk.
4: Jesteśmy dla Was.
3: Reklama.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
7: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
8: Pilot Radia Gdańsk.
9: Rozluźniły się już okolice ulicy Chynka i Alei Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Do obwodnicy jedziemy już bez zbędnych spowolnień. Partyzantów i Chrzanowskiego również w pełni drożne. Łaskawe dla kierowców są dzisiaj gdańskie drogi w centrum. Jedziemy bez hamowania aż do Huciska, zarówno od Błędnika, jak i ulicą 3 Maja. Aleja Armii Krajowej do obwodnicy w pełni spokojna i przejezdna. Noga z gazu za to na Podmiejskiej w stronę traktu Świętego Wojciecha, jednak straty w tych okolicach nie przekroczą 8 minut. Na podobne wieści czekają pewnie kierowcy jadący w stronę Ronda w Żukowie. Do pełni szczęścia jeszcze daleko, jednak prognozowane czasy skurczyły się z 30 minut do zaledwie 5. W przypadku dojazdu od strony Lnisk. Jadąc od Miszewka wciąż około kwadransa spędzimy na jeździe jeden za drugim. Przypomnę tylko, że powodem paraliżu wokół Ronda w Żukowie była awaria jednego z autobusów. Przypominam również, że na wieści z dróg od Was czekam pod numerem 603 06 06 06.
6: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
7: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: punktualnie 18.
1: Radio Gdańsk. Wiadomości.
0: Zapraszam, Michał Rudnicki.
2: Molo w Orłowie częściowo zamknięte. Jego stan techniczny pogorszył się wskutek ostrej zimy.
3: Co dodatkowo spotęgowało destrukcję tego obiektu.
2: Seniorzy z Tczewa będą mogli liczyć na dodatkowe zniżki dzięki programowi, do którego przystąpiło miasto. Szczypiorniści PGE Wybrzeża rozpoczynają walkę o medale. Przeciwnikiem mistrz Polski z Płocka. Część mola w Gdyni Orłowie jest wyłączona z użytkowania. To efekt zleconej przez miasto ekspertyzy stanu technicznego obiektu. Wykazała ona, że konstrukcja molo zagraża bezpieczeństwu odwiedzających i konieczny jest kompleksowy remont. Dla spacerowiczów zamknięto około 20-metrową długość końcówki mola. Jeśli jednak erozja konstrukcji będzie postępować, zamknięta może zostać całość. Najbardziej korozją dotknięte są bariery ochronne na całej szerokości końcowej części mola, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. Michał Felon.
3: To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga. Występowało tam właśnie od spodu dosyć duże zlodzenie w związku z niską temperaturą, jak też falowanie, co dodatkowo spotęgowało destrukcję tego obiektu. I o ile sama bariera wygląda dobrze, można by powiedzieć, ona musi być bardzo mocno kotwiona, mocowana do części konstrukcyjnej i tutaj po ekspertyzie właśnie okazało się, że może to zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.
2: Wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie remontu konstrukcji mola w Gdyni Orłowie potrwa minimum rok. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kilkanaście milionów złotych. Tczew przystąpił do programu Gmina Przyjazna Seniorom. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia, będą mogli bezpłatnie otrzymać ogólnopolską kartę seniora w lokalnej edycji gminy miejskiej Tczew. Karta umożliwia dostęp do specjalnych ofert i zniżek przygotowanych przez przedsiębiorców przyjaznych seniorom. W ramach pierwszego etapu wdrażania programu Gmina Przyjazna Seniorom miasto zakupiło pakiet 1000 kart dla tczewskich seniorów. Nabór wniosków rozpoczął się dziś. Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest m.in. na stronie internetowej tczew.pl. Wypełnione formularze należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ulicy 30 stycznia 1.
1: To są wiadomości Radia Gdańsk.
2: Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Prawnik od trumny na kółkach został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby.
4: Paweł Kozanecki jest poszukiwany przez łódzką policję, bo jak informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak, nie stawił się w więzieniu i nie ma go w miejscu zamieszkania.
5: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym, natomiast policja zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
4: Dlatego, jak wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, za adwokatem wystawiono listę gończy.
6: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
2: Przypomnę, Paweł Kozanecki po zdarzeniu, w którym zginęły dwie kobiety, nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. W centrum Lipska co najmniej dwie osoby zginęły, a kilka kolejnych zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi, informują niemieckie media. Miejska policja potwierdziła, że zdarzenie spowodował jadący pojazd, jednak na razie nie podaje szczegółów dotyczących dokładnej liczby poszkodowanych ani okoliczności zdarzenia. Służby zabezpieczyły miejsce i prowadzą działania wyjaśniające. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy działanie celowe.
0: O sporcie opowie Paweł Kątnik.
7: Piłkarze ręczni PGE Wybrzeża zaczynają grę o medale Mistrzostw Polski. O 20.30 w Ergo Arenie rozegrają pierwszy mecz półfinałowy z Orlen Wisłą Płock. Niepokonany w tym sezonie obrońca tytułu będzie zdecydowanym faworytem, ale gdańszczanie nie składają broni, zapewnia trener Patryk Rąbel.
8: Naszym celem jest od samego początku, to będę bardzo konsekwentnie powtarzał, wychodzić do każdego następnego meczu jak do finału. My to realizujemy. Okej, mieliśmy po drodze jakieś potknięcia, natomiast generalnie myślę, że z tych wszystkich meczów wyrasta zespół, który naprawdę w każdym meczu jest na swoim najwyższym poziomie, poprawiając oczywiście cały czas się, tak? Bo ja myślę, że my cały czas jesteśmy w procesie. Od momentu, kiedy zacząłem tutaj pracę i zaczęliśmy wspólnie działać, myślę, że z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc potrafimy kolejne elementy dodawać i mam nadzieję, że w tych kolejnych meczach też będziemy potrafili jeszcze te niektóre rzeczy poprawić i prezentować się jeszcze lepiej.
7: Przypomnę, że dzisiejsze spotkanie będzie rewanżem za finał Pucharu Polski. W połowie kwietnia w Kaliszu Wisła wygrała 31-25. Krok w kierunku utrzymania w piłkarskiej ekstraklasie będzie chciała zrobić Lechia Gdańsk. Po trzech meczach bez wygranej biało-zieloni mają 2 punkty przewagi nad strefą spadkową, ale dziś rozegrają jeszcze mecz 31. kolejki. Rywal także nie zagwarantował sobie jeszcze utrzymania, mając 2 punkty więcej w tabeli. Spotkanie w Radomiu z Radomiakiem o 19:00. Jesienią Lechia przegrała z tym zespołem u siebie 1-2. Znamy już wyjściowy skład biało-zielonych. Polsen w bramce, Wójtowicz, Diaczuk, Rodin i Wojtowicz w linii obrony, Kapić z Żelińską w środku pomocy, Mena i Cirkowicz na skrzydłach, Wiunnyk z Bobczkiem w ataku. Tymczasem w tej serii spotkań pauzuje Arka Gdynia, która pozostaje w strefie spadkowej. Na 4 mecze do końca sezonu żółto-niebiescy tracą 4 punkty do bezpiecznej pozycji. W następnym meczu zagrają z mistrzem Polski i liderem tabeli Lechem Poznań. W koszykarskiej pierwszej lidze bliski odpadnięcia z walki o awans do ekstraklasy jest SKS Fulimpex Starogard Gdański. Przegrywa w serii półfinałowej już 0-2 z Astorią Bydgoszcz. Wczorajszy mecz w Bydgoszczy był bardziej wyrównany od pierwszego, ale na więcej potknięć kociewskie diabły nie mogą już sobie pozwolić, mówi rzucający SKS-u Bartosz Majewski.
9: Bardzo wyrównany mecz. My byliśmy na prowadzeniu 18 minut 28 sekund, Bydgoszcz 17:37. Wygraliśmy praktycznie każdą statystykę, ale no niestety przegraliśmy tą najważniejszą. Procent rzutów za 2 punkty. Tutaj Bydgoszcz naprawdę co dostała piłkę w pomalowanym, zamieniała na punkty. My tutaj mieliśmy zdecydowanie gorszy procent. Przy takim wyrównanym meczu decydują małe aspekty, jak dłuższa seria punktowa przyczyniła się do zwycięstwa.
7: Kolejne spotkanie w Starogardzie Gdańskim w sobotę o 18:00, a rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
11: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Na południu naszego regionu już coraz więcej chmur, no i opady deszczu pojawiają się w okolicach Kwidzyna, Sztumu, Elbląga. Na termometrach od 13 do 20 stopni ciśnienie 1010 hektopaskali. Wieczorem i w nocy może być więcej chmur, może popadać deszcz, mogą pojawić się także burze. Podczas burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, no i opady deszczu gdzieniegdzie może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy maksymalnie do 9 stopni, jutro też dzień pochmurny, okresami deszcz i lokalne burze z temperaturą od 12 do 18 stopni nad morzem, około 9. Wiatr słaby, ale z czasem północny, w burzach ten wiatr będzie porywisty.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
11: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: 8,5 minuty po godzinie 18. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone poniedziałkowe popołudnie. Już za chwilę, poniedziałek na miękko, Wojciech Tremiszewski i Tomasz Olszewski. Dzisiaj też będą tematy około maturalne. No to miłej zabawy z Radiem Gdańsk, miłego wieczoru. Kłaniam się, usłyszymy się jutro o 6:00. Grzegorz Romatowski, do usłyszenia.

0: Poniedziałek na miękko.
1: 13 minut po godzinie 18 po majówce. Artur Seruga za konsoletą, a my witamy Wojciech Tremiszewski.
2: Hej ho, i Tomasz Olszewski.
1: Panie Wojtku, no muszę zadać to pytanie, bo jestem w końcu...
2: Voilà.
1: Oglądałem oczywiście twój ostatni występ w kabarecie w telewizji Polsat i widzę, no, pocarapany. Fani?
2: Nie, jeszcze nie fani, na szczęście, tylko po prostu spotkałem się z podłogą, potknąwszy się. Drodzy państwo, proszę ostrożnie.
1: Majówka.
2: Jeszcze przed
1: za
2: majówką.
1: Dużo kiełbasy i za dużo miałeś pewnie węgla drzewnianego.
2: Wiesz co, to jest błąd, który kiedyś popełniłem i sobie obiecywałem, że już go nie popełnię i okazało się, że jednak to wraca. Jak się idzie po nierównym terenie z dwoma załadowanymi rękoma, to nie ma się czym, że tak powiem, zaasekurować. Dokonałem bęcnięcia na buzie.
1: Gdybyś był mitycznym, chociażby albo niemitycznym jednorożcem, to mógłbyś zawsze tak zatrzymać się pod walnie, żeby nie wszedł zbyt głęboko.
2: No właśnie, bo wtedy nie mógłbym wyjąć, albo a co gdybym się dokopał do kreta.
1: A jeszcze w sumie z takim, w tej pozycji, to też jest bardzo niebezpieczne. Ręce zajęte, głowa przymocowana.
2: Nie wiem, czy w ten sposób jednorożce nie wyginęły w ogóle.
1: Tak, mogło być, mogły się schylać po mydło w nieodpowiednim towarzystwie.
2: A propos mydło, mamy dzisiaj literkę M, drodzy państwo, a także literkę W, czyli przewrócone M. Więc jeśli macie jakąś serię skojarzeń z M i W, to come on.
1: Niektóry może się od razu skojarzyć miłość z Wenerą. Proszę się nie obawiać. Chodzi o boginię. Rzymską boginię.
2: Ciekawe, co ona do Wenera, bo ona chyba była pozytywną boginią. To ona była odpiękna w wersji rzymskiej?
1: No tak.
2: Taka Afrodyta.
1: No tak, generalnie. No.
2: Ona sobie gdzieś tam z tego Olimpu, czy tam w wersji
1: rzymskiej. Nie wiem, gdzie one u Rzymian siedziały, nie pamiętam.
2: No. Ale patrzy sobie i sobie myśli, dlaczego moim imieniem jest nazwana grupa chorób wenerycznych?
1: No właśnie, to ciekawe jest.
2: No,
1: ja bym się zdenerwował, no, ale z drugiej strony, jak chodziłem, no, najpierw musiałem zdać maturę, od której nie unikniemy, nie uciekniemy, ale na studiach mieliśmy w indeksy zawsze co roku trzeba było pójść na badanie odczynu Wassermana i... Wasserman.
2: Na W.
1: I była piosenka Żartobliwa, masz u mnie plus, jakiego nie miał nikt u nikogo. Wszyscy mówili, aha, to już wiemy, o czym jest ta piosenka.
2: Zatem miejmy ją za sobą. Matura, panie drogi Tomaszu.
1: Mamy za sobą.
2: Tak. Bez walki, bez jakichś takich okopów łatwo poszło?
1: Strasznie niełatwo poszło. Słuchaj, moja matura to jest... No to były czasy przedpotopowe, bo ja w 79 roku zdawałem maturę, a jak to mówią, podpadnięty byłem u pani polonistki bardzo. Nie lubiła mnie z nieznanych mi powodów.
2: Z nieznanych czy znanych?
1: No bo trochę jej dokuczałem, ponieważ ona zakończyła swoją edukację na latach 50. mniej więcej, 60. i to, czego tam nauczyli ją na partyjnych kursach.
2: Rozumiem.
1: Dla filologów polskich miała, natomiast literatura dla niej nie istniała, żadna taka inna. I trochę się spieraliśmy do tego stopnia, że postawiła mi dwóje na próbnej maturze.
2: Aha, ale wtedy dwója była najniższą oceną.
1: Dwója była najniższą maturą, czyli jakby i była kwestia, czy zostanę dopuszczony w ogóle do matury. Dopuszczony zostałem, ale ona była przekonana, że i tak mnie załatwi na cacy i nie zdam tej matury, co mi obiecywała wielokrotnie.
2: Tak, ale spotykała cię na korytarzach i Tomek, nie zdasz.
1: Ale to był zresztą postrach całej szkoły. Ksywka Piegrza.
2: Piegrza?
1: Kto chodził w sobocie do jedynki, ten wie, o czym ja mówię.
2: Nawet ma
1: i ten się zetknął z tym zjawiskiem. Buka przy niej to po prostu kraina łagodności. Ale wspomniana, wiesz co, do tego stopnia mi chciała dokuczyć, że ja się przygotowałem, no tak jak ostatnio czytałem, też chyba Kochanowski jakiś tam się przewijał w tegorocznej maturze. No i ja postawiłem na tego Kochanowskiego i przygotowałem się tak, że cytaty to ja miałem w głowie.
2: Okay.
1: I kiedy skończyła się matura, odzłożyłem pracę, ona powiedziała, no chyba nie ma szansy, żebyś zdał, ponieważ ani razu nie skorzystałeś z cytatów, a bez cytatów praca będzie nieważna. Ja powiedziałem, a nie przyszło pani profesor do głowy, tak się musieliśmy nawet do złych ludzi zwracać, pani profesor do głowy, że cytaty to ja mogę mieć we własnej głowie. No to już chyba niemożliwe. Powiedziałem, przekonamy się. Zdałem, no truje mi z bólem postawiła, ale bardzo, bardzo była nieusatysfakcjonowana.
2: Tym, że nie mogła ciebie zachować.
1: Nie udało się.
2: Ale...
1: Skilować.
2: A czy załapałeś się jeszcze na kary typu linijką w dłoń, czy...
1: Linijką w dłoń jak najbardziej, pana od muzyki.
2: Od pana od muzyki?
1: W piątej klasie podstawówki. On tak pięknie uczył muzyki, że wiem, że jakiś film jest tam, Whiplash czy coś takiego. Jakimś takim sadystycznym niemalże nauczycielu perkusji chyba, tak? No to ten pan, którego nazwiska nie będę wymawiał, bo wiem, że jeszcze żyje, chociaż nie w Polsce, ale w Niemczech, ale może podsłuchuje.
2: Der Piegrza.
1: On miał taki zwyczaj, że kazał nam wyciąć z Bristolu klawiaturę, narysować. Aha. I uczyć się z nut grać na tym Bristolu, pukając paluszkami w Bristol.
2: O.
1: Po czym kazał siadać do pianina i jak ktoś mu się palec omsknął, kazał wyciągać rękę i dostawał strzał taką 50-centymetrową linijką drewnianą.
2: O.
1: I teraz uważaj. Nie plaskaczem. Kantem.
2: Kantem?
1: Kantem walił tu w nadgarstek. Aż w końcu doszło do tego, że jeden z ojców na wywiadówce nie wytrzymał i poczęstował go też liście, a dołożył z pionchy po prostu.
2: Jej. Czyli system edukacyjny jednak mimo wszystko poszedł trochę do przodu.
1: Trochę tak, trochę zdecydowanie tak. Złagodniała nam edukacja. No zresztą dzisiaj tak naprawdę rodzice decydują o tym. Mówi, syn nie będzie się tam uczył, czym się różni chłopiec od dziewczynki. On jest porządnym chłopcem. Albo powie, syn się nie będzie on tam gamy opił. Kogo obchodzi jakaś gama głupia?
2: Ale ja sobie pomyślałem, że tak powiem za Frankiem Zappą, którego bardzo lubię, że postawienie na edukację muzyczną w szkołach, szczególnie po początkach podstawowej szkoły, byłoby dobrym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że jest to taki uniwersalny język, który w bardzo podzielonym społeczeństwie może no, znajdywać taki pomost. Ja wiem, że brzmi górnolotnie, ale wspólne muzykowanie chyba mogłoby rozwijać jakąś taką miększą wrażliwość na sprawę.
1: Mi się podoba twoja koncepcja, a także podoba mi się dlatego, że nawet w filmie Simpsonowie, pamiętasz film Simpsonowie?
2: No i film, i serial.
1: I to March, tak? Tam March, mała gra na saksofonie gra. I generalnie tam w tych amerykańskich szkołach każdy na czymś gra.
2: Tak.
1: Oczywiście nie każdy zostanie wirtuozem, ale to również uczy no, szacunku do tych, którzy grają dobrze, bo wtedy wiesz, ile to trzeba roboty włożyć.
2: No ale to właśnie chyba, to w ogóle nie do końca chodzi o efekt, czyli o to, że jesteś muzykiem dzięki temu, tylko że w trakcie, w tym procesie słyszysz rzeczy, słyszysz różnego rodzaju muzykę, ćwiczysz ten instrument i tak dalej, więc wydaje mi się, że to są takie umiejętności uniwersalne do różnych innych dziedzin.
1: No i gra w zespole, bo tam raczej nie chodzi o solistyczną grę, uczy słuchania innych,
2: no
1: prawda?
2: Dokładnie.
1: Musisz reagować na nich, jeżeli coś się wydarzy i tak dalej, zmiana tempa, komuś łapka omsknie na bębenku, prawda? No i trzeba jechać dalej. No dobra, to ja już maturę z polskiego zdałem, a teraz opowiadaj o swojej. Ty chciałeś iść na... Nie.
2: Ty chciałeś iść
1: do szkoły aktorskiej.
2: Tak jest, nie dostałem i poszedłem na polonistykę, żeby umknąć od służby wojskowej.
1: Jak to mówił jeden słynny muzyk, do szkoły trafiłem nieprzyjemnie wyłącznie z powodów politycznych.
2: Czy to był Marlon Brando grający Dona Corleone?
1: No nie, ale nie będę mówił nazwiska, bo nie żyje, a o zmarłych dobrze albo wcale.
2: Ja miałem to, no, wiadomo, z polskiego matury, ale ja nie byłem jakimś tam kozakiem w tej kwestii i bałem się ustnej, bo siedząc nad kartką i pisząc, to ja sobie radziłem, ale mogłem dostać jakieś pytanie z gramatyki i wtedy bym poległ. Ale w tym ustnym egzaminie, jak się losowało pytania, to tam był taki w tym moim roczniku 9-7 podany procentaż, że tyle i tyle procent to są pytania z gramatyki, a reszta to są pytania o świat. No ja trafiłem na szczęście na pytanie o świat, czy oglądałem coś fajnego w Teatrze Wybrzeża ostatnio. No ja wtedy byłem w Wybrzeżaku, więc
1: wszystko
2: oglądałem. Więc opowiedziałem bardzo ładnie o kilku spektaklach i wszyscy powiedzieli, ła! No i zaraz dostałem piątkę.
1: No, bardzo wam gratuluję, pani Marzena, pani Grażyna, która, jak się okazuje, maturę zdawała w tym samym roku, w którym ja. Młody redaktorze, moja matura 79, słaba dla mnie pociecha. Tydzień temu też niosłam obrącz siatki. Upadłam przodem za kupy poturlane lewica na temblaku.
2: Ojej, lewica na temblaku to tak jak wiele ostatnich lat u nas w kraju. Taka trochę połamana. Bardzo współczuję i życzę powrotu do zdrowia rychłego.
1: Może to już jest... Jest taka forma, ja to nazywam husarią. Jazdą ciężką.
2: Aha.
1: To są panie, które mają takie transporterki na targowiskach. I te transporterki ciągną za sobą. Ja rozumiem, że to jest dużo wygodniejsze. Ale te panie często wykonują na przykład krok wstecz wraz z tym transporterkiem. A to jest trochę jak niewprawny kierowca chciałby od razu cofnąć z przyczepą, wiesz? Taką na tym dyszelku. To czasami jest tak, że ty akurat stoisz i nagle dostajesz taki strzał w nogę.
2: Tak, piszczel albo wjeżdża na paluszek.
1: No właśnie, po palcu to jeszcze pół bieda, a ten piszczel jest najgorszy. Wiadomo, że to jest czułe miejsce, nie tylko u mężczyzny.
2: Apelujemy do wszystkich pań huzarek. Ostrożnie wycofujcie. Natomiast ja jeszcze chcę powiedzieć, bo z tą muzyką, a chyba może być dzisiaj dużo o muzyce, bo litera M. A propos tej edukacji muzycznej, oglądałem kiedyś na programie Mezzo telewizyjnym, czyli takim francuskim o muzyce różnej, bardzo ciekawy film dokumentalny. Trafiłem nie od początku, więc nie znałem kontekstu. Był po francusku, bez napisów, więc nie rozumiałem, co do mnie mówią, ale był jakimś takim czepie ludzie w Afryce, który właściwie śpiewa cały czas. I część z nich była, jakby opowiadała do kamery, jak to jest, a pokazywano ich w różnych czynnościach. Czy to na polu, czy jakiś stolarz, bo to jakaś tam większa osada i wszyscy tam cały czas śpiewają. I sobie pomyślałem, jakie to jest fajne w ogóle, cały czas coś słychać, poza momentami, w których chciałbyś się trochę wyciszyć. Ale ta codzienność obcowania z muzyką sprawiała, że oni byli tacy bardzo uśmiechnięci, zadowoleni, mimo tego, że mieszkali w miejscu takim raczej biednawym.
1: Ja myślę, że dlatego, że nie musieli bać się dentysty.
2: Dlaczego się nie bali?
1: Bo tam na pewno nie było dentysty.
2: Aha, więc
1: no bo jakbyś u dentysty wyśpiewał z tymi...
2: Ale, no nie, no ty wtedy masz kanały wszystkie otwarte, te zębowe i uszne, i dentysta sobie śpiewa.
1: No, co no, dentysta sobie śpiewa, no ale pacjent tutaj w śpianie...
2: No. Uważam, że to też jest pewnego rodzaju środek znieczulający, ładnie zaśpiewany, spokojny utwór. Na przykład Satiego, tak se powiem.
1: To by mogło być tylko, że na przykład moja pani stomatolog ma taki zwyczaj, że liczy do 10.
2: Ale w ramach grozy? Siania grozy?
1: Mówi, bo ona robi bez znieczulenia.
2: I co? Na 10 się wbija?
1: I trzeba wytrzymać.
2: Yeah.
1: To kiedyś mówi, będzie bolało, albo może zaboleć i wtedy odlicza. To myślę sobie, to już 7, to już bliżej, to już jeszcze chwila i zaraz minie.
2: To dosyć brutalne, ale z drugiej strony chyba pomagające trochę.
1: Nie, no. Ja jestem zachwycony jej pracą, więc to oczywiście w ramach żartu, ale
2: rozumiem.
1: Ale niektórzy mówią, jak to tak, przecież bez znieczulenia, to ja bym w ogóle nie poszedł do dentysty.
2: Jeśli mogę, to jako, że dentysta i te sprawy wszystkie stomatologiczne nie są ani na M, ani na W, wyjdźmy z tego gabinetu.
1: Wyjdźmy z tego gabinetu.
2: Ja nie lubię.
1: Na W to musimy w takim razie do wenerologa znowu. Ale na maturę. Czyli polski to wiemy, bo wszyscy musieliśmy zdawać z polskiego. W moim roczniku wszyscy musieliśmy zdawać z matematyki.
2: Ja nie musiałem.
1: Co było dość bolesne, bo ja byłem w klasie matematyczno-fizycznej, a to było taki ostrzejszy egzamin maturalny. No i muszę przyznać szczerze, że gdyby nie pomoc koleżanki, która była naszą geniuszką klasową i występowała we wszystkich olimpiadach matematycznych, wygrywając jej, gdyby nie jej cenne jakże podpowiedzi, to bym chyba nie zdał. Bo samodzielnie udało mi się jedno zadanie rozwiązać.
2: Ale czyli w trakcie egzaminu...
1: Niecałe.
2: Że tak powiem, ściągałeś?
1: Tak.
2: Pomidor.
1: Przyznaję.
2: Dobrze. Tak.
1: Tak. To była pomoc koleżeńska. Tak się rodzi solidarność między uczniami, między tym lepszym i słabszym, który nie podzielił się ze mną lepszy uczeń, czyli Małgosia, wiedzą i dzięki temu nie musiałem zdawać egzaminu poprawkowego.
2: Jakie to piękne imię, Małgosia, na M. Pozdrawiamy wszystkie Małgosie.
1: Pozdrawiamy wszystkie.
2: Ale a czy oprócz polskiego i matmy coś jeszcze musiałeś zdawać?
1: Tak, ustnie.
2: Rosyjski? Obligatoryjny, czy nie?
1: Nie, do wyboru. I teraz uważaj, ja w 79 roku tak zdawałem z języka rosyjskiego, dobrze trafiłeś.
2: Da.
1: A wiesz dlaczego tak zdawałem z języka rosyjskiego? Bo zdawałem z rosyjskiego i z historii, ponieważ historią się interesowałem, ale tą, którą się nie wolno było interesować, no bo na każde pytanie w szkole, w liceum w roku 77, 8, 9 o Katyń, to było natychmiast do dyrektora.
2: O.
1: Nie było takiego tematu, to było nielegalne oczywiście pytanie, no i wszystkie takie próby pokazywania, że historia nie wygląda dokładnie tak, jak nam to przedstawiają, spotykały się z natychmiastowymi represjami. Ale zdawałem z tej historii, no bo mimo wszystko coś tam wiedziałem, a z drugiej strony zdawałem z rosyjskiego.
2: Ale ustny czy pisemny?
1: No ustny, ponieważ pani Tatiana mnie lubiła, tak zwana Tatiana to ksywka naszej rosycystki. Bo ja miałem wtedy taką bardzo dobrą pamięć, bo młody byłem. I podczas lekcji chemii, która mnie kompletnie nie interesowała, ale siedzieliśmy za tymi stołami wielkimi i nie było nas widać, uczyłem się wiersza na rosyjski i zawsze mówiłem jej ten wiersz entuzjastycznie włażąc na ławkę, a jak jej powiedziałem wiersz o Leninie, to się popłakała. I wiedziałem, że... A potem była klasówka, ja miałem 28 błędów i powiedziała... Teraz powiem, co powiedziała. Mój kolega miał 4. I kolega, który miał 4, powiedziała mu... 3 minus, z ciebie nic nie będzie, ty jesteś sumatrze 3, czyli taki głupkowaty, niedorozwinięty. A do mnie mówi, a co tak dzisiaj słabo? Przypomnę, że miałem 4 razy więcej błędów. Co tak dzisiaj słabo? Tylko 4 minus.
2: Ojej.
1: Więc wiedziałem, że mogę liczyć na jej brak obiektywizmu.
2: Ale to tylko przez deklamację piękną wiersza? Czy myślisz, że mogła, nie wiem, upatrywać w tobie miłość swego życia?
1: Nie, ja myślę, że chodziło o wiersz.
2: To bardzo wrażliwa osoba.
1: Chodziło o wiersz po prostu i o to, a ten o Leninie to był... Ja zachwycałem kolegów, robiąc sobie bekę z tego oczywiście.
2: Czy gdzieś tam w twojej głowie ciągle te frazy są
1: obecne? Zdjęć wyprostuj i on w rodzie Sfinksa, pytam.
2: Proszę państwo.
1: Wiesz co, no dzisiaj się trochę brzydzę tego języka z powodów oczywistych, ale wtedy też się brzydziłem z powodów oczywistych, ale ojciec zawsze mówił, musisz znać język wroga.
2: No to takie, że tak powiem, pożyteczne zdanie do nauczania się rzeczy, których się nie chcemy uczyć.
1: Tak, a teraz musimy się nauczyć, że wiadomości drogowe są przed nami.
3: Poniedziałek na miękko.
4: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
5: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
6: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
7: Autopilot Radia Gdańsk.
8: Doczekaliśmy się poprawy na gdyńskich ulicach. Nie ma śladu po utrudnieniach na Morskiej. Do estakady dojedziemy bez większych zahamowań. Janka Wiśniewskiego, Hutnicza czy Opata Chackiego również przejezdna i bezstresowa. Na estakadzie od strony terminala do obwodnicy nie doświadczymy utrudnień. Inaczej wygląda dojazd do estakady od strony obwodnicy. Wciąż tracimy około 10 minut na pokonanie ostatnich 2 kilometrów. Żegnamy gdyńskie drogi w dniu dzisiejszym. Wielkopolska od Alei Zwycięstwa do Sopockiej przejezdna i niezakorkowana. Nie stoimy również na Sopockiej, która na całej długości nie przysporzy nam już strat czasowych. Aleja Zwycięstwa na całej długości zapewnia nam spokojną jazdę prosto do celu. Od Redłowa do Witomina bez utrudnień jedziemy bez problemów Małokacką, Rolniczą czy Kielecką. Przypominam, że na wieści z dróg czekam wciąż od Was pod numerem 603 06 06 06.
4: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
5: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
6: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
9: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: poniedziałek na miękko. Bum!
1: Witamy ponownie, Wojciech Tremiszewski.
2: I Tomasz Olszewski, drodzy Państwo. Nasz numer telefonu jest bez zmian 603-06-0606. Można pisać skojarzenia na M bądź W.
1: Kończąc wątek dotyczący języka rosyjskiego i matury, pani Ania z Sopotu napisała: też chodziłam do Tatiany i niestety do dziś pamiętam ten wiersz cały i nie chce mi on wyjść z głowy.
2: Co za traumy. Drodzy Państwo, kiedy była przerwa i grał nam między innymi Brian May na M z zespołu Queen, to Tomek powiedział mi kawałek tego wiersza. No, siedzi to w was, siedzi to w was. Ania z Sopotu tak samo. I Tatiana zostawiła ślad w tych młodych psychikach.
1: Zostawiła ślad tym okiem cyklopa. Pani Aga pisze: u nas w rodzinie to mama, mój brat i ja mieliśmy z paniami polonistkami przeboje. Każda z trzech pań z różnych jak roczników nie chciała żadnego z nas dopuścić do matury, mówiąc, że i tak nie zdamy. I każde z nas po maturze pisemnej miało rozmowę z owym nauczycielem, słysząc od niego, że to niemożliwe, że zdaliśmy, że oceny są wyższe niż być powinny od najniższej. Pozdrawiam się, pani Aga.
2: Machinacje, manipulacje.
1: I brak obiektywizmu.
2: Tak jest, absolutnie.
1: I to, co jest najgorsze w szkole, niewiara w ucznia. Zamiast rozwijać, najpierw rozpoznać talenty, które ktoś w sobie ma, bo każdy ma jakiś. Jeden pięknie szyje, drugi pięknie skacze, trzeci pięknie maluje, a czwarta pięknie haftuje. I rozwijać to, co jest w człowieku, to, do czego człowiek ma predyspozycję, tak żeby mogło tu sprawiać mu w życiu przyjemność później i być źródłem dochodu, to się go zmusza do robienia rzeczy. Po co ja się przez tyle lat uczyłem matematyki?
2: No, to jest ciekawe pytanie. Ile tej ogólnej wiedzy powinno być, chociażby żeby porozwijać komórki w umyśle?
1: Gdybym się chińskiego uczył przez tyle lat, wiesz, jak ja bym smyrał po mandaryńsku?
2: Całkiem możliwe, że nie mówiłbyś teraz wiersza o Leninie po rosyjsku, tylko
1: o tamtym. Jak on się nazywał? Mao.

0: czyli tak zwanych songwriterów, czyli takich poetów piosenki, czyli zawsze będzie to czy Leonard Cohen, czy Bob Dylan, no z tego kręgu, no Bruce Springsteen może być, oczywiście Sting może być, prawda? Ale gdybym tak miał, no Tom Waits, tak.
1: A jakiś Polak?
0: Na W. Polak jakiś?
1: Niekoniecznie na W, ale jakiś songwriter. No bo, nie wiem.
0: Nie, no jest paru, ale to wszystko są ci moi, byli koledzy, z którymi występowaliśmy na jednych scenach, no potem oni się trochę rozwinęli, a ja się zwinąłem. Tacy jak Piotrek Bukartyk, tak, który teraz będzie 8 bodaj, nie, czy 10 będzie, w ECS-ie z Wojciechem Manem, na M. Mirek Czyżykiewicz, no ten nurt taki poetycko-bardowski był mi zawsze bliski, jakby.
1: Rozumiem.
0: Nie ukrywam. Okay. Ale jak usłyszę wspaniale śpiewającego śpiewaka operowego, to się też zachwycę.
1: Ale pomiędzy na przykład z takiego tam, nie wiem, głównego mainstreamowego rocka, jacyś tacy?
0: No to ja lubię takich poetów rocka typu Lech Janerka.
1: Okej. Okay. Jako przecież, Klaus Mittwoch też na M?
0: Jako Klaus Mittwoch też, oczywiście byłem na koncercie. Klaus Mittwoch grał jako support przed brytyjskim zespołem Spear of Destiny.
1: O!
0: I miało to miejsce...
1: Dzida przeznaczenia.
0: Tak, w hali Olivia. W połowie mniej więcej lat 80., więc akustyka wtedy była haniebna. To była piękna kakofonia. Jaka piękna katastrofa, jakby powiedział Greg Zorba.
1: Ja byłem w hali Oliwii na koncercie zespołu Hej i Róż Europy. I w szatni zostawiłem kurtkę z naszywkami Metaliki i mi ją zawinęli. Bo nie było tam numerków, tylko była wolna Amerykanka.
0: Znaczy, czyli zawinę, nie chodzi ci o to, czy ją złożyli w sposób...
1: Nie, to nie było jakieś fiksacje na temat składania ubrań. To byłoby coś.
0: Czyli brutalnie pozbawili cię okrycia wierzchniego.
1: Tak, i ono było istotne, bo tam no właśnie te naszywki były takie wymuskane, wypatrzone. Zresztą, o, Metallica na M.
0: Pan Piotr napisał, M mało był W wielki, pozdrawiam. No ja myślę, panie Piotrze, że są jeszcze w narodzie chińskim traumy, które można by przy tej okazji uruchomić, więc lepiej nie podążajmy tą drogą.
1: Dokładnie. Ale
0: Wróble.
1: Wróble co?
0: No przecież to oni wymyślili ptasią krucjatę, mordercy wróbli, wróblobójcy przerażający.
1: Chińczycy zabijają wróble?
0: Nie znasz tego numeru?
1: Nie.
0: No przecież jak był wielki głód w Chinach właśnie, to uznali, że głód jest z tego powodu, no za czasów Mao, rewolucja kulturalna i te inne wygłupy.
1: I jedli wróble?
0: Nie. Powiedzieli, że to wróble zjadają ziarna i przez to ludzie głodują, więc kazali wszystkim Chińczykom na jeden gwizdek, na jeden znak wybiec przed chałupę i machać czym kto ma nad głową. Są filmy dokumentujące te zbrodnie przeciwko wróblości i machać nad głową wszystkim, a wróbel bez trzymanki, jak to mówią, potrafi latać tylko parę minut, potem mu serce nie wytrzymuje, musi przysiąść. No i wytłukli wróble. Jak wytłukli te wróble, to głód się stał jeszcze większy. Bo okazało się, że wróble zjadały szkodniki.
1: Tak. To jest jedna z tych historii, która
0: pozdrawiamy
1: jest...
0: Pozdrawiamy wszystkie wróble.
1: Dokładnie. Jednocześnie straszna i całkiem zabawna, jak się spojrzy.
0: Jak się nie jest wróblem chińskim.
1: A mi przychodzi do głowy, dlaczego jedzenie gołąbki nazywane jest gołąbkami? Komu to się skojarzyło?
0: No na to pytanie ci nie odpowiem, ale wiem, że wzburzyłem się strasznie, kiedy oglądałem jakiś brytyjski program taki ogrodniczo-kulinarny. No i tam się okazało, że strzelanie przez nich do takich gołębi, co przysiądą na dachu, jest to bardzo popularny sport, niemalże zabawa, też polegająca na konsumowaniu czasami tego, co tam się udało zestrzelić.
1: No tak, ale w tych gołąbkach, o których ja mówię, jest kasza, mięso jakieś mielone pewnie.
0: Generalnie w gołąbku kapuchan, powinien być ryż gotowany. Aha. Mięso mielone, cebula, no i różne przyprawy.
1: No dobra.
0: Uwielbiam gołąbki.
1: Ja też lubię.
0: Najgorsze jest to zmiękczanie wielkiego liścia, w którego później się będzie zawijało, czyli trzeba mieć wielki garnek pełen wody, w którym trzeba zanurzyć, zblanszować ten łeb kapusty.
1: Specjalista od poezji o Leninie oraz robieniu gołąbków. A na M i W jest takie coś też. Miś Wojtek.
0: Miś Wojtek, pomnik misia Wojtka przy ulicy Bohaterów, tak, Monte Cassino, obok pomnika świętego Jerzego, tuż pod pomnikiem schodząc w stronę morza.
1: Ale co to w ogóle jest za historia? Żołnierze odkupili od jakiegoś chłopca w Persji, w Iranie, małego niedźwiadka, karmili go mlekiem, ten niedźwiedź z nimi został. Oni przeszli w ta kampania Andersa, kompania.
0: Ten niedźwiedź pociski podawał.
1: Dokładnie, ale w Monte Cassino, czyli przeszli cały tam Iran, Irak, tą północną Afrykę, doszli do Włoch i on się zupełnie uczłowieczył. On chyba nie mówił, ale z tego, co czytałem, lubił jeść z ludźmi, wolał spędzać z nimi czas, nie zapadał w sen zimowy, dlatego, ponieważ miał wystarczająco jedzenia i nie było za bardzo zimno. Właśnie zaczął

0: znaczy najpierw przywykł do hałasów bitew, w związku z tym mógł funkcjonować w takim pod Monte Cassino i nosił uzbrojenie. Jak się skończyła wojna i rozwiązano tą kompanię, to on został przewieziony do ogrodu zoologicznego w Edynburgu w Szkocji i tam niekoniecznie chciał spędzać czas z innymi niedźwiedziami, tylko z ludźmi. To jest przedziwne dosyć. Ja sobie wyobrażam, czy on kiedykolwiek spotkałby na przykład w tej Szkocji u finału swojego życia, chociaż do 63 roku aż tam przeżył, czy on rozmawiał w jakiś sposób z niedźwiedziami? No bo inny niedźwiedź mógł mu opowiedzieć o obyczajach niedźwiedzich, a on o piciu mleka z butelki po wódce, bo tym podobno był karmiony na początku.
1: To jest niesamowita historia, będę musiał chyba ją po prostu poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Mhm. I pogłębić wręcz, bo tutaj ktoś z Państwa zacytował nam znany przebój rosyjski i pozdrawia nas Matura 1979. Super program. Dziękujemy. Tak. Dobry wieczór panom. Na M mam mamę, miskę i makatkę. To pani Katarzyna pisze. Na W winogrona, wannę i wujaszka. Pozdrawiam serdecznie, Katarzyna. Potraktowana też liniałem, który się złamał ku niezadowoleniu oprawcy nauczyciela.
0: Ojej, wtedy nie miał czym bić, ale mógł dzikać krótką końcówką.
1: Ale myśmy jeszcze podlegali rozmaitym formom tortur fizycznych i psychicznych.
0: No tak.
1: Chwytanie za ucho z nienacka było przez niektórych nauczycieli traktowane jako element dyscyplinujący.
0: No kary typu chociażby głupie stanie w kącie, czy ośla ławka, czy klękanko na grochu. No u mnie to raczej tylko już w legendach. Ja się zachowałem na...
1: Myśmy musieli róże przycinać dyrektorowi, jak nas dorwał swają.
0: No ale to czegoś się nauczyliście, przynajmniej o różach.
1: Dokładnie.
0: Tutaj się pojawiają też melodie różne. A nie, to Tomek Knopfler, czyli fan Dire Straitsów o Marku Knopflerze, pisze oraz Róże Europy. Róże Przepraszam, Europy. To tak bez kontekstu, bo...
1: W wróble mocno dokarmiam, pisze pan Piotr. Pozdrawiam panie Piotrze. Też lubię karmić wróble, aczkolwiek od pewnego czasu mam na W jak wronę. Zamieszkała u mnie w ogrodzie.
0: Wrona?
1: Wrona. Nie boi się w ogóle mojego kota. Wręcz przeciwnie, to jak wczoraj go pogoniły, z koleżanką jeszcze przyszła i Borat uciekł do domu.
0: Masz kota, który się nazywa Borat?
1: Borat jest dużym, dorodnym kotem. No i ja tej wronie wystawiam jedzenie codziennie, wodę tam, a ona sobie skądś przynosi sobie chleb, tam rozmacza sobie, ma kilka takich wanienek, rynienek też dla innych ptaków pozostawionych w ogrodzie. I ona tam robi po prostu taki kipisz normalnie, jakby foka w fokarium, po prostu chlapie, rozlewa, ale jest tak śmieszna, że jak tylko wychodzę do ogrodu, to ona mi przelatuje, prawie dotykając mnie i siada naprzeciwko, bo zaczęło się od tego, że zobaczyłem, że sprząta w rynnie, że ładnie czyści rynnę, więc powiedziałem, podejdź tu wrono, dostaniesz orzecha, no bo nie można pracować za darmo. No i często rzucałem jej tam orzechy włoskie, często jak mogła rozłupać to całe, no a potem czasem je rozłupywałem, zostawiam w ogródku takie rozłupane, ale jeszcze w łupinkach. No ale okazało się, że jej się tak spodobało, że to teraz czuję się, jakbym miał swoją własną wronę. Muszę o nią dbać. Bo wczoraj sąsiadka mówi do mnie, słuchaj, ona się na ciebie obraziła, bo przyszła i nie dałeś jej nic, nie zostawiłeś w misce, by Holender, zapomniałem. I mówię, to wczoraj jej podwójną porcję wieczorem zostawiłem jedzenia, dzisiaj zaniosłem, żeby nie było, że się obrazi.
0: A wrona jest mniejsza od kruka i gawrona, czy jak to jest?
1: Wrona jest wielkości, bo to jest wrona siwa, to jest taka wielkości gawrona. Kruk jest większy.
0: Czyli kruk jest największy?
1: Kruk jest największy z krukowatych.
0: Dobra. A są jeszcze jakieś inne niż gawron, kruk i wrona? Bo mi tylko trzy.
1: Krukowate? No. Tak. Sójka.
0: Sójka?
1: Sójka wydaje mi się, że jest krukowata. No możemy dobra, sprawdzić.
0: Tylko taka mniejsza.
1: Się nie pomylił. Tak, ale kawka, sójka jest wielkości kawki. Kawka też jest krukowata.
0: Dobra, no to ja myślałem, że mniej. Mój kolega chodził, zresztą M jak Maciej, do szkoły codziennie mijając ten sam klomb i tam było pełno wron kruków bądź gawronów, nie pamiętam, nie wiem, które krakały, wiadomo. I on stwierdził, że z nudów, skoro mija ten klomp taki sam zawsze, krakał do nich i tak się wyrobił w tym krakaniu, że jak krakał, to one nie przestawały jakby... wchodziły z nim w dyskurs. I jako dorosłego człowieka go poznałem, poprosiłem o próbkę, jak on otworzył buzię i zakrakał, to naprawdę... A swoją drogą wiesz, że, przepraszam, że są mistrzostwa świata w naśladowaniu mew? Nie. Głównie chodzi o dźwięk, a niekoniecznie o tam, nie wiem,
1: ani nie chodzi o wydalanie.
0: Tak, ale on, uczestnicy zjeżdżają się z całego świata, przebierają się niektórzy za te mewy, ale ogólnie wydają całą gamę różnych dźwięków i serdecznie polecam, jak ktoś ma wolnych parę chwil, na YouTubie wpisać sobie Mistrzostwa Świata w udawaniu mew. To jest zabawne.
1: Albo zabaczki. Wiesz, czego dotyczy ten SMS?
0: Albo
1: ja powiedziałem zabaczki. O ciągnięciu za ucho.
0: Albo zabaczki,
1: albo zabaczki, no. Tak. No zabaczki to pewnie wzięło się jeszcze z łapania za pejsy. To może ktoś ma jakieś... Ten nauczyciel miał jakieś nieprzyjazne podejście.
0: Albo to był nauczyciel z wymiany tak zwanej.
1: Tak, albo nauczyciel niemieckiego. Tak, sprawdziłem, sójka jest krukowata. Byłem przekonany, ale wiesz, jak to mówią, nie ten, o którym była mowa w wierszu, ufać, ale sprawdzać. Tak,
0: tak jest. Podobno są też, jak pisze Piotr, odgłosu świń mistrzostwa. No to mew wydają się trochę bardziej takie eleganckie. Ja lubię bardzo dźwięk mew. Mieszkając na przymorzu za małego chłopaka, jak otwieraliśmy balkonowe drzwi o poranku i słychać było z nadmorza ich zaśpiewy. Lubię
1: znaczy, ja w ogóle lubię słuchać śpiewu ptaków, bo to jest tak, że ten śpiew często jest... my słyszymy, nazwijmy to tego najbliższego ptaka, typu kos siedzi i tam piękne melodyjki. Ale jak się dobrze wsłuchamy, a hałas nam na to pozwoli, czyli będzie na tyle niewielki, że nam pozwoli, to usłyszymy, że on nie śpiewa tak sobie a muzą, ale on cały czas prowadzi dialog. I to jest takie typu... A tam z drugiego kąta... A ja ciebie...
0: No, pyta się radio.
1: Tak, i to jest, to są piękne te śpiewy, te przekomarzanki czasami, te takie właśnie popisywania się ptaków, ale są też ptaki, które mają repertuar, zdaje się, mniej skomplikowany muzycznie, natomiast uwielbiam ich dźwięk, bo to mi się kojarzy z tym, że mamy wreszcie lato. To są jeżyki. Aha, tak. Jeżyki, ja na was czekam. Jeżyki u nas się zjawiają około 15 maja, odlatują najszybciej, bo odlatują około 15 sierpnia, ale jak usłyszę na niebie wieczornym te gonitwy, te wściekłe, no przecież to są wariaty, przecież one się poruszają z szybkością po prostu ponad 200 kilometrów.
0: Ja nie wiem, czy ty nie jesteś zarezerwowany, bo podejrzewam, że teraz w twoim ogrodzie wrona, mam nadzieję, że nazwie się Bruno, też po innej postaci.
1: Tylko ja nie wiem, czy ona jest samcem, czy samicą.
0: No nieważne, no to jakbyś się kiedyś dowiedział, no to niech będzie Bruna wtedy. Ona słucha nas i sobie myśli, tak? No, no dawajcie jeżyki, zobaczymy.
1: Ona jeżyką konkretnie nie zrobi. Nie, ona jest, jak ja widzę, co ona mi przytarguje tam różne, wiesz, to jakiś chleb, nie wiem skąd, a sobie przywozi sobie suchy chleb. Ja wiem, że nie powinno się chleba dawać ptakom, ale ona sobie go skądś sama przynosi i go sobie rozmacza w tych moich korytkach.
0: A może to tobie przynosi ten chleb, bo wie, że ludzie chleb lubią.
1: Nie, bo to jest, ja sprzątam po niej te resztki jakby tylko rozmoczonego chleba, także ona tam sobie przynosi różne rzeczy, popija, wytapla się troszeczkę, ale chodzi taka dumna po tym ogrodzie, typu, jestem u siebie, co podział, A Borat po prostu w ogóle patrzy na nią, ona przychodzi koło niego, nie reaguje. Za małym ptakiem pogoni. No, na szczęście nie złapie, ale...
0: A czemu tego kota nazwałeś Borat? Bo rzeczywiście tak lubiłeś ten film Saszy Barana Coena? Bo to był zabawny bardzo
1: ten
0: film.
1: Ten pierwszy film bardzo lubiłem. No tak mi się wydaje. No, wiesz, pierwsza moja kocia para w tym mieszkaniu to była Lula i Rambo. Tak jak Artur Rambo.
0: Rozumiem, tak.
1: Moja matka co prawda zawsze do niego mówiła Rambo. Ja jej mówiłem, że to nie jest Rambo, tylko Rambo. Ale nie mogłem się jakoś przyzwyczaić.
0: Artur Rambo z Rambo. Co za para.
1: Tutaj biorąc kolejną parę kocią brata i siostry, nazwałem ich Borat i Lilu.
0: Pięknie.
1: To są imiona filmowe, jakby nie było. Jedno tak, i drugie. Tak. Lilu jest z Piątego Elementu, tak? No a Borat z Borata.
0: Lilu Multipass.
1: A to tego nie pamiętałem.
0: No, na dostatku to... taki dokumencik i tylko tyle potrafię powiedzieć.
1: No tak.
0: No dobra, to ja mam jeszcze takie coś, bo tutaj ktoś wcześniej napisał, bo fajnie, że ludzie piszecie nam różne losowe słowa na M i W, bardzo mi się to podoba, i padł wujek. Czy masz jakiegoś wujka, którego warto wspomnieć? Może z jakąś historią?
1: Mój przyjaciel Andrzej, który ma tak na imię, ale nikt do niego nie mówi po imieniu. Wszyscy mówią do niego Kowal. Mhm. Nawet jego mama mówiła do niego Kowal.
0: A czy on jest z zawodu Kowalem, czy?
1: Nie.
0: Dobra, nie pytam o nazwisko.
1: Ale zawsze zwracał się do wszystkich wujek, więc ja się też do niego zwracam wujek. Zawsze jak się zwołuję, to mówię wujek, co tam u ciebie?
0: No to wspaniale.
1: A wujek z kolei mieszka w Burach Tucholskich i tam są kruki, a on się zna na tym, bo jest po technikum leśnym w pierwszej części swojej edukacji, więc zna się i na ptakach, i na drzewach, i na innych zwierzętach. No i zaczął zanosić w zeszłym roku zimą jajka na miękko i wykładać tam, gdzie kruki przychodzą. Tam, gdzie ten jego kruk przychodzi. I się okazało, że dzięki temu kruk miał dużo więcej dzieci niż poprzednimi laty. A mówi, że nazwał go Odyn. I wychodzi na taras u siebie i w stronę jeziora wrześnie Odyn, Odyn, a tam tutaj...
0: I nadlatuje.
1: I także się dogadują spokojnie.
0: No ale co teraz? A jak wujka zabraknie i Odyn nie będzie miał źródła jajek na miękko?
1: No to... no to nie, to była, myślę, że te jajka na miękko to było tylko chwilowe, taka chwilowa dieta zimowa. Generalnie, no kruki wiemy, że tam, gdzie są kruki, tam prawdopodobnie leży jakieś zwierzę już nieżywe. Mhm. Ale one są niezwykle pożytecznymi i bardzo mądrymi istotami.
0: Tak, słyszałem, że są to inteligentne dosyć.
1: Niezwykle, zapamiętują twarze, rozpoznają twarze i kruki, no zresztą w ogóle krukowate, bo i wrony, i gawrony także. No ale kruki chyba są z nich najinteligentniejsze, najbardziej takie. Według badań to tam inteligencja 7-letniego dziecka.
0: Wow. No ale jeszcze zależy z jakiej szkoły podstawowej. No, no. I kto ich uczył rosyjskiego.
1: To prawda, my na treningach z gimnastyki miałyśmy, a raczej trenerzy mieli taką linkę sztywną, którą nazywali, że to nauczyciel. Jak coś zrobiłyśmy nie tak, to aż strzelała dostawałyśmy, aż strzała, nie, to też strzała dostawałyśmy z nienacka, na przykład po stopach. Mama, mikroskop, mortadela, wsparcie, warkot, pozdrawiam się pani Aga. No lanie po stopach to chyba ktoś miał w domu ojca ubeka.
0: No, albo Quentina
1: Tarantino. Który przynosił robotę do domu.
0: To ciekawe, wyszliśmy od matury, a tak naprawdę z państwem wymieniamy się informacjami, w jaki sposób kiedyś nauczyciele torturowali uczniów.
1: To jest niesamowite, jak czasy się zmieniły.
0: No.
1: A z drugiej strony przecież no, nasza szkoła to też już była kraina łagodności.
0: Bo wcześniej to już w ogóle...
1: Pełna chłosta, pruskie wychowanie, prawda?
0: Aha. Teraz przeniesiono akcent, teraz uczniowie sami się, że tak powiem, niszczą, okaleczają, torturują.
1: Jeszcze był taki moment, że się nauczycielami pastwili, nie wiem, czy pamiętasz, typu założyć nauczycielowi kosz na śmieci na głowę i sfilmować to, wrzucić do internetu i takie inne zabawy.
0: Rozumiem, że nauczyciel nauczycielem takiego okresu chyba akurat nie było, no nie? Chyba, że jakieś indywidualne zagadnienia wchodziły.
1: No i jak tydzień temu muszę wyjść z auta, czyli nie dosłucham panów rozmowy do końca. Pani Marto, proszę spokojnie wyczekać, bo my tak naprawdę musimy wyjść. Dziękujemy państwu za udział i obecność przy odbiornikach. Pojawimy się w przyszłym tygodniu.
0: Hej, a jeśli macie w rodzinie maturzystów, to spokojności i im, i wam wszystkiego dobrego.
1: Pozdrówcie ich, matura jest po to, żeby ją zdać, jak to mówiono kiedyś za PRL-u, nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie bulteriera. Wojciech Tremiszewski,
0: Tomasz Olszewski.
1: Do usłyszenia.
2: Poniedziałek na miękko. W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku.
3: Muzyka się czuje.
2: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
4: Klasyka z energią jutra.
3: Poczuj puls hip-hopu.
5: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
6: Siłę rocka, która nie zna granic.
4: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
2: Zanurz się w bluesie.
3: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
2: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
4: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
6: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
2: Radio Gdańsk gra dla każdego z was.
7: Radio Gdańsk poleca.
2: Od poniedziałku do piątku między 10 a 11.
6: Zapraszamy do strefy aktywnego słuchania.
2: Opowiemy, co piszczy,
6: co słychać,
2: czego się słucha w Polsce i za granicą,
6: w mediach społecznościowych i na portalach streamingowych.
2: A przy okazji będziemy mieli niespodzianki, zaproszenia i prezenty, no i oczywiście piosenki.
6: Do usłyszenia w Radiu Gdańsk.
8: Ogłoszenia. Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
9: Ogłoszenia. W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
10: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
11: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i Mi.
12: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
13: Pilot Radia Gdańsk.
14: Ostatnie spojrzenie na pomorskie drogi i w końcu dobre wiadomości z Żukowa. Nie ma śladu po ogromnych korkach na każdym z trzech dojazdów do lokalnego ronda. Odpuściły również utrudnienia między Glinczem a Babim Dołem. Na koniec wracamy do Gdańska. Aleja Zwycięstwa i Aleja Grunwaldzka w pełni przejazdna w obu kierunkach. Problematyczne okolice ulicy Chynka przy Galerii Bałtyckiej również odpuściły i do obwodnicy Aleją Żołnierzy Wyklętych i Słowackiego jedziemy bez utrudnień. Nie zatrzyma nas również Aleja Armii Krajowej czy spacerowa, która również potraktowała kierujących dziś bardzo łaskawie. Rozrzedził się również ruch na Podmiejskiej w stronę traktu Świętego Wojciecha. Aby dobrze zakończyć dzisiejsze podróże, zerknijmy na obwodnicę Trójmiasta, tutaj bez żadnych problemów. Obwodnica Południowa także bez spowolnień. Dojazdy do trasy S7 czy S6 również łaskawe. Oby tak bezproblemowo mieli maturzyści podczas jutrzejszego egzaminu z matematyki. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki. Jutro rano w ramach autopilota po drogach poprowadzi Was Mateusz Czerwiński. Za dzisiejsze popołudnie dziękuję bardzo. Karol Pius, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
10: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
11: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i Mi.
12: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: Jest 19.
1: Radio Gdańsk. Wiadomości.
0: Michał Rudnicki. Za nami pierwszy dzień matur. Nasz reporter sprawdził, jak z językiem polskim poradzili sobie licealiści z Pruszcza.
2: Czekałem tylko, żeby wyjść, żeby skończyć szybko. Też wiadomo, dobrze napisać, ale żeby po prostu mieć to już z głowy.
0: W wiadomościach powiemy też o poszukiwaniach dwóch nastolatek, które wcale się nie zgubiły. Będzie też o funduszu integracyjnym i budżecie obywatelskim Ustki.
3: I tutaj do dyspozycji mieszkańców jest już 680 tysięcy złotych.
0: Piłkarze Lechii rozpoczynają właśnie wyjazdowy mecz z Radomiakiem w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. O tym w sporcie na koniec wiadomości. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni. Takie tematy wypracowań mieli do wyboru tegoroczni maturzyści podczas egzaminu z podstawy języka polskiego. Przystąpiło do niego w sumie 21 tysięcy absolwentów pomorskich szkół średnich. Około 220 osób zdaje maturę w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Z wychodzącymi z sali egzaminacyjnej rozmawiał nasz reporter Mateusz Czerwiński.
4: Powołałem się na Orwella 1984 i tam się powołałem na Wielkiego Brata, no, który narzucił dobrą opinię wśród społeczeństwa, na Wokulskiego, który zabiegał o dobrą opinię wśród rodziny Łęckich.
5: No uważam, że temat, biorąc pod uwagę na przykład z ostatnich dwóch lat, no to był ciężki dość.
2: Był duży spokój i czekałem tylko, żeby wyjść, żeby skończyć szybko. Też wiadomo, dobrze napisać, ale żeby po prostu mieć to już z głowy i myślę, że poszło całkiem dobrze.
6: Teraz są podwójne roczniki i coraz większe są progi na studia, przez to im lepsze wyniki na maturze, tym większa szansa na dostanie się na studia wymarzone.
0: Jutro maturzyści zmierzą się z podstawami matematyki. Najpopularniejszym wśród zdających przedmiotem dodatkowym jest egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym. Drugie w kolejności jest rozszerzenie z biologii. Rodzinna niefrasobliwość postawiła na nogi policjantów z całego województwa. Jak informują funkcjonariusze, przed 15 odebrali oni zgłoszenie, że doszło do uprowadzenia 14 i 17-latki. Nastolatki miały pozostać w taksówce, gdy ich matka poszła wypłacić pieniądze z bankomatu. Kiedy kobieta wróciła, okazało się, że nie ma ani taksówki, ani jej córek. W samochodzie został też telefon zgłaszającej. Przerażona kobieta inną taksówką pojechała na najbliższy komisariat i zgłosiła uprowadzenie córek. Jak powiedział Radiu Gdańsk Mariusz Chrzanowski z Gdańskiej Komendy, natychmiast rozpoczęto intensywne poszukiwania oraz zarządzono blokady dróg na terenie województwa. Jednocześnie policjanci sprawdzali różne wersje zdarzenia. Jak się okazało, nastolatki same zapłaciły za kurs i poszły do jednej z galerii, zanim wróciła ich matka. Nie mogły jej zawiadomić, ponieważ nie miała telefonu. Po 17 czynności zostały zakończone, a nastolatki policjanci przekazali matce.
1: Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
0: Nowi mieszkańcy Ustki wybrali projekty do realizacji w ramach Funduszu Integracyjnego. Najwięcej głosów zdobyły badania profilaktyczne o wartości 36 tysięcy złotych oraz Dzień Sąsiada, którego koszt to blisko 30 tysięcy złotych. Oba zadania zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku, informuje Kinga Siwiec, rzecznik usteckiego magistratu.
7: Natomiast od dzisiaj, czyli od 4 maja, zaczynamy nabór wniosków w dużym budżecie obywatelskim. I tutaj do dyspozycji mieszkańców jest już 680 tysięcy złotych i znowu 480 tysięcy na zadania inwestycyjne, 120 tysięcy na zadania społeczne oraz 80 tysięcy na fundusz integracyjny, czyli kolejną część dedykowaną mieszkańcom nowych terenów.
0: Wnioski do usteckiego budżetu obywatelskiego można składać do 8 czerwca. Zwycięzców poznamy na początku września. Od prawa przez zdrowie po psychologię. Centrum Praw Kobiet zaprasza na warsztaty dla pań w ramach Akademii Mocy Kobiet. Spotkania poprowadzą specjaliści z obszarów prawa, psychologii, medycyny i sportu, dzieląc się wiedzą i praktycznym doświadczeniem. Misją AMK jest zbudowanie społeczności świadomych kobiet, które realizują swoje marzenia, wzmacniają wiarę w siebie i we własne możliwości, mówi Urszula Nowakowska, założycielka Fundacji Centrum Praw Kobiet. W ramach akcji odbędzie się 8 wydarzeń w Europejskim Centrum Solidarności – 5, 6, 12, 15, 19, 20, 26 i 29 maja. Każde z majowych wydarzeń jest bezpłatne, lecz obowiązują zapisy. Wiadomości sportowe, Paweł Kątnik.
8: Lechia Gdańsk gra w Radomiu o punkty piłkarskiej ekstraklasy. Podopieczni Johna Carvera potrzebują punktów w walce o utrzymanie. W trzech ostatnich meczach gdańszczanie wywalczyli tylko remis i mają już tylko dwa oczka przewagi nad strefą spadkową. Jesienią w Gdańsku lepszy był Radomiak 2-1, a jedynego gola dla biało-zielonych zdobył w doliczonym czasie gry Bogdan Wionnyk. John Carver zagrał w następującym składzie od pierwszej minuty. Paulsen w bramce, Wojtko, Rodin, Diaczok i Wójtowicz w obronie. W pomocy Cirkowicz, Żelisko, Kapić i Mena, w ataku Wiunnyk i Tomasz Bobczek. Po 5 minutach w Radomiu, Radomiak Lechia 0-0. Za półtorej godziny piłkarze ręczni PGE Wybrzeża rozpoczną walkę w półfinale Superligi. W czwartym w tym sezonie meczu z Orlen Wisłą spróbują po raz pierwszy pokonać mistrza kraju. W studiu Włodzimierz Machnikowski. Powiedz, jakie szanse mają gospodarze na wygraną?
9: No, zdecydowanym faworytem będą oczywiście goście, którzy w sezonie zasadniczym wygrali wszystkie 24 mecze, z tego jeden po rzutach karnych. W połowie kwietnia zdobyli krajowy puchar. W turnieju Final Four w Kaliszu w półfinale wygrali z innym uczestnikiem Ligi Mistrzów, Industrią Kielce, a w finale z Wybrzeżem, różnicą 6 bramek. Tamto spotkanie w obszernych fragmentach było naprawdę wyrównane. My musimy wznieść się na szczyty, a oni zagrać słabszy mecz. Taką receptę na sukces przedstawił trener Patryk Rombel. Ten sam, który kilkanaście lat temu w barwach MMTS-u Kwidzyn ogrywał Wisłę i zdobywał brąz Mistrzostw Polski. A zatem powrót do przeszłości mile widziany, choć na razie to jeszcze historia z cyklu science fiction. Na razie liczymy na dobre kino akcji.
8: A do Ergo Areny zajrzymy w wiadomościach sportowych za godzinę. Stefan Horngacher znowu będzie współpracował z polskimi skoczkami narciarskimi. Austriak został koordynatorem systemu szkolenia polskich kadr narodowych. 56-latek w latach 2016-19 pełnił funkcję pierwszego trenera reprezentacji Polski, a ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec. Horngacher będzie miał za zadanie nadzorowanie pracy trenerów kadr narodowych. Przed tygodniem Polski Związek Narciarski, przypomnę, przedłużył współpracę z trenerem kadry A Maciejem Maciusiakiem. Ten zaś przedstawił skład pierwszej reprezentacji, w której znajdą się Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
11: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Ustka z 11 stopniami jest w tej chwili najchłodniejszym miejscem w Polsce, ale na południowych krańcach naszego województwa jest dużo cieplej, nawet do 20-22 stopni w okolicach Chojnic czy Kwidzyna na barometrach 1011 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 6 do 8 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni, nad ranem przechodzący na zmienny.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
11: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
13: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia. Strefa Muzyki. Zaprasza Filip Jędruch.

12 minut po 19. Witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Gdańsk. Ta pora oznacza spotkanie muzyczne, dwugodzinne spotkanie muzyczne w strefie muzyki Radia Gdańsk. A jakże? Witamy Państwa bardzo serdecznie w duecie. Artur Seruga zajmie się stroną techniczną, w Zaszybiu przebywa dzisiaj. Zresztą tak jak zazwyczaj. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Zapraszamy Państwa i do refleksji, i do tańca, i do jakiegoś żywiołowego porwania się, do poruszenia nogą, może nawet obiema, jeśli ktoś będzie bardzo, bardzo w nastroju. Myślę, że pogoda nastroiła nas całkiem dobrze. Chcielibyśmy, żeby tak to właśnie wyglądało. Tak myślę. Będziemy mieć w trakcie naszego spotkania dla Państwa także zaproszenie, bo w studiu Radia Gdańsk już w najbliższy piątek zagra Leon Krześniak. Horyzonty muzyki mają się bardzo dobrze i to jest kolejny dowód na to właśnie, że ten cykl koncertów trwa i jeszcze się nie kończy. Mało tego, z Leonem Krześniakiem będziemy rozmawiać jeszcze godzinę przed koncertem w audycji Zoom na Popkulturę. Ale to dopiero w piątek, a tu jesteśmy w poniedziałek. Zaproszenie można już zgarnąć i ten piątek zaplanować, ale jeszcze nie teraz, to w drugiej godzinie, tak żeby Państwa trochę przytrzymać. Rozpoczęliśmy grupą Cement, no i tutaj historia, można by powiedzieć, filmowa, bo grupa powstała, a jakże, żeby coś nagrać razem, musi grupa powstać najpierw. W roku 71 stało się to w tym konkretnym przypadku. 3 albumy i rozpad w 74. Ale. Potem artyści hip-hopowi wzięli na warsztat twórczość tego zespołu, tej grupy, przerabiali, samplowali. No i to doprowadziło do tego, że grupa się odrodziła. W 2010 roku grupa zebrała się, no i w 2025 nadal gra. Mało tego, gra także, nagrywa płytę Renaissance, tak nazywa się ta płyta. Szybka matma to ponad 50 lat grania, zakładając, że muzycy nie odwiesili instrumentów na kołek i potem one kurzem obrastały, tylko że faktycznie cały czas grali. Mają się dobrze panowie, koncertują, być może do Polski przyjadą. Kto wie, kto wie. Skrzynka SMS-owa otwarta jest 603-06-06-06. Zachęcamy Państwa do kontaktu w sprawach najróżniejszych. The Allergies teraz przed nami, czyli duet, którego twórczość moglibyśmy po prostu grać i grać i grać i by się nie znudziła. A jako, że to dopiero drugi utwór naszego dzisiejszego spotkania, to musi być energiczny.

22 minuty po 19. Cały czas jesteśmy w takim bujającym, rytmicznym miejscu muzycznym. Nawet trochę się zrymowało. Ferry Ultra, Ashley Slater i The Reflex, Why Did You Do It? Taki utwór. No i to prawdziwa, można powiedzieć, nawet nie królicza, a lisia nora. Chociaż nie wiem właściwie, które nory są, które mają więcej rozgałęzień. W przypadku tego utworu możemy mówić na pewno o jeszcze jednej wersji, która jest szybsza, a sam utwór z kolei jest wersją takiego dość znanego, można powiedzieć klasyka nawet, utworu Why Did You Do It grupy Stretch, tak nazywała się ta grupa. 75 rok ten utwór znalazł się na przykład na ścieżce dźwiękowej z filmu Guya Ritchie, takiego jego, można powiedzieć, pierwszego dużego filmu Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Mało tego, to właśnie z tego utworu wziął się sample, bardzo właściwie część utworu, bez którego i ten utwór by nie istniał. Gigi D'Agostino, bla bla bla. Nie, bla bla bla, tak, trzy razy bla. Up, up, thing i tak dalej, i tak dalej. Tego utworu Państwu nie zaprezentujemy, ale gorąco zachęcam do tego, żeby sprawdzić to 32 sekunda tego oryginalnego utworu. Niesamowite rzeczy w internecie można znaleźć, powiem szczerze, no i to jest właśnie ta nora i te odnogi i teraz wiem więcej, no i musiałem się z Państwem podzielić. Teraz wskakujemy w twórczość tercetu ze Stanów Zjednoczonych, to jest Sir Sly i ich płyta z 2017 roku, Don't You Worry Honey, utwór otwierający i utwór, który otworzył też w pewien sposób szerzej, bo już te wrota były otwarte do kariery, czy też takiego ogólnego rozpoznania muzycznego grupie Sir Sly. Będzie trochę inaczej, trochę dynamiczniej, a potem też przebój będzie.

0: Reklama.
1: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Bukartykiem i wtedy będziemy obaj i może Państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
2: Skończyły się żarty.
1: Mann i Bukartyk.
2: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
0: Reklama.
3: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Fontaines DC, irlandzka grupa rockowa, pięcioosobowa, która gra już trochę, gra od 2014 roku. Odwiedzali Polskę, a jakże, no i na moim radarze muzycznym znaleźli się przy okazji o festiwalu katowickiego ubiegłorocznego, gdzie no właśnie, ludzie czekali na ten występ, mieli koszulki. Mówię, co to za grupa? Wszyscy mają koszulki, a ja nie znam. Ale już znam, już poznałem. Dla państwa zagraliśmy teraz, no można powiedzieć, przebój też, hicior z albumu Romance. To rok 2024 i Starbuster. Starbuster właściwie, tak, może trzeba by było podkreślić też to pierwsze R. Jeśli mówimy o tej grupie i o tym, co wcześniej też słyszeliśmy, bo to Sir Sly, przypominam, tak trochę odeszliśmy od tego, co zazwyczaj gram, ale jesteśmy, myślę, zwinni, elastyczni, dajemy się ulepić w różne naczynia. Pani Beata pisze właśnie a propos wyborów muzycznych, że jest fanką, bardzo, bardzo się cieszę. I pani Beata też zagląda na Spotify, za co bardzo, bardzo dziękuję i jednocześnie państwa też z ogromną radością informuję, że każda nasza audycja, każde nasze spotkanie muzyczne, kiedy słyszymy się w Strefie Muzyki, jest w formie playlisty na Spotify. Wpisujemy Strefa Muzyki RG i to są te właśnie nasze wieczorki. Poprzednie nasze spotkanie było w środę, to obecne, dzisiejsze też będzie oczywiście na Spotify i znajdzie się tam także
1: album audycji.
0: Tak czasem można wyczuć, że jak spotykamy się z kimś, z jakimś artystą, artystką, z zespołem na naszej antenie i ja tak trochę mówię, że no co to, czegoś takiego to jeszcze nie było, że potem pójdziemy w to i jednak ten cały album znajdzie się pod naszym szkłem powiększającym. After the Fact to jest płyta artystki, która pod pseudonimem, pod imieniem i nazwiskiem właściwie Syd Taylor tworzy. I jest to płyta, która można by powiedzieć jest efektem jakby zmiksowania kilku popowych gwiazd, które już słyszeliśmy, czyli trochę tej i tak miksujemy i dostajemy taki bardzo sympatyczny, przyjemny, lekkostrawny koktajl, pożywny też, to bardzo ważne. 12 utworów ten album, my słuchaliśmy już utworu Heaven, więc teraz sięgniemy po dwa inne utwory. Jeden będzie trochę spokojniejszy, jeden będzie trochę taki bardziej dynamiczny. Są oczywiście jeszcze spokojniejsze, ale to w końcu poniedziałek wieczór, więc nie możemy państwa aż tak bardzo kołysać, ale jeszcze coś będzie i tak takiego do hamaka. Leave Me Out of It to nasza pierwsza propozycja.

Są rzeczy, których nie wiem, na przykład dlaczego o tej płycie nie mówi się szerzej, dlaczego nie wszyscy grają, przecież znakomite to było, Time to Go, czyli drugi utwór z albumu audycji After the Fact i to jest Syd Taylor, tam też spokojniejsze utwory, takie płynące. Artystka, która wydaje mi się, że nabiera dopiero tempa, wiatru w żagle, no ale ta produkcja jest naprawdę wyśmienita. Syd Taylor, no to są takie czasy też, gdzie ja słyszę coś takiego i myślę sobie, to co jeśli ktoś to wytworzył, jeśli ktoś tam powpisywał odpowiednie rzeczy w odpowiednie tabelki, rubryki i to samo wyskoczyło, ale nie. Są występy, są teledyski, są media społecznościowe, także Syd można spotkać i na koncertach, i w mediach społecznościowych. Także gorąco Państwu polecam to wydawnictwo. Teraz z kolei przeniesiemy się, właściwie zostaniemy też w takich dynamicznych rejonach. 2023 rok i tutaj wszystko podwójnie, bo Juices, ale z podwójnymi literami, i Truces to grupa też z podwójnymi literami, znana już Państwu, podejrzewam.

No i tak to, szanowni państwo, nie mogliśmy odmówić jeszcze takiego lekkiego tupnięcia, zrywu, podrygu może nawet. Truth is Luxury of Self-Destruction, a jedna z perełek przygotowanych na dzisiejsze spotkanie, hops, z powrotem do skarbonki. I wróci w środę w przyszłym tygodniu, także jeszcze, no nie wszystko nam się uda zagrać oczywiście. Teraz puzonista, jak ustaliliśmy, po lekkim zamieszaniu i konfuzji z mojej strony oczywiście, puzonista, Trombone Shorty, tak nazywa się to pseudonim właściwie Troya Michaela Andrewsa, który jest puzonistą, jest trębaczem ogólnie rzecz biorąc, instrumenty dęte, jazz, funk, rap, płyty z takimi, nie dość, że swoimi, bo to New Breed Brass Band, ale też na przykład singiel z Joe Bonamassą, albo singiel ze swojej płyty, w którym śpiewa Lenny Kravitz. Proszę bardzo.

Two Hidden Labs. Chodzić może o laboratoria albo o labradory, kto wie, bo to duet francuskich DJ-ów, producentów. Taki przyjemny utwór dla nas stworzyli, a teraz przenosimy się w czasie. Musimy powiedzieć przenosiny i przeniesiemy, i tak to właśnie wyszło. Grupa, albo nie, 1990 rok, to rok, w którym grupa Depeche Mode wydaje album Violator, i to nie jest pierwsza ich płyta, nie, to siódma. A co na tej płycie znajdziemy? No, sporo przebojów. Pod koniec tej pierwszej godziny ostatnio przenosimy się w świat klasyków, można powiedzieć, utworów, które trzeba znać, a na pewno warto zagrać. Policy of Truth.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
1: Minęła 20.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
1: Michał Rudnicki. PKP PLK i władze Władysławowa wybudują podziemne przejścia oraz nowy układ torowy na stacji kolejowej.
2: Niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ zmieni całkowicie możliwości dla naszych turystów.
1: Usteccy przedsiębiorcy zadowoleni po majówce.
3: Było bardzo dużo ludzi, bo kolejki się ciągnęły aż na kolejną ulicę.
1: Piłkarze Lechii grają w przewadze, ale przegrywają 2 bramkami po pierwszej połowie meczu z Radomiakiem. Szczegóły za chwilę w wiadomościach sportowych. Podziemne przejście oraz nowy układ torowy na stacji Władysławowo wybudują PKP Polskie Linie Kolejowe oraz władze Władysławowa. Połączy ono perony nie tylko z dworcem kolejowym, ale i autobusowym, tworząc spójny węzeł przesiadkowy. Stacja zyska też nowy, drugi tor oraz dodatkowy peron od strony dworca PKS. To milowy krok w poprawie bezpieczeństwa pasażerów, mówi burmistrz Władysławowa Roman Kurzel.
2: Komfort po elektryfikacji będzie nieporównywalnie większy niż obecny stan infrastruktury. To też jest dla nasz gospodarzy gminy Władysławowo, dla mieszkańców i tak licznie przybywających turystów niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ zmieni całkowicie możliwości dla naszych turystów. Turyści będą mogli bezpośrednio w przyszłości pendolino przyjechać do Władysławowa i będzie też dużo więcej połączeń.
1: Dokumentacja projektowa ma być gotowa do 2028 roku. Budowa samego przejścia podziemnego to koszt ponad 24 milionów złotych, z czego 17 milionów to dofinansowanie unijne. Pijanego i z zakazem prowadzenia mężczyznę zatrzymali po pościgu policjanci z Gdańska. Jak relacjonuje Mariusz Chrzanowski z gdańskiej komendy, dziś o 18 w tunelu pod Martwą Wisłą drogówka próbowała zatrzymać do kontroli kierowcę, który o 30 km na godzinę przekroczył prędkość. Podczas ucieczki mężczyzna spowodował kolizję. Na ulicy Chodackiego porzucił auto i zaczął uciekać pieszo. Po chwili został zatrzymany. Jak się okazało, 34-letni obywatel Polski ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i był pod wpływem alkoholu. Alkomat wykazał prawie promil w organizmie. Mężczyzna zostanie po wytrzeźwieniu przesłuchany i będzie odpowiadał za popełnione przestępstwa i wykroczenia.
0: Radio Gdańsk. Wydarzenia, które dotyczą Ciebie.
1: Pomorscy przedsiębiorcy nie ukrywają zadowolenia po słonecznym weekendzie majowym. Za sprawą wysokich wartości temperatur zapełniły się nie tylko nadmorskie plaże, ale też hotele, pensjonaty i restauracje. Jak mówią nam pracownice jednej z nadmorskich kawiarni, pogoda była idealna.
4: Dawno nie było takiej pięknej majówki jak w tym roku. Pogoda była idealna, bo bardzo ciepło, słońce, zero wiatru.
3: Było bardzo dużo ludzi, bo kolejki się ciągnęły aż na kolejną ulicę. Przez całe wakacje, jakie pracowałam, nigdy nie widziałam takiego ruchu.
5: Widzimy, że jest to taki rok, w którym, zwłaszcza po ubiegłym lipcu, który nas też nie rozpieszczał pogodowo, jest większa obawa przed wcześniejszymi rezerwacjami. Natomiast mamy nadzieję, że to po prostu jest takie wyczekiwanie, trochę podnosi nam to ciśnienie. Ale wierzymy w to, że jednak będzie piękna pogoda, będzie lato i że będziemy mogli po sezonie powiedzieć, że to był dobry rok.
1: Dodała Renata Kuczmińska, przedsiębiorczyni z branży hotelarskiej z Ustki. Kolejny długi weekend będzie dokładnie za miesiąc, na początku czerwca. Rozpocznie się w Boże Ciało i wystarczy jeden dzień urlopu, by odpoczynek trwał 4 dni. Prawie 2 miliony złotych kosztować będzie przebudowa ulicy Hebanowskiego na Gdańskim Chełmie. Miasto podpisało właśnie umowę na prace, które obejmować będą także sieci podziemne. Roboty potrwają do listopada. Wiadomości sportowe ma Paweł Kątnik.
6: Piłkarze Lechii przegrywają do przerwy na wyjeździe z Radomiakiem 0-2 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. W 10 minucie Lechia była bliska zdobycia gola, ale w dwójkowej akcji napastników Wionnyk Bobczek ten drugi spudłował. W 19 minucie Radomiak odpowiedział strzałem w poprzeczkę Gwinejczyka Elvesa Balde. Gospodarze poszli za ciosem. W 25 minucie ten sam Balde dośrodkował na głowę Abdulla Tapsoby i reprezentant Burkina Faso dał Radomiakowi prowadzenie. Od 35 minuty Lechia gra w przewadze zawodnika. Czerwoną kartkę po faulu na Tomaszu Bobczku zobaczył francuski obrońca Radomiaka Jeremy Blasco. Gdańszczanie nie tylko nie umieli wykorzystać gry w przewadze, ale też stracili kolejną bramkę. W 45 minucie strzałem z dystansu swojego drugiego gola zdobył w dzisiejszym spotkaniu Abdul Tapsoba. Lechia przegrywa do przerwy z Radomiakiem 0-2. Druga połowa właśnie się rozpoczyna. A za niespełna pół godziny PGE Wybrzeże spróbuje dokonać niemożliwego. Gdańscy szczypiorniści zagrają pierwszy półfinał z bezbłędną w tym sezonie w lidze Orlen Wisłą Płock. Czy Patryk Rąbel i jego podopieczni wierzą? To pytanie do Włodzimierza Machnikowskiego, który jest już w Ergo Arenie.
7: No z pewnością wierzą, natomiast muszą być spełnione okoliczności, które wskazał zresztą przed meczem, właściwie po wygranym meczu z Chrobrym Głogów, tutaj właśnie w Ergo Arenie Patryk Rąbel. My musimy wznieść się na szczyty swoich możliwości. Jeśli oni zagrają słabiej, to możemy podjąć równą walkę i sprawić niespodziankę. Ba, to byłaby wielka sensacja. W tym sezonie zespoły mierzyły siły zarówno dwa razy w lidze, jak i jeden raz w Pucharze Polski. To ostatnie spotkanie odbyło się podczas turnieju w Kaliszu 19 kwietnia i wówczas Orlen Wisła wygrała, ale tylko 31-25. I tu nie było pogromów. Najwyższa porażka Wybrzeża to jeszcze w ramach rozgrywek ligowych. Tydzień przed Pucharem Polski, 12 kwietnia, Wybrzeże przegrało w hali Gumę 24-31, a wcześniej na wyjeździe w Płocku na inaugurację wzajemnych relacji ligowych 30-35. Również tylko 5 bramkami porażka w Płocku. A zatem, no i jeżeli rzeczywiście dzisiaj zagra zespół Wybrzeża naprawdę dobre spotkanie, to będziemy co najmniej, mamy nadzieję, świadkami równej rywalizacji do samego końca. Gdańszczan wspierać będzie Patryk Walczak, to jest mistrz Chorwacji w barwach Zagrzebia. Jeszcze w miniony weekend rozgrywał ostatni mecz w lidze chorwackiej. Dzisiaj przyjechał tutaj w roli obserwatora. Grać będzie w barwach Wybrzeża dopiero od przyszłego sezonu, ale już serdecznie przywitał się ze swoimi przyszłymi kolegami, znajomymi z reprezentacji Polski, bowiem przez wiele lat był podstawową postacią w drużynie narodowej, gdy tę prowadził Patryk Rąbel. A zatem no, czekamy przede wszystkim na większą liczbę kibiców niż ostatnio podczas meczu z Chrobrym. 2,5 tysiąca, no ale atrakcja rywala, uczestnika Ligi Mistrzów i drużyny naprawdę z najwyższej europejskiej półki. To jest stosowna rekomendacja. Zaczynamy o 20:40. To ze względu na powinności telewizyjne.
6: Tyle Włodzimierz Machnikowski z Ergo Arena. Ja przypomnę, że w drugiej parze półfinałowej Industria Kielce wysoko pokonała Ostrowie Ostrów Wielkopolski w pierwszym meczu 34-26.
8: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
9: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
1: 12 stopni na termometrach w Ustce to najniższa temperatura w tej chwili w całym kraju. Około 18 stopni z kolei w Chojnicach i to najcieplejsze miejsce w naszym regionie. 1011 hektopaskali pokazują barometry, ciśnienie nie zmienia się. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 do 8 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany.
8: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
9: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
11: Strefa muzyki. Zaprasza Filip Jędruch.

13 minut po 22 godzina strefy muzyki Radia Gdańsk. Na dobry początek tygodnia, taką mamy nadzieję. W poniedziałek słyszymy się i gramy dla Państwa po prostu rzeczy, których... Powiem to, nigdzie indziej Państwo nie usłyszą. Artur Seruga sprawia, żeby to wszystko miało technicznie ręce, nogi, suwaki, pokrętła i te śrubki? Koła? Nieważne, ustalimy to później. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Zapraszam Państwa do 21:00, jesteśmy razem. No i jak te ryby właśnie przeskakujemy z jednego źródełka do drugiego. Dawno nie byliśmy w tym źródełku akurat. City Pop, czy też J-Pop to taki klasyk popowego gatunku, jeśli chodzi o Japonię. Japońscy artyści czerpali z Ameryki, z różnych nurtów, jak słyszeliśmy. To artystka, którą już znamy. Wcześniej sięgaliśmy po jej płytę z 78 roku, teraz rok 77. Sun Shower to jest album, a sama artystka to Teko Onuki. Mamy dla Państwa w tej godzinie zaproszenie na koncert z cyklu Horyzonty Muzyki. To już w piątek o 19:05 w studiu koncertowym Radia Gdańsk imienia Janusza Hajduna. Horyzonty Muzyki to cykl, który trwa. Teraz będzie to koncert młodego artysty Leona Krześniaka. Jeśli chcą Państwo zgarnąć takie ba. Dwuosobowe zaproszenie. Gorąco proszę Państwa o wiadomości SMS-owe 603-06-06-06, ale chwila. Oprócz imienia i nazwiska trzeba jeszcze wykonać małe zadanie konkursowe. Niech to będzie jakieś muzyczne imię dla zwierzaka. No, ciekawe. Tak, żeby Państwa rozruszać trochę przy poniedziałku. Może to nieoczywiste. I o to właśnie chodzi. Dwuosobowe zaproszenie czeka. Koncert już w piątek, przypominamy. Teraz czas na rodzeństwo z Londynu, bo grupa nazywa się Kitty, Daisy i Lewis i to właśnie imiona są.

Pojawiają się pierwsze odpowiedzi w naszym konkursie i od razu jeszcze jedną rzecz dopowiem. To może być wymyślone imię jakieś, bo państwo podają już takie istniejące. Shadow on the Wall. Pies Shadow, pani Aleksandry, pozdrawiamy, głaszczemy, chociaż imię może no tak trochę nas nastrajać, żeby jednak nie głaskać. Tak samo jak kolejnego psa, sąsiada pana Adriana, pies o imieniu Ozzy. Imię pasuje jak diabli. Jeszcze taki dopisek, pan Adrian. Czekamy na SMS-y, zwierzaki o muzycznych imionach. Patrzę na Artura, tu wspominałeś i to były wcześniej jakie grupy muzyczne? To były Nirvana i Metallica. O, dobrze, to koty. A, koty, no, to kocia natura jeszcze może wyjść. Taka muzyczna już w ogóle. 603-06-06-06. Czekamy na odpowiedzi do zgarnięcia. Podwójne zaproszenie na koncert piątkowy. Koncert z cyklu Horyzonty Muzyki. Leon Krześniak będzie grał w naszym studiu o 19:00. Początek to dwuosobowe zaproszenie. Prosimy o więcej, więcej, więcej, więcej odpowiedzi. Za nami The Allergies, a jakże, wspominałem o tym, że moglibyśmy grać i grać, ale tu trochę w takim spokojniejszym wydaniu, ponieważ towarzyszyła tym panom Izzo Fitzroy, też już znana nam wokalistka. Teraz z kolei dwie osoby z różnych zespołów postanowiły połączyć siły w utworze, którego tytuł to Kobieta, tak tłumacząc bardzo dosłownie. Karen O to wokalistka, którą znamy z grupy Yeah Yeah Yes. Wydaje mi się zresztą, że ma polskie korzenie i to O to jest orzołek, czyli pewnie jakoś zamerykanizowany orzełek. Danger Mouse to z kolei DJ, który jest połową duetu Gnarls Barkley. Ostatnio graliśmy jako album audycji ich nowy album, a tutaj cofamy się w czasie ponownie. Płyta nazywa się Lux Prima, 2019 rok i utwór chyba najbardziej znany.

0: Alabama 3 to grupa, która nie pochodzi z Alabamy, tylko z Londynu. Szanowni Państwo, to jest być może zaskoczenie. Zaskoczeniem nie jest sama twórczość grupy, na którą warto zwrócić uwagę. Grupa odpowiedzialna na pewno za piosenkę taką tytułową do serialu Sopranos, czyli Rodzina Soprano, znana Państwu z naszej anteny na pewno. To z kolei Bamble Lamb, taki tytuł, w nawiasie Here Comes Daddy, to słyszeliśmy. Utwór otwierający album z 2014 roku, The Women from Womble. To taki jest, można powiedzieć, trochę pastisz The Man from U.N.C.L.E. Taki był serial. Potem film też, ostatnio nawet. Nieważne, nie idziemy w rejony filmowe, bo kolejna jakby dzisiaj nora, w którą można wskoczyć. Teraz czas na stały punkt programu, czas najwyższy.
1: 3, 4 covery.
0: Pójdziemy w stronę coverów akustycznych. Pierwszy i drugi też właściwie może być zaskakującym dla Państwa. Na początek Carly Osso, muzyk folk-rockowy, który no, sam zajmuje się produkcją swojej muzyki. To nie pierwszy, nie jedyny cover w jego repertuarze, ale na pewno zaskakujący w takiej wersji. Nie powiem, co to za utwór, ale Państwo się zorientują.

Ależ tego bum i bum i bum, zaskakujące, powiedział Artur. Mam nadzieję, że państwo też tak sobie pomyśleli, powiedzieli, może nawet o, proszę, proszę, czegoś takiego nie słyszeliśmy jeszcze. Bombastic to, chociaż bombastic zawsze mówiłem, a to bombastic, to oczywiście singiel nazywany też Mr. Bombastic albo Mr. Lover Lover przez niektórych. W maju 95 roku tę piosenkę zaprezentował światu artysta znany jako Shaggy. Także no to oczywiście jego nie jedyny hicior, ale ten z tych większych i może nawet i największy. Carly Oso, teraz z kolei kolejne takie w tym stylu zderzenie. No i mamy zderzenie dwóch ikon popu, można powiedzieć, z jednej i z drugiej strony. Z jednej strony księżniczka popu, z drugiej strony, nie wiem, czy książę popu. Taki, można powiedzieć, człowiek, który no, z gitarą może... A, nie brnijmy już w te może metafory związane ze średniowieczem. Państwo i usłyszą kto i usłyszą co.

time. No i wszystko się wyjaśniło, mam nadzieję, bo utwór to oczywiście Baby One More Time z repertuaru Britney Spears. To ta księżniczka, o której mówiłem, 98 rok. Naprawdę? Strasznie dużo czasu minęło. A wykonawca to Ed Sheeran, czyli czy książę gitary? Niech będzie. Tak, niech na nasze potrzeby będzie księcie. Ed Sheeran, Baby One More Time to z takich sesji nagraniowych dla Spotify. Taki utwór, zawsze coś tam artyści przemycą, jakiś właśnie mały coverek, jakąś właśnie swoją wersję. Baby One More Time, no to na razie do archiwów. Podzieliłem się już z Arturem, co na kolejne spotkanie mam przygotowane, ale Państwu nie powiem. Powiem za to, jaki SMS wpadł do naszej skrzynki odbiorczej. Piesek miał nazywać się Axel, ale dostaliśmy suczkę i nazwaliśmy ją Axa. Piękna historia, wątek Guns N' Roses, w ogóle jakiś taki wątek gitarowy, rockowy tutaj, jeśli chodzi o nazewnictwo zwierząt. Przypominam, jeszcze 10 minut pytamy Państwa o to, o muzyczne imiona dla zwierzaków. Do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert z cyklu Horyzonty Muzyki. To w piątek Leon Krześniak w naszym radiowym studiu wystąpi. Teraz z kolei patrzę na sinusoidę naszej audycji i wszystko wskazuje na to, że musimy teraz trochę mocniej i trochę szybciej.

Big Data przed nami, a właściwie już za nami. Przed nami też utwór kończący dzisiejsze nasze spotkanie w strefie muzyki Radia Gdańsk. Dziękuję za wszystkie SMS-owe głosy, te dotyczące muzyki, te dotyczące też zwierzaków. Shadow, Ozzy, Axel, a właściwie Axa. No i teraz pani Halina jeszcze, piesek Gama mógłby się nazywać. Bardzo ładnie, mi się podoba. No to czas teraz po prostu na nowych pupili. Proszę bardzo, imiona można wziąć, nadawać, podawać dalej. Kończymy bardzo, bardzo wesołą piosenką, piosenką z wesołego filmu zresztą. SZA i razem z nią Justin Timberlake. My żegnamy się z państwem w tej chwili, ale jeszcze na pewno się usłyszymy. Artur Seruga audycję zrealizował. Dziękuję serdecznie. Filip Jędruch, kłaniam się. Proszę na Spotify zaglądać. Strefa Muzyki RG. Wszystkiego dobrego.

0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
1: Anna Sakowicz. Niedomówienia. Czyta Olga Barbara Długońska.
2: Przekręciła klucz. Nie wiedziała tylko, jak obserwować to, co działo się w korytarzu. Drzwi w łazience nie miały szyby, ale na szczęście na dole znajdowały się otwory. Niewiele myśląc, padła na kolana. Musiała nieźle manewrować ciałem, by udało jej się w tak małym pomieszczeniu przyłożyć oko do otworu. Widziała podłogę. Słyszała kroki. Ktoś wszedł. Męskie buty niewyraźnie mignęły jej przed oczami. Nie rozpoznała ani kroku, ani obuwia. Nie była w stanie racjonalnie myśleć, ponieważ bicie serca zakłóciło wszelkie próby chłodnej oceny sytuacji. Brązowe pantofle zniknęły z widoku. Uważnie nasłuchiwała. Żadnego dźwięku. Wreszcie znów kroki, bardziej zdecydowane, te same buty, przeciwny kierunek. Oderwała głowę od podłogi. Usłyszała trzaśnięcie drzwi. Wyszedł. Wstała. Otrzepała spodnie, odkręciła wodę i przemyła twarz. Zapomniała, że rano zrobiła makijaż. Z lustra spoglądał na nią groteskowy portret. Przetarła więc powieki jeszcze raz. Papierowym ręcznikiem pozbyła się zacieków pod oczami. Ostrożnie otworzyła drzwi. Drgnęła. – Źle się pani czuje? – spytał strażnik stojący w rogu korytarza. Nie spostrzegła go wcześniej, nie wiedziała też, czy zauważył jej ucieczkę do toalety. – Już teraz dobrze, dziękuję – odparła zmieszana. – Przepraszam, czy wchodził tu przed chwilą taki wysoki, szczupły mężczyzna w brązowej kurtce? – Tak, ale już wyszedł. Dziękuję, nie możemy się odnaleźć. Uśmiechnęła się beztrosko. Minęła mężczyznę i wyszła z muzeum. Uważnie rozejrzała się wokół, potem zerknęła na zegarek. Do 12:00 pozostało 5 minut. Nie zauważyła w pobliżu nikogo, więc pobiegła do auta. Dopiero na parkingu zobaczyła znajomy samochód. Kierowca siedział w środku i z pewnością ją obserwował. No nie! Rzuciła, zbliżając się do niego. Nawet przez sen widziała jego twarz. Ironicznie się uśmiechał. Podświadomie czuła dziwne mrowienie na skórze. Siedział przy jasnej ścianie, opierał się o nią plecami i z dołu przyglądał się Jance. – Kurde! – krzyknęła. Przez sen uderzyła głową o ścianę. Z bólu zasyczała i delikatnie potarła czoło. Następnie przerzuciła poduszkę na stare miejsce. Patrzyła w sufit, odtwarzając dziwne majaki. Z otępienia wyrwało ją łomotanie w drzwi. Przez chwilę nasłuchiwała, z którego końca dobiegają głośne dźwięki. Nie ulegało wątpliwości, że ktoś dobijał się do jej mieszkania. Zerwała się z łóżka. Nerwowo przeskoczyła z nogi na nogę, nie mogąc się zdecydować, czy biec do przedpokoju, czy może udawać, że nikogo nie ma. Jednak kiedy walenie się powtórzyło, w dodatku poprawione dzwonkiem, zdecydowała się zobaczyć, kto to. Serce biło jej jak oszalałe i z trudem łapała oddech. Przymknęła na chwilę oczy. Zmusiła się do policzenia do 10. Potem na palcach, by nie zrobić najmniejszego hałasu, przeszła do przedpokoju. Miała wrażenie, że drzwi za chwilę wypadną z futryną. Ktoś nie dawał za wygraną i walił w nie z nieprzeciętną siłą. Wstrzymała oddech i bardzo powoli zbliżyła oko do wizjera. Następnie zdecydowanym ruchem otworzyła drzwi. – Czyś ty ocipiał? – krzyknęła na Antka, który bardziej przypominał zombie, które przed chwilą wylazło z grobu, niż starego wspólnika. – Ja? – odpowiedział równie głośno. Minął ją w przedpokoju, zatrzaskując za sobą drzwi. – Jaśka! Czyś ty oszalała? My z Kaśką od zmysłów odchodzimy. Obiecałaś, że zadzwonisz, tak? Czekamy więc, jak te durnie, a ty śpisz!
3: – O Jezu! – szepnęła. – Antek, ja cię przepraszam! – zaczęła się kajać. Ja naprawdę zapomniałam, na śmierć. Wszystko przez to, że się wczoraj zdenerwowałam, wróciłam do domu i zaczęłam pisać ten reportaż, by nie myśleć.
2: I udało ci się. Bezmyślność zwyciężyła.
3: Siadaj. Weszli do kuchni. Kawy?
2: Jakiej kawy, Janka? Ja mam ciśnienie zawałowe, a ty mi kawę proponujesz?
3: Dałabym ci wódki, ale pewnie jesteś autem.
2: Uśmiechnęła się, by załagodzić sytuację. Trochę pomogło, bo Antek przestał łazić w miejscu i usiadł przy stole. Mów, co tam się stało? Rzucił. Ano, sprawa załatwiona, odparła siadając naprzeciwko niego. W sumie mogłam od razu wpaść na to, że za wszystkim stoi Łukasz.
3: To on?
2: No, nie da się ukryć. Pojechałam do Pelplina na 12:00 i oczywiście jego tam spotkałam.
3: I po co to było?
2: Nie mam pojęcia.
3: A co powiedział?
2: Nic.
3: Jak to nic?
2: Takie podchody i nic? Siedział z otwartą gębą i patrzył na mnie, kiedy darłam się na niego.
3: Wiesz, mniej więcej mówił tyle, co wigilijny karp.
2: Chyba jednak jakoś próbował to tłumaczyć. O, sorry, tak, próbował. Powiedział jedno zdanie. O co ci, kurna, chodzi?
3: No to bardzo piękne zdanie, Antek się zaśmiał. Krótko, zwięźle i na temat.
2: Właśnie nie na temat, bo nie wiem, co temu durniowi strzeliło do łba. Udawał, że o niczym nie wie. Tak najlepiej, nie?
3: Nigdy go nie lubiłem.
2: Wiem. Teraz to ja też go nie lubię. Dobra, nawtykałaś mu, on udawał, że nie rozumie, a co potem?
3: Nic. Wróciłam do domu. Pisałam reportaż, by jak najszybciej o tym zapomnieć.
2: Aha. I jeszcze wyrzuciłam te fotki, by mi nie przypominały o mojej żenującej naiwności. Zachciało mi się zagadek i tajemnic.
1: Anna Sakowicz, Niedomówienia. Czytała Olga Barbara Długońska.
0: Rezerwa w baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
4: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
0: Ruszamy w trasę.
4: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
5: Punktualnie 21.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
5: Michał Rudnicki. Rozpoczął się rowerowy maj. Dla młodzieży to nie tylko okazja, by zadbać o zdrowe nawyki.
6: Możemy wygrać wycieczkę, jak będziemy regularnie przyjeżdżać.
5: Stulecie Gdyni uczczone na znaczku pocztowym. Piłkarze Lechii przegrywają w Radomiu, szczypiorniści PGE Wybrzeża grają z Wisłą Płock w półfinale Mistrzostw Polski. Wyjście do kina, teatru oraz udział w zajęciach sportowych to tylko niektóre nagrody dla uczniów za dotarcie do szkół i przedszkoli w aktywny sposób. Dziś rozpoczęła się ogólnopolska kampania Rowerowy Maj. Ma promować zdrowy styl życia. Wśród przedszkolaków i uczniów z Gdańska przyjechało dziś do swoich placówek na rowerach, hulajnogach i deskorolkach.
7: Rowerem, bo mam tutaj w domu tylko rower.
8: Ja po prostu ogólnie lubię bardzo jeździć na rowerze, po prostu lubię ruch.
6: Lubię po prostu jeździć rowerem. Możemy wygrać wycieczkę, jak będziemy regularnie przyjeżdżać.
9: Włączamy się rokrocznie, jest to dla nas akcja związana nieodłącznie z rokiem szkolnym. Promujemy aktywność, zdrowy tryb życia. Uważamy, że jazda na rowerze jest fantastycznym sposobem na spędzanie wolnego czasu.
5: Mówi dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku, Beata Bogdanowicz. W tym roku do akcji dołączyło 238 gdańskich placówek. To 12. edycja Rowerowego Maja. 7 maja do obiegu trafi znaczek pocztowy upamiętniający setną rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Jego projekt inspirowany jest plakatem jubileuszowym i ukazuje dynamiczny rozwój miasta. Na znaczku zaprojektowanym przez Agnieszkę Sancewicz widnieje ilustracja autorstwa Jana Rutki, urodzonego w Gdyni artysty grafika. Jak podano w komunikacie, to wizualna opowieść o mieście budowanym przez ludzi i dla ludzi. Widać tam mieszkańców przedstawionych jako wspólnotę różnych pokoleń, zawodów i doświadczeń. Na ilustracji można odnaleźć m.in. Tadeusza Wendę, Eugeniusza Kwiatkowskiego i Franciszkę Cegielską. Są też postacie związane z gdyńską kulturą, sportem i tożsamością, np. Anna Przybylska, Antoni Abraham, Zbigniew Cybulski czy maskotka Arki Gdynia. Tło kompozycji stanowi architektura Gdyni, w tym jej charakterystyczny modernizm, a całość uzupełnia motyw morza. Jak wyjaśniła prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, kolekcja filatelistyczna obejmuje nie tylko jubileuszowy znaczek, ale również kartki okolicznościowe, karty maksimum, kopertę pierwszego dnia obiegu oraz arkusz ośmioznaczkowy.
10: Radio Gdańsk. Wszystko co ważne na Pomorzu.
5: Kolejna niewykorzystana szansa Lechii Gdańsk. Biało-zieloni w meczu piłkarskiej Ekstraklasy grali w przewadze z Radomiakiem, ale nie potrafili tego wykorzystać i przegrali na wyjeździe 1-3. W studiu Paweł Kątnik, powiedz, jak do tego doszło.
11: Piłkarze Carvera znowu stracili siłę w nogach tuż po tym, jak rywal stracił piłkarza na boisku. Najpierw jednak w 26 minucie Tapsowa głową otworzył na 1-0. 35 minuta, to wtedy z boiska wyleciał Jeremy Blasco, co zamiast skomplikować sytuację gospodarzy, dało im dodatkowo paliwa. Tapsowa podwyższył na 2-0 w ostatniej minucie pierwszej połowy, a tuż na początku drugiej części po biernej postawie obrony Lechii świetnym rajdem popisał się Balde i przy szczęściu Tapsowy Radomiak prowadził już 3-0. Dla piłkarza z Burkina Faso było to przełamanie po 8 meczach bez zdobyczy bramkowej. Lechię stać było tylko na wykorzystanie karnego. Ręka w polu karnym zamieniona na 11, a ta na gola przez Tomasza Bobczka. I to by było na tyle. Biało-zieloni grają grając 2/3 meczu w przewadze, skompromitowali się w Radomiu, przegrali z Radomiakiem 1-3 i będą do końca sezonu walczyć o utrzymanie w piłkarskiej elicie.
5: Lechia na 3 kolejki przed końcem sezonu ma tylko 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. W następnym meczu zagra na wyjeździe z łódzkim Widzewem. Dużo wyżej w ligowej klasyfikacji są w tym sezonie szczypiorniści PGE Wybrzeża Gdańsk. W Ergo Arenie walczą z Orlen Wisłą Płock o awans do finału Orlen Superligi. Mecz obserwuje Włodzimierz Machnikowski.
12: No i niespodzianki nie będzie. 2-8, taki mamy aktualnie rezultat. Za nami 18 minut tego spotkania. Pierwszą bramkę gdańszczanie rzucili przy stanie 0-4, a wynik po naszej stronie otworzył Damian Domagała. Drugą bramkę przy stanie 1-6 Filip Michałowicz ze skrzydła. No absolutna dominacja gości. Jeszcze w bramce mają tego niewiarygodnego Terbiona Bergeruda, który odbija i w tych wlotach ze skrzydeł naszych zawodników ta piłka nie znajduje drogi do siatki, a z dystansu no to nie ma sposobności, żeby się przebić gdzieś tam na koło, dostarczyć piłkę do Magale. Z dystansu nie będzie już rzucał Tomasz Gębala, który przed momentem ujrzał czerwoną kartkę i usiadł sobie na trybunach. Stamtąd obserwuje poczynania kolegów. No, scenariusz miał być taki, że my wzniesiemy się na szczyty, oni zagrają słabiej. Nic z tych rzeczy, jest dokładnie odwrotnie. Za chwilę pewnie kolejna bramka, bowiem rzut karny wykonywać będzie Siergiej Kosorotow i tu już na poziomie znaczącej przewagi. No niestety nie udało się Zembrzyckiemu obrócić tej piłki. A zatem 7 bramkami, 2-9 w 19 minucie piłkarze PGE Wybrzeża przegrywają z Orlen Wisłą Płock.
5: Do Ergo Areny wrócimy w wiadomościach za godzinę.
13: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
14: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
5: Najzimniejszy punkt w Polsce przeniósł się z Ustki do Łeby. 11 stopni na termometrach w Łebie w tej chwili. Nieco cieplej jest w okolicach Chojnic i Kwidzyna, tam po 16 stopni. Na barometrach 1012 hektopaskali ciśnienie rośnie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 6 do 8 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów od 5 do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 do 15 stopni. Nad morzem około 10. Wiatr słaby, zmienny.
13: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
14: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Dokument w Radiu Gdańsk.
1: Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam do Brazylii. Mieszka tam od 1,5 do nawet 5 milionów osób, które mają polskie korzenie.
2: To ojca nauczyli i my tak mówimy po polsku. Byli jak, ale się mówi po polsku. Się modli i się gra po polsku, bo my lubimy.
1: Pierwsi nasi rodacy przybyli do Brazylii w połowie XIX wieku. Jednak główne fale imigrantów napłynęły na przełomie XIX i XX wieku. Skala tego eksodusu była tak duża, że określa się ją mianem brazylijskiej gorączki. W tym czasie nie było Polski na mapach, wiele osób uciekało przed prześladowaniami. Jednak główną przyczyną emigracji była bieda, a Brazylia chciała zaludnić niezagospodarowaną część kraju i kusiła. Przybysze dostawali ziemię, pokrywano im koszty przejazdu, a także udzielano korzystnych kredytów. Polacy tworzyli swoje organizacje, powstawały szkoły, a wraz z wiernymi przebywali duchowni i budowano kościoły. Polskie dziedzictwo przetrwało i wielu współczesnych Brazylijczyków zachowało pamięć o polskich korzeniach. Część z nich wciąż w domach mówi po polsku, mimo że to trzecie czy czwarte pokolenie.
2: Już ojcy byli Polak, jak to mówią, stąd te krew wzięli z Polski do Brazylii. I człowiek, jak to mówię, wychowany pomiędzy nimi, pradziadkiem, nie, ale dziadkiem. Ja znałem dwóch dziadków i oni rozmawiali zawsze po polsku, modlili się, grali i człowiek się nauczył tak. Ja jestem Józef Robert Błaszczyk po polsku, a po brazylijsku José Roberto Błaszczyk. Jestem z natury Błaszczyk, które przyjechali z Polski do Brazylii. To pewno ze 160 lat w tył. I jak to mówią nasze pradziadki, przyjechali dziadki i tak człowiek, jak to mówią, uczył się z nimi pomału w domu i do dzisiaj my kultujemy tą tradycję.
1: Rozmawiałam z członkami zespołu Mazury, który przyjechał do Muzeum Emigracji w Gdyni z miejscowości Malet w stanie Parana.
3: No, nazywam się Kało Witoriu Komar Michałczuk. No, pierwsze, tak co pamiętam z polski język, to w domu moja prababcia z nami mieszkała i ona z moją babką tylko po polsku się rozmawiali. Musiałem się nauczyć, żebym rozumiał, co mnie gadali. A potem, jak moja prababcia umarła, ja miałem 5 lat, zacząłem iść na zespół Mazury i mieć tak kontakt z polską kulturą. I zaczynałem się uczyć więcej i gadać, śpiewać i też tańczyć. Nie wiem dlaczego, ale może żebym szanował naszych przodków.
1: A kiedy pana przodkowie przybyli do Brazylii?
3: Nie wiem dokładnie, ale to było na pewno początku od XX wieku.
4: Nazywam się Alisson Kałoku Żydłowski i mam rodzinę, co przyjechali z Polski, tam na Brazylii. Moje rodziny, tata i mama, dziadek mówią po polsku. Ja się nauczyłem w domu.
5: Nazywam się Lucas Antunes dos Santos, jestem dyrektor zespołu Mazury z miasta Malet. To znaczy zaczynałem uczyć się sam, a potem, kiedy byłem tutaj w Polsce na studia, uczymy się więcej po polsku. Ale pierwsze kontakty były w domu nawet, bo poznałem kilka słów. Mój dziadek mówił po polsku, matka też, chociaż nie rozmawialiśmy po polsku, ale kilka słów uczyły się też w domu.
1: Czy wie pan, kiedy pańscy przodkowie przybyli do Brazylii?
5: Tak, szukałem i znalazłem, że moja prababcia przybyła w 1891 roku. Dokładnie był z Warszawy. Pradziadek 5 lat później, 1896 roku. 130 lat temu prawie. Przez internet szukałem kilka różnych bazy. Znalazłem akt urodzenia z mojej prababcia i akt małżeństwa prapradziadek nawet. Tam w Malet, gdzie mieszkamy, do dzisiaj można znaleźć osoby, że mówią po polsku i zachowują ten język. Więc pamiętam, że dziadek mówił po polsku, matka też mówiła, tylko ona nie uczyła mnie. Potem już nawet zapomniałem. Ale do dzisiaj są jeszcze osoby w Malet, które zachowują język i mówią po polsku i nigdy mieli dokładne kontakty z Polską.

te melodie, co gramy teraz, to są melodie, co tam grają. Nie wiem dokładnie, czy do dziś grają gdzieś tutaj w Polsce takie same melodie. Coś grają, ale nie wszystko. Ale te melodie są z Malet, z Polonia Brazylijska.

0: tak ludzie się spotykają, grają i w domu też, jak rodzina z Alicją, oni zawsze grali w domu i tak lubili muzykę. Ja też, mój pradziadek grał, a potem nigdy nie grał, ja zaczynałem znowu grać. To tak idzie na pokolenie, nie?
1: Kiedy mówimy o Brazylii, to zwykle jest na pamięci, że kultura brazylijska jest samba, karnawał, a my na południu mamy trochę inaczej, bo nasza kultura tam w Malec zachowuje tak jak tradycja w Polsce. Więc spotkania przez cały rok wygląda, że ludzie się spotkają, grają, śpiewają, mają wydarzenia dokładnie na temat Polski. I dlatego możemy powiedzieć, że nie tylko zachowujemy tę tradycję i kulturę polską, ale też to jest nasza tradycja, nasza kultura tam na południu.
2: Mój pradziadek grał na skrzypce, a mój dziadek, syn z niego, grał na bębenku. A mój tata na nic i później ja na akordeon.
3: Czy zachowały się jakieś zapisy nutowe, czy tylko właśnie z takich spotkań państwo znają te melodie?
1: Niestety nie było żadnych zapisów o tym.
0: No tak, bo to są takie melodie grane, ale kto śpiewał, umarł, nie? I nie był kto śpiewać. Jak bardzo szukać, to jest w internetu. I tak coś znaleźliśmy już w internetu. Tak. Ale nuty nie, bardziej te śpiewy, nie?

0: Tam po starodawnemu jeszcze używają w Boże Narodzenie śpiewać kolędy i wszystkie te melodie polskie, a na Wielkanoc oni piszą pisanki i później, jak to mówią, w sobotę przed niedzielą po Świętym Piątku, to jest pieczone mięso, chleb upieczony, masło, nawet krzan. My mamy jeszcze co polskie i to wszystko niesie się w sobotę do kościoła i święci się i w niedzielę dopiero się zje.
1: Czyli religia katolicka się utrzymuje.
0: Tak, tak. To my bardzo lubimy, jak to mamy nieść tą święconkę do kościoła i pomodlić się.
2: Ale jeszcze mogę powiedzieć, że na Wielkopostny, nie wszystkie, ale ja bardzo lubię takie tradycje, co piątek jeszcze na Drogę Krzyżową w kościele. No to jeszcze ale mamy po polsku Droga Krzyżowa prowadzona. To taka tradycja, co mamy, ale jak on mówił, to samo robimy.
1: Czyli też malowanie jest pisanek?
2: No tak, pisanek i mamy, jak on mówił, kiełbasa, krzan, chleb, masło, to wszystko mamy na te święconki. I tak w malecie prawie wszystkie, co z katolik, religię, to robimy.
1: Ilu w takim razie Polaków w Malet jeszcze mieszka, albo osób o polskich korzeniach?
3: No teraz już możemy powiedzieć, że jesteśmy trzeci, albo czwarty, piąty, szósty po kolei już prawie. Nasze miasto ma prawie 85% osób, które mają polskie korzenie. Nie jest dużo miasto też, bo mamy około 15 tysięcy mieszkańców.
1: Polski kościół funkcjonuje.
3: Też działa, ale nie tylko. Są trzy organizacje w Malet, dwa zespoły folklorystyczne i jedno towarzystwo w Polonii. Tam w Malet też dawno działa szkoła polska, liceum. Cała historia z miasta Malet była zachowana jakoś połączona z Polską.
0: Tak jak Lukas mówi, tam jest 85% Polaków, ale są takie Polaki bogacze, że nieraz się wstydzi powiedzieć dzień dobry na ulicy. Niektóre takie są, ale...
1: Ale niektórzy mówią tak jak państwo, po polsku.
0: Po trochu tak.
1: Nie tylko z Malet przyjechali muzycy do Gdańskiego Muzeum Emigracji. Także z Curitiby, głównego ośrodka polonijnego w Brazylii. Jest to stolica stanu Parana. Przez wielu mieszkańców z polskimi korzeniami nazywana jest Chicago Ameryki Południowej.
4: Ja jestem Agata, ale ja nie uczyłam się mówić po polsku w domu. To uczyłam w kurs języka polskiego. 5-6 lat uczę się polskiego, bo zakochałam się z muzyki polskiej. Chciałam pogłębić moje doświadczenia na tej kulturze, języki też. Ja uczyłam się polskiego, kurs języka polskiego w Domu Kultury Polska-Brazylia, a też chodziłam na zajęcia na uniwersytecie.
1: Czy przodkowie pani pochodzą z Polski?
4: Tak. Moja mama, kiedy była dzieckiem, ona mówiła po polsku do 8 lat, ale potem chodziła do szkoły i zapomniała trochę języka. Agata to moje artystyczne imię, ale moje imię to Leticia i nazwisko po portugalsku to się napisało Grodzkocki. Ale myślę, że było od Grochowska. Już grałam na akordeonie i też na fortepianu. I kiedy zaczynałam słuchać polskiej muzyki, też ukraińskiej, zaczynałam zagrać, ale od nagrania, które są w YouTubie na przykład. Bo w mojej rodzinie było, grał, ale ja nie poznałam. Już umarł. Więc ja uczyłam od nagrania, nie od moich rodziców. I też bo grałam z Fernandą. Ona nie miała taki kontakt z kultury polski. Zaczynamy zagrać razem, ale od tej melodii, które słuchamy, słyszeliśmy w YouTubie i przez internet.
1: A co takiego jest dla pani interesującego, że pani akurat tą muzykę wybrała?
4: Bo lubimy. Słuchamy i po prostu lubimy taką melodię, taką rytm i jak się tańczy też.
1: Czy państwo piszą i czytają też po polsku, nie tylko mówią?
4: Tak, ja tak.
2: No ja tak, nie bardzo dobrze, ale jako tak, o coś mogę, czytam i trochę piszę. Tak. Pisać nawet nie tyle, ale czytam.
1: A czy to jest współczesna polska literatura? Czy państwo jeszcze książki te takie nawet XIX-wieczne mają?
2: No są. Tam w domu jest takie książki, co nie wiem, czy mój pradziadek jeszcze, nie wiem, ale są.
1: Czyli takie stare polskie książki?
2: Tak, tak.
0: Ja nie umiem czytać ani pisać, nie umiem, ale mój chrzestny pisał po polsku, nawet listy do Polski stamtąd, bo on miał tu rodzice w Poznaniu, nawet był w Polsce tutaj u nich i poznał się z Władkiem Błaszczykiem, które byli takie same, jeden podobny do drugiego i on pisał dobrze i dobrze czytał.
1: Czy jeszcze cały czas mają państwo kontakt z polską rodziną, która gdzieś tutaj była? Czy już kompletnie te kontakty ustały?
0: Człowiek nie wie skąd. Łukasz trochę szukał, gdzie moje pradziadki, skąd przyjechali. I on nawet pewno ma więcej informacji jak ja. Człowiek nie...
1: O pańskiej rodzinie.
0: Tak.
3: Może ja nie jestem dobry przykład, bo uczyły się tutaj w Polsce, więc musiały ćwiczyć też, czytać i napisać po polsku. Natomiast, tak jak mówiłem, w Malet mamy też lekcje języka polskiego. Cel jest uczyć się po polsku od początku i też druga część jest zachować ten język, który się mówi do dzisiaj w Malet. I to jest dokładny język polski, który został zachowany przez ten 100 lat w Malet. Dla nas jest ważny, bo nie pokazuje tylko język polski, ale też ten cała historia od naszego miasta.
1: No właśnie, bo pan mówi polskim, który przypomina taki dawny polski.
0: Ja nie wiem, tak człowiek się nauczył, tak gada, jak to mnie, czy po starodawnemu, czy po dzisiejszemu, ale człowiek tak kaliczy, my mówimy.
1: Ale to jest piękne, bo państwo pokazują, że właśnie pochodzą z tamtych dawnych lat i to zostało w języku. Ten język się w Polsce zmienił, bo weszły media. Przecież kiedy państwa przodkowie emigrowali, nie było radia, nie było telewizji, nie było internetu i YouTube'a, ale państwo zostawili ten język, więc państwa język jest taki, jak był kiedyś.
0: Jak ja byłem, miałem 6 lat, to my byliśmy na weselu ociślaka, tam u naszego sąsiada. Ojciec grał ze stryjkiem na skrzypcach, a matka tam była pomiędzy babinkami. I taka stara kuchnia była, gotowali wszystko te jedzenie na wesele. I taka była babka Lewandowska, co kucharka była tam. I ja się bojałem strzelania. I ja poleciałem tam do drzwi, do tej starej kuchni, z tym strachem takim. I posłuchałem, a ta babka tak mówiła do babinków tam, że byłam panną, ale kiedyś, co mnie z tego, kiedy nie dziś. Jak miałem 6 lat, to zapamiętałem i do dzisiaj pamiętam to.

0: Jak to się stało, że powstał zespół Mazury?
1: No, zespół zaczynał w latach 1993 roku, czyli prawie 33 lata temu. Zespół zaczynał od działania taneczne, czyli żeby przedstawić, zrobić koncerty, uczyć młodzież, dzieci, muzykę z różnych regionów Polski. I do dzisiaj mamy ten zespół, który zrobił kilka różnych koncertów w Brazylii i też inny kraj. I cel jest dokładnie pokazać różny taniec z kilka różnych regionów z Polski. Natomiast dzisiaj nasz zespół też ma kilka różnych działań poza taniec ludowy. I to jest dokładnie tak, jak powiedziałem, lekcja języka polskiego, spotkania muzyczne. Mamy też kilka różnych programów z zachowania dziedzictwa kulturalnego, materialnego, niematerialnego. Szukamy też kilka dokumentów, które są potrzebne dla osób, które chcą poszukać swoje korzenia w Polsce. Działamy na rzecz tak promocyjny. Wszystko, które jest połączone z kultura polska, to my zachowujemy tam w naszej zespole. Ale główne działania jeszcze jest do dzisiaj zespół taneczny.
2: No ja gram na skrzypce, na muzyki, śpiewam też i też tańcuję.
3: Ja też tańczę, gram na akordeon i śpiewę też.
1: Ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo zaczynałem 30 lat temu w zespole, kiedy miałem 8 lat. Zaczynałem tańczyć w zespole, więc tańczyłem i do dzisiaj jeszcze tańczę. Natomiast dzisiaj też prowadzę ten zespół. Zrobiłem choreografię dla zespołu, gram i bawimy się tam w zespole.
4: A ja jestem taki muzykant lichy, bo ja gram na akordeon i na skrzypcach, ale tylko sobie w domu.
0: A w zespole?
4: Ale ja we mnie po trochu i z nimi przyjechałem tu.
1: Kiedy zaczynał w zespole, lata 90, Gizeli też tańczyła.
4: Tak, moja córka 8 lat była w grupie folkloryku i ja zawsze pomagałem coś tam w niedzielę, nawet choreografu, co przyjeżdżał z Kurtyby, to człowiek mu płacił onibus, jedzenie, obiad dawali i ona tańczyła 8 lat. Nie tańczuję więc.
0: Co państwo robią na co dzień?
4: W polu kiedyś robiłem, jak byłem chłopaczkiem małym, ale później w 70 roku ja poszłem do Maletu, tam do tego miasta uczyć się i do dziś jestem tam pewno prawie z 55 lat. Ja robiłem w dużo placach, w supermerkadu, ja robiłem w prefekturze, w rzędzie, robiłem maszynami, kamionami, unibusami. Maszynom tym robiłem, co droga robi. I za Balkanem robiłem komercjanty.
5: Ja jestem muzykiem. Pracuję jako nauczycielka, uczę gra na akordeonie, na fortepianu. Też jestem kompozytorką. Robię ścieżkę dźwiękową dla teatrów i cyrk. No, jako kapela też gramy profesjonalne, jak koncertów. No, muzyka tradycyjna, polska i ukraińska. Kapela Rodenika, to po portugalsku mówimy Rodenika, ale po polsku możemy powiedzieć Rodenica. Ja już grałam sama, polska muzyka, a 3 lata temu byłam w Polsce, inspirowana o tej kulturze i założymy jako duet, ja i Fernanda, a potem też z Karla, która gra na skrzypce, założymy kapelę Rodenika 3 lata temu.
0: Coś powie pani?
6: Dzień dobry, jestem Fernanda, jestem z Brazylii.
0: To jeszcze panu zapytam, co panowie robią?
2: No, uczę się jeszcze, ale i też jak w domu jestem, to ja mieszkam na wsi, zawsze mamy coś do zrobienia i pomagam ojcu. I
3: pracuję z tatą i mamą, mieszkamy na wsi też i uczymy się też, taki kurs technik.
1: Ja jestem nauczyciel fizyki. W zespół nie pracuję, tylko spotkamy się i tam jest tylko hobby, jak przyjemność. Nie?
2: Lukas mówił, że się bawimy na zespole, ale też się zbytkowamy, jak tam się mówi.
4: Przyjechałem tu do Gdyni, do Warszawy, bo my już dużo znamy. Jak Polaki tutaj pojechali tam do Brazylii, człowiek się spotkał pierwszy raz to, i jak ich zobaczył, to trochę się tak boił, ale później złączyli się razem. I nawet popłakali.
5: Ważne jest powiedzieć o Fundacji Muzyka Zakorzeniona. Dla mnie to dzięki Fundacji, że jesteśmy tutaj.
7: Piotr Baczewski, Fundacja Muzyka Zakorzeniona. No to jest długa historia, ponieważ poznaliśmy się w 2018 roku z Lukasem podczas rozdania nagród imienia Oskara Kolberga w Zamku Królewskim. Minęło trochę czasu, ale mieliśmy kontakt i mówię, o super, było do tej Brazylii pojechać, ale też nie miałem żadnych oczekiwań, bo też nie znałem, jakby Polacy nie znają muzyki ani Polonii, ani Polaków mieszkających za granicą. Dotyczy to zarówno wschodnich rubieży II RP, jak i odległych państw, takich jak Stany Zjednoczone, Brazylia, Argentyna. Więc nie znaliśmy tej muzyki. Była oczywiście jedna płyta polskiego, wydana przez Polskie Radio w latach 90. Do dzisiaj jedyna muzyka Polonii brazylijskiej, argentyńskiej. Po kilku latach udało nam się jakimś cudem pozyskać fundusze, żeby tam pojechać. Lukas też podsyłał mi filmy, że są starsi muzykanci, że grają, że basy, że bębenek. Więc byliśmy tego bardzo ciekawi. Pojechaliśmy, bo dwa razy byliśmy w Brazylii, w 2023 i 2024 roku. Chcieliśmy zobaczyć, co zostało. Jakby, czy jeszcze ci Polacy śpiewają, grają, co grają, gdzie grają. Po drugie, ten wyjazd to jest trochę taka wymiana, bo ludzie nam grali, śpiewali, a my też przyjechaliśmy z muzykami, którzy otwierali nie tylko drzwi do polskich domostw, ale też serca, bo nagle w dżungli 20 kilometrów od małego miasteczka ktoś miał u siebie na ganku albo w środku domu koncert muzyki, gdzie grali mu Polacy, muzykę podobną do niego, ale też to, że mieliśmy ze sobą muzyków, było tyle ważne, że ludzie wiedzieli, czego chcemy. Bardzo dużo pomogła nam Agata, pomógł nam Lukas. W kolejnych wyjazdach pomogli nam przyjaciele z innych stron kraju, bo rzeczywiście logistyka jest utrudniona. To nie jest takie proste. Zależało nam na tym, żeby też ściągać Brazylijczyków, bo tutaj ściągnęliśmy więcej osób, ale wcześniej przyjeżdżała też Agata, którą braliśmy na różne nagrania, warsztaty. Organizowaliśmy potańcówki. Też Alison z Kałą i z Lukasem, jeszcze z dziewczynami, byli na wigilii u naszych przyjaciół pod koniec grudnia. Dla nas to jest ważne, że skoro ludzie nas goszczą i ludzie nam pomagają, no więc to jest też trochę się odwdzięczamy i robimy to samo w Polsce.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
1: Ona łączy.
0: Łączy pokolenia.
1: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
3: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
4: Dasz się porwać energii rocka.
1: Zanurzysz w bluesie i jazzie. Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
4: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
2: Kleka.
5: Łeka siebsku, łeka sieba.
2: Kleka.
5: Nowinę.
6: Jedno razem.
5: Zdania.
7: To by czerek normalnie.
5: Komentyre.
8: Co namawiać i trzeba.
2: Kleka w Radiu Gdyńsk.
5: Czejesz? Wisz.
9: Tatiana Slowi, dobry wieczór. W wiadłach łeka sieba, hapłaka siebsku. Dzys zaczyna małe dygdynie. Gard zdecyduje cię na wjezdach do miasta, bądą debelt ją zekłewi tyfle. Łetim zdecydują łebcias z pole z nowych konsultacjów mieszkańce.
10: I ja mam nadzieję, że jak na wiecie kasiebów z Gdynie pan zewelowa za tym siebie debeltian zekłewi tyfle były prawie kol nas.
9: Kole nas tyś zapłewiec maleno branin wiąksi plenerowi rozegrę strzutkłewich kasieb.
11: Bandze ma sabawile na złotej burze. Roci ma wszedcich, bo bandze baro piankno, bandą wjezdę i tyś bandą kabaretę.
9: Łekrum te relacje o spiersi głe kasieb ścigłe kwerowłe dłe gnieżów.
12: No wiąksi ruch taci społeczny robią jak trzeba płymuć, to wszyscy jadą.
2: Wiadła z kraju kaszebów.
9: Debelt ją zekłewi tyfle na wjazdach do Gdynie? To młeże bec. W siedkłe zanalezi łed mieszkańców i tego jak mdą welować w spole z nowych konsultacjach. Te zaczną soju w nym miesiącu i mdą derować do dzesątego czerwinca. Ja ich wanik głosiony łesty nie łebcias zjezdu kaszebów jednestygłe lepińca. Łeczewistno we Gdynie, gdy radna gardu Natalia Kłopotko Głowczewski.
10: W siedkłe ter zanalega łed mieszkańców. Debelt ją zekłewi tyfle to jeju nie blues łódba, ale to je dzejani. Ja ci so zacznie jutery w maju. Moment dzeja, że gdy nie obandzę prawie witać wszystkich przejezdnych. Debelt językowi ma tyfla matery. W maju zacznią so konsultacje, w jakich mogą wziąć udział mieszkańcy i zawelować za tym, czy chcą, czy nie chcą. I mam nadzieję, że jak na wiecie kasiebów z Gdynie pan zewelowa za tym siebie debeltian zekłewi tyflem były prawie kol nas.
13: To trysku przebyćmy wiele lezy musi wziąć udział w tych konsultacjach, czy nałegli je tak, że musi być jaką sposobną leźba. I cię wa, jak no kasiebi, ju pytą nawet ka buten wastne zajmów, jak no radzecelka gardowu, ale prosto jak no kasiepka, naleźniczka rozmaitych insich stowerów formalnych i nieformalnych, zajających w kółka siebiznę. Tej jak wa, jak no ty kasiebi z tych rozmaitych stowerów i jak wasna, jak no radniczka gdyńsku, bo ze ta ledzy zachęciwac do te, żeby zawelowale tak, a nie inaczej. Jak bo ze ta ima dolmaciec, do cie to je, w czym to płymygy, w czym by to przeszkadzało, albo w czym by to tak po prostu nie przeszkadzało.
10: To zacznę od tego, że w tych konsultacjach może wziąć każdy udział, ale nie ma limitu. Ja,
13: to nie jest jak w referendum, że jak za mało ledzy weźmie udział, to jej nie weźmie.
10: Ale jeżeli chcemy, żeby kasiebści tyfle były w Gdynie, tej

0: początku ich prawie debeltjanzykowi tyfle pokażą, że my jesteśmy łademkwi na rozmaite kultury. Gdynia zaczęła się od tego, że do Gdynie przejeździwale rozmaite ledze i tych rozmaitych kultur je widzę w Gdynie na co dzień. Chodzę po budynkach, po krumach, po ledzach prosto, językach. I kasiebi to je wildzi dzil Gdynie. A do nechcias ty kasiebizne w wsiednim remie, moim zdania, feleje, a te debeltjanzykowi tyfle to będzie taci pierwsi, mu nadzieja, krok do tego, żeby prawie było tego wizji we wsiednim remie.
1: My już pewnie rzekli, że w obudze ta zachęcivać, czy są już wymyślone jakieś zindzenia, albo nawet, iśmy się nieoficjalno przyruczone, ale jaci są łódbę na to i tyś, kiedy te konsultacje będą, jak one wezdrzą techniczno?
0: Konsultacje zaczną się od 20 maja i będą warać do 10 czerwca. I w nich będzie można wziąć udział na dwa rty. Online, to ci starokaszewski słowo, i będzie na starnie konsultujemy.gdynia.pl formular specjalny, albo też stacjonarno w Laboratorium Spole z Nowych Innowacjów przez trasie Żeromścigłe 31 w Gdyni, od 8 do 4 po południu, od poniedziałku do piątku. I tak, jeżeli idzie o wszelkie materiały, jak ci będą publikowane, no to będzie je można znaleźć na BIP-ie, na starnach prawie Laboratorium Spole z Nowych Innowacjów, no i w najgdyńskiej platformie dialogu.
1: Jak to wezdrzyć? Trzeba by babec rozmieja zameldowunym we Gdynie się bawząc w tym udzel, mieszkać bez sparłączonym z garda? Jak to wezdrzy?
0: W konsultacjach można wziąć udział, jeżeli są mieszka w Gdynie, to sygnie. No i muszę rzeknąć, że to ten czas, w jakim to prawie sadzeje, czyli 100 lat Gdynie i to, że Gdynia będzie gospodarza międzynarodowego zjazdu kasiebów latos, to fajne są składy, że prawie czej będzie ten zjazd kasiebów, tej będę mogła ogłaszać, jak wezdrzą te konsultacje i czy będą te tyfle.
1: Przybyćmy, jaci organizacje kasiebści są we Gdynie, z jakich potencjału? Wam się ta zweskac łebcias prawie tłumaczeni ledzą znacieni tych konsultacjów i zachęcywani do tego, żeby zawelowali tak, a nie inaczej. Z organizacjów mamy na przykład Gdyński Part Kasiebsko-Pomorskiego Zrzeszeni. Co iść?
0: I zacznę od tego, że najprezydent Gdyni dzila kasiebką, cieje sa kasiebką i od początku swojej kadencji, gdy że nut je pokazywać, że Gdynia jest na kasiebach. Mogę rzeknąć, że prezydent Gdyni to jest tyś w jakim serce organizacja tej, od tego zaczyna. Weju, my co wspomniane o parce zrzeszeni, oni też dzejają w Gdynie. Mamy Kasiebski Forum Kulturę, mamy prawie też dzejarzy, którzy nie są zrzeszone z niżodną organizacją, ale też dzejają. Ale myślę, że wert też rzeknąć, że Gardowi Teatr też idzie w cierenku promocję kasiebizny. Ładkuntka je nowy dyrektor i chłecle i też wiele robotników urzędu, urzędników i ledzy sparłaczonych z urzęda, z kulturą i z promocją, cieje ta kasiebizna, jeżeli mogę tak kolokwialno rzeknąć.
1: Są tyś całe karne sportowe, ja ci promują kasiebiznę.
0: Genau, prawie o to idzę. Tej, myślę, że tu można gadać o rozmaitych organizacjach, ale przede wszystkim to są ledze. Ja ci chcą, żeby ta Gdynia była, żeby było widzieć, że Gdynia jest kasiebsku i ja ci prawie w cyk dzejają i tego dokładają są prawie te konsultacje, ja ci tery będą co zaczą. I bym chcę to podtrzyknąć, że te tyfle, jeżeli będzie tak, że ledze będą walować za tym, żeby one były, to będzie jeden z pierwszych kroków do tego, żeby pokazać kasiebizna. Myślimy i w cyk dzejamy w tym naszych mniejszych kręgach o tym, żeby zrobić coś dla młodych kasiebów, żeby wylezć z tą kasiebizną prawie do młodych, żeby ich zachęcać. Nie chcę teraz gadać o łódbach, jaki są, bo to cyk są temy do rozmowów, ale ci prawie łódbę i rozmowę warają. Tej myślę, że jeszcze w tym roku i w przednich latach ty kasiebizny będzie jeszcze wicji w Gdynie.
1: Zjazd kasiebów, 11 lepińca, no taciego zjazdu kasiebów, ja ci bądzę, jeśli nie było, kuźnym niby można tak rzeknąć, ale no to jest wyjątkowa sytuacja.
0: Jo, zjazd kasiebów,

0: pieniądze po prawdzie wielką rozegracją. Judzysy rycia serdeczna wszystkich do wzanca udzielu. Fajnie to, że prawie zyska się, bo w bandze w gardze ja ci je dobrze skomunikowane. Dojechani je z każdej strony Kasiebów. Dojechani z każdej strony Kasiebów w bandze właśnie widzanka nie jedny trans Kasiebi, a widzi i całe bana jako bandze darmłek i bandze jechać prawie na zysk Kasiebów i przewożyć Kasiebów z całych Kasieb. Wiem, że rachtowanie je taci, że po prawdzie to bandze wielką rozegracją z pozdrzadku tyś na to, że to będą latne ferie, że je wiele letników w Gdynie, ale będą dwie biny. Na jacich będą rozmaiti kulturowi występy, będą koncerty. To, że to będzie Natalia Schroeder, to je wiedzec. Ale też będą insi artystowie, a jacich jeż nie będę tery gadać, bo w cyk warają krbiąci z nima. Ale będzie wiele kasiepskich karnów teatralnych, bądze muzycznych.
1: Sportowy fertel.
0: Jo, i będzie fertel sportowi, bo prawie w Gdynie wiemy, że sportu nie faleje rozmaitych sportów, nie plus bala, ale też mamy reprezentację chłodzlebe w żeglowaniu czy w innych aktywnościach tej fertel sportowej bandze. Będą zone dla kunsztu, będą zone dla dzieci, dla starszych, dla młodych.
1: Zona literacku my bec w muzeum, ale teraz nie mogę sobie wdarzać, co może to jeszcze nie postanowione w Muzeum Gdynie, czy w Muzeum Marynarki Wojennowej.
0: Tego jeszcze nie wiem, gnał, ale wiem, że zona literacku bandze gwes. To mogę rzeknąć. Myślę, że widzi tych szczegółów, jak jest w maju, czerwcu bandze wiedzec, tery warają zetkania organizacjowi. My jesteśmy zaplanowali na pierwszą połowę maja taci też zetkani z organizatorami, żeby wszystko podrachować i sprawdzać, co ją mamy. Tej wicji będę też wiedzieć po tym zetkaniu. I też nie chcę tak za bardzo wchodzić w butę organizatorów i mogę im coś zasugerować, coś podpowiedzieć, ale to są ledze, ja ci poprawdzę, znają się na tej robocie, chodzę ten koncert, ja ci miał plac ze Santigue Gromicznika, pokazał, że to są poprawdzę bardzo dobre ledze do organizacji takich wydarzeń.
1: Je przebycia, że nie blesi z jest Kasiebów za jedna z tych lepińca na skwarza Kościuszki we Gdynie.
2: Wiadła z kraju Kaszebów.
1: To teraz kółę rozegrach jeść paźna słowów. Chudzy jak zjest, bue 27, a 28 czerwinca, bądze malen obroni na Złotej Górze Kulkartes. Dwadniowy rozegra dla całych familiów. Zacznie sezon na Kaszebach. Organizatorowie Latosy Głemalen obroni, rzekle juch to wystąpi na wydarzeniem promującym nesłodsi, a bardziej po naszemu, najbardziej miodny brzad regionu. Kłośden nalezę coś dla se. Gdy zastąpniczka burmistrza Kartes, Sylwia Biankłeski.
3: No i myślę, małe jako dobranie, albo male dobranie, można powiedzieć, na końcu czerwinca 27 i 28, czyli w sobota i w niedziela, bandze ma się bawile na Złotej Górze. Roci ma wszystkich, bo bandze baro piękno, i myślę, że wiodro, tyś bandze dobry, bandą westampę, bandą gwiezdę i tyś bandą kabaretę. To jest ta ci nowość w tej naszej imprezie, bo chcemy pewna inaczej tego roku to przerechtować.
4: I tyś widzę, że ta ranga znowu urosła. Ciedes, no to melenobrani wyznaczało ty kulturowy rytm całego regiona i chyba do tych dobrych czasów my wróciwumy.
3: Chcemy wrócić, choć można powiedzieć, że konkurencja je wioldzi. Przód lata to inne gminy nie robiły tacich imprez, a teraz każda gmina ma jakaś taka swoja sztandarowa impreza, no i je taci wybór, a i można sobie wybierać. Stundka, no je to tyś paru. Ciężko coś przerechtować, co bandze dla wszystkich i dla młodych, i dla starszych, i dla tacich w średnim wieku, żeby tak ten program tak przerechtować, żeby każdy znalazł co dla siebie. Ja myślę, że ten program jest taci urozmaicony w tym roku. Stundka, no liczy ma na to, że lecę przejadą.
4: Właśnie burmester, tyś możemy ju zdradzić z krajemnotę, bo mumę zagwesnione artystów.
3: Jo, mumę ta ci najnowsi gwiazda z Polsaty, chłodzy łezę z Pugis z Lezena, tyś do nas przejedzę, ale tyś bandze, nasz zespół, ternemy w tym roku jubileusz. Najstarszy zespół ludowy, chłodzy łe nasz zespół Kasze bez kartys, bandze tyś występował, a tyś te ci kasze pścieletmy, płetrzymy kaszepską influencerka. No, na zakończenie, jako gwiazda wieczoru wystąpi DJ Calvi and Remy. Tak to są chyba gedy.
4: Ja, Calvi Remy, dobrze.
3: Calvi Remy.
4: Może eksplozja kasze.
3: No, mam taką nadzieję, że przejadą i za bandą bawile ledze. Nie tylko mieszkańcy, ale też turystce. Zaprosimy wszystkich.
4: I nadredzidzy, nie bardziej kabaretowo, to co własny burmester rzekła.
3: Jo, też trzeba powiedzieć, że będą też te różne stoiska, tyś z tym taką naszą sztuką ludowym, ale tyś przede wszystkim chłodzyła malenę, będą różne produkty, produkty malne, kaszepści. Mam nadzieję, że wiodro dopisze i te malenę jeść będą i będą słodci, jak w jedno. Będą tyś koncerty, ale tyś baro, tacich, więcej tacich koncertów dla dzece, tyś taci animacje dla dzecy i będą kabaretę. Bandze nasia kaszepskie Quinda, bandze kabaret Pomorze i tyś na Quincu kabaret Smile.
4: Zdajemy i rocimy. 27 czerwinca i 28 czerwinca Malenobrani 2026.
3: Złotogóra, Brodnica.
1: Ambasadora kaszepści Malene bądze Karolena Stankłesku to je kaszepsku influencerka. To rozegrach ja ci bądą, a teraz korelacja z rozegra jako jobała. Dradzigłe maja, wesobłe, ta był pierwszy kasiapści kwerowód łegniuziów. Jachało w nim kul piądze sąd nowych, a stersich łegniowych łezów. To było 120 kilometrów po całym regionie na 120 lat OSP Szemut. Był to płekysk jednote, a młece na ich łegniżów. Me ciele jednota, a łegniorze bele z całej głębą młezi na ich zemi. Gede wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkłeści, w kwerbiące z Roberta Grota.
4: Wasa wójce, coś to sodzeje, no taci rejwach na 120 lat, jo? 120 kilometrów.
5: Ja myślę, że ci założyciele straże gdzieś tam z góry pewnie na nas wszyscy zrzą. Te są 1905-1906 rok, jak oni są organizowali wszyscy. Mogą być dumni. To, co oni kiedyś zakładali, gdzie praktycznie nawet łeza na początku nie było, to, co tak fajnie rozwiniało, no to cysi, to nie jest bluz się mudze. Dziś wiedzą na całych Kasiebach, że strażacy są wielką młycą przede wszystkim, wszyscy mogą na nich liczyć. A że wszemu mudze mówić dziś święto, bo 120 lat istnienia tej jedności przez rozmaite czasy, polityczne rozmaite czasy, rozmaite czasy wojny, rozmaitych zawieruchów, te straże istnieją i to jest najważniejsze, że są ledze. A dziś te ledze można, że jest raza na Kasiebach z nama świętają. 120 km rozumiem w łeza ma bojowym, a po całych Kasiebach, żeby dojechać właśnie do Siemuda. Jako gospodarz gminy Barosa Cysia, że tu widzę ta jednota i ja myślę, że to jest dobre przesłanie do tych naszych wszystkich rządzących i innych, że w grepie można wielkie rzeczy przede wszystkim rektować. Jo, my jesteśmy dziś właśnie w Szymborku, tu stąd Maresio, ale właśnie tu jestem przy kamieniu. Widzimy, że za 4 lata będą mieli stulecie dopiero. A także tu wsiadł za niebele te 20 parę lat gdzieś tam chudci. Ale to nie chodzi o to, kto był chudci. Właśnie te ruchy powstawały wtedy, ale co najważniejsi. To jest, że one są kontynuowane, tak? Rozmaite zawieruchy były, rozmaite czasy były, lepsi, gorsi, oni to wszystko kontynuują. Także tu rocimy wszystkim tym łegniorzom, jaci są na terenie naszego województwa całego, a nawet kraju, za ta ich robota, że je ta kontynuacja w dzisiejszych czasach, chyba ja uważam, że z jednej strony lepsze czasy, jeżeli chodzi o wyposażenie tego sprzętu, my widzimy z rozmaitych gmin, naprawdę to są po 2 miliony złotych, nawet droższe jeszcze, ale to inne, bo dzisiaj, że komu jechać? Komu jechać, że są ci ledze. I to je chwała i zanka za to, że w taki sposób oni to robią. I tego nie zrozumieje nie jeden człowiek. Dziś my jesteśmy w radiu, ktoś tam sobie tam włączony, słucha, co tam sodzeje, ale no, nigdy nie wiemy, co nam może się zdarzyć. Na trasach, na drogach i wszędzie wialdzi ruch, chwila nie uwadzi, coś co może zdarzyć, a na tych ledze możemy w jedno liczyć. Tym bardziej to są wolontariusze jeszcze dziś. Także jeżeli tacy ledze są w dzisiejszych czasach, to naprawdę chwała za to tym radom, gminę, wójtom, innym, co wspomagają przede wszystkim to straże, bo to też się włożył, ten sprzęt był nowy, a ta młodzieżna, redaktor widzu, tak? Tu było bez kole 200 młodzieżówki, dzecy, 14, 12 lat, ja tu z nim agodu, zesans, tylko za zesans lat to są nasi strażacy, tak? I to i najważniejsi.
6: Podobało się wam?
7: Tak! A ja widziałem wóz łódką.
8: No pewnie, że robi wrażenie niesamowite.
9: Andrzej Młyński, prezes lokalnej organizacji Turystyczny Szczyt Wieżyca, organizator parady.
6: I parada Kwerowód. Pierwsi kaszemści Kwerowód Łegniarzów, to ci reszeni. Ciec je, że po próbce, to je wszedkłe. I stary, i nowi, i starsi też ledze, i młodi ledze też.
9: Tak, i bardzo to nas integruje, takie spotkanie strażaków, chcemy pokazać siłę.
6: Wasta Andris, tu je organizatora tego wielkiego wydarzenia. To, co tu się dzieje, to nie może być, jak mocne są Łegniarze.
9: Jo, to mocne, to jest no większy ruch taki społeczny. Za darmo wszystko robią. Nikt nie czeka za żadną zapłatę, ale robią jak trzeba pomóc, to wszyscy jadą.
6: A wszystko wyszykowane, piękno wezdrzy, stary auto, a nowe auta, kłenie, pół, taci sztuczne, ale też ty prawdziwe jadą.
9: Tak, tu nasza szymbarska maszyna, no starsza, to jest od 900 roku prawie je produkowany. To basta po renowacji, wezdrzy jak nowo, nie?
6: No jo, no ona my wnet 200 lat pewno.
9: Pewnie, o.
6: Także tak to się długa ta tradycja je.
9: Tak, mama ma prawie że stuwa, nie?
6: A dzisiaj się mówimy 120,
9: jo? 120, tak. Musimy to uczyć i pomóc tym strażakom, bo przychodzi ta uroczystość.
1: A my wszyscy mu gnieziom, ja ci dzisiaj mają swoje sjonto, ja ci my wszyscy gwe nebelni sigwe. Kulena stoje już wszystko audycjo przerachtowa Tatiana Slowi. Dobry gwe wieczora, do uciecy.
2: Kleka.
10: Czejesz? Wisz.

0: Radio Gdańsk poleca.
1: Dobry dzień. Witam bardzo serdeczno, a poprywdzę milećno. Czyli witam wszystkich mile i serdecznie.
2: Dobry dzień, zacinamy uczbę.
3: Zacznij dzień z radiowymi lekcjami języka kaszubskiego.
2: Kwerbiunci.
3: Czyli rozmówki.
2: Polskłeka się pściły twój niedzyłku do piątku reno w czas.
3: A wcześnie rano to dokładnie o 6:20.
2: Rocimy i uczymy.
3: Zapraszamy i uczymy.
2: Płeka się psku w Radiu Gduńsk.
3: Do uciecy.
2: Czyli do usłyszenia.
4: Jest 22:00.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
4: Michał Rudnicki. Molo w Gdyni Orłowie częściowo niedostępne ze względu na stan konstrukcji.
5: Po ekspertyzie właśnie okazało się, że może to zagrażać bezpieczeństwu.
4: W Elblągu powstał urzędomat, który od środy ma skrócić kolejki do odbioru dowodów rejestracyjnych. Trwa półfinał Orlen Superligi Piłkarzy Ręcznych. Wybrzeże Gdańsk przegrywa z Wisłą Płock. Część mola w Gdyni Orłowie jest wyłączona z użytkowania. To efekt zleconej przez miasto ekspertyzy stanu technicznego obiektu. Wykazała ona, że konstrukcja molo zagraża bezpieczeństwu odwiedzających i konieczny jest kompleksowy remont. Dla spacerowiczów zamknięto około 20-metrową końcówkę mola. Jeśli jednak erozja konstrukcji będzie postępować, zamknięta może zostać całość. Najbardziej korozją dotknięte są bariery ochronne na całej szerokości końcowej części mola, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni Michał Felon.
5: To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga. Występowało tam właśnie od spodu dosyć duże zlodzenie w związku z niską temperaturą, jak też falowanie, co dodatkowo spotęgowało destrukcję tego obiektu. I o ile sama bariera wygląda dobrze, można by powiedzieć, ona musi być bardzo mocno kotwiona, mocowana do części konstrukcyjnej i tutaj po ekspertyzie właśnie okazało się, że może to zagrażać bezpieczeństwu.
4: Wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie remontu konstrukcji mola w Gdyni Orłowie potrwa minimum rok. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kilkanaście milionów złotych. Od środy Elblążanie będą mogli odbierać dowody rejestracyjne w dostępnym przez całą dobę urzędomacie. Ma to ułatwić mieszkańcom korzystanie z usług urzędu i pozwolić uniknąć kolejek. Urzędomat ustawiono przy parkingu na placu dworcowym, obok budynku, w którym mieści się Departament Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miejskiego w Elblągu. Umożliwi odbiór dowodów rejestracyjnych w podobny sposób, jak odbiera się paczki z paczkomatów. Podczas składania wniosku trzeba będzie wybrać opcję odbioru dokumentu z urzędomatu. Gdy dowód rejestracyjny będzie gotowy, zostanie włożony przez pracownika urzędu do jednej ze skrytek. Wtedy do mieszkańca na podany wcześniej przez niego numer telefonu wysyłany będzie SMS z kodem PIN uprawniającym do odbioru dokumentu. Ten powinien być odebrany z urządzenia w ciągu 48 godzin. Przedstawiciele magistratu liczą, że w ten sposób skrócą się kolejki w urzędzie.
0: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
4: Dwudniowa impreza dla całych rodzin na rozpoczęcie sezonu na Kaszubach. Organizatorzy tegorocznego truskawkobrania na Złotej Górze zdradzili, kto wystąpi na największym wydarzeniu promującym najsłodszy owoc naszego regionu. Zapraszamy 27 i 28 czerwca. Każdy znajdzie coś dla siebie, informuje dyrektor Kartuskiego Centrum Kultury Monika Koperwas.
6: Chcemy, aby jak co roku, ale w tym roku wyjątkowo było bardzo dużo truskawki, żeby ona królowała. Stoiska z rękodzielnictwem, występy artystyczne. Chcemy, żeby było dynamicznie. W związku z tym wystąpi zespół GIS z Ruzina, regionalny zespół pieśni i tańca Kartuzy, kaszubska influencerka, a na zakończenie wieczoru występ grupy DJ-skiej Kalwi i Remi.
7: Święto truskawkobrania jest dla nas najważniejsze. 27-28 czerwiec, na które bardzo zapraszamy wszystkich na najpiękniejszy widok na Kaszubach na Złotą Górę, gdzie od 48 lat już święto truskawki ma swój dzień.
4: Zapraszał Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz. Ambasadorem truskawki kaszubskiej będzie Karolina Stankowska, czyli kaszubska influencerka. 48. truskawkobranie na Złotej Górze 27 i 28 czerwca. Orlen, Wisła, Płock za mocna dla piłkarzy ręcznych PGE Wybrzeża Gdańsk. W Ergo Arenie dobiega końca pierwszy półfinałowy mecz Mistrzostw Polski. Na miejscu jest Włodzimierz Machnikowski. Powiedz, jak wygląda to spotkanie i jaki mamy wynik.
8: Od samego początku absolutna dominacja aktualnych mistrzów Polski, zdobywców Pucharu Polski i uczestników rozgrywek Ligi Mistrzów. I co chyba najważniejsze, zespoł, który od początku tego sezonu w lidze jeszcze na krajowych parkietach nie znalazł po gorący. Dzisiaj także nie znajdzie 11 dokładnie minut do zakończenia spotkania. Zespół PGE Wybrzeża przegrywa 15-25. Pierwszą bramkę gdańszczanie rzucili w 9 minucie po kwadransie. Mieli tylko dwie na koncie. Troszeczkę podciągnęli ten wynik 8-16, taki niekorzystny rezultat mieliśmy po pierwszej połowie. No a potem, Siergiej Kosorotow przede wszystkim karcił tutaj rzutami i z karnych, i z dystansu gospodarzy. On na najwięcej 8 bramek na koncie. To indywidualne dorobki, ale tak naprawdę ta głębia składu, te wielkie gwiazdy europejskich parkietów w barwach Orlen Wisły Płock nie pozostawiają cienia złudzeń. Kto, no, wybiegniemy przyszłość do meczu rewanżowego, zagra w finale Mistrzostw Polski gdańszczanom. Pozostaje walka o brąz. Dzisiaj najpewniej przegrają najwyżej, jeśli chodzi o potyczki z Orlen Wisłą Płock. Było 5, było 6, było 7, a teraz jest minus 10. Dokładnie 10 minut przed końcową syreną zespół PGE Wybrzeża przegrywa z Orlen Wisłą Płock 16-26.
4: A rewanżowy mecz Wybrzeża z Wisłą w sobotę o 12.30 w Płocku.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
9: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
4: Podróżuje po mapie Pomorza punkt oznaczający najniższą temperaturę w całej Polsce. W tej chwili jest on w Lęborku, gdzie na termometrach mamy 10 stopni. W okolicach Malborka znacznie cieplej, 16 stopni na termometrach. Na barometrach 1012 hektopaskali, ciśnienie rośnie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6-8 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12-15 stopni, nad morzem około 10. Wiatr słaby, zmienny.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
9: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

Trochę takich kolorowych dźwięków na początek krążków z piwnicznej szafy. Piotr Bonar, pięknie się Państwu kłaniam. Artur Sruga za konsolety realizatora również śle dużo dobrych wibracji. Tyle tylko, że tym Bobem Marleyem troszkę Państwa może nie tyle oszukaliśmy, co próbowaliśmy zmylić. Dlaczego? Ano dlatego, że reggae to dzisiaj do północy w naszym spotkaniu będzie niewiele. Głównym drogowskazem to jest ta piosenka, a dokładniej tytuł Soul Searching.

0: No właśnie, muzyki duszy dzisiaj do północy przede wszystkim szukać będziemy. Nie zabraknie też elementów funkowych, generalnie nastrojowo, zdecydowanie nastrojowo. No i żywiołowo przy okazji, a skoro przy żywiołach jesteśmy, to już teraz formacja Earth, Wind and Fire. No i jeszcze czwarty żywioł, czyli miłość, All About Love.
1: We never spend time talking to you, so we figure we'd lay it on you, let you know how we feel about love. Paint a pretty smile each day.

razem zrobiło.

mistrz pozytywnego brzmienia, czyli Joe Batan, nazywany królem latynoamerykańskiego soulu, dorastał w Nowym Jorku, gdzie najróżniejsze wpływy muzyczne kształtowały to, kim stał się ostatecznie jako twórca. Obok Nowego Jorku na świecie jest jeszcze kilka takich punktów, które lubią łączyć nie tylko muzycznie różne klimaty, różne kontynenty, różne kultury. Z pewnością do nich należy Londyn. Creosoul teraz nam zaśpiewa. Urodziła się właśnie w Londynie. Jej mama jest z pochodzenia pół Serbką, pół Hiszpanką, natomiast tata pochodzi z Jamajki. Domyślają się Państwo, że tutaj również może być zawirowanie muzyczne. Przy okazji Creosoul to reprezentantka młodego pokolenia, które ma świeże i bardzo otwarte spojrzenie na muzykę z jednej strony, kłaniając się temu, co było, a z drugiej poszukując, myszkując i sprawdzając, co jeszcze można porozrabiać w tej krainie dźwięków. Myślę, że efekty mogą być zaskakujące. No to sprawdźmy, co tam udało się wykombinować.

Cleansoul w 2020 roku zadebiutowała solowo płytą pięknie zatytułowaną Róża w ciemności. Jak Państwo słyszą, muzyka soulowa może mieć bardzo wiele odbić się. Muzyka duszy, jakby nie patrzeć, a każda dusza jest inna, każda dusza jest oryginalna. Teraz sięgniemy po coś, co jest bardzo istotne w tego typu graniu, czyli tak zwany groove. Booker T and the MGs, czyli brzmienie oparte na organach Hammonda, chociaż nie tylko. Pobawimy się tym rytmem nieco.

Booker T and the MGs. Teraz ruszymy do Filadelfii. O co chodzi? A no o to, że The OJs za moment nam zaśpiewają. Jest to formacja, która zdecydowanie ma ogromny wpływ na to, co działo się przez dekady. Powstali w roku 1958. Do dzisiaj funkcjonują. Domyślają się Państwo, że w nieco zmienionym składzie. 5 lat po tym, jak ich działalność została zainaugurowana, to mieli pierwszy, niewielki wprawdzie, ale już przebój, Lonely Drifter. Natomiast wtedy, kiedy w 1971 roku podpisali kontrakt

z większą wytwórnią płytową, to ich kariera ruszyła nieprawdopodobnie. No i tak się właśnie złożyło, że filadelfijski soul kojarzony jest teraz właśnie głównie między innymi z The OJ's. Jak to brzmi? Już spieszymy z muzycznym oczywiście wyjaśnieniem.

Living for the Weekend. Do tego weekendu jeszcze trochę, ale możemy już sobie pomarzyć. Teraz z Filadelfii ruszamy do Chicago. Przed nami grupa, która nazywa się Chicago. Sięgniemy po ich trzeci album, po kompozycję, która otwierała całość. Wszystko zostało skomponowane podczas trasy koncertowej, gdzie muzycy po prostu bawili się dźwiękami. Zresztą słychać to bardzo dobrze. Tutaj zrobi się nieco bardziej rock'n'rollowo, nieco gitary z efektem wowa, także będzie. No i przy okazji naturalnie ten chicagowski klasyczny klimat, który dopełni całości, a także i dopełni pierwszą godzinę naszego spotkania z krążkami z piwnicznej szafy. A po serwisie informacyjnym to sam mistrz zaśpiewa. One, two, three, four.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Reklama.
3: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Bukartykiem. I wtedy będziemy obaj i może państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
4: Skończyły się żarty.
3: Mam i Bukartyk.
4: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
2: Reklama.
5: Jest 23.
6: Radio Gdańsk.
5: Wiadomości. Michał Rudnicki. Terminy badań diagnostycznych przesuwane przez placówki medyczne wskutek zmiany finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda w Radiu Gdańsk apelowała o spokój.
7: I zachęcam podmioty do renegocjacji warunków płacy czy wynagrodzenia w tych zakresach, a nie odwoływania takich wizyt.
5: Pomorska policja postawiona w stan gotowości przez poszukiwania nastolatek, które nie zaginęły. Piłkarze ręczni PGE Wybrzeża Gdańsk ulegli Orlen Wiśle Płock w pierwszym meczu półfinału Orlen Superligi. Nie wolno straszyć pacjentów ani przekłamywać faktów dotyczących finansowania badań, mówiła w Radiu Gdańsk minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Przypomnę, w kwietniu doszło do zmian w finansowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Skutkuje to przesuwaniem terminów badań diagnostycznych, m.in. tomografii czy rezonansu. Badania onkologiczne, badania dzieci i profilaktyczne są w 100% płacone przez NFZ, podkreśla minister zdrowia.
7: W związku z tym mam nadzieję, że w tych przypadkach podmioty lecznicze nie odsyłają pacjentów. Należałoby się zastanowić, co wchodzi w skład struktury wyceny takiego świadczenia i zachęcam podmioty do raczej renegocjacji również warunków płacy czy wynagrodzenia w tych zakresach, a nie odwoływania takich wizyt. Marżowość na tych badaniach to czasami 40%.
5: Zmiany zaproponowane przez NFZ mają przynieść około 800 milionów złotych oszczędności. Deficyt NFZ w tym roku jest szacowany na 23 miliardy złotych. Rodzinna niefrasobliwość postawiła na nogi policjantów z całego województwa. Jak informują policjanci, przed godziną 15 odebrali oni zgłoszenie, że doszło do uprowadzenia 14 i 17-latki. Nastolatki miały pozostać w taksówce, gdy ich matka poszła wypłacić pieniądze z bankomatu. Kiedy kobieta wróciła, okazało się, że nie ma ani taksówki, ani jej córek. W samochodzie został też telefon zgłaszającej. Przerażona kobieta inną taksówką pojechała na najbliższy komisariat i zgłosiła uprowadzenie córek. Jak powiedział Radiu Gdańsk Mariusz Chrzanowski z Gdańskiej Komendy, natychmiast rozpoczęto intensywne poszukiwania oraz zarządzono blokady dróg na terenie województwa. Jednocześnie policjanci sprawdzali różne wersje zdarzenia. Jak się okazało, nastolatki same zapłaciły za kurs i poszły do jednej z galerii, zanim wróciła ich matka. Nie mogły jej zawiadomić, ponieważ nie miała telefonu. Po 17 czynności zostały zakończone, a nastolatki policjanci przekazali matce.
8: Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
5: Ponad 150 tak zwanych gmin obwarzankowych w Polsce jednoczy siły. To gminy wiejskie, które mają siedzibę w nienależącym do niej mieście. Powodem są propozycje zmiany prawa, które mają umożliwić łatwiejsze łączenie miast z gminami lub powiększanie granic kosztem samorządów wiejskich. Związek Gmin Obwarzankowych, którego jeszcze nie ma, może być pomocny we wspólnym działaniu, mówi zastępca wójta gminy Chojnice Janusz Szczepański.
9: To nie są wchłonięcia, ale to są czasami propozycje zmiany granic, to są jakieś rozwiązania, które dzisiaj są projekty ustaw, które mają nakazać zakładanie związków międzygminnych, czyli dzisiaj możemy tworzyć na podstawie ustawy o samorządzie gminnym związki międzygminne, czy nawet powiatowo-gminne, ale jak chcemy. Natomiast już są pomysły takie, że w przypadku gmin obwarzankowych taki związek musiałby funkcjonować. Chcemy dzięki temu to stowarzyszeniu też się przyglądać tym głosom i może też nasze uwagi zgłosić do tego.
5: Dyskusję na ten temat wywołał na początku roku list burmistrza Sochaczewa do władz miast w podobnej sytuacji. Wyliczał on w nim, w jakim stopniu mieszkańcy wsi korzystają na infrastrukturze miejskiej, nie ponosząc żadnych kosztów. PGE Wybrzeże Gdańsk przegrało z Orlen Wisłą Płock 21-32 w pierwszym meczu półfinału Orlen Superligi. W studiu Włodzimierz Machnikowski, który obserwował to spotkanie w Ergo Arenie, powiedz, czego zabrakło gdańszczanom?
0: No tak naprawdę wszystkiego. To były dwie różne prędkości, jeśli chodzi o piłkę ręczną. Gospodarze zaczęli fatalnie. Pierwszą bramkę rzucili, gdy przegrywali już 0-4. Przez 15 minut zdołali pokonać bramkarza gości, znakomicie dzisiaj spisującego się tylko dwukrotnie. No i w konsekwencji ta druga połowa troszeczkę lepsza niż pierwsza. Wszyscy podkreślali, że być może z powodu przesadnego respektu, być może z powodu stawki spotkania w perspektywie finału Mistrzostw Polski, te okoliczności zdecydowały, że dzisiaj to było najsłabsze spotkanie Wybrzeża Gdańsk z tymi drużynami z dwóch czołowych miejsc, czyli z Industrią Kielce i Orlen Wisłą Płock. Filip Michałowicz, który przyszedł do nas właśnie z Płocka, miał takie umiarkowane powody do satysfakcji. On rzucił dzisiaj najwięcej 9 bramek, ale po meczu podkreślał, że liczy się dorobek drużyny, a ten wyglądał dzisiaj naprawdę fatalnie. 21-32, minus 11. To przesądza już rywalizację w całym dwumeczu. Pozostanie nam z pewnością gra o brązowe medale Mistrzostw Polski.
5: Rewanżowy mecz Wybrzeża z Wisłą w sobotę o 12:30 w Płocku.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
10: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
5: Od 10 stopni na północy województwa do 14 na południowych jego krańcach. Tak w tej chwili prezentują się wartości temperatury na Pomorzu. Na barometrach 1012 hektopaskali ciśnienie nie zmienia się. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 do 8 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 do 15 stopni, nad morzem około 10. Wiatr słaby, zmienny.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
10: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
6: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

połowa lat 60. To czas, kiedy sporo gatunków muzycznych się rozwijało, kiedy się rodziło wręcz. Tak na przykład było z muzyką funkową. Cold Sweat, rok 1967. James Brown postanowił raz jeszcze podejść do motywu znanego z wcześniejszej swojej piosenki I Don't Care z 1962 roku. Tyle tylko, że wtedy to był bluesowy utwór, taki wolny. Jak sam James Brown przyznał, był zadowolony z efektu końcowego, niemniej jednak miał świadomość, że ów motyw można jeszcze rozwinąć w inny sposób. No i faktycznie 5 lat później tak się zdarzyło. Czerwiec, rok 1967, czyli jeden z tych pierwszych wielkich kroków milowych, jeżeli chodzi o rozwój funkowych brzmień, które później w latach 70. miały na dobre się rozkręcić. A my jeszcze z Jamesem Brownem się na dobre rozkręcimy w krążkach z piwnicznej szafy. Artur Seruga zza konsolety realizatora czuwa, żeby wszystko było jak należy. Piotr Bonar, raz jeszcze się Państwu kłaniamy. No i skoro było już o tym bluesie, to proponuję kompozycję Blues and Pants. Jak już wspominałem, zaśpiewa nam ten, który najciężej w show biznesie pracował. Przynajmniej takie deklaracje na każdym kroku to tu, to tam głosił. James Brown, oczywiście.

0: James Brown, artysta, który w 1998 roku wystąpił w Sopocie. Jeżeli ktoś dobrze pomyszkuje w internecie, to nawet można znaleźć nagranie z owego występu. Wprawdzie nie przewidywałem, że wrócimy jeszcze do Filadelfii, ale skoro jest taka możliwość, czemu nie? Harold Melvin and the Blue Notes to jedna z tych grup, która zaczynała jeszcze w latach 50. początkowo wykonując doo-wop, potem zdecydowanie skręcili w stronę rhythm and bluesa. Oczywiście muzyka soulowa także była w ich repertuarze, a nawet i zdarzyło się im zahaczyć o disco. Zaczęli w roku 1954. W 60. udało się pierwszy niewielki przebój wylansować, a potem to już poszło, można powiedzieć, że z górki, chociaż największe przeboje, największe sukcesy to dopiero w latach 70. nastąpiły, kiedy to soul z Filadelfii był nurtem dosyć mocno wyraźnym w ówczesnym świecie muzyki nastrojowej, w świecie muzyki duszy. No i właśnie, proponuję, abyśmy na chwil kilka jeszcze się w tamtym dźwiękowym uniwersum zanurzyli.
1: Hey lady, can I say something to you for a minute? Please, no now, before you take your coat off, that's it. I've got something to tell you. See, what I have to say is so very important to our relationship. Why is it every time we go out on the town and get around my friends, man, you're always talking about what you got? What I done bought for you. How much money I made.

Teraz zespół, którego historia jest nieco bardziej złożona. Zaczynali jeszcze na początku lat 60. Wszystko dzieje się w Kalifornii. Niemniej jednak do drugiej połowy lat 60., właściwie do końca tamtej dekady, raczej sukcesy można określić ich jako umiarkowane. Niemniej jednak potencjał zdecydowanie w muzykach tworzących wówczas ten kolektyw, można tak powiedzieć, potencjał był naprawdę spory. No i tak się złożyło, że jeden z producentów muzycznych postanowił ich połączyć z Ericiem Bardonem, byłym wokalistą zespołu The Animals, tak, tych od House of the Rising Sun. No i tak stało się coś, co na początku lat 70. okazało się być nie lada sensacją. Eric Bardon and War. Wkrótce jednak zespół War postanowił pójść swoją drogą, już bez Erica Bardona przy mikrofonie. No i okazało się, że cały czas idzie nieźle, mówiąc najdelikatniej. Wpisali się świetnie w to, co wówczas działo się w świecie muzyki soul, w świecie muzyki rhythm bluesowej, zresztą niejednokrotnie także i eksperymentalnie. Pozostali grupą otwartą na nowe pomysły, niemniej jednak korzenie oparte na rhythm and bluesie, korzenie oparte na soulu cały czas są obecne w ich brzmieniu. Proponuję, abyśmy jedną z kompozycji od nich sobie teraz na przykład włączyli. City Country City, czyli takie można powiedzieć yin-yang.

Teraz z wczesnych lat 70. przenosimy się do późnych lat 2000, ale pozostajemy w tym około soulowym nastroju. Czarować będzie nas Erykah Badu. Sama nakręciła klip do tej piosenki, która za moment pojawi się na falach Radia Gdańsk. Tekst jest dosyć tajemniczy. Jestem powracającym do zdrowia tajnym kochankiem. Wracam do zdrowia po miłości, której nie mogę przezwyciężyć. A teraz mój kochanek myśli, że chce coś innego. I kłamałbym dla siebie, płaczę dla ciebie, strzelam dla ciebie i nienawidzę dla ciebie. O co dokładnie chodzi? Posłuchajmy.

To prawie byłoby na tyle w krążkach z piwnicznej szafy w tym soulowo-funkowym wydaniu dzisiejszym. Piotrek Bonar, pięknie razem z Arturem Srogą się Państwu kłaniamy. Dziękujemy za wspólne 2 godziny i jeszcze tak na deser, na mały finał proponuję taki wpadający w ucho motyw.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku.
1: Muzyka się czuje.
2: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
3: Klasyka z energią jutra.
1: Poczuj puls hip-hopu.
4: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
5: Siłę rocka, która nie zna granic.
3: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
2: Zanurz się w bluesie.
1: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
0: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
3: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
5: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
2: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.
6: We wtorek w Radiu Gdańsk.
7: Czy potrzebujemy zmiany konstytucji, aby wygasić spór polityczny w Polsce? A może ewentualna próba zmiany będzie tylko podłożem pod jeszcze ostrzejszy konflikt? Politycy od niedzieli komentują propozycję prezydenta Karola Nawrockiego. A co na to eksperci? W audycji Gość Radia Gdańsk o 8.30 porozmawiam o tym z profesorem Uniwersytetu Gdańskiego Marcinem Wiszowatym z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych. Kuba Kaługa, do usłyszenia.
8: Właśnie minęła północ, jest już wtorek, 5 maja.
2: Radio Gdańsk.
0: Wiadomości.
8: Michał Rudnicki. Za nami pierwszy dzień matur. Absolwenci szkół średnich zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.
9: Temat, biorąc pod uwagę na przykład z ostatnich 2 lat, no to był ciężki, dość.
10: Był duży spokój i czekałem tylko, żeby wyjść, żeby skończyć.
8: Będzie duży remont okolic dworca i układu torowego na stacji we Władysławowie.
11: Turyści będą mogli bezpośrednio w pendolino przyjechać do Władysława.
8: Surowa lekcja od mistrzów Polski. PGE Wybrzeże wysoko przegrało z Orlen Wisłą Płock w półfinale Superligi Piłkarzy Ręcznych.
12: Myślę, że losy tego dwumeczu niestety są przesądzone.
8: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni. Takie tematy wypracowań mieli do wyboru tegoroczni maturzyści podczas egzaminu z podstawy języka polskiego. Przystąpiło do niego w sumie 21 tysięcy absolwentów pomorskich szkół średnich. Około 220 osób zdaje maturę w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Z wychodzącymi z sali egzaminacyjnej rozmawiał nasz reporter Mateusz Czerwiński.
13: Powołałem się na Orwella 1984 i tam się powołałem na Wielkiego Brata, no, który narzucił dobrą opinię wśród społeczeństwa, na Wokulskiego, który zabiegał o dobrą opinię wśród rodziny Łęckich.
9: No uważam, że temat, biorąc pod uwagę na przykład z ostatnich 2 lat, no to był ciężki, dość.
10: Był duży spokój i czekałem tylko, żeby wyjść, żeby skończyć szybko. Też wiadomo, dobrze napisać, ale żeby po prostu mieć to już z głowy i myślę, że poszło całkiem dobrze.
14: Teraz są podwójne roczniki i coraz większe są progi na studia, przez to im lepsze wyniki na maturze, tym większa szansa na dostanie się na studia. Wymarzone.
8: Dziś maturzyści zmierzą się z podstawami matematyki. Najpopularniejszym wśród zdających przedmiotem dodatkowym jest egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym. Drugie w kolejności jest rozszerzenie z biologii. W maju w ramach programu Gdańsk wybiera zdrowie będzie można m.in. wykonać darmową cytologię. Program to całoroczna inicjatywa profilaktyczna. W tym roku miasto zapewnia około 30 tysięcy bezpłatnych badań i konsultacji. Na ich realizację przeznaczono prawie 600 tysięcy złotych. Dziś w Szkole Podstawowej nr 50 w Gdańsku między godziną 17 a 19 odbędzie się spotkanie z cyklu Porozmawiajmy przy stole. Będzie można bezpłatnie zbadać poziom glukozy, saturację i ciśnienie tętnicze, wykonać pomiary antropometryczne oraz skorzystać z konsultacji dietetycznych i materiałów edukacyjnych. A pod koniec miesiąca w Gdańsku stanie cytobus, w którym będzie można wykonać cytologię płynną. Szczegółowe informacje o programie oraz aktualny harmonogram wydarzeń dostępne są na stronie programu Gdańsk Wybiera Zdrowie.
0: To są wiadomości Radia Gdańsk.
8: Podziemne przejście oraz nowy układ torowy na stacji Władysławowo wybudują PKP Polskie Linie Kolejowe oraz władze Władysławowa. Połączy ono perony nie tylko z dworcem kolejowym, ale i autobusowym, tworząc spójny węzeł przesiadkowy. Stacja zyska też nowy, drugi tor oraz dodatkowy peron od strony dworca PKS. To milowy krok w poprawie bezpieczeństwa pasażerów, mówi burmistrz Władysławowa Roman Kurzel.
11: komfort po elektryfikacji będzie nieporównywalnie większy niż obecny stan infrastruktury. To też jest dla nasz gospodarzy gminy Wałosowo, dla mieszkańców i tak licznie przybywających turystów niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ zmieni całkowicie możliwości dla naszych turystów. Turyści będą mogli bezpośrednio w przyszłości pendolino przyjechać do Wałosowa i no i będzie też dużo więcej połączeń.
8: Dokumentacja projektowa ma być gotowa do 2028 roku. Budowa samego przejścia podziemnego to koszt ponad 24 milionów złotych, z czego 17 milionów to dofinansowanie unijne. Niespodzianki w Ergo Arenie nie było. Piłkarze ręczni PGE Wybrzeża Gdańsk przegrali z Orlen Wisłą Płock 21-32 w pierwszym meczu półfinału Orlen Superligi. Choć do rozegrania pozostał jeszcze mecz rewanżowy, gdańszczanie skupić się już mogą raczej na rywalizacji o brązowy medal, a mistrzowie Polski mają prawo myśleć o obronie tytułu. Wielkich złudzeń nie ma trener Wybrzeża Patryk Rąbel.
12: Myślę, że losy tego dwumeczu niestety są przesądzone, natomiast no oczywiście pojedziemy tam walczyć, bo może nikt nie czytał moich słów jako akt dezercji czy poddania się. Pojedziemy poprawić to wrażenie, które dzisiaj zepsuliśmy trochę, szczególnie mówię tym początkiem.
8: Najwięcej bramek dla Wybrzeża, 9, zdobył Wojciech Michałowicz. Po stronie gości takim samym dorobkiem popisał się Sergiej Kosorotow. Rewanżowy mecz odbędzie się w Płocku w sobotę o 12:30.
15: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
16: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
8: Od 9 stopni nad morzem do 12 na południu województwa, tak w tej chwili prezentują się wartości temperatury. W nocy będzie nieco chłodniej, bo minimalnie od 6 do 8 stopni. W nocy wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, okresami również możliwy deszcz. Temperatura maksymalna od 12 do 15 stopni, nad morzem około 10. Wiatr słaby, zmienny.
15: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
16: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
18: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

Między nami już prawie nie ma nas. Pomiędzy nami w nieważkości słów różne księżyce.

0: w drogę rusz.
1: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.

0: A komentarzy.
1: 10 po 11 na zegarze na antenie Radia Gdańsk. To jest czas na strefę komentarzy, w której gościmy dzisiaj Irenę Łagunę, wieloletnią byłą już dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami także Wiktor Grydyk, student pierwszego roku.
3: Zgadza się.
1: Tak można powiedzieć. Paweł Lęcki miał być jeszcze z nami, znany dość nauczyciel z Pomorza, publicysta, były egzaminator, no ale niestety zdrowie nie pozwoliło mu na udział w tej audycji i myślę, że skład osobowy przedstawiony tutaj przeze mnie pewnie już słuchaczom podpowiada, o czym będziemy rozmawiać, a będziemy dzisiaj rozmawiali o egzaminach maturalnych, bo dzisiaj 4 maja rusza ten cały maraton, można powiedzieć, egzaminacyjny, chociaż chyba łatwiej przejść przez te egzaminy niż pokonać dystans maratonu. To tak pół żartem, pół serio na wstępie, ale zanim zaczniemy tak na wchodzić w różne takie bardzo szczegółowe tematy, to trochę sentymentalnie chciałbym do tego podejść i zacznę, pani dyrektor, od studenta pierwszego
2: Oczywiście.
1: Roku, bo ma trochę świeższe wspomnienia. To nie tak dawno było. Rozumiem, że pan maturę zdawał w zeszłym roku po prostu.
3: Tak, proszę nie przypominać.
1: Jednak. No ale podzieli się pan trochę z nami tymi wspomnieniami. Jak pan to pamięta? Jak pan to przeżył?
3: Pamiętam, że już w kwietniu, kiedy zakończyliśmy rok szkolny, to był bodaj 26 kwietnia, na zakończeniu roku, już te emocje się jakoś tam gdzieś tliły. Już było, że ta matura puka do drzwi, te 10 tam zostało i że już trzeba się powoli coraz lepiej szykować do tego pięknego
1: 10
3: dnia.
1: Dni przed maturą, rozumiem, tak?
3: No, jakoś tak.
1: Okay.
3: Znaczy, no wiadomo, że jeszcze cały rok była praca oczywiście, ale to już taki pierwszy dzwonek, że to już faktycznie na poważnie zaraz to uderzy przez drzwi. I pamiętam, że pierwszego dnia matur, czyli to był język polski, 5 maja, no to emocje też sięgały zenitu, bo i pierwsza matura, i nie do końca było wiadomo, jak to wszystko pójdzie. Stres był do tego stopnia, że wziąłem 15 długopisów z czarnym tuszem, żeby na pewno każdy działał. Tam 10 było oczywiście w szafce, ale 5 przy sobie. I pamiętam, że właśnie jak już pierwsza matura poszła, się skończyła tam o tej 12, 13 jakoś tak, to drugim takim największym kamieniem milowym była matematyka. Bo to wiadomo, umysł humanistyczny.
1: Obowiązkowa już matematyka.
3: Tak, tak, tak. Matematyka już obowiązkowa. I to też był drugi właśnie kamień milowy do pokonania, ponieważ, no właśnie mówię, tutaj humanistyczny umysł raczej z matematyką nie po drodze tutaj. Przepraszam bardzo.
1: Tak, pani dyrektor była nauczycielką matematyki przez wiele lat, zanim trafiła do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Tak sobie myślę jeszcze, przepraszam, że w słowo wszedłem, ale nie wypominając absolutnie wieku, bo nie o to chodzi, ale pani zdawała maturę w innej epoce zupełnie,
2: w 100%. Zupełnie w innej epoce.
1: Która to dekada była, jeżeli możemy
2: zapytać? Oj, proszę pana, to były lata, te, w których ja zdawałam, no to był jeszcze rok 1967 chyba, 7 czy 8. No.
1: To bardzo stara matura,
2: bardzo
1: można
2: stara
1: powiedzieć.
2: Matura. Tak.
1: Matematyka też wtedy była obowiązkowa.
2: Matura, tak. Ja zdawałam maturę z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego wtedy była również matura i bodajże wtedy była jeszcze obowiązkowa historia i przedmiot do wyboru. Z tym, że no tak się złożyło, że ja z tych przedmiotów typu język obcy i bodajże ja wtedy wybierałam historię albo WOS, bo to była wiedza, już nie pamiętam, do wyboru, byłam zwolniona, bo były takie przepisy, że trzeba było mieć ocenę bardzo dobrą w trzeciej klasie, czwartej, bo to było wtedy liceum też 4-letnie ogólnokształcące. No i na egzamin, na studia zdawaliśmy z matematyki. Ja zdawałam na Uniwersytet w Łodzi na Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, bo to na tym wydziale było. I zdawałam egzamin z matematyki, fizyki i języka obcego.
1: To ja się też podzielę w takim, jak już tak odpytuję, no to też się podzielę swoją historią. Ja z kolei jestem ostatnim rocznikiem tak zwanej starej matury przed gimnazjum, rok 2004, no więc tak, obowiązkowej matematyki nie było. Z języka polskiego ustnego też człowiek był zwolniony z racji ocen, czy tam dobrego napisania egzaminu maturalnego. Egzaminy na studia częściowo, był już ten system rekrutacyjny, ale częściowo jeszcze się zdawało jakieś dodatkowe testy na przykład, albo dodatkowe egzaminy bezpośrednio na uczelni. Trzy zupełnie, można powiedzieć, różne epoki tutaj.
2: Tak. Tutaj... Czas tak szybko mija.
1: Tak, ale łączymy pokolenia aktualnie, tak. więc trochę w tym duchu, ale tak już zupełnie teraz poważnie mówiąc, no bo jednak tak, trwa egzamin z języka polskiego, rozpoczyna się ten pierwszy dzień maturalnego maratonu, ale problemów nie brakuje niestety. I tak sobie myślę, tutaj do pani dyrektor się zwrócę, bo to, co w ostatnich latach budziło chociażby kontrowersje, to sprawdzanie matur i możliwość weryfikowania też przez uczniów czy uczennice tego, czy ich wynik był dobry, czy nie. To też słuchaczom wyjaśnijmy. Pani przez 22 lata
2: była dyrektorem
1: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, która też warmińsko-mazurskie województwo...
2: Nie, kujawsko-pomorskie.
1: Kujawsko-pomorskie, przepraszam. Mhm. Kujawsko-pomorskie też ma pod sobą, no więc jeżeli ktoś po 2002 czy 2004 roku zdawał maturę, to ma na pewno tam... To przez pani ręce to świadectwo przechodziło w uproszczeniu, tak? Trochę to upraszczam.
2: Również. Jak gimnazja, ósma klasa, egzaminy zawodowe.
1: Jak na przestrzeni tych lat wszystkich wyglądało to sprawdzanie i kiedy się te problemy tak naprawdę zaczęły pojawiać i narastać?
2: To znaczy zawsze rozpoczęliśmy szkolenie kandydatów na egzaminatorów, to od razu w 2000 roku były przygotowywane materiały, kiedy przygotowywaliśmy się do tych egzaminów i od początku, kiedy tylko egzaminy zewnętrzne są, w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku nie było problemu takiego, żeby cokolwiek nie zostało sprawdzone w terminie. Ja jestem dumna z tego, że tak układała się nasza współpraca z nauczycielami egzaminatorami, z dyrektorami szkół, że zawsze w terminie te wyniki zostały ustalone. Oczywiście problem, dla nas dużym problemem jest kwestia w tej chwili harmonogramów egzaminów maturalnych. Dlaczego? Poprzednio jeszcze był sprawdzian przecież szóstoklasisty, potem był egzamin gimnazjum, potem ósma klasa, egzamin ósmoklasisty. Te egzaminy były w kwietniu, a egzaminy maturalne były w maju. Natomiast pierwszy raz to był okres pandemii, ja nie pamiętam, czy to był rok 2021 chyba, kiedy po raz pierwszy przesunięty był termin egzaminów zarówno gimnazjalnego, jak i egzaminu maturalnego. Tylko i te terminy się nakładały, ale sprawdzanie było matur, na przykład początek lipca, kiedy nauczyciele nie pracowali w szkołach. No i tak zostało, że został wpisany w ustawę termin egzaminu ósmoklasisty w kwietniu. I w maju, przepraszam. I w tym od teraz, kiedy rozpoczyna się w poniedziałek egzamin przyszły za tydzień ósmoklasisty, nakładają się terminy sprawdzania. Nauczyciele, poloniści, matematycy, nauczyciele języka angielskiego, bo głównie to jest tam 98-9% ludzi w tej chwili, jak ja patrzyłam na statystyki, zdaje egzamin maturalny z języka angielskiego. Sprawdzanie jest w terminach albo dokładnie tych samych, albo zbliżonych. I nasi egzaminatorzy, którzy są egzaminatorami zarówno w zakresie egzaminu ósmoklasisty, jak i egzaminu maturalnego z języka polskiego, często muszą wybierać, czy sprawdzają egzamin ósmoklasisty, czy sprawdzają egzamin maturalny. Nie wszystkie terminy się pokrywają. Czasem pokrywa się drugi tydzień sprawdzania, pokrywa się poziom rozszerzony, ale to wszystko składa się na to, że po prostu ten czas jest taki bardzo, bardzo wzmożonej pracy i obciążenie nauczycieli, egzaminatorów bardzo duże. nie zapominajmy, że nauczyciele jeszcze języka polskiego czy języków obcych mają egzaminy ustne. I co roku kierowałam i prosiłam zawsze państwa dyrektorów, żeby nauczycielom, którzy zgłosili akces do sprawdzania matur, tak układać te harmonogramy egzaminów ustnych dla tych osób, żeby oni mogli w te weekendy, piątek po południu, sobota, niedziela uczestniczyć w sprawdzaniu. I z tego miejsca, panie redaktorze, pozwolę sobie po raz kolejny podziękować bardzo, bardzo serdecznie dyrektorom szkół. To nie jest łatwa sprawa, jeszcze szczególnie teraz, kiedy mamy podwójny rocznik w tym roku i w przyszłym jeszcze matura, bo to się nakłada, ułożenie harmonogramów. I zawsze spotykaliśmy się z takim zrozumieniem. Dlatego ja uważam, że na te warunki, w których dane nam jest w tej chwili pracować, współpracować, należą się serdeczne podziękowania nauczycielom, egzaminatorom. Mhm. Bo i w tym roku, i w poprzednim na tyle mieliśmy tę grupę egzaminatorów, że udało się w terminie sprawdzić.
1: Tak się zastanawiam, jak to może wyglądać z drugiej strony, nie chcę powiedzieć barykady, no ale z drugiej strony tego medalu, tak powiedzmy. Trochę wrócę do tych kontrowersji związanych ze sprawdzaniem, bo może one w województwie pomorskim nie były tak duże, jak na przykład w województwie wielkopolskim, z tego co pamiętam, to tam chyba po tym raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który pojawił się prawie 2 lata temu już, no, było tam dość dużo takich mocnych test.
2: Tak, to jeszcze jak będzie to możliwość, to porozmawiamy.
1: Do tego wrócimy, ale chcę zapytać, bo ja sobie myślę w taki sposób, że dla ucznia, który zdaje maturę, najważniejszy jest tak naprawdę jego wynik i jego przyszłość. On nie do końca martwi się o to, czy jest odpowiednia liczba nauczycieli, czy nie. A będziemy dążyć do jeszcze różnych wątków dzisiaj, ale w tym momencie chcę zapytać Wiktora o to, jak to wygląda wśród młodych ludzi. Rzeczywiście było tak, że te roczniki ostatnio czuły się pokrzywdzone w związku z tym, jak były matury sprawdzane, jaka była skala w ogóle tego. Czy to jest taki temat, który gdzieś w mediach się wybija, bo mamy te przykłady, ale gdybyś spojrzeć na całość, to jest to jednak promil. Jak to wygląda?
3: Znaczy, no ja tak z tych przekazów medialnych, co widziałem podczas pisania matur i właśnie już w tym terminie czerwiec-lipiec, kiedy wyniki się zbliżały, widziałem sporo czy to jakichś tam tweetów, czy to wpisów na social mediach, że faktycznie te wyniki albo były niepoprawne, albo tam parę punktów urwało. Ale za każdym razem, kiedy taka sytuacja była na przykład w kręgu moich znajomych, moich przyjaciół, te osoby się odwoływały i dostawały od razu praktycznie po paru dniach odpowiedź i poprawiony wynik. Także jest to też tak powiedzmy sobie miecz obusieczny, no bo z jednej strony faktycznie mogły być jakieś opóźnienia. Ja osobiście nic takiego nie trafiłem. I oraz niektóre poprawy, właśnie na przykład jak moja znajoma się odwoływała do matury bodaj z polskiego, dostała odpowiedź i podniosło o 3 punkty, bo faktycznie przez ten też ciąg pracy egzaminatorów zakładam, że pomyłki się zdarzają, tym bardziej, że to faktycznie jest tytaniczna praca, bo mamy bardzo dużą ilość maturzystów każdego roku, tym bardziej teraz w tym roku, kiedy jest 1,5 rocznika i mamy ograniczoną ilość egzaminatorów i również ograniczony czas, więc tutaj te pomyłki mogą się zdarzać jak najbardziej.
1: A takie 3 punkty to dużo czy mało?
3: Wszystko zależy. 3 punkty na 50 to jest całkiem sporo, bo to już może zaważyć o punktach na studia. Pamiętam, że właśnie mojej znajomej, tej, która się odwoływała, zabrakło jeszcze kolejnych 3, czy tam 4, już nie pamiętam dokładnie, ale to faktycznie tylko te 4 punkty zaważyły o tym, czy by się dostała na chemię, czy nie, na którą chciała. No i to nie wyszło właśnie przez te punkty, dlatego teraz w tym roku będzie poprawiać maturę z chemii. Mhm. Także tutaj od razu mogę też życzyć powodzenia. Ale prawda jest taka, że właśnie te takie minimalne punkty często robią diametralną różnicę, bo patrząc na przykład na kierunek na politologię, na którą ja się starałem dostać i się dostałem, na szczęście, na miejsce jedno na studiach, na 70 miejsc, na jedno miejsce przypadało 5-6 kandydatów, więc takie minimalne różnice bardzo dużą różnicę potrafiły zrobić, bo decydowało o tym, czy wejdziemy z 70, czy będziemy na liście rezerwowej i musimy trochę poczekać, czy ktoś nie odejdzie.
1: Mm-hmm. A to tempo rekrutacji w korelacji z wynikami matur, z publikacją tych wyników jest dla was tempem zbyt dużym? Czy już to młode pokolenie jest przyzwyczajone do takiego pędu?
3: No tempo jest faktycznie duże, nałożone, to prawda, ale z drugiej strony w erze cyfryzacji, kiedy nie trzeba aż tak często latać z uniwersytetu do liceum po wszystkie dokumenty, po wszystkie papiery, tylko mamy już je, powiedzmy, w formie często elektronicznej oraz sama rekrutacja jest elektroniczna, jest to trochę wygodniejsze. Wiadomo, trzeba znaleźć ten czas, żeby mieć dostęp do komputera, wszystkie loginy przeprowadzić, się wszędzie zalogować, ale jest to już naprawdę, myślę, że dzięki temu, że to wszystko jest online, jest to o wiele mniejszy wysiłek i o wiele więcej komfortu mamy w tym, że możemy to zrobić faktycznie z domu, niż faktycznie mając ten tydzień, dwa, tam nie pamiętam, ile już było, chyba faktycznie dwa tygodnie i jeździć po uniwersytetach wszystkich i donosić dokumenty ręcznie.
1: Strefa komentarzy. A strefa komentarzy na antenie Radia Gdańsk dziś poświęcona rozpoczynającym się egzaminom maturalnym. W naszym studiu student pierwszego roku, Wiktor Grydyk.
3: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry jeszcze raz i raz jeszcze witamy panią Irenę Łagunę, byłą wieloletnią dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
2: Dobry. Dzień dobry
1: pani państwu. Dyrektor, przed przerwą tutaj młody człowiek mówił o tym, że trochę maturzystom pasuje to tempo i zmiany, które są wprowadzane i cyfryzacja i z ich punktu widzenia jest dużo łatwiej chociażby operować w trakcie procesu rekrutacji na studia wyższe. A jak to wygląda z punktu widzenia komisji egzaminacyjnej? Bo jednak rozmawialiśmy o tym, że no, brak jest chętnych chociażby do sprawdzania
2: matury. To ciężka robota
1: matury.
2: I krótki czas.
1: Tak, no właśnie, jak to wygląda z waszej perspektywy?
2: Ja rozumiem młodych ludzi, że chcieliby jak najszybciej otrzymać swój wynik. Wynik prawidłowo ustalony zgodnie z tym, co zostało zapisane i to im się należy i mają prawo oczekiwać od nas dokładności, rzetelności i aby wszystko, co jest dobre w pracy, zostało ocenione no, i zauważone.
1: To nie ulega kwestii.
2: I to nie ulega I chcą też szybko mieć no, trochę wakacji wolnego, ostatnie takie potem długie wakacje przed studiem rekrutacji. Natomiast jeżeli chodzi o pracę w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, kiedy po sprawdzeniu wszystkich prac, kiedy my dostajemy, jest bardzo mało czasu na weryfikację wyników. I tak w związku z tym, że mamy jeden system elektroniczny, tak zwany SIOEO, System Informacji Oświatowej, mamy możliwość również kiedy już są wyniki w systemie wprowadzone, dokonujemy weryfikacji i sprawdzamy krzyżowo, czy wszystkie wyniki są. I na przykład również zerkamy na to, żeby nie zdarzyła się sytuacja, a mogłaby, że ktoś zdawał polski, bo ten polski jest taki ciągle kontrowersyjny na poziomie podstawowym i rozszerzonym i załóżmy, ma wysoki wynik z rozszerzenia, a niski wynik z podstawy.
1: Zdarzało się,
2: i my
1: tak?
2: To bywało tak, ale nie teraz i tak się nie zdarzyło, ponieważ w tej chwili następuje od razu weryfikacja. Od razu, natychmiast następuje, ale tak się może zdarzyć, bo to są zupełnie inny zakres wiedzy, umiejętności. Takich przypadków nie mamy. Sytuacja, ktoś otrzymuje, nie zdaje z jakiegoś przedmiotu, czyli nie ma tego progu 30%. Inne przedmioty są dobrze zdane. My to wyłapujemy, weryfikujemy. Bo szanowni państwo, każdy wynik dla każdego zdającego jest ważny i ten, który decyduje o tym, czy się dostałem na studia, czy nie. Ale dla mnie, dla dyrektora było najważniejsze, żeby nie doszło do sytuacji, w której zdający nie zdał, czyli nie miał progu zdawalności, a tym samym nie mógł uczestniczyć w rekrutacji na studia w tej pierwszej, a okazuje się, że po weryfikacji
1: był jednak ponad progiem.
2: Był ponad progiem. Myśmy tego bardzo pilnowali. Ja się cieszę, że takich sytuacji nie mieliśmy, a jeżeli nawet zdarzyło się, że zauważono, że ten wynik jest, no, ktoś nie otrzymał tych 30%, nasi dyrektorzy byli tak czujni zawsze, że kontrolowali, jak powiem tak, no wydawało się, że ten zdający nie powinien takiego wyniku dostać, to jest niemożliwe. Następowała sygnał do nas i następowała natychmiastowa weryfikacja.
1: Ale wracając, przepraszam, trochę do tego głównego wątku, to znaczy, co można zrobić, żeby trochę to usprawnić i z jednej strony zdjąć być może ciężar pracy z nauczycieli, a w zasadzie egzaminatorów i tych, którzy sprawdzają te prace, a z drugiej strony, nie wiem, nie opóźniać zarazem całego procesu rekrutacji na studia wyższe. Czy to jest w ogóle możliwe?
2: Działania, tak, są działania w tym kierunku, że mamy tak zwane e-ocenianie. E-ocenianie w tym roku jest dla ósmoklasistów na matematyka w dwóch komisjach w całości, w Łodzi w jednym województwie. Co to daje? To, że nauczyciele mogą oceniać pracę z domu, czyli wówczas inne warunki i to ocenianie może być nie tylko soboty, niedzielę, piątek po południu, ale też w ciągu całego tygodnia. Ale to wszystko najpierw, mam nadzieję, że w najbliższych latach dojdzie do tego na pewno, że w pierwszej kolejności ma być tak matematyka sprawdzana, również sprawdzane inne przedmioty. Być może to usprawni i będzie wygodniej, lepiej się nauczycielom pracowało, no bo w innych warunkach nie muszą dojeżdżać wtedy. Chociaż my tutaj mamy tak ustawione pracę dla egzaminatorów, zespoły egzaminatorów w tylu ośrodkach, aby nauczyciele nie musieli na sprawdzanie dojeżdżać daleko. Mm-hmm.
1: Ale globalnie rzecz ujmując, za termin, mało jest tych egzaminatorów, to znaczy, albo jak zwiększyć ich liczbę?
2: To znaczy dla nas, dla systemu byłoby rzeczą najważniejszą, o którym się rozmawia i w tej ustawie, która została zawetowana przez pana prezydenta, był projekt, aby od 2020, od przyszłego roku egzamin ósmoklasisty był przeniesiony na kwiecień. I to byłaby bardzo ważna sprawa. To, co powiedziałam, egzaminatorzy, poloniści, matematycy, angliści, ci, gdzie jest ten ogrom
1: pracy. Największy odsetek jest po prostu tak.
2: To są w znacznej części również egzaminatorzy na jednym poziomie i na drugim. I wówczas jest ten ciężar rozłożony pracy, ale też i dla komisji okręgowej po prostu możliwość więcej czasu na weryfikację. To jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście kwestia też sprawy takiej, żeby opóźnienia rekrutacji na studia, żeby po weryfikacjach wszystkich, które, a błędy, tak jak tutaj pan Wiktor też powiedział, będą się zawsze zdarzały. To jest niemożliwe. Panie redaktorze, jeżeli mamy ponad 40 tysięcy zdających maturzystów, ponad 40 tysięcy, każdy zdaje, mamy 5 arkuszy do oceny, to jest minimum. 2 z polskiego, angielski, matematyka, 1 przedmiot dodatkowy. A największa grupa młodzieży wybrała 2 przedmioty dodatkowe. Z tego zwolnieni są absolwenci technikum, którzy mają dyplom technika. To proszę zobaczyć, ile wyników musi być ustalonych. Ile pracy trzeba w to włożyć, żeby to wszystko w terminie ocenić, przetworzyć, wydrukować. Dlatego to rozłożenie czasu, żeby ósma klasa była w kwietniu, jest bardzo ważne. I myślę, że w tej chwili już też i nauczyciele zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych też podzielają nasz pogląd. Poza tym wówczas problem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych by mógł być wcześniejszy. Nie nakładałoby się też. Przecież mamy zespoły szkół, gdzie mają dyrektorzy szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe i mają w tym czasie dwa egzaminy, ogromne egzaminy, bo to jest cała populacja. Więc to bardzo by ułatwiło nam, znaczy dla całego systemu, rozdzielenie tych terminów i o tym się rozmawia i takie postulaty i były te zmiany w ustawie o systemie oświaty proponowane.
1: I w tym wątku postawimy kropkę, zobaczymy, co zrobią z tym politycy tak naprawdę
2: tak,
1: w przyszłości.
2: Tak, to nie nasza już.
1: Bo to od nich będzie zależało. A chciałbym, żebyśmy jeszcze o jednym wątku porozmawiali. Tutaj się powołam na dane, które opublikował portal Interia, bo no, są one bardzo ciekawe. Wynika z tych danych, że od 8 do 10% absolwentów szkół średnich w ogóle rezygnuje z przystąpienia do matury. Często tłumaczą to na przykład trudnościami psychicznymi, wypaleniem lub okolicznościami osobistymi. I tutaj portal przywołuje przykład dwóch uczennic, które świadomie zrezygnowały z matury, podkreślając, że ważniejszy jest dla nich spokój, zdrowie psychiczne i realizacja własnych planów życiowych. Co dodatkowo przekłada się jeszcze na to, że część osób, które zdają maturę, przystępują do egzaminu, rezygnują później świadomie z zdawania egzaminów na studia wyższe. Znaczy nie zdawania egzaminów, tylko z udziału w rekrutacji na studia wyższe. No i tutaj pytanie do pana Wiktora. Cóż takiego się dzieje aktualnie, że no, jest taki trend po prostu, do 10% to już jest dużo. Tak mi się wydaje. Nie mamy danych z lat poprzednich, ale pamiętam ze swoich czasów, no to w zasadzie takich przypadków chyba nie było za dużo. Raczej każdemu zależało na tym, żeby liceum skończyć i maturę, czy technikum, i maturę zdać.
3: Znaczy ja powiem tak, o tym temacie to można by było napisać książki, bo to jest problem tyle złożony, że ciężko go opisać tak w jednym, znaleźć jedną genezę. Mhm. Problem samego sobie wypalenia młodych ludzi w liceum, czy też technikum, często wynika z tego, że system edukacji trwa te 8 lat podstawówki plus 4-5 lat. To jest 12-13 lat ciągłej nauki plus jeszcze potem studia. Mamy świadomość tego, myślę, jako młodzi ludzie, że nauczyciele też potrafią być wypaleni zawodowo, że większość nauczycieli jest już też często emerytowanych, więc z punktu widzenia prawa nie powinni już pracować, no ale jednak trzeba te dziury kadrowe łatać. Tutaj nie jest to żadna, że tak powiem, obraza w stronę, tylko po prostu widać tą tendencję, że nauczyciel jest mniej z roku na rok.
1: I no, to nie jest najnowszy problem, nie od wczoraj i on jest już też z różnych stron, że tak powiem, omówiony.
3: Dokładnie. Teraz
1: politycznie, tylko nie ma cały czas pomysłu, jak go rozwiązać, takiego skutecznego.
3: No teraz też właśnie swoje kwiatki puszcza, że to wypalenie nauczycieli afektuje bardzo mocno na uczniów, którzy często boją się przychodzić na matematykę, bo nauczycielka na przykład krzyczy albo, nie wiem, stawia jedynki za spóźnienie o 5 minut. Zdarzały się takie sytuacje w kręgu, które znam. I po prostu ludzie boją się już tego przedmiotu jako matematyki na przykład, bo utożsamiają to z tą właśnie osobą, przez co potem, kiedy przychodzi ten czas egzaminu, czy to maturalnego, czy to ósmoklasisty, przychodzi jeszcze większy stres. Przychodzi jeszcze większe zmęczenie, jeszcze większe wypalenie, bo stawiają czoło temu, czego nienawidzili przez te lata, co powoduje, że część z nich po prostu rezygnuje ze względu na swój komfort. Jest to, myślę, że decyzja zrozumiała, aczkolwiek czy dobra, no to inna kwestia.
1: No to już nie nam teraz
3: to nie oceniać.
1: Być może oceniać, ale to co, jest kwestia wyjścia z własnej strefy komfortu? No ja też nie wspominam egzaminu maturalnego jako coś super przyjemnego.
3: Znaczy no wiadomo, że osoby, które decydują się na opuszczenie egzaminu, kierują się bardzo prostą zasadą, skoro mi będzie tak lżej, no to niech tak będzie. Natomiast osoby, które podeszły do matury, zdały maturę i mają wykształcenie średnie, ale nie chcą iść na studia, to też jest trochę inny już przypadek, bo to są osoby, które stwierdzały, dobra, mam wykształcenie średnie, jakąś pracę sobie znajdę, poradzę sobie w życiu, studia mi są na razie niepotrzebne i często po prostu tą decyzję odczekują na później. Czekają na jakiś dogodniejszy czas, kiedy im się ustabilizuje życie i wtedy dopiero decydują się pójść na studia w wieku tamtych 25 czy też 26 lat już na przykład.
1: Pani dyrektor, też młodzi ludzie mówią, że nie każdy musi mieć maturę. Matura nie musi być dla każdego. No. Jak to jest w pani ocenie? Czy to nie jest tak, że nam spada prestiż po prostu też
2: tego egzaminu? To znaczy, ja uważam i zawsze jako nauczyciel matematyki wicedyrektor szkoły. Jako wychowawczyni, bo przez wszystkie swoje lata byłam wychowawcą też klasy, namawiałam swoich uczniów, bo nigdy ta matura nie była wtedy obowiązkowa, żeby była. Bez względu na to, jak przygotowywali się, jakie były ich obawy, namawiałam do tego, żeby to minimum, czyli nie zamykać sobie tej przysłowiowej furtki na przyszłość. Ja to swoim uczniom mówiłam tak. Słuchaj, ja ci pomogę, powiem tak czy inaczej, bo później będziesz miał na jednym kolanie jedno dziecko, na drugim kolanie drugie dziecko i zeszyt przed sobą i będziesz się uczył, bo nie wiesz nigdy, w którym momencie będzie ci ten egzamin maturalny potrzebny do kontynuowania studiów. Ponieważ zajmujesz stanowisko takie czy inne w pracy, jesteś w niej dobry, ale wymóg jest wyższego wykształcenia. I uważam, w tej chwili, jeżeli też są obawy, jak rozmawiałam z rodzicami telefonicznie, w różnych sytuacjach, zawsze mówiłam, warto podejść do egzaminu maturalnego. Teraz jest ten komfort, że możesz

0: się za nim szły i nie musi powtarzać tych egzaminów. Więc to jest ogromny komfort, więc jest takie poczucie bezpieczeństwa. Jest druga rzecz. Więc te obawy tych młodych ludzi, no to jest to, co tutaj pan powiedział. Ja to wszystko rozumiem, bo trudno nam oceniać. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia, potrzebują spokoju. Nie każdy ma je w domu, nie każdy ma je w szkole. A życie, ten stres będzie nam towarzyszył cały czas. I tutaj trzeba dużo siły, dużo samozaparcia. Czasem trzeba zrezygnować z przyjemności, usiąść, pokonać te trudności. Jest dużo materiałów dodatkowych, z których jest szansa na korzystanie, nawet na samodzielną pracę. Ale ja zawsze bym apelowała i zachęcała, podejdźcie do tej matury. Jeżeli któryś egzamin nie zostanie zdany, macie 5 lat na kontynuację. I druga rzecz, jest jeszcze poprawka w sierpniu. Na przykład zdający, jeżeli tylko z jednego przedmiotu nie zda. No ta matematyka straszy zawsze. Zawsze to prawda. To jest... Straszy. I zostaje ta matematyka, to jeszcze mam 2 miesiące. Jeszcze można pokonać tę przeszkodę. A łatwiej mi będzie za rok? Za 2? Za 3? No nie sądzę, bo zmieniają się też wymagania, podstawa programowa, może zmienić się formuła egzaminu, bo to wszystko jest. Także ja naprawdę już, no, maturzyści tegoroczni to już...
1: No już decyzję podjęli, tak.
0: Ale do wszystkich uczniów, którzy są w klasie 3., 4. technikum, nie rezygnujcie. Naprawdę, naprawdę na studia, tak jak pan powiedział, twoja decyzja. Pójdziesz, nie pójdziesz, masz potem możliwość. Wieczorowo, różnie, zaocznie. Natomiast to jest to minimum. Póki co... Wynik egzaminu maturalnego jest konieczny, pozytywny do rozpoczęcia kształcenia dalszego.
1: To do pana Wiktora, jeżeli mogę się jeszcze zwrócić trochę z tym samym pytaniem, w tym sensie, czy to oznacza, że spada nam prestiż matury, ale wychodząc też do przodu, jeżeli tak, to co robić, żeby może ten prestiż ratować, albo jakich zmian tak naprawdę ten system powinien się doczekać, żeby odwrócić te pewne takie, być może niepokojące, według niektórych bardzo niepokojące tendencje.
2: Znaczy, czy prestiż spada, to też ciężko stwierdzić tak jednoznacznie, bo wiadomo, że prestiż poniekąd, w cudzysłowie oczywiście, spada, jeżeli chodzi o wykształcenie wyższe i papierek, jeżeli chcemy etat.
1: To siłą rzeczy musi być tak samo z maturą pewnie.
2: A właśnie nie do końca, bo coraz częściej widać oferty pracy, gdzie jest wymagane wykształcenie średnie. Do wykształcenia średniego potrzebna jest oczywiście zdana pełna matura. Więc tutaj, czy prestiż spada tutaj w kontekście matury, to nie jestem pewien, jednakże wiem, co rośnie i rośnie po prostu stres. Bo pamiętam też swój pierwszy dzień w liceum, kiedy przychodzimy, siadamy w ławkach. Przychodzi do nas nauczyciel bodajże polskiego i przychodzi i mówi, no to co, zaraz matura, uczymy się. I pierwszy dzień szkoły w pierwszej klasie i już od razu było to widmo, się pojawiło i tylko narastało z każdym kolejnym rokiem.
1: Ale może to było uczciwe postawienie sprawy przez nauczyciela. Oczywiście, w sumie się idzie do liceum po to, żeby zdać maturę na końcu.
2: Oczywiście, że to było uczciwe, tylko też przypomnijmy sobie, że po 8 klasie faktycznie mamy te 2 miesiące przerwy i od razu przychodzimy znowu do szkoły, gdzie już był jeden stresujący moment w naszym życiu jako młodych uczniów i potem od razu nam mówią o drugim, który będzie zaraz. Więc tak, mamy tą chwilę odpoczynku, przychodzimy, mamy nadzieję, że o, będzie super fajnie, nowe miejsce, nowa szkoła i od razu kolejny egzamin nas czeka i już się z tym zaczynamy oswajać, to też jest oczywiście dobre, ale też wiadomo, że co za dużo, to nie też nie za dobrze, więc kiedy na każdej praktycznie lekcji co tydzień nam jest wtłaczane, że zaraz matura, to będzie na maturze, to nam się trochę odechciewa jako uczniom. I już mamy to takie poczucie, że faktycznie jesteśmy tym przeładowani, bo tego materiału jest tyle nagromadzonego przez te 4 lata, że nie do końca aż tak dziwi mnie przynajmniej ten odsetek 10% osób, które nie chciały podejść do matury. Mają po prostu też pewnie przesyt tego materiału, przesyt tego, że na polskim, na angielskim, na historii, na matematyce, na praktycznie każdym przedmiocie, który można zdawać, jest coś mówione, że to będzie na maturze, że to się wam przyda na maturze, to jest na karcie wzorów, czy inne tego typu zwroty.

0: i uczniom po prostu się już czasami może przelewać ta wiedza i mają przesyt.
1: Nie chcę tego bagatelizować, ale takie mam małe déjà vu. Pamiętam, jak byłem uczniem liceum, dokładnie te same hasła do nas trafiały i były powtarzane. 2,5 minuty nam dosłownie zostało. Pani dyrektor, jeszcze jeżeli mogę się do pani zwrócić, jakie kluczowe zmiany powinien egzamin maturalny przechodzić, żeby właśnie być może pewne tendencje zatrzymywać, albo żeby, nie wiem, jego
2: to
1: prestiż
2: znaczy, to,
1: był
2: co ja
1: prawdziwym prestiżem.
2: Prestiż jest tego, nie zdają najczęściej, jeszcze wracając do tego, rozumiem absolwentów technikum, którzy nie podchodzą do egzaminu maturalnego, bo właściwie jeżeli zdadzą wszystkie egzaminy zawodowe, ukończą szkołę, mają dyplom technika i oni mają już konkretny zawód, który jest respektowany i w kraju, i za granicą, i często nie potrzeba naprawdę więcej. Natomiast no, absolwent liceum ma tylko to średnie wykształcenie ogólnokształcące, czyli furtkę na studia, gdzie dopiero musi się precyzować. Ja myślę, że na najbliższą przyszłość bardzo ważną rzeczą byłoby to, żeby właśnie spokojniej pracować nad tym, żeby też te terminy były rozdzielone, żeby było więcej czasu, żeby ten uczeń się nie stresował, że ten wynik, bo w tej przestrzeni medialnej się mówi, tak źle oceniają, te wyniki są zaniżone, nie dostaniesz się na studia, bo przez 2 punkty, przez 1 punkt i tak dalej. Dajmy... Lepiej jakby było troszeczkę tak ciszej nad tym tematem, bo naprawdę proszę mi uwierzyć, raport NIK-owski, jeżeli złożone były 2 wnioski o wgląd, a bywały takie przedmioty, informatyka, fizyka, i jeden wynik został zmieniony, to znaczy 50% wyników zostało zmienionych. No nie, bo tych 2 na jakiś odsetek młodych ludzi, którzy zdawali tylko, zauważyło, że to. A to tak się podaje często. Ten odsetek zmiany wyników do liczby osób, które starały się o wgląd i złożyły wnioski o powtórne sprawdzanie, a nie do całości wyników, które są. To idzie w miliony arkuszy, które mamy sprawdzić. Także dzisiaj to wszystkim maturzystom kolejnych szczęśliwych, spokojnych dni i życzę wam dużo zdrowia i żeby się wasze młodzieńcze marzenia spełniły. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi, cokolwiek dla was to znaczy. A do tych, co są za rok matura, za 2, nie bójcie się matury. Podejmujcie ten trud, idźcie w przyszłość i wszystkiego dobrego.
1: I to będzie ostatnie zdanie naszej audycji. Szybko tylko SMS-a od słuchacza przeczytam, bo bardzo mnie zaciekawił. Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Kiedyś mówili, dzisiaj oficerem bez studiów wyższych już nie zostaniesz. To też trochę na podsumowanie naszej dyskusji. Irena Łaguna, wieloletnia dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wiktor Grydyk, student 1. roku politologii. Dziękuję również.
3: Bardzo dziękuję i powodzenia maturzystom od razu również. Dacie radę. To nie jest aż tak ciężkie.
1: Kuba Kaługa, do usłyszenia. Audycję zrealizowała Ewa Palicka.
4: Strefa komentarzy. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk. Dokument w Radiu Gdańsk.
1: Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam do Brazylii. Mieszka tam od 1,5 do nawet 5 milionów osób, które mają polskie korzenie.
2: To ojca nauczyli i my tak mówimy po polsku. Byli jak, ale się mówi po polsku. Się modli i się gra po polsku, bo my lubimy.
1: Pierwsi nasi rodacy przybyli do Brazylii w połowie XIX wieku. Jednak główne fale imigrantów napłynęły na przełomie XIX i XX wieku. Skala tego eksodusu była tak duża, że określa się ją mianem brazylijskiej gorączki. W tym czasie nie było Polski na mapach, wiele osób uciekało przed prześladowaniami. Jednak główną przyczyną emigracji była bieda, a Brazylia chciała zaludnić niezagospodarowaną część kraju i kusiła. Przybysze dostawali ziemię, pokrywano im koszty przejazdu, a także udzielano korzystnych kredytów. Polacy tworzyli swoje organizacje, powstawały szkoły, a wraz z wiernymi przybywali duchowni i budowano kościoły. Polskie dziedzictwo przetrwało i wielu współczesnych Brazylijczyków zachowało pamięć o polskich korzeniach. Część z nich wciąż w domach mówi po polsku, mimo że to trzecie czy czwarte pokolenie.
2: Już ojcy byli Polakami, jak to mówią, stąd te krew wzięli z Polski do Brazylii. I człowiek, jak to mówią, wychowany pomiędzy nimi, pradziadkiem, nie, ale dziadkiem. Ja znam dwóch dziadków i oni rozmawiali zawsze po polsku, modlili się, grali i człowiek się nauczył tak. Ja jestem Józef Robert Błaszczyk po polsku, a po brazylijsku José Roberto Błaszczyk. Jestem z natury Błaszczyk, które przyjechali z Polski do Brazylii. To pewno ze 160 lat w tył. I jak to mówią nasze pradziadki, przyjechali dziadki i tak człowiek, jak to mówią, uczył się z nimi pomału w domu i do dzisiaj my kultujemy tę tradycję.
1: Rozmawiałam z członkami zespołu Mazury, który przyjechał do Muzeum Emigracji w Gdyni z miejscowości Malet w stanie Parana.
3: No, nazywam się Kało Witorio Komar Michalczuk. No pierwszy, tak co pamiętam z polski język, to w domu moja prababcia z nami mieszkała i ona z moją babką tylko po polsku się rozmawiali. Musiałem się nauczyć, żebym rozumiał, co mnie gadali. A potem, jak moja prababcia umarła, ja miałem 5 lat, zacząłem iść na zespół Mazury i mieć tak kontakt z polską kulturą. I zaczynałem się uczyć więcej i gadać, śpiewać i też tańczyć. Nie wiem dlaczego, ale może żebym szanował naszych przodków.
1: A kiedy pana przodkowie przybyli do Brazylii?
3: Nie wiem dokładnie, ale to było na pewno początku XX wieku.
4: Nazywam się Alison Kałoku Żydłowski i mam rodzinę, co przyjechali z Polski, tam na Brazylii. Moje rodziny, tata i mama, dziadek mówią po polsku. Ja się nauczyłem z domu.
5: Nazywam się Lucas Antunes dos Santos, jestem dyrektor zespołu Mazury z miasta Malet. To znaczy zaczynałem uczyć się sam, a potem, kiedy byłem tutaj w Polsce na studia, uczymy się więcej po polsku. Ale pierwsze kontakty były w domu nawet, bo poznałem kilka słów. Mój dziadek mówił po polsku, matka też, chociaż nie rozmawialiśmy po polsku, ale kilka słów uczyły się też w domu.
1: Czy wie pan, kiedy pańscy przodkowie przybyli do Brazylii?
5: Tak, szukałem i znalazłem, że moja prababcia przybyła w 1891 roku. Dokładnie był z Warszawy. Pradziadek 5 lat później, w 1896 roku. 130 lat temu prawie. Przez internet szukałem kilka różnych bazy. Znalazłem akt urodzenia z mojej prababcia i akt małżeństwo prapradziadek nawet. Tam w Malet, gdzie mieszkamy, do dzisiaj można znaleźć osoby, że mówią po polsku i zachowują ten język. Więc pamiętam, że dziadek mówił po polsku, matka też mówiła, tylko ona nie uczyła mnie. Potem już nawet zapomniałem. Ale do dzisiaj są jeszcze osoby w Malet, które zachowują język i mówią po polsku i nigdy mieli dokładne kontakty z Polską.

te melodie co gramy teraz, to są melodie co tam grają. Nie wiem dokładnie, czy do dziś grają gdzieś tutaj w Polsce takie same melodie, coś grają, ale nie wszystko. Ale te melodie są z Malet, z Polonia Brazylijska.

0: ludzie się spotykają, grają i w domu też, jak rodzina z Alicą, oni zawsze grali w domu i tak lubili muzykę. Ja też, mój pradziadek grał, a potem nigdy nie grał, ja zaczynałem znowu grać. To tak idzie na pokolenie. Nie?
1: Kiedy mówimy o Brazylii, to zwykle jest na pamięci, że kultura brazylijska jest samba, karnawał, a my na południu mamy trochę inaczej, bo nasza kultura tam w Malecie zachowuje tak jak tradycja w Polsce. Więc spotkania przez cały rok wygląda, że ludzie się spotkają, grają, śpiewają, mają wydarzenia dokładnie na temat Polski. I dlatego możemy powiedzieć, że nie tylko zachowujemy tę tradycję i kulturę polską, ale też to jest nasza tradycja, nasza kultura tam na południu.
2: Mój pradziadek grał na skrzypce, a mój dziadek, syn z niego, grał na bębenku. A mój tata na nic i później ja na akordeon.
3: Czy zachowały się jakieś zapisy nutowe, czy tylko właśnie z takich spotkań państwo znają te melodie?
1: Niestety nie było żadnych zapisów o tym.
0: No tak, bo to są takie melodie grane, ale kto śpiewał, umarł, nie? I nie był kto śpiewać. Jak bardzo szukać, to jest w internetu. I tak coś znaleźliśmy już w internetu. Tak. Ale nuty nie, bardziej te śpiewy, nie?

0: Tam po starodawnemu jeszcze je używają. W Boże Narodzenie śpiewać kolędy i wszystkie te melodie polskie. A na Wielkanoc oni piszą pisanki i później, jak to mówią, w sobotę przed niedzielą, po świętym piątku, to jeszcze pieczone mięso, chleb upieczony, masło, nawet krzan. My mamy jeszcze co polskie i to wszystko niesie się w sobotę do kościoła i święci się i w niedzielę dopiero się zje.
1: Czyli religia katolicka się utrzymuje.
0: Tak, tak. To my bardzo lubimy, jak to mamy nieść tą święconkę do kościoła i pomodlić się.
2: Ale jeszcze mogę powiedzieć, że na Wielkopostny, nie wszystkie, ale ja bardzo lubię takie tradycje, co piątek iść na Drogę Krzyżową w kościele. No to jeszcze ale mamy po polsku Droga Krzyżowa prowadzona. To taka tradycja, co mamy, ale jak on mówił, to samo robimy.
1: Czyli też malowanie jest pisanek?
2: No tak, pisanek i mamy, jak on mówił, kiełbasa, krzan, chleb, masło, to wszystko mamy na te święconki. I tak w malecie prawie wszystkie, co z katolikiem, religię, to robimy.
1: Ilu w takim razie Polaków w Malet jeszcze mieszka, albo osób o polskich korzeniach?
3: No teraz już możemy powiedzieć, że jesteśmy trzeci, albo czwarty, piąty, szósty po kolei już prawie. Nasze miasto ma prawie 85% osób, które mają polskie korzenie. Nie jest dużo miasto też, bo mamy około 15 tysięcy mieszkańców.
1: Polski kościół funkcjonuje.
3: Też działa, ale nie tylko. Są trzy organizacje w Malet, dwa zespół folklorystyczny i jedna towarzystwo w Polonii. Tam w Malet też dawno działa szkoła polska, liceum. Cała historia z miasta Malet była zachowana jakoś połączona z Polską.
0: Tak jak Lukas mówi, tam jest 85% Polaków, ale są takie Polaki bogacze, że nieraz się wstydzi powiedzieć dzień dobry na ulicy. Niektóre takie są, ale...
1: Ale niektórzy mówią tak jak państwo, po polsku.
0: Po trochu tak.
1: Nie tylko z Malet przyjechali muzycy do Gdańskiego Muzeum Emigracji. Także z Curitiby, głównego ośrodka polonijnego w Brazylii. Jest to stolica stanu Parana. Przez wielu mieszkańców z polskimi korzeniami nazywana jest Chicago Ameryki Południowej.
4: Ja jestem Agata, ale ja nie uczyłam się mówić po polsku w domu. To uczyłam w kurs języka polskiego. 5-6 lat uczę się polskiego, bo zakochałam się z muzyki polskiej. Chciałam pogłębić moje doświadczenia na tej kulturze, języki też. Ja uczyłam się polskiego, kurs języka polskiego w Domu Kultury Polska-Brazylia, a też chodziłam na zajęcia na uniwersytecie.
1: Czy przodkowie pani pochodzą z Polski?
4: Tak. Moja mama, kiedy była dzieckiem, ona mówiła po polsku do 8 lat, ale potem chodziła do szkoły i zapomniała trochę języka. Agata to moje artystyczne imię, ale moje imię to Leticia i nazwisko po portugalsku to się napisało Grodzkocki. Ale myślę, że było od Grochowska. Już grałam na akordeonie i też na fortepianu. I kiedy zaczynałam słuchać polskiej muzyki, też ukraińskiej, zaczynałam zagrać, ale od nagrania, które są w YouTubie na przykład. Bo w mojej rodzinie było, grał, ale ja nie poznałam. Już umarł. Więc ja uczyłam od nagrania, nie od moich rodziców. I też bo grałam z Fernandą. Ona nie miała taki kontakt z kultury polskiej. Zaczynamy zagrać razem, ale od tej melodii, które słuchamy, słyszeliśmy w YouTubie i przez internet.
1: A co takiego jest dla pani interesującego, że pani akurat tą muzykę wybrała?
4: Bo lubimy. Słuchamy, po prostu lubimy taką melodię, taką rytm i jak się tańczy też.
1: Czy państwo piszą i czytają też po polsku, nie tylko mówią?
4: Tak, ja tak.
2: No ja tak, nie bardzo dobrze, ale jako tak, coś mogę, czytam i trochę piszę. Tak. Pisać nawet nie tyle, ale czytam.
1: A czy to jest współczesna polska literatura? Czy państwo jeszcze książki te takie nawet XIX-wieczne mają?
2: No są. Tam w domu jest takie książki, co nie wiem, czy mój pradziadek jeszcze nie wiem, ale są.
1: Czyli takie stare polskie książki?
2: Tak, tak.
0: Ja nie umiem czytać ani pisać, nie umiem, ale mój krzestny pisał po polsku, nawet listy do Polski stamtąd, bo on miał tu rodzice w Poznaniu, nawet był w Polsce tutaj u nich i poznał się z Władkiem Błaszczykiem, które byli takie same, jeden podobny do drugiego i on pisał dobrze i dobrze czytał.
1: Czy jeszcze cały czas mają państwo kontakt z polską rodziną, która gdzieś tutaj była? Czy już kompletnie te kontakty ustały?
0: Człowiek nie wie skąd. Łukasz trochę szukał, gdzie moje pradziadki skąd przyjechali i on nawet pewno ma więcej informacji jak ja. Człowiek nie...
1: O pańskiej rodzinie.
0: Tak.
3: Może ja nie jestem dobry przykład, bo uczyły się tutaj w Polsce, więc no, musiały ćwiczyć też czytać i napisać po polsku. Natomiast, tak jak mówiłem, w Malety mamy też lekcje języka polskiego. Cel jest uczyć się po polsku od początku i też druga część jest zachować ten język, który się mówi do dzisiaj w Malety. I to jest dokładny język polski, który został zachowany przez ten 100 lat w Malety. Dla nas jest ważne, bo nie pokazuje tylko język polski, ale też ten cała historia od naszego miasta.
1: No właśnie, bo pan mówi polskim, który przypomina taki dawny polski.
0: Ja nie wiem, tak człowiek się nauczył, tak gada, jak to mnie, czy po starodawnemu, czy po dzisiejszemu, ale człowiek tak kaliczy, my mówimy.
1: Ale to jest piękne, bo państwo pokazują, że właśnie pochodzą z tamtych dawnych lat i to zostało w języku. Ten język się w Polsce zmienił, bo weszły media. Przecież kiedy państwa przodkowie emigrowali, nie było radia, nie było telewizji, nie było internetu i YouTube'a, ale państwo zostawili ten język, więc państwa język jest taki, jak był kiedyś.
0: Jak ja byłem, miałem 6 lat, to my byliśmy na weselu ociślaka, tam u naszego sąsiada. Ojciec grał ze stryjkiem na skrzypcach, a matka tam była pomiędzy babinkami. I taka stara kuchnia była, gotowali wszystko te jedzenie na wesele. I taka była babka Lewandowska, co kucharka była tam. I ja się bojałem strzelania. I ja poleciałem tam do drzwi, do tej starej kuchni z tym strachem takim i posłuchałem, a ta babka tak mówiła do babinków tam, że byłam panną, ale kiedyś, co mnie z tego, kiedy nie dziś. Jak miałem 6 lat, to zapamiętałem i do dzisiaj pamiętam to.

0: Jak to się stało, że powstał zespół Mazury?
1: No, zespół zaczynał w latach 1993 rok, czyli prawie 33 lata temu. Zespół zaczynał od działania taneczne, czyli żeby przedstawić, zrobić koncerty, uczyć młodzież, dzieci, muzykę z różnych regionów z Polski. I do dzisiaj mamy ten zespół, który zrobi kilka różnych koncertów w Brazylii i też inny kraj. I cel jest dokładnie pokazać różne taniec z kilka różnych regionów z Polski. Natomiast dzisiaj nasz zespół też ma kilka różnych działania poza taniec ludowy. I to jest dokładnie tak, jak powiedziałem, lekcje języka polskiego, spotkania muzyczne. Mamy też kilka różnych programów z zachowania dziedzictwa kulturalnego, materialnego, niematerialnego. Szukamy też kilka dokumentów, które są potrzebne dla osób, które chcą poszukać swoje korzenia w Polsce. Działamy na rzecz tak promocyjny. Wszystko, które jest połączone z kultura polska, to my zachowujemy tam w naszym zespole. Ale główne działania jeszcze jest do dzisiaj zespół taneczny.
2: No ja gram na skrzypce, na muzyki, śpiewam też i też tańcuję.
3: Ja też tańczę, gram na akordeon i śpiewam też.
1: Ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo zaczynałem 30 lat temu w zespole, kiedy miałem 8 lat. Zaczynałem tańczyć w zespole, więc tańczyłem i do dzisiaj jeszcze tańczę. Natomiast dzisiaj też prowadzę ten zespół. Zrobiłem choreografię dla zespołu, gram i bawimy się tam w zespole.
4: A ja jestem taki muzykant lichy, bo ja gram na akordeon i na skrzypcach, ale tylko sobie w domu.
0: A w zespole?
4: Ale ja we mnie po trochu i z nimi przyjechałem tu.
1: Kiedy zaczynał w zespole, lata 90, Gizeli też tańczyła.
4: Tak, moja córka 8 lat była w grupie folkloryku i ja zawsze pomagałem coś tam w niedzielę, nawet choreografu, co przyjeżdżał z Kurtyby, tu człowiek mu płacił onibus, jedzenie, obiad dawali i ona tańczyła 8 lat. Nie tańczuję więc.
0: Co państwo robią na co dzień?
4: W polu kiedyś robiłem, jak byłem chłopaczkiem małym, ale później w 70 roku ja poszłem do Maletu, tam do tego miasta uczyć się i do dziś jestem tam pewno prawie z 55 lat. Ja robiłem w dużych placach, w supermerkadu, ja robiłem w prefekturze, w rzędzie, robiłem maszynami, kamionami, unibusami. Maszyną tą robiłem, co droga robi. I za Balkanem robiłem komercjanty.
5: Ja jestem muzykiem. Pracuję jako nauczycielka, uczę gra na akordeonie, na fortepianu. Też jestem kompozytorką. Robię ścieżkę dźwiękową dla teatrów i cyrk. No, jako kapela też gramy profesjonalnie, jak koncertów. No, muzyka tradycyjna, polska i ukraińska. Kapela Rodenika, to po portugalsku mówimy Rodenika, ale po polsku możemy powiedzieć Rodenica. Ja już grałam sama, polska muzyka, a 3 lata temu byłam w Polsce, inspirowana o tej kulturze i założymy jako duet, ja i Fernanda, a potem też z Karla, która gra na skrzypce, założymy kapelę Rodenika 3 lata temu.
0: Coś powie pani?
6: Dzień dobry, jestem Fernanda, jestem z Brazylii.
0: To jeszcze panu zapytam, co panowie robią?
2: No, uczę się jeszcze, ale i też jak w domu jestem, to ja mieszkam na wsi, zawsze mamy coś do zrobienia i pomagam ojcu.
3: Pracuję z tatą i mamą, mieszkamy na wsi też i uczymy się też, taki kurs technik.
1: Ja jestem nauczyciel fizyki. W zespół nie pracuję, tylko się spotkamy się i tam jest tylko hobby jako przyjemność. Nie?
2: Lukas mówił, że się bawimy na zespole, ale też się zbytkowamy, jak tam się mówi.
4: Przyjechaliśmy tu do Gdyni, do Warszawy, bo my już dużo znamy. Jak Polaki tutaj pojechali tam do Brazylii, człowiek się spotkał pierwszy raz i jak ich zobaczył, to trochę się tak boił, ale później złączyliśmy się razem. I nawet popłakali.
5: Ważne jest powiedzieć o Fundacji Muzyka Zakorzeniona. Dla mnie to dzięki Fundacji, że jesteśmy tutaj.
7: Piotr Baczewski, Fundacja Muzyka Zakorzeniona. No to jest długa historia, ponieważ poznaliśmy się w 2018 roku z Lukasem podczas rozdania nagród imienia Oskara Kolberga w Zamku Królewskim. Minęło trochę czasu, ale mieliśmy kontakt i mówię, o super, było do tej Brazylii pojechać, ale też nie miałem żadnych oczekiwań, bo też nie znałem. Jakby Polacy nie znają muzyki ani Polonii, ani Polaków mieszkających za granicą. Dotyczy to zarówno wschodnich rubieży II RP, jak i odległych państw, takich jak Stany Zjednoczone, Brazylia, Argentyna. Więc nie znaliśmy tej muzyki. Była oczywiście jedna płyta polskiego, wydana przez Polskie Radio w latach 90. Do dzisiaj jedyna muzyka Polonii brazylijskiej, argentyńskiej. Po kilku latach udało nam się jakimś cudem pozyskać fundusze, żeby tam pojechać. Lukas też podsyłał mi filmy, że są starsi muzykanci, że grają, że basy, że bębenek. Więc byliśmy tego bardzo ciekawi. Pojechaliśmy, bo dwa razy byliśmy w Brazylii, w 2023 i 2024 roku. Chcieliśmy zobaczyć, co zostało. Jakby, czy jeszcze ci Polacy śpiewają, grają, co grają, gdzie grają. Po drugie, ten wyjazd to jest trochę taka wymiana, bo ludzie nam grali, śpiewali, a my też przyjechaliśmy z muzykami, którzy otwierali nie tylko drzwi do polskich domostw, ale też serca, bo nagle w dżungli 20 kilometrów od małego miasteczka ktoś miał u siebie na ganku albo w środku domu koncert muzyki, gdzie grali mu Polacy. Muzykę podobną do niego, ale też to, że mieliśmy ze sobą muzyków, było tyle ważne, że ludzie wiedzieli, czego chcemy. Bardzo dużo pomogła nam Agata, pomógł nam Lukas. W kolejnych wyjazdach pomogli nam przyjaciele z innych stron kraju, bo rzeczywiście logistyka jest utrudniona. To nie jest takie proste. Zależało nam na tym, żeby coś ściągać Brazylijczyków, bo tutaj ściągnęliśmy więcej osób, ale wcześniej przyjeżdżała też Agata, którą braliśmy na różne nagrania, warsztaty. Organizowaliśmy potańcówki. Też Alison z Kałą i z Lukasem jeszcze z dziewczynami byli na Wigilii u naszych przyjaciół pod koniec grudnia. Dla nas to jest ważne, że skoro ludzie nas goszczą i ludzie nam pomagają, no więc to jest też trochę się odwdzięczamy i robimy to samo w Polsce.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Strefa politycznie kontrolowana.
2: Dzień dobry, Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. To jest strefa politycznie kontrolowana na antenie Radia Gdańsk. W naszym studio dzisiaj senatorka Nowej Lewicy Anna Górska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Klub Lewicy, Stowarzyszenie Wspólne Jutro.
2: Jest z nami też senator Ryszard Świlski, Koalicja Obywatelska.
4: Dzień dobry.
2: I poseł Michał Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie pana redaktora, wszystkich radiosłuchaczy. Dzień dobry.
2: Moi drodzy, zaczniemy tak, myślę, trochę lekko. Zaczniemy od życzeń dla pana posła. Pan poseł dzisiaj urodziny 50. obchodzi.
4: I to jest lekko.
2: To jest lekko.
4: Aha, to jest lekko.
2: To jest lekko.
4: Myślę, panie pośle, wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Żeby było lekko. No bo to
3: nigdy
4: tak...
3: nie powiem, kiedy mam urodziny w tym radio.
4: Żeby nie było lekko.
2: Nie, ja to skonsultowałem, nie jest to tajemnicą, można o tym...
4: Ale to piękny wiek, powiedzieć. 50 lat to piękny wiek.
5: Tak, tak. Dzisiaj obchodzą urodziny 50. Czuję się dobrze. Dziękuję za życzenie.
4: A
5: dziękuję.
4: Nic pana nie boli, jak pan wstaje?
5: No, na razie jeszcze nie.
4: A, no, dobrze.
5: Cieszę się bardzo, że nie muszę korzystać z publicznej służby zdrowia na chwilę obecną.
4: A nie, to nie.
2: Korzysta
4: to...
2: pan z prywatnej.
4: Nie, rozumiem.
5: Na razie żadnej.
2: No dobrze, dobrze. Gdzie ja jestem, zapytała senatorka Górska w Radio Gdańsk, strefa politycznie kontrolowana. To dalej, lekko, zanim zacznie, wejdziemy w trudniejsze tematy, bo dzisiaj matury ruszają. Tak. Pamięta pani swój egzamin maturalny?
3: Tak, bo to jakby to było wczoraj, bo to tak naprawdę było wczoraj, jak już tak kontynuuję.
2: Tak, rozmawiamy, tak?
3: Pamiętam, to była zupełnie inna matura niż ta, która jest dzisiaj, więc ciężko mi w ogóle porównywać. Życzę maturzystom, żeby się dobrze czuli, jak wyjdą z egzaminów, bo jak będą się dobrze czuli, będą oddychać i będą gotowi na kolejny dzień zmagań maturalnych, to znaczy, że wszystko poszło dobrze, a zapewniam, że pójdzie, bo matura to jest tylko z nazwy straszna.
2: Pan senator Świlski?
4: Ja pamiętam matematykę i dzięki dobrym ludziom i wsparciu takiemu duchowemu udało się.
2: A to
4: nie,
2: była...
4: ale to zostawmy, to właśnie takie duchowe wsparcie.
2: Rozumiem, no to jeszcze siłą rzeczy posła Kowalskiego to zapytamy. Matematykę, panie pośle, też pan zdawał?
5: Matematyki nie zdawałem. Byłem w klasie filologicznej, więc zdawałem język angielski, język polski, historię. Wspaniały czas, wspaniałe lata, lata 90. Trzecie liceum, Gdynia. Piękny czas, wspaniałe lata młodości.
2: Dobrze. To tak już, jak powiedziałem, lekko było, wspaniałe lata młodości. Dobrze, a teraz już zupełnie na poważnie wejdźmy w trochę trudniejsze tematy. Jesteśmy po święcie Konstytucji 3 maja. Wczoraj wystąpienie pana prezydenta Karola Nawrockiego, który powiedział między innymi, że ma przekonanie, że dzisiejsze problemy w Polsce to już nie są tylko polityczne problemy, to są problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. Powiedzmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice, poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego, tak powiedział prezydent Karol Nawrocki. Pani senator Górska, jak to jest z tym konfliktem politycznym?
3: Mam chyba, nie wiem, bo to powiedział pan prezydent Karol Nawrocki, jak rozumiem, który jest ewidentnie jakąś bardzo znaczącą częścią tego konfliktu politycznego. Jeżeli to jest autorefleksja, która ma sprawić, że pan prezydent już nie będzie po prostu tak agresywnej prowadził polityki przeszkadzania, jak to było słusznie kiedyś, sam jego otoczenie tak nazwało, że jest po to, żeby przeszkadzać większości parlamentarnej i rządowi wprowadzać różne rozwiązania w życie, tylko będzie jednak, pójdzie w drogę koncyliacji i szukania porozumienia, no to tylko dobrze dla Polski. Tylko się cieszyć. Natomiast powiem szczerze, że trochę nie mam jakichś żadnych złudzeń. Myślę, że to bardziej jest jakiś wytrych do tego, co też zdaje się wczoraj się dokonało, czyli po prostu próby przepychania zmian ustrojowych w kontekście zmiany konstytucji. Powołania jakiejś takiej bardzo dziwnej rady z panią byłą prezes
2: Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską,
3: która będzie
2: jeszcze będziemy rozmawiać o tej radzie.
3: Konstytucję. Jest to naprawdę wspaniały pomysł.
2: Pan poseł Kowalski, jak pan odebrał te słowa pana prezydenta?
5: Faktycznie pan prezydent wczoraj wygłosił bardzo mocne oświadczenie, przemówienie odnośnie Konstytucji. Surowo ocenił obecną sytuację w Polsce, ale też mówił o Konstytucji 3 maja, która o której mówił, że była tam zapisana głęboka zdolność do Polski Polaków, do autokorekty, i też wspomniał, że wówczas, kiedy ona była uchwalana, uchwalono ją na najbliższe 25 lat, ponieważ już wówczas zdawano sobie sprawę, że czasy się zmieniają, że należy ją dostosować. Pan prezydent powiedział bardzo wyraźnie wczoraj, że szanuje obecną konstytucję z 1997 roku i będzie jej strażnikiem do samego końca, ale też powiedział wyraźnie, że potrzebujemy konstytucji nowej generacji, takiej na lata 30, które dzisiaj jak gdyby są, bo dzisiaj się sytuacja zupełnie zmieniła. Jeżeli porównamy lata 1997 a 2026, to ta sytuacja się diametralnie zmieniła, dlatego potrzebujemy jak gdyby innowacji, pewnych zapisów, które dostosują nasz kraj. Wówczas, jak ona była uchwalana, nie byliśmy ani w NATO, ani w Unii Europejskiej. Sytuacja geopolityczna się bardzo zmieniła, dlatego jest wymóg nowej konstytucji, której myślę, że nad tym trzeba się bardzo mocno pochylić. A ta rada, której projekt powstał, no to są to osoby, które od wielu lat zajmują się sprawami ustrojowymi, sprawami prawnymi, specjalizują się właśnie w interpretowaniu czy analizowaniu poszczególnych zapisów. Ale powtarzam, pan prezydent szanuje, powiedział wyraźnie wczoraj, szanuje konstytucję z 97 roku, z zeszłego wieku, ale dzisiaj Polska stoi przed nowymi wyzwaniami, przed nową sytuacją geopolityczną i należy przystąpić powoli do prac na taką konstytucją, która będzie adekwatna do obecnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej naszego kraju.
2: Senator Ryszard Świlski, potrzebujemy nowej konstytucji?
4: Panie redaktorze, zacznę chyba od czegoś innego, bo z wczorajszej wypowiedzi pana prezydenta zostały mi w pamięci dwie sprawy. Po pierwsze, krzyk i to, w jaki sposób artykułuje swoje myśli. Myślałem, że już po prezydencie Dudzie już nikt tego błędu nie popełni, ale jednak można być jeszcze lepszym. A drugie, nomen omen. Tak sobie pomyślałem, że jako były prezes Instytutu Pamięci Narodowej posługuje się w swojej wypowiedzi 3 maja na bardzo ważnym wystąpieniu zwrotem, co prawda filmowym, ale jednak z Psów, gdzie główny aktor mówi, będę stał na jej straży do samego końca. Jej albo mojego, stare ubeckie powiedzenie nie pasuje do zwrotu prezydenta 3 maja. I to mi pozostało tak naprawdę w tej wypowiedzi. Żadnej treści, tylko krzyk i ten zwrot, który brzmi mi do tej chwili w głowie.
2: A wracając do tego, o co zapytałem, to znaczy, czy tej nowej konstytucji potrzebujemy?
4: Gra polityczna, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Prezydent nie mówi tego, bo chce cokolwiek zmienić, wie doskonale, jakie są realia polityczne, wie, jaka większość musi być dla przyjęcia nowej konstytucji, wie, że ani w tym Sejmie, ani w następnym parlamencie takiej większości nie będzie. Ba, też wie, kto i w jakiej formule ogłasza referendum, więc to jest tylko i wyłącznie czysta polityka, a nie praca nad nowym dokumentem, nad ustawą zasadniczą.
5: Panie senatorze, ale ja muszę jednym zdaniem spuentować. Pan prezydent powiedział wczoraj bardzo wyraźnie, że żyjemy dziś w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko. To pan prezydent podkreślił, dlatego i ten konflikt niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice, dlatego jest potrzebny nowy fundament państwa, który scali to wszystko, bo na podstawie obecnej konstytucji, która generuje konflikty, niezrozumienie, która generuje tak naprawdę podziały, bo są różnego rodzaju interpretacje tych samych przepisów i to jest wyraźnie wskazane, że jeden przepis można rozumieć w dwojaki czy nawet trojaki sposób. Dlatego słowa pana prezydenta, celem słów pana prezydenta jest to, żeby powstała nowa konstytucja, która by łączyła Polaków, która byłaby bardzo klarowna, tak żebyśmy nie mieli, my wszyscy jako politycy, jako społeczeństwo, żebyśmy nie mieli wątpliwości co do zapisów. Dzisiaj ta konstytucja 97 roku generuje niezrozumienie pewnych zdań, bo państwo interpretujecie niektóre zapisy tak, jak wy to rozumiecie, my inaczej, więc, a tutaj nie może być dowolności.
3: Panie
5: musi być,
3: ale
5: musi być. Nie.
3: Wszyscy, żebyśmy
5: pani
3: rozumieli
5: poseł,
3: tak, jak
5: nie, pani poseł, to są, pani, to jest, ale, to jest, to jest
4: ja
5: teza.
4: Nie, pan
5: to
4: nie
5: jest
4: wie,
5: teza.
4: Co ja interpretuję. Ja to jest, potrafię czytać. Skończyłem trzy.
5: To jest
4: takie,
5: teza. Niektóre, szanowni państwo,
2: proszę panów, jak będziecie panowie mówić obydwaj równocześnie, to nic słuchacze nie zrozumieją.
5: Już kończąc.
2: Dlatego oddajemy głos teraz Annie Górskiej, która próbowała do mikrofonu dojść. a kiwała wcześniej głową.
5: Próbowała przerwać moją wypowiedź, o.
2: Ale zgłaszała się przed panem. Ale to już nieważne, bo słuchacz tego nie
5: widzą. Byłem w trakcie swojej wypowiedzi, więc pani, pani senator...
3: Prosiłam o zabranie głosu, zanim zaczął
5: ale
3: pan
5: pani
3: mówić.
5: Ale pani senator, kiedy mówiłem, to pani senator, że tak powiem, weszła mi... Taka jest prawda, pani senator, szanujmy się. Ja nie będę pani przeszkadzał.
3: To rozładowywanie konfliktu.
5: Nie, ja nie będę pani przeszkadzał, ale pani niech też mi pozwoli wypowiedzieć moją kwestię do końca. Ja teraz oddaję pani głos.
2: O, i teraz Anna Górska, proszę bardzo.
3: Już dostałam pozwolenie wszystkich panów na zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Więc chciałam powiedzieć, że Konstytucja jest z 97 roku. W przyszłym roku będziemy obchodzić jej 30-lecie. I do tej pory ona nie wzbudzała niczyich wątpliwości. Wszyscy prezydenci, premierzy, przedstawiciele, parlamentarzyści wiedzieli, jaka jest ich rola, co Konstytucja, jaką funkcję dla nich przeznacza, co mają robić, jak ten system, jak nasz ustrój działa. Problem pojawił się dopiero teraz, kiedy mamy prezydenta, który ewidentnie chce być Donaldem Trumpem. Po prostu. Chce mieć system taki, jaki ma prezydent USA, że on po prostu dzieli i rządzi, jest władcą wszystkiego i dyktuje wszystkim warunki i wszyscy chodzą i śpiewają tak, jak on zagra. I w takim kontekście, no to rzeczywiście obecna nasza konstytucja, która jasno rozdziela funkcje i to, jak działa nasza demokracja, no przeszkadza, po prostu. No taka jest prawda. I tylko i wyłącznie stąd bierze się pomysł na to, żeby pisać nową konstytucję. Ja niezmiennie apeluję, przestrzegajmy obecnej konstytucji i naprawdę wszystko będzie świetnie działać, tak jak działało do tej pory. I żadni prezydenci do tej pory nie mieli problemu z interpretacją i żadne partie nie miało problemu parlament, nie mieli problemu kolejni premierowie czy panie premier. Naprawdę problem jest teraz, bo po prostu pan prezydent chce więcej władzy. A moje pytanie jest jeszcze takie. Załóżmy, że wydarzy się taki hipotetyczny układ, w którym udaje się tę konstytucję zmienić. I ten prezydent ma tą całą władzę. I po prostu Karol Nawrocki może się koronować, jeśli będzie chciał. Tak? I nagle zmienia się ten prezydent. To PiS będzie znowu zmieniał konstytucję? Tak jak musiał kiedyś przeliczyć głosy, bo przegrał głosowanie? Tak? I bo będzie chciał odzyskać tą władzę na przykład dla parlamentu. Ludzie, zatrzymajmy to szaleństwo. Ja się zgadzam, tak, konflikt polityczny jest bardzo gorący. Nawet jak się okazuje, można się grubo pokłócić o dostęp do mikrofonu w studio radiowym, ale naprawdę, przestrzegajmy konstytucji.
5: Nikt się nie pokłócił o to, pani poseł. Pani senator, przepraszam, nikt się nie pokłócił. Ja po prostu mówiłem, a pani mi weszła w stanie i ja się nie kłócę z panią, tylko... Proszę mi pozwolić dokończyć moją myśl. I tylko tyle. I dziękuję za to.
2: Dlatego mówiłem, że lekko zaczęliśmy. Ale ja mam do państwa zupełnie inne pytanie jeszcze. Bo takie ono mi się trochę rodzi na kanwie całej tej dyskusji. Zastanawiam się i myślę, że być może nasi słuchacze mogą mieć podobną refleksję. Dla kogo tak naprawdę jest konstytucja? Czy konstytucja jest dla polityków rządzących, czy tych, którzy są w opozycji, czy konstytucja jest jednak dla obywateli i ma zapewnić obywatelom to, żeby państwo jednak funkcjonowało sprawnie? Senator Świlski.
4: Zbiór wartości, zbiór zasad, można powiedzieć coś, co zawsze się mówi, że to jest konstytucja czegoś. No, często się pojawia taki zwrot, kiedy mówimy o pewnego rodzaju dokumentach, które dotyczą czegokolwiek innego. W tym wypadku mówimy jasno i wyraźnie. Konstytucja dotyczy każdego z obywateli. Ktoś powie, nie dotyczy mnie, gdyż nie ma tam moich żadnych praw ani obowiązków, wręcz przeciwnie. Wszystkie. Ona mówi o tym, co możesz, ale jakie są również zobowiązania twoje w stosunku do wspólnoty, do państwa. I tak traktuję ten dokument. Zawsze z szacunkiem. Jesteśmy po obchodach Święta Konstytucji 3 maja. Dużo takich mądrych słów było też wypowiedzianych na różnego rodzaju spotkaniach. Im mniejsze spotkanie, tym mądrzejsza wypowiedź. I to chyba pokazuje to, że ta konstytucja wróciła pod strzechy i myślę, że kiedyś była taka moda na czytanie konstytucji. Dobrze by było do tego wrócić, bo no, śmiem wątpić, jakbyśmy gdzieś zrobili próbę losową, to na 100 wybranych ilu mieszkańców, obywateli przeczytało konstytucję. Może warto do tego wrócić.
2: Poseł Kowalski, jeżeli mogę z podobnym pytaniem się zwrócić, dla kogo ta konstytucja tak naprawdę jest i jaką obywatele mają gwarancję, że jeżeli nowa konstytucja zostałaby napisana, uchwalona, no weszłaby w życie, to jest bardzo długi proces i wiemy, że to się nie stanie z dnia na dzień, ani z roku na rok nawet, to jaką obywatele mają gwarancję, że politycy będą przestrzegać zapisów nowej konstytucji, skoro mają kłopot z przestrzeganiem zapisów starej konstytucji?
5: No właśnie, to jest dobre pytanie. No przede wszystkim pan prezydent zaczął rozmawiać o konstytucji, to nie jest tak, że ona powstanie. To jest kwestia wielu lat pracy, tak. To jest kwestia pracy wielu zespołów, ale o to, co pan rektor pytał, czyli dla kogo jest ta konstytucja? No dla każdego z nas, tak? Dla każdego Polaka, dla zwykłego obywatela, dla urzędnika, dla parlamentarzysty, dla każdego, kto się utożsamia z Polską, który szanuje Polskę, Polaków.
2: To skąd ten konflikt tak daleko idący?
5: No wie pan, to jest pytanie bardzo, bardzo szerokie, skąd konflikt. Konstytucja powinna gwarantować nam pewne prawa, powinna budować zaufanie do państwa, powinna rozstrzygać pewne spory kompetencyjne. Konstytucja powinna być takim wyznacznikiem, w jakim kierunku państwo, które respektuje prawo, powinno pójść. Powinna stanowić, że pewne instytucje państwowe są trwałe i ciągłość nie jest tylko na jedną, czy dwie, czy trzy kadencje, tylko powinna gwarantować funkcjonowanie pewnych instytucji państwowych. Powinna też jak gdyby zabezpieczać również te instytucje państwowe przed zakusami różnych polityków, różnych partii. Konstytucja powinna być czymś, co jest ponad podziałami politycznymi, ponad sporem politycznym. Ona powinna rozstrzygać te spory i powinna być czytelna, jasna. I to nie jest tak prosto, że ją za chwilę, że pani senator powiedziała, że PiS, Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie zmieniło konstytucji, nigdy nie uchwalało tej ustawy. To jest ustawa bardzo trudna. Ona wymaga wielkiego konsensusu. Całe szczęście, tak. Całe szczęście, że jedna czy druga partia sama nie może tego zrobić. Całe szczęście, pani senator, zgadzam się z panią. Dlatego ona wymaga konsensusu, pracy, pewnego doskonalenia i pewnego takiego wzniesienia się ponad podziałami, poza ten konflikt, w cudzysłowie o mikrofon, którego tutaj nie było. Więc to nie jest błaha sprawa, ale ja się cieszę, że pan prezydent w dniu wczorajszym rzucił takie hasło. Zobaczymy, co z tym będzie. Nie wiem, no to jest kwestia bardzo, bardzo trudna, ale też o tym trzeba rozmawiać, bo dzisiaj prawie 30 lat po uchwaleniu Konstytucji z 97 roku, która była na tamte czasy dobra, dzisiaj mamy inną sytuację geopolityczną. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy
2: ale
5: państwem...
2: Ale konstytucja powinna zależeć od sytuacji geopolitycznej w pana
5: też,
2: ocenie?
5: Oczywiście. No jeżeli, panie redaktorze, tamta konstytucja sprzed 235 lat była napisana na 25 lat. Wówczas, jak pan poczyta trochę o historii tej konstytucji, osoby, które ją nad nią pracowały, czy ją uchwalały, mówiły, że ona jest tymczasowa. Że to jest konstytucja, która ma sformalizować państwo polskie, które ma na jakiś czas jak gdyby uporządkować instytucje państwowe, przepisy, ale już wówczas zdawano sobie sprawę, że ona nie będzie wieczna, że pewne procesy będą zachodziły i na ówczesne czasy to było bardzo mądre.
2: A pamięta pan, jak długo Polska istniała jeszcze po uchwaleniu tej konstytucji?
5: Panie rektorze, no wystarczy spojrzeć, były potem rozbiory, tak? Była później.
2: Potem czy przedtem?
5: Później były rozbiory. No Polska na 123 lata zniknęła z mapy świata. Na szczęście
2: czyli
5: udało się.
2: Rozbiory były po uchwaleniu konstytucji.
5: Na szczęście udało się, panie redaktorze, uchwalić w 19 roku kolejną, potem w 35 kolejną. Dzisiaj mamy już 2022, tak praktycznie wchodzimy w ten wiek. Więc jest potrzebna nowa konstytucja, która będzie stworzona ponad podziałami politycznymi.
2: Ach, trochę mi, przepraszam, teraz nie wiem, co powiedzieć, bo rozbiory były trzy, panie pośle, pamiętajmy o tym, a konstytucja 3 maja w którym roku została uchwalona?
5: Panie doktorze, pan sobie odejmie od dzisiejszej daty 2026 265 lat i wyjdzie panu ta data, kiedy była uchwalona.
2: A pan może nam powiedzieć, czy nie?
5: Panie doktorze, ja panu powiedziałem, niech pan sobie weźmie kalkulator, sobie odejmie i wyjdzie panu. To jest program, czy to jest quiz?
2: No, panie pośle, ale to nie o to chodzi, ale rozmawiamy
5: no
2: o pewnych
5: chodzi.
2: Podstawach, tak? No jeżeli
5: pan 235 mówi, że... lat temu, panie redaktorze, zostało uchwalone.
2: Dobrze, rozumiem. Pierwszy rozbiór Polski, pamiętajmy, który rok? 1772, z tego co pamiętam. Senator Świlski zgłaszał się do...
6: Tak,
2: do...
6: Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja się bardzo cieszę z pierwszej części wypowiedzi pana posła, ale tą drugą zostawiam, bo to trochę beletrystyki absolutnie, ale ja się zgadzam z całą pierwszą częścią pana wypowiedzi, bo dokładnie konstytucja, która obowiązuje w naszym kraju, spełnia te normy, o których pan powiedział. Więc szanujmy...
3: Różne prawo do
6: szanujmy, tak jest, szanujmy to, co mamy, bo mam nadzieję, że niektórzy z nas po prostu zapomnieli i nie idźcie tą drogą, naprawdę nie idźcie tą drogą, bo można łatwo wpaść w taki tam jakiś kanał.
2: To na zamknięcie tego tematu jeszcze senator Anna Górska z tym, senatorka Anna Górska nawet, przepraszam najmocniej, z tym pytaniem może trochę retorycznym, dla kogo ta konstytucja być powinna?
3: Dla wszystkich i dla organów państwa, bo tak opisuje, jak funkcjonuje nasze państwo i różne instytucje, które są kluczowe dla jego funkcjonowania, ale też właśnie dla obywateli przez to, że dużo naszych praw jest zagwarantowanych. I ja się bardzo tak cieszę, że tutaj wszyscy w tym studiu się zgadzamy, że ona jest dla obywateli i że ma te prawa gwarantować. I chciałabym, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, kiedy na przykład, nie wiem, będziemy chcieli jeszcze wesprzeć

0: odwołaniem pań minister z koalicyjnego rządu, ale chciałbym się skupić na debacie dotyczącej ochrony zdrowia. Dzisiaj też o poranku pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda była naszą gościnią. Przetrwała to głosowanie, koalicja zdała egzamin. Od senatora Świeckiego zaczniemy teraz.
1: Jeżeli będziemy rozmawiali o polityce, to powiem. Jeżeli ochronie zdrowia nie będę się wypowiadał za bardzo, bo się nie znam po prostu na tym. Znaczy jestem uczestnikiem systemu ochrony zdrowia, ale nie jestem fachowcem w tej materii, więc proszę mnie zwolnić. Pani minister była u pana dzisiaj w radiu, więc mam nadzieję, że odpowiedziała na wszystkie pytania. Ale teraz
0: tak, ale ja pytam teraz tak, o stabilność koalicji.
1: Nie wątpiłem w stabilność koalicji. Myślę, że niepotrzebnie niektórzy członkowie koalicji chcieli wykorzystać to zamieszanie dla swoich wewnętrznych rozrachunków. I to jest absolutnie niepotrzebne, bo trzeba trochę wyjść ze swojej strefy komfortu, zapomnieć o jakichś rzeczach, które się dzieją u ciebie w domu, bo o coś innego w tym wszystkim chodzi. Więc dobrze, że te dwa weta zostały... Wotum nieufności, wotum nieufności zostały odrzucone i myślę, że to też pokazuje, że nie warto iść tą drogą, a tym bardziej no, są takie zasady, zresztą pan redaktor o tym powiedział, to nie opozycja będzie meblowała skład rządu, bo konstytucja mówi, kto ten skład rządu przedstawia i powołuje.
0: Mm-hmm. Poseł Kowalski?
2: Oczywiście, panie senatorze, opozycja nie będzie meblowała składu rządu, ale opozycja ma prawo złożyć weto. Wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów, do których ma zastrzeżenia. I tego, panie senatorze, proszę nam nie odbierać.
1: Nie odbieram.
2: Tak, ale mamy prawo złożyć wotum i nic takie żeśmy złożyli. Ja z panią minister zamieniłem kilka zdań dzisiaj. Pani minister wychodziła od państwa z redakcji, minęliśmy się. Kilka zdań żeśmy zamienili. My jako Prawo i Sprawiedliwość bardzo krytycznie oceniamy funkcjonowanie resortu zdrowia pod kierownictwem pani minister. Pani minister nie przeprowadziła żadnej reformy, jeżeli chodzi o reformowanie służby zdrowia. My obserwujemy radykalne cięcia, jeżeli chodzi o finansowanie służby zdrowia.
1: Nie, to nie jest prawda. Przepraszam.
2: Panie senatorze, ale to pan sobie, że tak powiem, skontruje później, ale proszę mi tutaj pozwolić wypowiedzieć się. Jestem też tutaj gościem tej redakcji, też mam prawo wypowiedzieć swoje krytyczne. Jeżeli się państwo z tym nie zgadzacie, ja to też rozumiem, ale będziecie państwo mieli później swój czas. Nie będę wam wchodził w zdanie. Pozwólcie się tutaj jednemu posłowi, jesteście państwo z koalicji, uszanujcie moje prawa.
3: Pan mówi na temat, ale proszę mnie nie przerywać. Pan opowiada o tym, jak to panu wszyscy
2: pani
3: przeszkadzają.
2: Senator, czy ja mam prawo się wypowiedzieć?
3: Szkoda będzie... tej audycji, naprawdę. Ale proszę senator, mówić na temat.
2: Ale pani senator, proszę uszanować mój czas. Ja w moim czasie mam prawo mówić, o czym mam ochotę i dlatego mówię, obserwujemy radykalne cięcia, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. W zeszłym tygodniu przeprowadziliśmy szereg kontroli poselskich w szpitalach powiatowych. Z końcem kwietnia był czarny protest w szpitalach powiatowych. Nie był on wymierzony w pacjentów, był on wymierzony w zarządzanie służbą zdrowia. Dzisiaj mamy deficyt prawie sięgający od 23 do prawie 30 miliardów złotych. Nie widzimy żadnych działań, które by zmierzały do naprawy sytuacji. Zabiegi są odwoływane, przekładane. Dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy rok profilaktyki. Sejm ustanowił rok 2026 rokiem profilaktyki. Badania profilaktyczne są obcinane około 70% w różnych szpitalach. Po tej kontroli, którą żeśmy przeprowadzili z parlamentarzystami w niektórych szpitalach, bo nie udało się wszystkich szpitali. No ja byłem na przykład w Chojnicach, byłem w Lęborku. Planuję w przyszłym tygodniu odwiedzić Miastko, bo tam jest sytuacja bardzo dramatyczna, jeżeli chodzi o szpital. Również planuję być w Słupsku. No, szpitale mają bardzo duże długi i to nie są długi, które jak gdyby... Oczywiście one są generowane latami. To nie jest tak, że wszystko się zadziało w ciągu 2 lat. Tutaj też mówię, jak jest uczciwie. Natomiast wzrost tych długów w ciągu tych 2 lat jest diametralnie dużo większy, aniżeli przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko przytoczę jedną, szanowni państwo, jeżeli pozwolicie, ale pewnie mi pozwolicie to powiedzieć. Przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości długi szpitali łącznie, wszystkich szpitali, było to 800 milionów złotych. Oczywiście to nie jest mała kwota. Natomiast dzisiaj przez prawie 2 lata te długi wynoszą 2 miliardy złotych, panie senatorze. Pan na mnie się patrzy z takim politowaniem, a ja po prostu przywołuję dane GUS-owskie.

0: To nie są dane, które sobie ktoś tam napisał, tylko to są dane wynikające z informacji zbieranych od wszystkich szpitali. Przez 8 lat długi szpitali był 800 milionów, dzisiaj mamy 2 miliardy. Jest to szokująca informacja, ale powiem więcej. Jak pani minister obejmowała stanowisko szefa resortu zdrowia, powiedziała takie zdanie, że pacjent powinien sam najpierw zapłacić fakturę za siebie, a później gdyby ubiegać się o zwrot. Było takie zdanie, to można sprawdzić. To było zdanie szokujące. My oceniamy to, że jest to pomalutku pełzająca prywatyzacja służby zdrowia, na którą nie możemy pozwolić, bo większość tych pacjentów i tak musi się gdzieś leczyć, gdzieś musi się badać, więc ucieka do prywatnych jednostek zdrowotnych i płaci duże pieniądze. Taka pani senatornik, pani tutaj głową nie kiwa, taka jest prawda. Jeżeli pani nie może się dostać do publicznej służby zdrowia, to pani musi gdzieś, że tak powiem, się zbadać, czy swój problem medyczny rozwiązać, więc pani idzie do prywatnej służby zdrowia. To jest oczywiste. Oczywiście my nie jesteśmy przeciwko prywatnej służbie zdrowia. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że powinien być ewidentny rozdział. Powinna funkcjonować publiczna służba zdrowia, ale również jeżeli ktoś ma pieniądze, kogoś stać, to korzysta z prywatnej służby zdrowia i tutaj jak najbardziej to jest racjonalne. Natomiast no, dzisiejszy resort oceniamy krytycznie, mamy do tego prawo. Jesteśmy po szeregu kontroli i niestety te wnioski nie są dobre. Zadłużenie szpitali wszystkich w tej chwili to jest ponad 2 miliardy złotych w ciągu 2 lat. No nie ma jak gdyby takiego planu, ja nie słyszałem od pani minister dzisiaj w państwa audycji, takiego idea fix, żeby tą sytuację naprawić. Jest to takie tylko zarządzanie tymi długami, tym deficytem. A szkoda, bo przecież służba zdrowia jest bardzo istotna.
1: Panie redaktorze,
2: panie
1: redaktorze,
2: będziemy słuchać do brzegu.
1: No właśnie, do rana będziemy słuchać tego.
0: Nie, panie redaktorze, do rana to panie senatorze, ja już oddaję głos, ale proszę nie być złośliwym, miałem prawo się wypowiedzieć. Pan teraz ma prawo się wypowiedzieć, ja coraz pana słucham.
3: Panie pośle, ja panu głosu ani prawa do wypowiedzi nie odbieram, ale trochę pan uniknął odpowiedzi na to, o co pytałem. Pani senator Górska, teraz jeżeli możemy wrócić do tej dyskusji, trochę mi się nie zgadzają te dane dotyczące długów szpitali, ale tego teraz nie zweryfikujemy. Co do zadłużenia w NFZ-cie, 17 miliardów chyba jest ta nowa prognoza, tak to prezes
0: NFZ-u. Obecnie jest 23.
3: Przedstawił... No, różne dane się pojawiają.
0: Nie, to są dane oficjalne.
3: 17
0: miliardów
3: jest planowany teraz nowy szacunek. Nie wiadomo, czy on się potwierdzi, ale takie dane znalazłem dzisiaj o poranku, szykując się między innymi do tej audycji. Pani senator Górska, jak to z tym zadłużeniem szpitali?
4: 23 miliardy to była kwota, o której prognozowaliśmy, że będzie brakowało na koniec ubiegłego roku, kiedy przyjmowaliśmy budżet. Po 4 miesiącach ta kwota jest weryfikowana, ona się rzeczywiście trochę zmniejszyła. Natomiast ja też nie znam szczegółowych danych, nie potrafię teraz z głowy, dotyczących zadłużenia szpitali, ale ja myślę, że problem z...
0: 2 miliardy.
4: Ja myślę, że problem z organizacją ochrony zdrowia widać chociażby w tym narastającym teraz problemie, który jest z finansowaniem badań diagnostycznych, bo ja słuchałam też rozmowy z panią ministrą, która była tutaj na antenie przed godziną 9:00. I ja myślę, że chyba to powiem w końcu głośno, ponieważ to przekładanie tych wizyt, które się teraz odbywa, w mojej ocenie nie jest niczym innym jak po prostu szantażem prywatnego rynku diagnostycznego, który opanował po prostu diagnostykę. Ponieważ pani minister powiedziała bardzo ważne dane. 66% badań diagnostycznych, rezonansów, tomografii i tak dalej wykonują prywatne spółki diagnostyczne, które pracują na zlecenie publicznej ochrony zdrowia. Po prostu dostajemy skierowanie i idziemy i wykonuje to pracownia, która tak się składa, że jest prywatną firmą. To są duże, ogromne firmy. One bardzo często są nawet nie polskie, tak? Tylko po prostu to są europejskie jakieś spółki czy globalne.
3: I ten argument o marżach chociażby, o którym
4: tak.
3: Pani minister mówiła, jest
4: i teraz
3: istotny w
4: tym wszystkim. Co zrobił NFZ, to obciął po prostu pojedyncze płatność za wykonanie pojedynczego badania. I teraz spółki, które mają w większości opanowany ten rynek, zamiast obciąć swój koszt albo zrezygnować częściowo z marży, bo marża 40% w systemie ochrony zdrowia to jest horrendalna marża, naprawdę. I teraz przekładają i jak gdyby przekładają te badania i będą ich wykonywać mniej. I to jest szantaż po prostu wobec tego systemu, bo prawda jest taka, że te spółki dyktują te stawki od lat. doprowadziły kolejne działania do tego, że mamy ten sektor sprywatyzowany. A jak działa sprywatyzowany sektor? Pod dyktando tego, kto jest większościowym udziałowcem tego sektora. I moim zdaniem ten ruch NFZ-u, on dzisiaj ma takie skutki, że te wizyty są rzeczywiście przekładane, że tych badań diagnostycznych te firmy chcą wykonać mniej, bo im się nie podoba ta stawka. To nie jest tak, że one nie dostaną pieniędzy za nadwykonanie, po prostu dostaną niższą stawkę, urealnioną. Jak pozbawioną tej marży, tak? W wielu miejscach.
3: No ale efekt niestety jest taki, że efekt to pacjenci odczuwają.
4: Efekt jest taki,
3: prawda?
4: Że odczuwają to najbardziej pacjenci. No i teraz co powinniśmy zrobić jako państwo? No po prostu powrócić do systemu, w którym pracownie diagnostyczne były przy publicznych placówkach ochrony zdrowia i były elementarną częścią, tak? Były odrębnym oddziałem takiego, nie wiem, szpitala czy jakiejś poradni specjalistycznej, a nie zlecane są te zadania do prywatnych spółek. I tutaj cały system musi się nad tym pochylić. Muszą ta sieć usług, o której mówiła też pani minister, jest bardzo potrzebna do tego, bo ona nam też pokaże, gdzie te pracownie powinny być, przy których placówkach, przy których jednostkach, ale też polityka NFZ-u musi być inna, bo jeżeli mamy sytuacje takie, że są ośrodki, w których państwowe, nie wiem, szpitale, które mają przecież te urządzenia, bo przypomnę, Wielka Orkiestra nakupowała rezonansów przez lata. Wielkie były programy również ministerialne, gdzie były szpitale wyposażane.
3: I często stoi ta aparatura NFZ, i się kurzy dosłownie.
4: Bo NFZ tak? Nie daje na nie kontraktu, tylko daje ten kontrakt prywatnej firmie. Tak? A ta firma potem w trakcie roku jeszcze dyktuje, podnosi stawkę. Za rok ta stawka rośnie, ponieważ zatrudnia jednocześnie, nie wiem, lekarzy, całą obsługę pielęgniarską i diagnostów za stawki, które są nieporównywalne, też lepsze niż w publicznej ochronie zdrowia, co też im generuje koszty. I ten system po prostu tak działa i to jeszcze bardziej napędza tą prywatyzację. My musimy wrócić do takiego momentu, w którym jeżeli ktoś jest w szpitalu i albo musi się przebadać specjalistycznie i dostaje skierowanie w publicznej placówce ochrony zdrowia, to idzie i robi na miejscu tam po prostu badanie, a nie, że biega i szuka firmy, która mu to badanie zrobi. Ona mu to zrobi bezpłatnie, no bo jakby to jest wszystko dalej finansowane w NFZ-cie. Ale naprawdę, mamy te urządzenia i kupujemy nowe. Wiele szpitali przecież się cały czas dosprzętowuje, kupują nowe urządzenia, a potem okazuje się, że i tak kontrakty wykonują firmy prywatne, które dyktują warunki na tym rynku.
3: Jeżeli możemy już ten temat zakończyć, bo chciałbym jeszcze przejść...
2: No jedno zdanie chciałbym jednak.
3: Proszę bardzo, senator Siński.
2: Miałem przyjemność z panią minister obecną pracować w samorządzie województwa przez 10 lat. Obserwowałem tę pracę, trochę zajmując się inną kwestią w samorządzie województwa, ale tak organicznej pracy, jaką pani minister obecna wówczas kierując szpitalami pomorskimi wykonała, to będę pamiętał ją do końca. Dzisiaj podobny system zapewne chcę wprowadzić w systemie ogólnopolskim i mam świadomość utrudnień z tym związanych. My przez 10 lat nie przeszkadzaliśmy na Pomorzu w tym projekcie. Dzisiaj można powiedzieć, że szpitale pomorskie, nie tylko szpitale pomorskie, ale też te, z którymi współpracowaliśmy, mam na myśli chociażby szpitale powiatowe, funkcjonują bardzo dobrze. Szpital w Tczewie, szpital w Starogardzie Gdańskim, bo można to... Okej, mówię ten, które trochę znam. I teraz zmierzam do tego. Tego systemu nie uzdrowi się przez 2 lata. Więc ci, którzy przyrządzili przez 8 lat, są ostatni, którzy mają prawo wypowiadać się o systemie ochrony zdrowia.
3: To ten temat zakończmy. Ja jeszcze tylko powiem, że tutaj w międzyczasie sprawdziłem dane tak zwanym, przepraszam za kolokwializm, i znalazłem tekst Marka Nowickiego, więc chyba dziennikarza medycznego, który no jest jednym z wiodących dziennikarzy w tej materii. To jest tekst z listopada 2023 roku, więc to jest istotne też, to jest ten moment przełomu i zmiany rządów. Jak bardzo sytuacja finansowa szpitali pogorszyła się w czasach PiS, pokazują liczby. Ministerstwo Zdrowia dopiero teraz, po wyborach, ujawniło szpitalny dług za 2022 rok. To 19,5 miliarda złotych. Nie było się czym chwalić. W ciągu 8 lat dług prawie się podwoił. W 2015 roku wynosił 10 miliardów, no niespełna 11. To jedno z największych zaniedbań kończących się rządów. Tak Marek Nowicki, jeden z najbardziej znanych dziennikarzy medycznych, podsumowywał to, co działo się w resorcie zdrowia za rządów Zjednoczonej Prawicy. Ale
2: szachmat.
0: A ja odsyłam, panie redaktorze, do GUS-u i tam pan będzie miał wiarygodne informacje. Ja nie wiem, kto to jest pan Marek Nowicki.
3: Ale przepraszam, bo to była informacja po konferencji ministra zdrowia byłego. Dobrze, wtedy.
0: To,
3: więc...
0: to ja zachęcam do informacji na stronach publicznych, jakie było zadłużenie wygenerowane przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. 800 milionów, dzisiaj przez 2 lata rządu Koalicji Obywatelskiej 2 miliardy długu szpitali. Ale to są informacje, które ja mam ze strony internetowej publicznej GUS-u.
3: Rozumiem.
0: Dobra.
3: Rozumiem. Zostawmy ten temat. Parę minut nam audycji zostało. Chcę jeszcze zapytać i teraz do posła Kowalskiego się zwrócę, ale chcę o Janusza Kowalskiego zapytać i o pana Łukasza Mejzę. Kurczy się wam klub? No może to jest zbyt duże słowo. Dwie osoby to nie jest kurczenie się klubu, ale istotne odejścia z klubu Prawa i Sprawiedliwości, dość szeroko omawiane w zeszłym tygodniu. To jest strata czy wzmocnienie klubu?
0: No, dwóch kolegów zrezygnowało z członkostwa w klubie. Są dwa różne powody. No, przy tak dużym organizmie, jaki jest klub parlamentarny, który ma prawie 190 parlamentarzystów, posłów. Mówię o klubie sejmowym oczywiście, bo tak mamy parlamentarzystów w Senacie. No, takie rzeczy się zdarzają. Pan poseł Mejza powiedział ewidentnie, że nie chce mieszać nas, czyli klubu, w jego prywatne sprawy i tutaj pełne zrozumienie. A pan poseł Janusz Kowalski zrezygnował. Ja nie rozmawiałem z Januszem, bo to ta informacja była podana przed weekendem majowym, także nie było okazji porozmawiać. No, z informacji tylko publicznych wiem, tak, że sam zrezygnował, przeprowadził z panem prezesem rozmowę, sam zrezygnował z klubu. Jakie są faktyczne powody, nie wiem. No, ciężko mi, że tak powiem, tutaj domyślać się. No, panowie posłowie mają prawo działać w jakim klubie mają ochotę. No, zrezygnowali z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. Normalna rzecz, ale to jest też wynik tarć takich wewnętrznych pewnie. Mhm. Tak jak na przykład sprawa senatora Lęca. Też to było, ta informacja wynikła też w wyniku tarć wewnętrznych. Ta informacja została, że tak powiem, ujawniona przez osoby, które też działają w koalicji. To są rzeczy takie, no, że tak powiem, przedwyborcze, tak? No, takie rzeczy się zdarzają. Ja szanuję decyzję pana posła Kowalskiego, pana posła Mejzy. Nie chcą jak gdyby tutaj stwarzać problemów klubowi. Okej, jest to decyzja przeanalizowana, przedyskutowana z kierownictwem klubu. Mi zostaje tylko i wyłącznie to zaakceptować.
3: Senatorka Anna Górska, jak patrzy na to odejście?
4: Znaczy nie wiem, no to nie są moi koledzy, bym chyba się wstydziła nazywać degenerata i oszusta Mejzę kolegą. Pan Janusz Kowalski, zdaje się, że dziennikarze opisali przyczynę jego odejścia i jego powiązania z firmami i spotkania z panem Kralem w sprawie i powiązania z kryptowalutami.
3: Zonda krypto w tle się pojawia,
4: która upadła,
3: tak,
4: która oszukała. Mnóstwo ludzi zniknęła z ich pieniędzmi, więc myślę, że to są po prostu jakieś wyprzedzające ruchy mające niwelować potencjalne straty wizerunkowe Prawa i Sprawiedliwości, a tak naprawdę pan Mejza powinien siedzieć w więzieniu za oszukiwanie ludzi śmiertelnie chorych, wciskanie im jakichś amerykańskich koko-jumbo terapii za ciężkie pieniądze, a pan Janusz Kowalski, no jeśli potwierdzą się te fakty, że gdzieś te rzeczy i wyjdą jakieś kolejne rzeczy, no to też powinien chyba się spotkać z panem prokuratorem i wyjaśnić, jaki był cel jego spotkań z panem Kralem i czy może gdzieś, nie wiem, może ma jakąś wiedzę na temat tego, gdzie są pieniądze ludzi.
3: Senator Świlski na koniec.
2: Ja słuchałem wypowiedź pana Sasina, który mówi, przecież to wyborcy nam wybierają posłów. No, biedny ten wyborca, no, który taką krzywdę zrobił PiS-owi. A druga kwestia, i tu się naprawdę uśmiałem, jak sobie to przypominam, to śmiech nie schodzi z mojej twarzy. Mianowicie Janusz Kowalski tłumaczył, że odszedł z PiS-u dlatego, że miał dosyć w jednym z regionów, że jego kumple z PiS-u wciskają do spółek Skarbu Państwa działaczy PiS-u. Ja przypomnę państwu, że Janusz Kowalski to gość, który w spółkach Skarbu Państwa zarobił prawie 3 miliony złotych. Znaczy, to jest coś nieprawdopodobnego, gdzie ci ludzie mają lustro rano, jak się golą. Albo się nie
4: ale
2: golą.
4: Też został politykiem na skutek jakichś familijnych powiązań tych lokalnych tam spółek. To. Generalnie naprawdę.
0: Słuchajcie, uszanujmy
4: można
0: wybór.
4: Można wiele rzeczy
0: Uszanujmy wybór wyborców.
2: Ale... A to prawda, tak.
0: To wyborcy decydują, kto jest posłem, kto nie jest posłem, kto jest senatorem, kto nie jest senatorem. Panowie wydali oświadczenie.
3: Tak i nie, ale listy wyborcze i to, kto na tych listach się znajduje, o tym decydują politycy, szefowie partii.
4: Podobno osobiście w